Taka mała reminiscencja wczorajszej audycji, bo mieliśmy przyjemność wczoraj gościć Szymona Justyńskiego z jego nową płytą. Niebawem ta rozmowa pojawi się na stronie. No a teraz wróciliśmy do utworu ze wspomnianego albumu, czyli z Last Romantic Warrior. Utwór nazywa się Two Worlds. A propos poprzednich audycji, to pozwoliłem sobie w piątek na taką zabawę. Cofnęliśmy się o 20 lat. Wróciliśmy do 2006 roku i no, wydaje mi się ciekawych wydawnictw, które się wtedy ukazały. I jednym z tych wydawnictw moim zdaniem był album Tula, czyli 10,000 Days, przepraszam bardzo. I nawiązując do Maynarda Jamesa Keenana, czyli charyzmatycznego wokalisty zespołu Tool, to wiadomo, że on też działa na innych frontach i jednym z jego najgłośniejszych przedsięwzięć obok Toola jest zespół A Perfect Circle, którego działalność też była bardzo nieregularna, taka trochę nawet efemeryczna, natomiast po kilkunastoletniej przerwie powrócił w 2018 roku, wydał świetnie przyjętą płytę Eat the Elephant, zagrał koncert w Polsce, no ale znowu, później przyszła pora na jeszcze dłużej wyczekiwaną płytę Tula, światową trasę. Maynard był też zajęty Pussyferem, no i A Perfect Circle nie próżnował, jeżeli chodzi o aktywność, no ale to się zmienia. Grupa powraca nad Wisłę, dokładnie 10 czerwca wystąpi na Torwarze. Ale żeby nie było, że będzie promować tylko utwory z przeszłości, dość niespodziewanie pojawił się zupełnie nowy singiel, który nazywa się Starless. Jak przyznaje Maynard James Keenan, bardzo się cieszy z tego, że zespół będzie mógł zaprezentować premierowy utwór podczas nadchodzących koncertów w Europie. Natomiast gitarzysta Billy Howerdel, który jest de facto liderem, siłą sprawczą A Perfect Circle, przyznaję, że Starless powstał wyjątkowo szybko. Niektóre utwory są poprawiane i dopracowywane przez lata, ale czasem zdarza się taki, który powstaje błyskawicznie, jakby istniał od zawsze. Te słowa Billy'ego cytuję portal Teraz Muzyka. Nowy singiel A Perfect Circle, przypominam, nazywa się Starless.

To był zespół A Perfect Circle i ostatnia, jak do tej pory, długo grająca płyta zespołu, czyli Eat the Elephant. Wcześniej pojawił się utwór nowiutki, premierowy, i zespół między innymi ten nowy singiel wykona podczas koncertu, który będzie miał miejsce 10 czerwca na warszawskim Torwarze. Pomyślałem sobie a propos tego, że skład A Perfect Circle jest lekko niestabilny. Wiadomo, że zespół nie istnieje bez Maynarda Jamesa Keenana i Billiego Howardella. Natomiast co do reszty zespołu, no to jest to taka rzecz dość chybotliwa. Zespół też ma inną inkarnację studyjną, inne oblicze koncertowo. Natomiast ostatnimi laty powrócił do niego Josh Freese, czyli jeden z najbardziej uznanych perkusistów swojego pokolenia, który zresztą do niedawna też bębnił w Foo Fighters. Jego CV jest bardzo bogate. No i na początku kariery pomagał zespołowi A Perfect Circle, później się z grupą rozstał, no ale ostatnio znowu z nimi występuje, co nie oznacza, że na pewno zobaczymy go w trakcie koncertu, dlatego że tych zobowiązań ma na tyle dużo, że bardzo często zastępuje go koncertowy perkusista A Perfect Circle. No ale a propos postaci, które są bardziej pewne, to od kilkunastu lat w zespole taką prominentną postacią jest Matt McJunkins, który jest, jeżeli chodzi o A Perfect Circle, basistą, no ale tak naprawdę jako instrumentalista ma bardzo rozległe doświadczenie. Między innymi jest związany z zespołem Beta Machine, który tworzy z Jeffem Friedlem, a Jeff Friedel z kolei występował przez lata właśnie w A Perfect Circle. Panowie się też znają przez Ashes Divide, czyli inny z zespołów Billiego Howardella. Tych powiązań jest bardzo dużo, natomiast jeżeli chodzi o zespół taki autorski, który powołali do życia, to ostatnimi laty ta grupa aktywna nie była, no ale wydaje mi się, że debiutancka płyta, którą wydali, jest na tyle intrygująca, że warto do tego wydawnictwa wrócić. W Audiokracji słuchamy utworu Bleed For You.

To był zespół The Beta Machine, czyli grupa związana z byłymi i aktualnymi członkami zespołu A Perfect Circle, od którego dzisiaj zaczynaliśmy, dlatego że bębni tam Jeff Friedle, który już z A Perfect Circle nie współpracuje, natomiast za syntezatory i gitarę basową i także wokale odpowiada Matt McJunkins, który z amerykańską przywołaną wcześniej grupą gra do dziś. Zresztą do swojego własnego zespołu zaprosili charyzmatycznych muzyków, czyli wokalistkę Claire Acey. Pojawił się również gitarzysta i klawiszowiec Nicholas Perez. Ich debiutancka płyta długogrająca pochodzi jeszcze sprzed COVID-u, no ale może do twórczości pod tym szyldem powrócą, może jeszcze nowych nagrań się doczekamy. Skoro dzisiaj zaczęliśmy od klimatów około gitarowych, to wydaje mi się, że warto wrócić do płyty Blinded 23, która nazywa się Deuterium, tym bardziej, że na to wydawnictwo czekaliśmy bardzo długo. Aktualna inkarnacja zespołu Blinded, czyli skład, w którym tymi kluczowymi postaciami są Mateusz Hawok-Śmieszkalski i Patryk Zwoliński, nagrali tę płytę w Szwecji. Miała ukazać się znacznie wcześniej, natomiast przez perypetie wydawnicze na to wydawnictwo trzeba było dłużej poczekać. Zespół zresztą w międzyczasie podzielił się świeższą, nowszą epką Vanishing, żeby fani mogli w trakcie koncertów posłuchać trochę nowego repertuaru, no ale szczęśliwie Deuterium udało się światu zaprezentować. Oprócz przywołanych muzyków za Blinded aktualnie odpowiadają Roger Oyerson, czyli gitarzysta i wokalista do niedawna związany ze szwedzką Katatonią, no ale nie można też zapominać o Pawle Jaruszewiczu, znanym też jako Pawulon, który jest perkusistą współpracującym na przestrzeni lat między innymi z Vaderem, z Decapitated i oprócz tego, że świetnie bębni, też sporo wnosi, jeżeli chodzi o elektronikę, takie zabiegi, powiedziałbym, producenckie. No, tak naprawdę kwestia tego składu jest dosyć otwarta, więc ten kolektyw też sporadycznie współtworzą jeszcze Vinicius Nunes i Maciej Janas. Jest to dość złożone, trochę jak z zespołem Perfect Circle. Nie wiadomo, kto dokładnie wystąpi podczas koncertów Blinded 23. Trudno wskazać, kto był zaangażowany w powstawanie danych utworów. No ale szczęśliwie jest płyta, no i sobie do niej wracamy. Słuchaliśmy już jej krótkich fragmentów, no ale teraz coś, co z Blinded się w takim pierwszym odruchu nie kojarzy, natomiast zespół też jest bardzo dobry w ballady, dlatego słuchamy teraz utworu Wither.

to wydawnictwo ma stanowić zapis takiej koncepcyjnej podróży. Zresztą powstał w bardzo ważnym dla Havoka, czyli lidera zespołu, czasie, kiedy podnosił się po bardzo trudnych doświadczeniach, po osobistych zmaganiach. Płyta brzmi świetnie i nie sugeruje w żaden sposób, że u nas nie da się zarejestrować materiału, który będzie brzmiał bardzo dobrze, no ale tu jest troszeczkę pieczątka takiej szwedzkiej jakości, a wiadomo, że Szwedzi potrafią rejestrować i produkować muzykę. Płyta została zarejestrowana przez Davida Castillo, który ma na swoim koncie współpracę z Opef, z Carcass, z Katatonio czy Leprous w studiu Grondal w Sztokholmie. Natomiast żeby nie było, jeżeli chodzi o finalizację brzmienia, to tutaj jest polski dotyk, polski zmysł, dlatego że za mix i mastering odpowiada Kuba Kikut-Mańkowski. Płyta powstała tak naprawdę 3 lata temu, bo została zarejestrowana wiosną 2023 roku, no ale ze względu na wydawnicze perypetie musieliśmy trochę na nią poczekać. Utwór, którego słuchaliśmy przed chwilką, czyli You Are The Universe, kończy się taką piękną fortepianową kodą, no i tam nam pozwoli płynnie przejść do artysty, który reprezentuje zupełnie inny świat, czyli do Mieczysława Kosza. Wybitnego polskiego pianisty, którego wrażliwość troszeczkę mogła kojarzyć się z Billem Evansem, który miał bardzo trudny życiorys, zresztą przypomniany w filmie Ikar, legenda Mietka Kosza. No ale najważniejsze, co po sobie pozostawił, to muzyka, to nagrania i tutaj niezawodne jest Polskie Radio, które stara się systematycznie przypominać jego koncerty, jego sesje, rzeczy, które gdzieś tam przeleżały, które mogły zostać zapomniane, no ale są systematycznie odkurzane przez Polskie Radio. Najnowsze wydawnictwo z twórczością Mietka Kosza to zapis koncertu na Jazz Jamboree, który miał miejsce w 1971 roku. Płyta ukaże się w czerwcu, a promuje ją utwór, no bez obaw można powiedzieć, jeden z najważniejszych dla rodzimego i nie tylko jazzu. Podpowiem jeszcze, że to utwór Krzysztofa Komedy, który Mieczysław Kosz zagrał na bis.

warto sięgać do archiwów Polskiego Radia, dlatego że wcześniej słuchaliśmy zapowiedzi z płyty koncertowej z występem Ptaszyna, przepraszam bardzo, Mieczysława Kosza na festiwalu Jazz Jamboree w 1971 roku. I to był piąty z rzędu występ artysty na tym festiwalu, no ale też wróciliśmy przed chwilką do momentu, kiedy Mieczysław Kosz był tuż po debiucie na Jazz Jamboree i przez pewien czas współpracował z Janem Ptaszynem Wróblewskim, jego kwartetem. Zbyt silne osobowości, panowie razem wspólnie długo nie grali, no ale Polskie Radio ich współpracę przypomniało. Oczywiście nie mogłem się powstrzymać, przepraszam za pewną nachalność, no ale skoro słuchaliśmy wcześniej Komedy w interpretacji Mieczysława Kosza, to warto wrócić do współczesnego zespołu, który Komedę interpretuje bardzo skutecznie, czyli do Apsów. Tym bardziej, że wersja z Fantetic, której słuchamy, została zarejestrowana w Studiu M imienia SBB w Radiopole, także warto na koniec się pochwalić skarbami ze Studia M. Dziękujemy za audiokrację. Program zrealizował Maciej Dudek, poprowadził Tomek Wojtyłko. No i oczywiście zachęcamy, żeby z nami zostać dłużej. Za krótką chwilę więcej kultury Mariusza Majerana. Miłego wieczoru. Do usłyszenia niebawem.

W audycji Więcej Kultury witają Państwa Maciej Dudek i Mariusz Majeran, a w naszym programie, ponieważ zbliża się Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, to spotkamy się z dyrektorem obecnej edycji, Markiem Sierockim, ale także moim gościem będzie Maciej Balcar, który również wystąpi podczas tego Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, zaśpiewa kilka utworów, ale też powie o swoich nowych nagraniach, a także spotkamy się z Barbarą Sypko z Archiwum Państwowego w Opolu. Zapraszam do godziny 21:00.

0: Marek Sierocki, od lat związany z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki. Ile ty tutaj już z tymi artystami musiałeś rozmawiać, uzgadniać, prowadząc, będąc szefem muzycznym, programowym tego festiwalu? Bo to jest jeszcze ważny festiwal, również i dla ciebie, dla telewizji.
1: Ja myślę, że to wciąż najważniejsza muzyczna impreza w kraju. Czasami przeżywała wzloty i takie, nie chciałbym powiedzieć upadki, ale taki...
0: Drugą stronę. Muzykę.
1: Tak, ale to od kilku lat myślę, że to jest wciąż najważniejsza impreza, czego dowodem są liczby zgłoszeń do koncertów konkursowych, czyli do debiutów. Blisko 4000 wykonawców się zgłosiło. Naprawdę, nie wiedziałem, że tylu jest wykonawców w Polsce. I ponad 3000 do premier. Trudno wybrać z takiej liczby piosenek 9 do premier, bo 10 to uczestnik Voice of Poland i 7 do debiutów, ale Rada Artystyczna sobie z tym dała radę. Ważne też koncerty takie, w których pamiętamy o artystach z dorobkiem. 80. urodziny w tym roku obchodzi Bogdan Olewicz, autor największych hitów Perfektu, ale nie tylko. Pisał dla Anny Jantar, dla Krzysztofa Krawczyka, dla Zdzisławy Sośnickiej, dla Urszuli, dla zespołu Andrzeja Eliza. Także tych wykonawców jest naprawdę sporo, dla których Bogdan stworzył niepowtarzalne przeboje. No i 45-lecie Lady Punk to jest też historia. 50 lat muzyków zespołu Kombi. No i wreszcie mini recitale Ani Wyszkoni z okazji 30-lecia jej kariery i 35-lecia Justyny Steczkowskiej. Także będzie się działo, naprawdę.
0: I oni tu wszyscy na tym naszym opolskim festiwalu mieli swoje piękne wejścia i zachwycali publiczność.
1: Myślę, że nadal zachwycają, bo to są artyści wielopokoleniowi i tacy, dla których Opole wciąż jest ważne. Myślę, że dziś internet kreuje gwiazdy, dziś internet kreuje przeboje, ale Opole, które jest nie tylko w telewizji, ale też w stacjach radiowych, ale też jest obecne w internecie. To jest naprawdę święto polskiej piosenki, prawdziwe święto. Ja Opole jest stolicą polskiej piosenki przez te kilka dni każdego roku.
0: Dziękuję ci bardzo i do zobaczenia w Opolu.
1: Do zobaczenia w Opolu. Ja już będę w niedzielę.

0: proszę Państwa, i mój gość, pani Barbara Sypko, Archiwum Państwowe w Opolu. Dzień dobry, witam Panią bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Archiwum, co prawda, jeśli chodzi o główny budynek i tam, gdzie przetrzymywane są różne artefakty, jest w tej chwili w modernizacji, w remoncie, ale pani i tak wydobywa ciekawe rzeczy, ciekawe biografie, a właściwie taki zaczątek tej biografii. Najczęściej to są takie bardzo krótkie, lakoniczne informacje, niemniej powstają piękne biografie ludzi, którzy pochodzą z naszego regionu.
1: Tak, ten swój projekt nazwany, który nazywamy Śląskie Korzenie Światowe Kariery, jest możliwy do realizacji w momencie, kiedy mamy termomodernizację, dzięki temu, że część naszych zbiorów, których oryginały w tej chwili znajdują się w Narodowym Archiwum w Krakowie, są zdigitalizowane i najczęściej korzystamy z kopii tychże materiałów do różnych projektów.
0: Ale to dobrze, że jest taka digitalizacja, bo to też daje nam możliwość dotarcia do tych materiałów. Oczywiście ja sobie nie wyobrażam, nigdy tak nie było, że ktoś dostawał do ręki oryginał, też dostawał fotokopię taką tą cyfrową, ale jeśli czegoś poszukujemy, to możemy wejść również na stronę tych archiwów domowych i
1: tak, jest portal Szukaj w Archiwach, gdzie możemy znaleźć interesujące nas materiały. Oczywiście nie wszystkie na tym portalu można znaleźć, ale część, tak jak powiedziałam, zgodnie z programem digitalizacji, który jest obecnie prowadzony na skalę całej Polski. Każde archiwum przedstawia naczelnemu dyrektorowi każdego roku plan wykonania kopii cyfrowych. Także właśnie dzięki temu projektowi digitalizacja możemy później mieć dostęp do tychże skanów.
0: No właśnie, i tym razem kogo pani przygotowała naszym słuchaczom?
1: Proszę Państwa, dzisiaj przedstawię nieco odmienną postać, która może nie zrobiła oszałamiającej kariery za życia i nie była to kariera ani naukowa, ani artystyczna. Jest to osoba, która nazywa się Albert Battel, niemiecki prawnik, notariusz i porucznik Wehrmachtu. Urodził się w Prężynce w 1891 roku w rodzinie rolnika, w bogatej rodzinie, Emanuele Battela i Agnes z domu Augustin. Dzieciństwo spędził w rodzinnej miejscowości, natomiast później rodzina przeprowadziła się do miasta, do Wrocławia. Albert tam ukończył gimnazjum. Po zdaniu matury został powołany do służby wojskowej, ponieważ wybuchła wtedy I wojna światowa. Walczył na frontach w państwach zachodnich, zachodniej Europy, za co został odznaczony Krzyżem Żelaznym. Po powrocie z wojny studiował ekonomię i prawo w Monachium oraz we Wrocławiu. Od 1925 roku pracował jako adwokat i notariusz we Wrocławiu. W 1933 roku wstąpił do NSDAP, co umożliwiło mu kontynuowanie pracy zawodowej, bo wiadomo, że ci, którzy nie wspierali ówczesnego systemu, zazwyczaj nie mogli liczyć na jakieś intratne posady. Mimo że wstąpił do NSDAP, wydawałoby się, że rozpoczął taką karierę troszkę niechlubną, ale jednak już w tym czasie pomagał Żydom, między innymi ułatwiając im emigrację, czy udzielając wsparcia finansowego, czy też zdobywając fałszywe dokumenty. Tutaj znany jest taki fakt, że kiedyś, już w czasie II wojny światowej, bo w 1942 roku został wysłany do Przemyśla, które leżało wówczas w Generalnym Gubernatorstwie. Jako oficer Abwehry tam został wysłany i usiłował przeszkodzić deportacji do obozu janowskiego we Lwowie 1000 młodych Żydów, za co jego zwierzchnik von Wurmb nałożył na niego areszt domowy. Później Batel przeciwstawił się wymierzeniu kary śmierci dwóm Żydom z Przemyśla. Został za to też oficjalnie upomniany za zbyt serdeczny uścisk dłoni z przewodniczącym przemyskiego Judenratu. No i w opinii przemyskiego starosty z ramienia Hitlera był przyjaźnie, według tych opinii, był przyjaźnie nastawiony do Żydów. Uważam, że był on człowiekiem bardzo odważnym, ponieważ wiele ryzykował, pomagając Żydom, ale miał też wsparcie. Nie odbywało się to bez wsparcia jego przełożonego, którym był komendant garnizonu, major Max Littke. Podczas likwidacji przemyskiego getta aktywnie obydwaj sprzeciwiali się działaniom SS i policji i w lipcu 1942 roku obydwaj doprowadzili do zablokowania mostu na Sanie, grożąc użyciem broni wobec oddziałów SS. Więc niesamowita odwaga. Oprócz tego zarówno Battel, jak i Littke zorganizowali akcję wyprowadzenia z getta i ukrycia w komendanturze ponad 100 Żydów wraz z rodzinami. Dzięki inicjatywie Battela uratowano wtedy życie ponad 150 osobom. Za swoją postawę został odsunięty ze stanowiska i przeniesiony do innych jednostek, między innymi najpierw do Dębicy, a później do Wrocławia i objęty dochodzeniem przez władze nazistowskie. Heinrich Himmler planował po wojnie jego aresztowanie. Jak się skończy wojna, zamierzał aresztować Battela. W 1944 roku Battel został zwolniony ze służby wojskowej z powodu choroby serca, a pod koniec wojny trafił do niewoli radzieckiej. Po powrocie z niewoli zamieszkał w Republice Federalnej Niemiec, gdzie przeprowadzono wobec niego proces denazyfikacyjny, uznając go za sympatyka nazizmu i zakazując mu wykonywania zawodu prawnika. Więc to była ogromna kara. I tu jest taka troszkę ironia losu, bo niejednokrotnie prawdziwi zbrodniarze wojenni, komendanci obozów, ludzie odpowiedzialni za tysiące śmierci, morderstw osób niewinnych, byli niejednokrotnie oczyszczani z zarzutów i po wojnie pełnili wysokie stanowiska. Natomiast Battel okazał się zwycięzcą w wymiarze moralnym. Podczas tejże wojny zachował się przyzwoicie i mimo to zakazano mu wykonywania zawodu. Zatrudnił się w fabryce szkła i pracował fizycznie. Nigdy nie upowszechniał swoich działań na rzecz Żydów, nie chwalił się tym. Zmarł w 1952 roku, 29 lat po jego śmierci, Instytut Yad Vashem przyznał mu tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Natomiast jego dowódca, Littke, został wysłany na front wschodni właśnie za tę, również tę pomoc Żydom. Walczył w Kaukazie. Później dostał się do niewoli rosyjskiej, w której zmarł w Workucie i dwa lata po tym, jak Battel, jego podwładny, otrzymał tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, takiego tytułu również pośmiertnie doczekał się sam Max Littke.
0: Ciekawa historia, tak jak pani powiedziała, jaka ironia losu, prawda? Człowiek, który pomagał, został przez Niemców oskarżony o to, że
1: był sympatykiem nazizmu.
0: Sympatykiem nazizmu. No a te wcielenia wiemy, jak na tym terenie wyglądały. Po prostu trzeba było iść do wojska i koniec.
1: Oczywiście.
0: Bardzo ciekawa historia, taka nawet historia, powiem, na scenariusz filmowy, to co pani tutaj przygotowała nam.
1: No oczywiście oni działali razem, adiutant ze swoim dowódcą, także dlatego może było im łatwiej no, ratować mniej, tych Żydów. Tak, zachował, była to rzeczywiście ogromna odwaga, przyzwoicie, tak.
0: Dziękuję serdecznie. Zapraszam oczywiście na kolejne spotkanie. Być może znowu będzie jakaś taka ciekawa postać przygotowana przez panią Barbarę Sypko z Archiwum Państwowego w Opolu. Dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Proszę Państwa, łączymy się teraz ze studiem S10 w Warszawie, gdzie jest Maciej Balcar. Dzień dobry, witam Pana bardzo serdecznie.
1: Witam, witam.
0: A spotykamy się dlatego, że nowy singiel ukazuje się właśnie na rynku. No właśnie, jak to powiedzieć, na rynku? Kiedyś jak się ukazywała płyta, to wiedzieliśmy, że to jest czarna płyta, a później kompaktowa. A teraz sporo rzeczy ukazuje się najpierw w sieci, najpierw w internecie, dopiero później fizycznie.
1: Znak czasów. No niestety w takich czasach żyjemy i takie są reguły. Ale mam nadzieję, że również ten utwór doprowadzi nas do szczęśliwego wydania płyty fizycznie.
0: Tytuł utworu to A może tak, bardzo ciekawy tytuł, ale tekst jest jeszcze ciekawszy, bo okazuje się, że pan dostrzega to wszystko, co nas otacza i chyba pan trochę jest tym zmęczony w tym utworze.
1: Tak, żeby było jasne, nie jestem wrogiem technologii i bardzo cenię sobie niektóre rzeczy, jak chociażby możliwości obecnych telefonów komórkowych, w których można mieć wieloślad do nagrywania pomysłów muzycznych w doskonałej jakości. Jako nastolatek pamiętam, że nagrywałem na taśmach magnetofonowych i było to po prostu, no byle jakie, jeżeli chodzi o jakość nagrań. Niemniej po prostu mnogość tych wszystkich nowinek i tych wszystkich rzeczy, która nas otacza i zachęca do tego, żebyśmy skupili swoją uwagę subskrypcji, promocji, różnych innych tego typu. Myślę, że skutecznie wybija nas z takiego spokoju i takiej równowagi, która jest nam niezwykle potrzebna do funkcjonowania. A przy okazji zapominamy o tym, co taką równowagę bardzo szybko nam przywraca, czyli o naturze, o tej ciszy, którą mamy w głowie, patrząc wieczorem w gwiazdy. To wszystko bardzo, bardzo ładnie potrafi nas uleczyć, tylko że zapominamy o tym.
0: No, przy pana sposobie życia, bo to jednak koncerty, czasami jest tak, że trzeba się szybko przespać i już jechać do kolejnego miasta. Ma pan czas na takie wyciszenie właśnie? Bo tak jak w Opolu pan występuje, to można spać w Turawie zamiast w Opolu w mieście. To tam jest chwila wytchnienia.
1: Teraz na szczęście jest lepiej. No, jestem dużo w domu, tworzę, współtworzę, bo również moja małżonka

0: jednak doskwiera mi to, że jestem może nie podczas koncertu, ale później wieczorem w jakimś hałaśliwym miejscu i mam niejasne przeczucie, że nie wypocznę i nie zregeneruję się w jakimś takim molochu hotelowym, tak? A to no, po prostu człowiek się bardzo szybko przyzwyczaja do takiego no, własnego łóżka. Nawet artysta rockowy potrafi się szybko przyzwyczaić do tego, że się dobrze wysypia.
1: Wspomniał pan o tym, że również komponuje pan do tekstów żony, ale w przypadku utworu, a może tak, to nie ona jest autorką tego utworu.
0: Tak, tu autorem tekstu jest Grzegorz Paczkowski, którego poznałem rok temu podczas koncertu Spotkanie Bardów. W urodziny Jacka Kaczmarskiego odbył się taki koncert w teatrze naszym, Scena w Górach w Michałowicach, to koło Jeleniej Góry. I tam podczas tego koncertu czterech takich bardów wykonywało utwory Jacka Kaczmarskiego, ale również swoje autorskie. I w ten sposób miałem okazję pierwszy raz zobaczyć, usłyszeć Grześka na scenie, ale też porozmawiać z nim późnym wieczorem na różne tematy, między innymi właśnie na temat pisania tekstów i okazało się, że wyraził zainteresowanie i tak podjęliśmy współpracę i już od paru dobrych miesięcy stworzyliśmy kilka fajnych utworów.
1: Gdy zaczął pan mówić o tym singlu, o tym utworze, to padła taka nadzieja, że być może będzie z tego duża płyta. Czy taki jest zamysł, czy to jeszcze powstaje nawet w planach?
0: Nie, to już jest taki bardzo konkretny i mocno zarysowany pomysł. Wspólnie z Agencją Polskiego Radia mamy zamiar jeszcze podeprzeć to kilkoma singlami na przestrzeni paru miesięcy i późną jesienią spróbować wydać taki album.
1: No i właśnie, będzie pan teraz jeszcze z jakimś zespołem w trasie, czy zajmie się pan już tylko solową karierą?
0: Jako spełniony dziadek. Obecnie, tak jest. Myślę, że obecnie przede wszystkim się zajmę nagraniami. Owszem, będę się pojawiał na różnych koncertach w różnych konfiguracjach, bo no, po pierwsze bardzo lubię współpracować z różnymi ciekawymi ludźmi, a po drugie no, to też jest troszeczkę rzecz istotna dla każdego muzyka, nie tylko siedzenie w domu i tworzenie i wiele godzin ślęczenia przy instrumentach, przy monitorze komputerowym, ale też no, wyjście do ludzi i kontakt z publicznością jest jak najbardziej ważny. Mam nadzieję, że w tym roku uda mi się również zajrzeć na festiwal w Opolski. Więc Anusz, może nawet spotkamy się i będziemy mogli porozmawiać w cztery oczy.
1: Zapraszamy, mamy swoje studio na backstage'u, jak się wchodzi do amfiteatru, tam już
0: tak. Tak, pamiętam, kojarzę, jak najbardziej. Oczywiście w dużym stopniu będę teraz ten czas poświęcał nagraniom, ale myślę, że na pewno te koncerty również będą się pojawiać.
1: A może tak, to utwór delikatny, spokojny, uspokajający, no, ale pan nie robi jednostajnych utworów nigdy, więc podejrzewam, że ta płyta będzie bardzo różnorodna i też będą też takie kompozycje, które nas nie tylko do myślenia skłonią, ale być może nawet i do ruszania nogą albo i dwoma.
0: O tak, z pewnością. Wczoraj nawet siedziałem nad jednym takim utworem, też z tekstem Grześka.

0: Paczkowskiego i to będzie naprawdę dynamiczny utwór, doskonały do szybkiej jazdy drogą ekspresową i do tupania nóżką jak najbardziej.
1: Do zobaczenia, usłyszenia w Opolskim Amfiteatrze na początku czerwca. A teraz jakbym mógł poprosić autora, artystę, żeby sam zapowiedział utwór, to będzie to miła niespodzianka dla naszych słuchaczy.
0: Tu Radio Opole, słuchacie nowego singla Macieja Balcara. A może tak?
1: No to posłuchajmy, ja panu dziękuję. Jeszcze raz do usłyszenia i zobaczenia na początku czerwca w Opolu. Dziękuję.

0: Rozgrzaliśmy się muzycznie, to myślę, że są Państwo gotowi na informacyjne podsumowanie tego toczącego się dnia. Takie pierwsze podsumowanie tego dnia to czwartek, 28 maja. Zapraszamy przy mikrofonie Marzena Śmierciak. Program realizuje Paweł Oliwa. Zapraszamy oczywiście do godziny 15. A za nami jedno z najważniejszych posiedzeń Rady Miasta. Dziś w Opolu zwołano sesję absolutoryjną. Radni w głosowaniu ocenili, jak zresztą co roku, realizację zeszłorocznego budżetu miasta przez prezydenta miasta. Wiemy już, że ta ocena jest pozytywna.
1: Był to przede wszystkim budżet, który buduje przyszłość miasta. Działania, które prowadziliśmy, realizowaliśmy, choć dotyczą roku 2025, tak naprawdę swoimi konsekwencjami będą wybiegać wiele lat do przodu.
0: Komentarze w tej sprawie już za kilka chwil. Zielone skwerki zamiast betonu, zmieniają się trendy w projektowaniu przestrzeni miejskich. Całe szczęście. Dziś w Opolu debatowano na temat bioróżnorodności i mikroretencji.
2: Krzyściowo, żeśmy się sami przyczynili do powstawania tak zwanych miejskich wysp ciepła. Jesteśmy przyzwyczajeni, że najlepiej wybrukować, bo to wszystko ładnie wygląda. Patrzymy się, że przy upałach to te wszystkie betonowe przestrzenie się bardzo mocno nagrzewają.
0: No właśnie, a potem smażymy się jak na patelni, ale o tym problemie też w naszym magazynie. Ludzki mózg, sztuczna inteligencja, nauka, innowacje. O tym także rozmawiano dziś w stolicy regionu. Ciekawość świata, jak się okazuje, to kluczowa kompetencja. Nie zostawiajmy tego sztucznej inteligencji.
3: Jeżeli my zarzucimy ciekawość, my się nie będziemy rozwijali, więc to jest kompetencja najważniejsza ze wszystkich kompetencji.
0: Sprawdzimy też, jak na co dzień dbać o nasze serce. Ponownie odwiedzimy też szpitale w Kędzierzynie-Koźlu, ale w nieco innym temacie. To wszystko, tak jak mówiłam, do 15:00 zaczynamy, zapraszam.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Zaskoczenia nie było na dzisiejszej sesji Rady Miasta Opola, jednej z najważniejszych w skali roku. Prezydent Arkadiusz Wiśniewski otrzymał wotum zaufania i radni udzielili mu absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu miasta. Przy planie finansowym na poziomie niemal 2 miliardów złotych na inwestycje wydano 231 milionów. Saldo zadłużenia wzrosło o 40 milionów do kwoty 683 milionów, co włodarze miasta nazywają bezpiecznym w kontekście dochodów. Komentarze w sprawie sesji absolutoryjnej zebrał Witold Woźtak.
2: Zrealizowaliśmy i dochody, i wydatki.
3: Przekonuje prezydent Arkadiusz Wiśniewski.
2: Również wydatki majątkowe, czyli inwestycje na poziomie 230 milionów złotych, tak jak zakładaliśmy. Na dodatek dług miasta prawie się nie zwiększył, bo ta różnica to tylko 43 miliony złotych, co jest stosunkowo niewielkie w stosunku do 1 900 000 000 złotych, które w zeszłym roku wydaliśmy. Do 1 600 000 000 złotych dochodów, jakie osiągamy.
4: Panie prezydencie, czy coś w ubiegłym roku nie udało się z tego, co państwo zakładali, a była to duża inwestycja, duża sprawa do rozwiązania?
2: Nie, wszystko idzie w tempie przewidywanym. W ciągu roku też pojawiały się korekty, pojawiały się nowe zadania, ale jeżeli chodzi o wykonanie budżetu, to było ono bardzo dobre. Zrealizowaliśmy i dochody, i wydatki, również wydatki majątkowe, czyli inwestycje na poziomie 230 milionów złotych, tak jak zakładaliśmy. Na dodatek dług miasta prawie się nie zwiększył, bo ta różnica to tylko 43 miliony złotych, co jest stosunkowo niewielkie w stosunku do 1 900 000 000 złotych, które w zeszłym roku wydaliśmy i do 1 600 000 000 złotych dochodów, jakie osiągamy.
4: Opozycja zwraca jednak uwagę, że prawie 700 milionów zadłużenia to dużo.
2: Jesteśmy w bardzo dobrym miejscu. Znacznie ważniejsze jest natomiast, na co my wydajemy te pieniądze. Bo my wydajemy pieniądze na inwestycje. Dzięki temu modernizujemy szkoły, powstają sale gimnastyczne, place zabaw, powstają nowe drogi, kupujemy nowe autobusy, tworzymy tereny zielone, inwestujemy również w uzbrojenie terenów inwestycyjnych, więc w tworzenie przyszłych miejsc pracy, czy budujemy mieszkania, więc jeżeli chodzi o zadłużenie, to jesteśmy, myślę, po bardzo dobrym roku.
3: Opozycyjne Prawo i Sprawiedliwość nie ma wątpliwości, jak głosować. Mówi Sławomir Batko.
5: Nie jest tajemnicą, że my akurat nie opozycyjni bardzo krytycznie odnosimy się do działań pana prezydenta i nie mówię tylko o wykonaniu budżetu, gdzie widzimy, że co prawda mamy tą nadwyżkę operacyjną, ale ta nadwyżka topnieje z roku na rok. Spada też dynamika dochodów. Biorąc pod uwagę inflację, tak naprawdę dotykamy stagnacji, jeżeli chodzi o dochody budżetowe, a jednocześnie cały czas rośnie zadłużenie. Ono już wynosi prawie 700 milionów złotych. Są plany kolejnego zadłużania się miasta, tym razem nie bezpośrednio budżetu, ale poprzez spółkę Zakład Komunalny celem budowania akwaparku. Poza tym widzimy też chaos w inwestycjach, dlatego też na pewno nie będziemy głosować za udzieleniem absolutorium, wręcz przeciwnie, będziemy przeciw. Składamy szereg wniosków do budżetu miasta Opole, to są bardzo często drobne inwestycje, ale nie ukrywam też, że to jest jeden z powodów, dla których ciężko nam poprzeć działania pana prezydenta, bo tego dialogu nie ma. Praktycznie żaden z wniosek jako klubu i indywidualnie jako radnych nie znalazł poparcia.
4: Jest jeszcze zarzut o braku dialogu. Podobno nie rozmawia pan w ogóle z opozycją.
2: Wystarczy, żeby umówili się na spotkanie. Do tej pory jeszcze chyba tego nie zrobili, nie przypominam sobie, żeby w tym roku chcieli, ale jestem do dyspozycji, że ich chcą przyjść. Serdecznie ich zapraszam.
4: Panie radny, czy jest coś, co nie udało się w ubiegłym roku, a o co państwo zabiegali, na czym państwu zależało?
6: Nie chciałbym teraz jakoś grzebać w szczegółach pewnych rzeczy.
3: To Jacek Kasprzyk, szef klubu radnych Arkadiusza Wiśniewskiego.
6: Ale czasami dochodzi do sytuacji, kiedy technicznie po prostu ze względu na projektowanie, na czasookres, prawda, budżetowy, jest coś po prostu niemożliwe do zrealizowania w jednym roku, no to wtedy przechodzimy do wieloletniej prognozy finansowej i tą rzecz realizujemy. Także zawsze się coś takiego znajdzie.
4: Miasto ma prawie 700 milionów zadłużenia. Czy to dużo, czy do zaakceptowania?
6: Popatrzmy cały czas na procent tego, jaki jest to od początku. Cofnijmy się chociażby do 2015, a obecnie. Miasto ma bardzo dobrą ocenę ratingową, co pozwala pozyskiwać miastu tanio pieniądze na realizację pewnych rzeczy, które są po prostu statystycznie ważne. Druga sprawa, utrzymujemy cały czas dobrą nadwyżkę operacyjną, która pozwala na to, żeby realizować wszystkie ważne inwestycje.
3: Edward Odelga, który rok temu opuścił klub Arkadiusza Wiśniewskiego, jest nastawiony krytycznie.
7: Oczywiście tabele, rozliczenia, wszystko się zgadza, ale ja oceniam sam kierunek, w którym idzie miasto, źle, albo powiem tak, widziałbym to inaczej. Negatywnie też oceniam plan budowy akwaparku. Oczywiście sama inwestycja, świetny pomysł, tylko w obecnej sytuacji finansowej nie powinniśmy iść w finansowanie tylko i wyłącznie z środków własnych. Można to samo było powiedzieć o Stadionie Opolskim, który też mógł być finansowany z różnych innych środków. Jedno i drugie jest inwestycją o charakterze wojewódzkim.
1: To jeszcze, żeby dopełnić formalności, jeśli chodzi o absolutorium, bo wcześniej było głosowanie, oczywiście wotum zaufania. Radni miejscy zagłosowali w tej sprawie w stosunku 19 głosów za, do 4 przeciw, przy 2 osobach nieobecnych.

0: usłyszeliśmy w piosence Chcę tylko słońce czuć, to ja proponuję jakiś miejski plac, że tak sobie swawolnie zażartuję, ale to w nawiązaniu do materiału, do tematu, o którym teraz. Wygląda na to, że mimo wszystko betonoza w końcu staje się passé. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zachęca teraz do tworzenia zielonych skwerów z klimatem w miejsce zaniedbanych terenów w każdej gminie i inwestowanie w mikroretencję ma to być odpowiedź na ten zmieniający się klimat. W tym roku ruszają dwa ważne nabory na inwestycje w tym zakresie. Temat suszy, betonozy i w tych większych miejscowościach i w większych i mniejszych i tego, jak temu zaradzić, poruszano podczas konferencji w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu, a problemem tym zajęła się Katarzyna Dorostachoń.
1: Chodzi nam o to, żeby takie przestrzenie z mikroklimatem powstały w każdej gminie w województwie opolskim. Dreszer Aleksandra, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Mamy dużo zielonych terenów, takich pozostawionych, myślę, samym sobie i dzięki temu projektowi chcielibyśmy nadać temu drugie życie, a oprócz tego zachęcić lokalne społeczności, zachęcić też samorządy do tego, żeby przywróciły to piękno tych terenów.
2: Rafał Miczka, wójt gminy Walce. Posiadamy takie skwery. W zeszłym roku udało nam się pozyskać środki na zrewitalizowanie tych obiektów wodnych, co nie znaczy, że nie mamy jeszcze wyzwań, na które będziemy szukali finansowania.
3: Kryściowo, żeśmy się sami przyczynili do powstawania tzw. miejskich wysp ciepła. Barbara Lesik, kierownik Zespołu Przedsięwzięć Ochrony Środowiska i Doradztwa Energetycznego w Opolu. Jesteśmy przyzwyczajeni, że najlepiej wybrukować, bo to wszystko ładnie wygląda. Patrzymy się, że przy upałach to te wszystkie betonowe przestrzenie się bardzo mocno nagrzewają. Mieszkańcy się męczą, jeżeli chodzi o lato, więc nam bardzo zależy na tym, żeby była zmiana sposobu myślenia. Władze lokalne, samorządowe dbały o to, żeby jak najwięcej powstawało tych przestrzeni.
4: Ale to nie jest trochę tak, że gdzieś po drodze wcześniej był popełniony błąd, bo teraz mówimy o działaniach naprawczych i wiele rewitalizacji już się wydarzyło. Nieraz widzieliśmy usychające nowe, młode drzewka posadzone.
3: Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to był błąd, ale to też był taki pęd za modą. Też nie zdawaliśmy sobie sprawy, że wtedy grunt nie ma możliwości chłonięcia tej wody, czyli podczas tych nawalnych deszczów to nam wszystko zaczyna spływać, ulice stają się rzekami. Nie tędy droga, trzeba z powrotem wrócić do tych starych, dobrych, wypróbowanych rozwiązań, tam gdzie właśnie można gromadzić tą wodę, też między innymi ten program mikroretencji, który teraz będzie dla osób fizycznych, też temu ma służyć, żeby można było jak najwięcej tej deszczówki gromadzić, żeby można było ją w okresach suszy wygospodarować po prostu na miejscu. Czyli woda, która opadnie, powinna z powrotem zostać wykorzystana w tym samym miejscu, a nie odpłynąć.
5: Tomasz Kandziora, wójt gminy Reńska Wieś. Ta mikroretencja, gdyby każdy robił to, co można powiedzieć do niego należy, czyli zagospodarowywał tą wodę opadową ze swojej posesji, czy to właśnie do podlewania, czy do innego wykorzystania takiego technologicznego tych wód opadowych, to tak naprawdę wiele problemów, z którymi się spotykamy w miejscowościach, tych problemów by po prostu nie było. Problemów z podtopieniami, z zalewaniem dróg, z niedrożnością kanalizacji deszczowej. W momencie, kiedy wszyscy się, że tak powiem, dolewamy do tej kanalizacji deszczowej z naszych posesji, ona często właśnie zawodzi w tych krytycznych momentach.
6: Nazywam się Paweł Klimczak, jestem doradcą energetycznym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Mieszkańcy, właściciele budynków jednorodzinnych, użytkownicy wieczyści będą mogli skorzystać z dofinansowania na małe instalacje mikroretencyjne, które mają na celu złapanie wody deszczowej. Tu mówimy też o wodzie z roztopów i tej wody magazynowanie na przyszłe cele podlewania, właśnie budowania tej odporności w przypadku suszy, aby ta woda zawsze była w naszym zasięgu. Przy czym będziemy tutaj bardzo mocno naciskać, aby nie kończyło się ta inwestycja na zakupie beczki czy pięknej kamiennej donicy na wodę z jakimś ewentualnie kranikiem. Chodzi o to, żeby zbudować zbiornik, najlepiej podziemny, estetyczny, który nie będzie szpecił tych naszych nowych, ocieplonych budynków, tylko żeby to wszystko pochować, żeby to wyposażyć w pompę, sterownik, centralę wodną, która to wszystkim zasteruje i w momencie, kiedy po prostu będzie sucho, poda wodę przez linie kroplujące, przez jakieś mikrozraszacze, tak żeby tą wodę wykorzystać jak najefektywniej. Chcemy na to uwrażliwi, żeby tak mieszkańców kierować.
0: A opadów deszczu coraz mniej, dlatego warto łapać i zbierać to, co nam zostaje. Pierwszy z naborów na mikroretencję ma ruszyć jeszcze w czerwcu. Tutaj można się będzie starać o dofinansowanie w wysokości 300 tysięcy złotych, natomiast warunki naboru na skwery z klimatem będą znane w trzecim kwartale.

0: Bohaterski obraz dnia.
1: Ciekawość świata jako kompetencja czy rola sztucznej inteligencji w codziennym życiu to tematy konferencji Nauka, Mózg, Innowacje. Wśród prelegentów, którzy pojawili się dziś w Opolu, był m.in. dr Tomasz Rożek. Mówił o ciekawości jako kompetencji i jej roli w rozwoju. Podpisano dziś także porozumienie między Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki a Fundacją Nauka Lubię To. Celem jest wspieranie talentów, które mogą być wiodącymi postaciami m.in. opolskiego biznesu. A na miejscu był nasz reporter Adam Wołek.
2: Doktor Tomasz Rożek, jaką kompetencją jest ciekawość? Dlaczego to jest kompetencja?
3: Moim zdaniem to jest paliwo, bez którego my nie jesteśmy się w stanie rozwijać. I to nie jest kwestia dzisiejszego dnia. Tak po prostu było zawsze. Jeżeli my zarzucimy ciekawość, my się nie będziemy rozwijali. Więc to jest kompetencja najważniejsza ze wszystkich kompetencji.
2: Czyli niezależnie od zawodu jest ona potrzebna?
3: Niezależnie od zawodu, niezależnie od wieku, tak.
4: Paweł Kubacki.
2: Jest pan zainteresowany tematem, tak? Przyszedł pan jako wolny słuchacz. To takie dosyć niespotykane. Skąd takie zainteresowania?
4: Od kiedy pamiętam, interesowałem się tematami filozofii, psychologii, rozwoju osobistego. Dzisiaj tak mi się wydaje, że to ewoluuje w kierunku jeszcze naukowym. Myślę, że to jest naturalna konsekwencja moich zainteresowań i wyjaśniania życia, że tak powiem. Nie?
2: Szymon Ogłaza, marszałek województwa opolskiego.
5: Nauczanie przez całe życie jest bardzo ważne. To, żeby się rozwijać i nie tylko po to, żeby zmieniać swoją karierę, czy żeby osiągać jakieś niebywałe wyniki, ale po to, żeby nie zgnuśnieć po prostu.
2: Czuć się dobrze ze sobą.
5: Czuć się dobrze ze sobą, nie zgnuśnieć, żeby trenować mózg, tak jak każdy nasz mięsień. Trenujemy, bardzo często chodzimy na siłownię, a z tym mózgiem to różnie bywa, więc to niezwykle ważne, żeby też sobie uświadamiać, jak to jest istotne. I myślę, że spotkania z takimi ludźmi właśnie, jak dr Tomasz Rożek, jak to są momenty, kiedy uświadamiamy sobie, że czasami dociekamy do czegoś i jesteśmy czegoś ciekawi, to jest bardzo chwalebne i że warto to robić. A efektem tego jest również porozumienie, które podpisaliśmy z Fundacją Nauka To Lubię, którego efektem będzie szereg różnych działań wspólnych Samorządu Województwa Opolskiego, naszych jednostek, takich jak Opolskie Centrum Edukacji zwłaszcza, ale również Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Wojewódzki Urząd Pracy, na rzecz właśnie edukacji, na rzecz edukacji bezpośredniej, na rzecz takiej trochę eksperymentalnej edukacji, która ma w naszych, zwłaszcza najmłodszych mieszkańcach, wytworzyć ten mechanizm ciekawości świata. I to już wystarczy. Oni sami sobie poradzą świetnie.
2: Michał Wojczyszyn, dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.
6: Wiemy, że dzisiaj wspieranie przedsiębiorców, szukanie nowych inwestorów, lobbying za tym, aby jak najwięcej innowacyjnych firm sprowadzało się do naszego regionu, musi opierać się o nowoczesną edukację, ponieważ ten kapitał ludzki, talenty, innowacyjność, konkurencyjność, to właśnie ludzie budują kapitał, firmy budują tę innowacyjność, więc staramy się wspólnie z naszymi partnerami tworzyć taką przestrzeń do tego, żeby jak najwięcej firm współpracowało z lokalnym rynkiem pracy, żeby jak najwięcej firm mogło już na etapie szkolnictwa, czy to zawodowego, czy nawet tego wcześniejszego, już na etapie szkoły podstawowej, zachęcać uczniów do tego, aby właśnie rozwijali swoje pasje.
2: No właśnie, jeżeli wspomina pan o inwestorach, o nowych firmach, które mogłyby prowadzić tutaj swój biznes, potrzebni są ludzie.
6: 20 lat temu, kiedy inwestor przyjeżdżał do naszego regionu, zastawał diametralnie inną rzeczywistość, bo bezrobocie sięgało ponad 20%. Tych rąk do pracy, tej przestrzeni do tego, żeby ją zagospodarować, było bardzo dużo. Cały czas technologia się zmienia, rynek się zmienia, otoczenie wokół nas się zmienia i naszą odpowiedzialnością jest to, aby tworzyć warunki, tworzyć przestrzeń do tego, żeby właśnie nowi inwestorzy, którzy chcą inwestować w nowoczesne technologie, wdrażać nowoczesne technologie, mieli u nas ten potencjał kadrowy.
1: Organizatorem konferencji było Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Oczywiście opolskie firmy muszą być innowacyjne, bo przez to będą konkurencyjne, ale nie zapominajmy też o naukowcach na uczelniach, bo tutaj wszystko się zaczyna. Za nami to było wczoraj protest naukowców zorganizowany w Warszawie pod hasłem 3% dla nauki, 100% dla Polski. Środowiska naukowe alarmują, sytuacja tego sektora jest dramatyczna, a niedofinansowanie powoduje zapaść i odpływ naukowców z kraju, a bez nich nie będzie innowacyjności. We'll be right back.

0: Bohaterski obraz dnia.
1: Teraz o zdrowiu. Choroby serca wciąż pozostają najczęstszą przyczyną zgonu w Polsce. Mimo rosnącej świadomości dotyczącej zdrowego stylu życia, o profilaktyce, diecie, aktywności fizycznej i regularnych badaniach rozmawiali uczestnicy konferencji Codzienne wybory dla zdrowego serca, którą zorganizowano w Opolskim Urzędzie Miasta. Eksperci podkreślali, że kluczowe są codzienne nawyki, te zdrowe, i korzystanie ze sprawdzonych źródeł wiedzy medycznej.
2: Szymon Warzecha, dietetyk kliniczny, Uniwersytecki Szpital Kliniczny.
3: Mówi Pan o krokach do zdrowia na dobrą sprawę. Jakie to są kroki? Opowiedzmy naszym słuchaczom.
2: To jest 12 kroków zaproponowanych przez Międzynarodowy Panel Ekspertów do spraw lipidów. Nazwa dość długa. To znaczy mówiące nam o tym, co robić, żeby zapobiegać chorobom sercowo-naczyniowym, ale również jeżeli już zachorujemy, to jak dbać o swoje zdrowie, żeby towarzyszyło nam jak najdłużej. Wymieniając te 12 kroków, no to oczywiście bardzo kluczowym elementem jest aspekt żywieniowy, czyli dbanie o zdrową dietę. Najprościej mówiąc, model śródziemnomorski, oczywiście aktywność fizyczna. Absolutne minimum 150-300 minut w tygodniu umiarkowanej aktywności lub połowa z tego intensywnej i absolutne minimum uzupełnianie to o 2 treningi oporowe, czy to treningi gimnastyczne, czy treningi z obciążeniem własnego ciała. Również dbanie o prawidłową masę ciała, ciśnienie tętnicze, gospodarkę glukozową, zwrócenie uwagi na aspekty czy metody radzenia sobie ze stresem dotyczące higieny snu.
3: Wydaje mi się, że to może być trudne do wprowadzenia w takim codziennym, zabieganym życiu tych właśnie kroków.
2: Dlatego właśnie staramy się te elementy upraszczać, absolutnie nie komplikować, że całość zawsze staramy się dostosować do możliwości. Każde zrobienie czegoś jest lepsze niż niezrobienie. Jeden element z tych 12 w okresie wyznaczonego przez siebie czasu, no będzie lepszym niż niezrobienie.
4: Aleksandra Kamińska, Kegel, kardiolog, lipidolog, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu.
3: Chciałem tak bardzo ogólnie, trochę prowokacyjnie zapytać, jak to jest, że coraz więcej mówi się o aktywności fizycznej, widzimy tych ludzi, którzy biegają gdzieś, dbają o aktywność fizyczną, a dalej choroby serca to najczęstsza przyczyna zgonów w Polsce. Jak to jest?
4: Rzeczywiście nasz styl życia jest inny, mamy więcej też możliwości aktywności fizycznej, natomiast dołączyły się inne negatywne czynniki, z którymi my musimy sobie poradzić.
3: Jeżeli chodzi o ten temat cholesterol, czy ludzie generalnie boją się leków na cholesterol bardziej niż chorób serca z Pani doświadczenia?
4: Tak, to jest duży problem, szczególnie chodzi o ruchy antystatynowe, czyli tą podstawową grupę leków, którą najczęściej znają pacjenci. Najczęściej są to wiadomości z internetu, nie do końca sprawdzone. Natomiast no, warto przyjść do poradni lipidowej, żeby po pierwsze to stwierdzić, czy rzeczywiście nie tolerujemy, ale też dowiedzieć się o innych możliwościach leczenia. Także myślę, że obawa przed tymi lekami pozostanie, tak podobnie jak obawa przed szczepionkami. Natomiast warto po prostu o tym porozmawiać, skonsultować się.
3: I nie bać się iść do lekarza.
4: Tak.
1: Rozmawiał Jakub Biel. Zdrowa dieta, ruch, lepszy sen, mniej stresu. Niby takie proste, takie oczywiste, ale czasem dość trudne w realizacji, ale może to tylko nasze takie małe wymówki.

0: Jeszcze jeden temat, ale pozostajemy przy tematyce zdrowie. Do końca czerwca będzie trwać rozbudowa samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu w ramach inwestycji finansowanej z programu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Powstaną pododdziały onkologiczne, urologii i ginekologii oraz oddział chemioterapii dziennej. Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa dostępności i jakości opieki onkologicznej poprzez rozwój i modernizację infrastruktury szpitali należących do Krajowej Sieci Onkologicznej. Nasza reporterka Katarzyna Dorost-Stachoń sprawdzała, kiedy pierwsi pacjenci będą mogli trafić na zmodernizowane oddziały.
1: Audycja sponsorowana.
2: Audycja finansowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Komponent D. Inwestycja D111.
3: Doktor nauk ekonomicznych Jarosław Kończyło, dyrektor samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu. Pierwsi pacjenci trafią do nas na pewno na urologię, na pewno na ginekologię, na pewno na geriatrię. 1 lipca trafią w tą nową lokalizację. Liczymy, że również po tych odbiorach w lipcu będziemy mogli przyjmować pacjentów na nasz oddział chemioterapii dziennej. Na pewno ta jakość, to bezpieczeństwo funkcjonowania, takie zrozumienie pacjenta będzie niewspółmierne, bo tu mamy naprawdę kilka takich niespodzianek. Myślę, że nawet na skalę polską te warunki pobytu pacjenta na oddziale klinicznym ginekologii onkologicznej i na oddziale urologii onkologicznej, one będą zdecydowanie lepsze w stosunku nawet do tego, co jest obecnie na ulicy Roosevelta. Jeżeli chodzi o oddział z jednej strony ginekologii, z drugiej strony oddział urologii, to są oddziały, które przyjmowały już od lat pacjentów onkologicznych. My tych pacjentów przyjmujemy z kartą DILO, ale również innych pacjentów, tych, którzy nie posiadają takiej karty DILO, przyjmujemy u nas w szpitalu. Ci pacjenci funkcjonują w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej, sieci, która tak naprawdę wprowadza pewne zasady, w sieci, która oczekuje zwiększenia doświadczenia i zwiększenia jakości tego pacjenta w tym konkretnym podmiocie i właśnie to robi projekt, który realizujemy tutaj.
4: Eugeniusz Pradela. Jestem menadżerem projektów realizowanych na terenie szpitala. Na trzecim piętrze, gdzie mamy onkologię ginekologiczną, urologiczną, każdy z tych oddziałów został dodatkowo poszerzony w dosyć poważne sale zabiegowe, prawie 40-metrowe. Tam będą mogły się odbywać również dla tych pacjentów onkologicznych te zabiegi, nie transportując ich na blok łóżkowy. Poza tym ginekologia to jest 22 łóżka, 20 łóżek urologia, więc to jest dosyć dużo łóżek, biorąc pod uwagę teren, który będzie szpital obsługiwał. Chemioterapia z kolei. Na parterze mamy aptekę cytostatyków, wykonana już w takiej technologii, która jest zalecana przez nadzór farmaceutyczny, czyli z kontrolą nadciśnień, z kontrolą temperatur i wilgotności w każdym pomieszczeniu, a na górze 18 stanowisk chemioterapii dziennej, krótkoczasowej i długoczasowej. Na łączniku, który jest przy A1, były dwie stare windy, te dwie windy żeśmy wymienili, plus dobudujemy cały szyb windowy przy A1. Komunikacja w związku z tym dla wszystkich pacjentów będzie komfortowa, bo będzie do dyspozycji aż trzy windy w przypadku tej części dobudowanej. Budynki generalnie są przygotowane dla osób niepełnosprawnych lub nie tylko niesprawności ruchowej, ale również dla osób niedowidzących czy słabowidzących.
2: Audycja finansowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Komponent D. Inwestycja D111.
1: Audycja sponsorowana.
0: Dodajmy na rozbudowę budynków, zakup sprzętu i aparatury medycznej. Kędzierzyńsko-Kozielski Szpital pozyskał 53 259 543 zł, z czego 45 266 471 zł to unijne dofinansowanie z KPO.
1: Reporterski obraz dnia.
0: I to wszystko dziś w reporterskim obrazie dnia. Dziękujemy Państwu za uwagę, za poświęcony czas. Zapraszamy oczywiście jutro po godzinie 14. Wtedy nadajemy reporterski obraz dnia. Dziś program zrealizował Paweł Oliwa. Ja nazywam się Marzena Śmierciak. Kłaniamy się nisko, przyjemnego popołudnia i do usłyszenia.

0: O tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: W naszym studiu Justyna Zielińska, sekretarz Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości, Radna Głopczyc również.
2: Tak, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Oddział ginekologiczno-położniczy Szpitala Powiatowego w Głubczycach zamyka się od najbliższego poniedziałku. Państwo jako Prawo i Sprawiedliwość zrobili konferencję prasową, oprotestowali to na dniach, również protest złożyli przedstawiciele partii Razem. No dlaczego? Bo dyrekcja uzasadnia to tak. Nie ma lekarzy. Lekarze złożyli wypowiedzenia. Państwo protestują.
2: Chciałam powiedzieć, że to będzie chyba najsmutniejszy dzień dziecka w powiecie głubczyckim. Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, po pierwsze inicjatywa tego protestu była inicjatywą też oddolną. Tutaj właśnie później w mediach po tej konferencji usłyszałam, że pani starosta powiedziała, że to była zadyma polityczna. Ja nie wiem, czy możemy określać sformułowań zadyma polityczna, kiedy my wychodzimy z troską i takim zaniepokojeniem o poczucie bezpieczeństwa mieszkanek powiatu głubczyckiego i też prudnickiego i innych, z których po prostu do naszego szpitala pacjentki przyjeżdżają, więc to sformułowanie jest dla mnie no przynajmniej skandaliczne. Mhm. Tak traktowanie tej sprawy. Natomiast no tak jak pan redaktor słusznie zauważył, również partia Razem, pani poseł też zainteresowała się tematem, więc temat. Dzisiaj mówimy o zawieszeniu na 2 miesiące oddziału ginekologiczno-położniczego. W perspektywie, jeżeli w ciągu pół roku oddział nie zostanie odwieszony, no to nastąpi jego likwidacja, więc tutaj nie ma co się dziwić, panie redaktorze, że wśród społeczeństwa powiatu głubczyckiego i nie tylko, no jest bardzo duże zaniepokojenie, no bo gdzie będziemy się leczyć.
1: Ale czy to nie są w pani ocenie i również w ocenie pani ugrupowania no procesy po prostu nieuchronne? No, mam tutaj dane statystyczne, z których wynika, że w 2025 roku w głubczyckim szpitalu odebrano 232 porody i to jest trend mocno się nasilający. Około 40% pacjentek rodzących w tamtejszej placówce to pacjentki z powiatu głubczyckiego.
2: Tak, tutaj oczywiście z danymi nie będziemy dyskutować, tylko proszę pamiętać, że oddział ginekologiczno-położniczy to jest ginekologia, położnictwo i neonatologia. Tutaj przy tych danych, które pan podaje, nikt nie mówi, szanowny panie redaktorze, o oddziale ginekologicznym i ogólnie o około 800 przyjęciach, bo powiedzmy sobie wprost, że to, że tak powiem, oddział ginekologiczno-położniczy nie funkcjonuje tylko na zasadzie porodów. To są różne schorzenia, to są krwotoki, to są inne zabiegi, które nas, kobiet, dotykają i my też chciałybyśmy mieć poczucie bezpieczeństwa, że jeżeli jakakolwiek sprawa z naszym zdrowiem się wydarzy, oprócz tej takiej związanej z ciążą i z porodem, będziemy miały gdzie być zaopiekowane i że możemy w naszym powiecie czuć się bezpieczne. Proszę też pamiętać o tym, że tutaj w powiecie prudnickim najpierw ginekologia została zlikwidowana, a potem porodówka. Bardzo dużo też mieszkanek powiatu prudnickiego przyjeżdża do Głubczyc i naprawdę w szpitalu i na oddziałach, gdzie są naprawdę świetni specjaliści, gdzie są kochane, naprawdę wykwalifikowane, świetne położne z takim podejściem, naprawdę, że każdemu bym życzyła pacjentowi, żeby trafił na takie położne właśnie z pasją, które są u nas w szpitalu. No ja tego po prostu nie mogę zrozumieć. Dzisiaj też, panie redaktorze, powiedzmy sobie wprost, że kwestia obejmowania stanowiska, które jest decyzyjne, czyli burmistrz, starosta, wiadomo, że tutaj te sposoby wyboru są różne, to nie jest tylko kwestia pewnego splendoru, tak? Tu przetniemy wstęgę, tu złożymy kwiaty, tu no ładnie tak się uśmiechniemy
1: do
2: zdjęcia.
1: Trzeba podejmować również takie niepopularne decyzje.
2: Tak, ale oprócz odpowiedzialności związanej z finansami, ze sprawami organizacyjnymi, oni też, ci ludzie biorą odpowiedzialność za bezpieczeństwo mieszkańców tego terenu, którym zarządzają, więc tutaj też bym bardzo mocno podkreśliła to, że nie zawsze patrzymy tylko i wyłącznie na pieniądze. Jeżeli jest protest i widać to po prostu, no mówię, to była taka pierwsza akcja, no nie, brzydko to tak może określam jako akcja, ale takie sprzeciwienie się i pokazanie, że nam naprawdę zależy. Proszę pamiętać, że gmina na przykład Głubczyce jest gminą bardzo rozległą i na przykład z Głubczyc do Kędzierzyna, do Raciborza to jest około 40 kilometrów. Czasami to może być 40 kilometrów za dużo, a jeżeli powiemy sobie o mieszkankach, którym na przykład mieszkają na pograniczu, w Chomiąży i tak dalej, no to trzeba dodać około 20 kilometrów, więc to jest przejazd na przykład, nie wiem, karetką na przykład do szpitala w sytuacjach nagłych, to jest około 60 km, to jest bardzo długi czas.
1: No ale problem polega na tym, że kołdra jest krótka, ta kołdra finansowa i to jest zawsze, podejrzewam, dylemat, czy utrzymywać nierentowny oddział, czy może dofinansować ten, który rzeczywiście na siebie zarabia.
2: Czyli ZOL. W takim razie, tutaj z tych opcji, które są tutaj, że tak powiem, bardziej z tego, co przynajmniej pani dyrektor i tak z tych wypowiedzi pani starosty wynika. Szanowni panie redaktorze, chciałam powiedzieć, że to, że my zawieszamy oddział, bo tutaj sobie zaraz do tego wrócimy, to nie jest tak, że my nie mamy kosztów, tak? Bo mamy zawieszenie ZOL-u na około 2 miesiące, to jest około 400 tysięcy, gdzie my w tym momencie nie przyjmujemy pacjentek, my w sensie powiat jako szpital i przez to my też nie mamy tych wykonań, więc tutaj...
1: Czyli strata finansowa się pogłębia.
2: No moim zdaniem jak najbardziej, więc no tutaj trzeba byłoby się nad tym mocno zastanowić, co w perspektywie, zwłaszcza, że pan doktor Polewka na ostatniej konferencji prasowej oraz na sesji Rady Powiatu zadeklarował, że zna... Rozmawiał już z 3 lekarzami, ginekologami.
1: No to może cała sprawa się szczęśliwie rozwiąże.
2: No ja mam nadzieję, panie dyrektorze, że tutaj jednak władze pójdą i po prostu...
1: Ale to jest, no nie ukrywajmy, problem nie tylko głubczyckiej placówki, bo to jest problem, który się będzie nasilał również w placówkach w całym kraju w związku właśnie z takimi niekorzystnymi trendami demograficznymi. No i mówi się o potrzebie zracjonalizowania tej sieci szpitali.
2: No oczywiście, no ale panie redaktorze, no ja jako kobieta nie chciałabym rodzić na SOR-ze, albo nie wiem, w domu, tak? Ja chciałabym w dzisiejszych czasach, chciałabym mieć zapewnione naprawdę rewelacyjne jakieś warunki do tego, żeby to moje dziecko przyszło godnie na świat, pewnie jak każda z mam. Tutaj też to poczucie bezpieczeństwa też właśnie przy tym zawieszeniu jest po prostu tym przyszłym mamą też zabierane, bo jeżeli ona nie ma pewności i gwarancji, to ona już nie wybierze szpitala w Głubczycach, który co chwilę tutaj, nie wiem, będzie zawieszany, odwieszany, więc tutaj automatycznie nam też odchodzą pacjentki. Natomiast panie redaktorze, no jeżeli my się zapętlimy, tak, demografia nam szwankuje. Zabiera nam się oddziały ginekologiczno-położnicze, ja już nie mówię o Głubczycach, tylko ogólnie o trendzie, który jest w Polsce, to gdzie te mamy będą rodziły? Jakie one mają tutaj zachętę do tego, żeby powiększać swoją rodzinę? Jeżeli ma 2 starszych dzieci, to czy zdecyduje się na przykład na 3 w momencie, kiedy nie wie, czy szpital będzie funkcjonował, nie wie, czy będzie miała możliwość bezpiecznie
1: przywitać?
2: Ale jak
1: przyjdzie do dużego wojewódzkiego szpitala, gdzie rzeczywiście pracują lekarze eksperci, tak to można nazwać, no to nie będzie miała...
2: No, a o ile zdąży? Wie pan, że z porodami jest różnie? No,
1: nie wiem, no znam
2: ale to,
1: opowieści.
2: No to ja panu powiem, że z porodami jest różnie i że nigdy nie ma gwarancji. Chyba że po prostu będziemy się omawiać wyłącznie na cesarki, no to wtedy każda kobieta prawdopodobnie będzie miała zupełnie inny komfort psychiczny, bo akcja porodowa z różnie bywa, tak? Zresztą jak miałby pan ochotę, to zapraszam zaprosić jakąś panią położną, to myślę, że długi program będzie można zrobić na temat tego, co z tym się dzieje.
1: Ale chciałbym jeszcze o jedno panią zapytać, bo niedawno mieliśmy referendum odwoławcze w Krakowie.
2: Tak.
1: Skuteczne.
2: Tak.
1: W Głubczycach też było swego czasu.
2: Tak.
1: I pojawiły się po nim takie zapowiedzi, sugestie, że być może będzie podjęta kolejna próba. Będzie?
2: W Głubczycach?
1: Tak.
2: Nie wiem, zobaczymy.
1: Nic pani na to, nie potwierdza, nie zaprzecza?
2: Panie redaktorze, ja tutaj rozumiem, że pan nawiązuje do sytuacji ze szpitalem i do szerokiego niezadowolenia. W referendum, które było w gminie Głubczyce w czerwcu 2025 roku, no, że tak powiem, ze względu na próg tutaj, no, było niewiążące. Natomiast wie pan co, ja nawet wczoraj rozmawiałam z paniami położnymi, bo też tutaj chciałam się też przygotować do tej rozmowy i jeszcze zapytać, czy coś w międzyczasie się wydarzyło, może jakieś mają dobre wieści, no niestety nie mają. Więc pani są bardzo dalej oburzone, ale w ogóle to nie tylko chodzi o te panie położne, bo naprawdę ja spotykam się zresztą z racji tego, że też jestem radną, więc bardzo dużo ludzi też do mnie pisze, dzwoni, gdzieś się spotykam i są, no ludzie są oburzeni i po prostu zaniepokojeni tym, co w perspektywie może się zadziać, zwłaszcza, że no też no mówimy sobie, że starzeje nam się społeczeństwo. Gdzie ma pojechać pani, która, nie wiem, ma problemy ginekologiczne i tak dalej? My chcielibyśmy mieć, dlaczego na przykład ma następować taka

0: głosu, jakiegoś takiego, tej chęci takiej współpracy, żeby jednak ten oddział utrzymać. No ja tam na przykład na ostatniej sesji Rady Powiatu nie zauważyłam.
1: Ale pojawiły się potem, nawiązałem też do tego referendum w Krakowie, dlatego, że pojawiły się takie zapowiedzi, że w skali kraju w ogóle Prawo i Sprawiedliwość będzie aktywniej dążyło do właśnie takich referendów odwoławczych i że to ma być taki pomysł na kampanię polityczną wyborczą.
0: Czyli sugeruje pan, że w powiecie gubczyckim Prawo i Sprawiedliwość powinno zrobić referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu.
1: W poprzednie byliście państwo zaangażowani dosyć mocno.
0: To znaczy, jeżeli chodzi o to referendum w gminie Gubczyce, no to żaden z członków Prawa i Sprawiedliwości nie był w komitecie założycielskim, natomiast nam bardziej zależało na tym i owszem, nawet robiłam sama konferencję prasową, taką, żeby po prostu mieszkańcy się wypowiedzieli, ona była na zasadzie takiej profrekwencyjnej, tak? Ponieważ tutaj niestety ze strony gminy padały zachęty, żeby w dniu referendum jednak zostać w domu, zająć się czymś ciekawszym i tak dalej. Ja się na to nie godzę, bo to jest nasze narzędzie demokratyczne i mamy prawo z niego korzystać, więc tego typu zachęty dla mnie były nie w porządku i dlatego my zrobiliśmy konferencję, która miała zachęcić do tego, żeby ludzie wyszli z domu i żeby po prostu, czy są za radą, czy są za burmistrzem, niech zagłosują tak, jak uważają. Natomiast zobaczymy, jak się będzie sytuacja rozwijała w powiecie gubczyckim. Ja dzisiaj nic nie deklaruję, ponieważ no, do podjęcia takiej decyzji to jest daleka droga, natomiast no, ja liczę na to, że jednak nastąpi pewne opamiętanie, tak to brzydko powiem, i jednak tutaj to nasze poczucie bezpieczeństwa kobiet, ale to nie tylko, bo to jest mama, babcia, tak, córka w perspektywie, mężowie, którzy też dbają o nasze zdrowie i bezpieczeństwo.
1: Jeszcze o wyborach za chwilę porozmawiamy. Justyna Zielińska jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście w internecie, na stronie internetowej Radio Opole. Zapraszamy.
2: Rozmowa na radio.opole.pl.

0: premierą. Witamy się ze słuchaczami Radio Poeta. Nowa Nelly Furtado w bardzo tanecznej odsłonie.
1: Ja myślałem, że ty czytasz mój dziennik, bo ja mam też napisane, tak, że premier.
0: A, że premier.
1: A ty premiera.
0: No. A to może też śpiewająco pójdzie.
2: No dobrze. No to mamy szóstą
1: jest
2: na wiadomość.
1: Dziś podpisanie kolejnych kontraktów w ramach programu SAFE. Premier Węgier leci do Brukseli, a w ekonomii m.in. o przyszłości programu ceny paliwa niżej.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak wszystko nam wyśpiewa. Teraz szósta i wiadomość.
1: Może lepiej powiem. Dzień dobry. Sześć zastępów straży pożarnej gasiło nocny pożar warsztatu w Jasienicy Dolnej pod Nysą. O szczegółach powiedział Radio Opole dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP kapitan Paweł Tomas.
4: Przy domu taki garaż się spalił i dwa samochody. O 2.04 się zaczęło zdarzenie. Pomieszczenie 6 na 12 metrów, no i to się spaliło.
3: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
1: A wczoraj w Kadłubie Wolnym zawalił się strop kurnika, na skutek czego poszkodowany został pracujący w budynku mężczyzna. Na miejscu lądował śmigłowiec pogotowia ratunkowego, powiedział kapitan Łukasz Nowak z Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu.
5: Strażacy przy użyciu poduszek pneumatycznych oraz innego sprzętu burzącego wydobyli mężczyznę z podgruzów. Został on przekazany zespołowi ratownictwa medycznego.
1: Zmieniamy temat. Dziś mają być podpisane następne kontrakty finansowane w ramach programu SAFE. Łącznie ma być ich około 40. Najbliższa umowa będzie podpisana w Bydgoszczy. Więcej o tym wie Mariusz Pieśniewski.
6: To aneks do kontraktu z bydgoską Belmą na ponad 3 miliardy złotych. To też możliwość finansowania produkcji min przeciwpiechotnych. Miny produkowane w Bydgoszczy to możliwość realizacji tarczy wschód i wzmocnienia wschodniej flanki NATO.
7: Polska staje się liderem bezpieczeństwa i stabilności Europy,
6: mówił premier Donald Tusk.
7: Tarcza wschód to jest jeden z tych elementów programu SAFE. Tam też dużo pieniędzy będziemy inwestować.
6: Pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka dodała, że program to szansa także dla polskiego przemysłu.
8: To był pierwszy cel, żeby jak najwięcej kontraktów i zamówień trafiło do polskiego przemysłu.
6: W weekend następne kontrakty mają być podpisane na Śląsku i Dolnym Śląsku.
3: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
1: Rosyjskie akty sabotażu i bezpieczeństwo Morza Bałtyckiego będą głównymi tematami rozpoczynającej się dziś w Sopocie sesji Rady Państw Morza Bałtyckiego. Do Polski przyjadą ministrowie spraw zagranicznych państw regionu oraz przedstawiciele Unii Europejskiej. O szczegółach Jan Olencki.
9: Spotkanie jest jednym z najważniejszych wydarzeń podczas polskiego przewodnictwa w Radzie Państw Morza Bałtyckiego. Jak przekazał rzecznik MSZ Maciej Wewiór, ministrowie będą omawiali zagrożenia związane z rosyjskimi działaniami hybrydowymi na Bałtyku.
10: Będą rozmawiać o zakłóceniach sygnału globalnego systemu nawigacji oraz o zagrożeniach dla infrastruktury krytycznej ze strony tzw. floty złomu.
9: W Sopocie pojawią się także młodzi przedstawiciele państw regionu Morza Bałtyckiego, którzy przygotowali rekomendacje dotyczące walki z dezinformacją.
11: Doskonale rozumieją dynamikę relacji rówieśniczych w świecie cyfrowym i potrafią precyzyjnie wskazywać źródła problemu i jak na ten problem odpowiadać.
9: Mówi Paula Rejkiewicz z Departamentu Przeciwdziałania Dezinformacji Międzynarodowej MSZ.
1: Także dziś, ale w Brukseli, premier Węgier Péter Madjar będzie rozmawiał z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Tematem będzie odmrożenie funduszy unijnych dla Węgier, o czym informuje Piotr Piętka.
12: Madjar poinformował, że porozumienie z Unią Europejską w sprawie odblokowania zamrożonych funduszy jest już blisko, choć nadal trwają rozmowy dotyczące mechanizmów walki z korupcją. Podkreślił, że w piątek spotka się z przewodniczącą Komisji Europejskiej, by dopracować szczegóły. Premier liczy, że rozmowy zakończą się podpisaniem politycznej umowy i uruchomieniem środków wartych miliardy euro, których gospodarka kraju pilnie potrzebuje po kilku latach stagnacji i problemów budżetowych zarządów Viktora Orbana. Stawką negocjacji jest m.in. 6,5 miliarda euro grantów i 4 miliardy euro pożyczek z Unijnego Funduszu Odbudowy, a także kolejne środki z funduszy strukturalnych.
3: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
1: Prawie 4 minuty po 6.
3: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
13: Joanna Matlak, dzień dobry. Obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa będą obowiązywać do 15 czerwca. W Dzienniku Ustaw opublikowano zaktualizowane rozporządzenie, które utrzymuje rządowy program CPN. Obniżki stawek VAT i akcyzy na określone paliwa silnikowe wprowadzono w marcu w odpowiedzi na utrzymującą się niestabilną sytuację na rynkach paliw spowodowaną konfliktem na Bliskim Wschodzie. Środki SAFE także na drony i programy dronowe. Kolejne umowy podpisane podpisano w siedzibie firmy WB Electronics w podwarszawskim Ożarowie Mazowieckim, czołowego producenta polskich bezzałogowców. Prezes firmy Piotr Wojciechowski zapewniał, że komponenty do nich będą produkowane w innych polskich zakładach zbrojeniowych.
14: Te kontrakty na system Gladius, FlyEye, Warmate to jest praca dla naszych kolegów z Karzysku Kamiennej, to jest praca dla naszych kolegów w Gliwicach, w Gdańsku, Gdyni, ale też w takich małych ośrodkach jak Lipka Krajeńska, gdzieś tam pod Bydgoszczą, gdzie też będzie praca dla tych naszych ludzi.
13: W Berlinie rozpoczął działalność Polski Klub Biznesu. Przedsiębiorcy działający na rynku niemieckim chcą wykorzystać wsparcie polskiej polityki i dyplomacji, żeby poprawić wysoką pozycję biało-czerwonych firm za Odrą. Klub ma łączyć politykę i biznes na wzór amerykański czy niemiecki. Chęć wejścia do klubu wyraziło do tej pory 200 firm.
3: Pogoda.
0: Normalnie zmarzłam, z samego rana zmarzłam. Musiałam się teraz znowu ubrać w swoje
2: Przyjechałem na rowerze.
0: Służbowe futro. No i ciepło ci, nie?
2: Nie, bo się dobrze ubrałem, bo nie ma źle ubranego gościa, który jeździ... Nie. Jak to było?
0: Odwrotnie. To było odwrotnie. 8 stopni teraz na opolskich termometrach dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia. 24.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
0: Ach, ten piątek.
2: Już wiem. Nie...
0: Dalej nie wiem.
2: Nie, to ja pomyślę.
0: Może do 10 się uda.
2: Kasper Śnigurski.
0: Magda Szywińska i Paweł Oliwa. 6 po 6. Cześć.

0: Dzień dobry z Radiem Opol.
1: 12 minut po godzinie 6. Ciekawe, jakie momenty ma na myśli Kasia Sienkiewicz, kiedy śpiewa takie rzeczy. Takie momenty?
2: No takie momenty, że sobie wstaje rano, pije sobie kawusie i elegancko jest z siebie zadowolona i tylko świętuje tyle. Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego.
1: Dlatego piję kawę na dokładnie. Śniadanie, to potem układ pokarmowy działa bardzo sprawnie.
2: Dokładnie. I jeszcze świętuje Europejski Dzień Sąsiada i Dzień Działacza Kultury, Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa i jeszcze może świętować...
1: Po prostu Piątek. Piątek też dzisiaj będzie świętować. Dzisiaj Iga Świątek z Magdą Linet się zmierzą na kortach Rolanda Garrosa, bo dzisiaj French Open, bardzo gorący dzień, polski dzień we Francji. Ale się będzie działo.
2: No tak, ale nie wiemy o której. Już wiemy. O godzinie 12 rozpocznie się to spotkanie. To trzecia runda. Magdalena tutaj mówi na spokojnie, że Iga wiadomo jest lepsza, ale kto wie, czemu nie. No i ostatnio wygrała Linet.
1: No i bardzo dobrze, że takie mam podejście, no bo to trzeba mierzyć wysoko. Nawet z tym najwyższym, jak się mierzy, to trzeba mieć dobrą miarkę.
2: No i to jest bardzo ładnie powiedziane.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
1: Podobno był taki przebój, który każdy zna po pierwszej nutce i to właśnie ta grupa The Evener grała. No i my teraz dla was premierowo gramy kolejny ich nowy utwór,
2: który się nazywa Starlight i mamy 14 minut po godzinie 6.

0: pisarz Mateusz Ziółko to potrafi nas pobudzić z samego rana. 20 minut po godzinie 6. Dzisiaj 29 maja, 149 dzień roku. Bogumiła, Bogusława, Magdalena. Trzeci raz w tym miesiącu ma imieniny. To jest chyba jakiś znak. Do 3 razy sztuka. A życzeń imieninowych to jeszcze ani razu nie dostałam.
1: A Kasper to co ma? 2 razy w roku. To jest nie fair.
0: No i za każdym razem to jest taka feta, taka feta. Maria, Rajmund, Teodozja i Urszula dzisiaj mają imieninę.
1: A w 1792 roku zakończono obrady Sejmu Czteroletniego Wielkiego, podczas którego uchwalono między innymi Konstytucję 3 maja 1791 roku.
0: 1917 rok. Wtedy urodził się John Fitzgerald Kennedy, amerykański polityk, 35. prezydent Stanów Zjednoczonych, nazywany JFK, i zginął w zamachu 22 listopada w 1963 roku, ale teorii spiskowych to jest całe mnóstwo, że on cały czas żyje, podobnie jak Elvis Presley.
1: No nie, że kto go zabił, to bardziej takie są teorie spiskowe.
0: A różne są, różne.
1: No, w 1921 roku rozpoczęto budowę portu w Gdyni. 105 lat temu to było.
0: A w 1953 roku Nowo Zelandia Edmund Hillary i przewodnik Sherpa Tenzing Norgay jako pierwsi zdobyli najwyższy szczyt ziemi, czyli Mount Everest.
1: A teraz na Mount Everest to tam kolejki są. Naprawdę, to niesamowita historia z tym Mount Everestem. A mamy 21 minut po 6.
2: Radio Opole. Z nami dzień nabiera rozpędu. Reklama społeczna.
3: Daj spokój, zapomnij. Będzie dobrze.
4: No już, już, biedactwo.
5: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
6: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
7: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
2: Reklama społeczna.
8: Reklama.
9: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni. I podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio od 25 lat łączy regiony.
10: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
11: Uwaga, uwaga! Dzień dziecka w Ozimska Parkopole już 30 maja. W programie dmuchańce, malowanie buziek, animacje artystyczne i sportowe, quizy, upominki. Popcorn i grill. Zabierz dzieci, rodzinę i dobry humor. Pamiętaj, już 30 maja Dzień Dziecka w Ozimska Park Opole. Ulica Ozimska 72 Opole. Ozimska Park. Miejsce na Twoje komfortowe zakupy.
12: Prudnik zaprasza na 27. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej czekać na Was będą wyjątkowe rękodzieło, regionalne smaki, pokazy rzemiosła, koncerty w niezwykłych brzmieniach, od muzyki folkowej po pop i rock oraz niepowtarzalna atmosfera, której możesz doświadczyć tylko w Prudniku. Spotkaj wspaniałych twórców, odkryj oryginalne wyroby i spędź wyjątkowy weekend w Prudniku. Szczegóły na stronie asipprudnik.pl.
13: SPZOS w Kędzierzynie Koźlu realizuje projekt rozbudowa budynków wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej dla samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu na potrzeby opieki onkologicznej. W ramach szczególnej dbałości o pacjentów zmagających się z chorobami nowotworowymi, przedsięwzięcie zapewni chorym jak najlepszą opiekę, począwszy od wczesnej, precyzyjnej diagnostyki, poprzez leczenie oraz monitorowanie efektu terapii, jak i stanu zdrowia leczonej osoby. osoby. Prowadzona nadbudowa kompleksu budynku głównego szpitala A1 zagwarantuje pacjentom komfortowe warunki leczenia i opieki. Placówka zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt medyczny monitorujący i wspierający terapię. Głównym celem działań jest skrócenie czasu oczekiwania na diagnostykę, jak i samoleczenie. Inwestycja jest finansowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności komponent D, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, inwestycja D1.1.1, rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych.
8: Po reklamie.

0: Gramy w Radio Opole na zegarach. Już mamy godzinę 6:30.
1: No to wyjeżdżamy teraz po raz pierwszy o poranku na opolskie drogi, a po nich dzisiaj będzie prowadził Kuba Biel.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Dzień dobry, witam. Generalnie jest spokojnie, jak tak sobie spoglądam na opolskie ulice. Jechałem przed chwilą do pracy i szczerze mówiąc byłem zaskoczony, że tak dość pusto i nie tylko na tej trasie, na której jeżdżę, czyli zwykle ozimską, ale w innych rejonach również dość spokojnie. Jeżeli natomiast chodzi o inne utrudnienia, no to mamy te utrudnienia między innymi na drodze krajowej 45, to okolice Jołowa, Węgry, a także Zawada. Tutaj obowiązuje ruch wahadłowy związany z budową ronda i przebudową infrastruktury drogowej. W godzinach szczytu możliwe okresowe zatory. Jeżeli chodzi natomiast o drogę wojewódzką 454, tu kierunek Namysłów, tu też mamy uszkodzoną nawierzchnię na części odcinków, ograniczenia prędkości, dodatkowo między Pokojem a Zieleńcem prowadzona jest przebudowa drogi z sygnalizacją wahadłową, więc też sobie poczekamy. Autostrada A4 w porządku.
2: Autopilot. Twój program na dobry start. Wiadomości Radia Opole.
4: Na zegarach 6:30. W Brzegu będzie nocna prohibicja. Podczas wczorajszej sesji Rady Miasta przyjęto uchwałę wprowadzającą zakaz sprzedaży napojów wysokoprocentowych między 23 a 6. Jak podkreślają władze miasta, celem zmian jest poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie zakłóceń porządku publicznego. Zakaz nie obejmie lokali gastronomicznych, a to oznacza, że restauracje i puby nadal będą mogły sprzedawać napoje wyskokowe do spożycia na miejscu.
2: Nowy dzień, nowe wiadomości.
4: Dziś o 11:00 Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia ogłosi wyrok w procesie Roberta Bąkiewicza. Aktywistka Angelika Domańska skierowała przeciwko niemu prywatny akt oskarżenia za zepchnięcie ze schodów stołecznego kościoła Świętego Krzyża. Do sytuacji doszło w październiku 2020 roku, kiedy ogólnopolski strajk kobiet zorganizował akcję protestacyjną w świątyniach w całej Polsce. Wcześniej prokuratura umorzyła postępowanie w tej sprawie, dlatego pokrzywdzona zdecydowała się na prywatny akt oskarżenia. Kolejne wiadomości już za niespełna pół godziny, w nich m.in. o nowym ośrodku szkolenia policji, który ma powstać w regionie.
5: Projekt uwzględnia nowoczesne i funkcjonalne rozwiązania odpowiadające aktualnym szkoleniowym potrzebom opolskiej policji.
2: Informacje z opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: No, poranek taki rześki, 9 stopni teraz opolskie termometry mają, więc jeżeli teraz akurat wybieracie się do pracy, to jeszcze coś cieplejszego trzeba mimo wszystko założyć, bo potem się będzie człowiek rozgrzewał, a jedna kawa może nie wystarczyć.
6: Może nie wystarczyć, ale ja kurteczkę założyłem i było mi wtedy bardzo dobrze na rowerze. Przyjechałem, powtarzam, jeszcze raz pochwalić się chciałem. Maksymalna temperatura na dzisiaj to 24 stopnie, jutro 24, w niedzielę nawet 26 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Tak dobrze widzisz, Magdaleno. W przyszłym tygodniu 30.
1: W czwartek, w następny czwartek, kiedy zacznie się 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, ma być słonecznie i upalnie, 30 stopni nawet.
6: A nie, spokojnie, bo zobacz, co jest w środę i w piątek. Opady deszczu, więc będzie też padać zapewne w
1: Ale
6: czwartek.
1: Będzie parno tam w tym amfiteatrze? Dobrze, że dachu nie ma.
6: No, jakby był dach, to byście tam się ugotowali. Dzień dobry, o poranku w Radio Opole za 28 minut, godzina 7.

0: męskie granie orkiestra w Radiu Opole, a my za 21 minut będziemy mieć godzinę 7. Zerkamy, co tam w sieci, a tam w sieci telewizja i radio.
1: Jednocześnie, ale to się wczoraj tutaj działo. O tej porze to już byliśmy w pełnym skupieniu, już byliśmy na łączach na obu antenach. Jeszcze trochę poza anteną, ale już z kamerą w studiu. Jak to wszystko wyglądało, możecie to zobaczyć między innymi na Facebooku Radia Opole.
2: Poranny program w TVP Info. Jesteśmy także na antenie Radia Opole, a dziś z nami gospodarze Magdalena Szybińska i Kacper Śniegórski. Witajcie, kochani, co dziś u was.
0: No, witamy was bardzo serdecznie. To się rzadko zdarza, że jesteśmy jednocześnie na antenie Radio Opole i jednocześnie na antenie TVP Info, a z reguły mnie i Magdy nie widać, więc dzisiaj jesteśmy wyjątkowo wystrojeni.
1: Opole cały czas żyje już Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki w Opolu. Równo tydzień pozostał do tego wielkiego święta w stolicy polskiej piosenki.
2: Patrząc na to, jakie wy tam macie wyjątkowe pamiątki z festiwalu, to ja tu następnym razem umawiam się z wami na kawę i to wszystko zobaczę.
0: No jej nie umówiliśmy się.
1: Ale spokojnie, bo to może po festiwalu. No. Poza tym mamy być też w telewizji, w TVP Info w następny piątek o poranku.
0: O, no to myślę, że dlatego warto nas słuchać, bo będziemy wtedy ponownie na antenie Radio Opole.
1: I będzie można radio oglądać. A jak to wszystko wyglądało, koniecznie wejście na Facebook Radio Opole, wejście na naszą stronę internetową, tam relacja z tego wydarzenia, które jednocześnie było i tu, i tu. Przygoda trochę to była dla nas, prawda?
0: No, bardzo, bardzo duża przygoda i też dzwoniliście, że oglądaliście pod 774-541-541 i dziękujemy wam za to.
3: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi dla was.
1: Gramy dla was bardzo letnie przeboje. Feels Like Summer to też trochę zabrzmi jak lato, a to zaśpiewa dla nas Samuel Jack.

0: Dzień dobry z Radiem Opol.
1: Bardzo zasadne pytanie zadała Lambert, śpiewając: kto jak nie my? No jak nie my,
2: to kto?
1: To na przykład Daniel Klimczak.
2: Tak, takich trzech jak nas.
1: Takich
2: trzech,
1: dwoje
2: troje.
1: Jak nas troje, nie ma ani jednego.
2: Ani jednego, tak. Mhm. Ich troje tak w ogóle chyba na festiwalu będzie grać, tak?
3: Co?
1: Tak.
2: Tak.
3: Naprawdę?
2: Tak. Ale tak. Ja się zastanawiałem,
1: no, którą żoną. W tym trzecim, czwartym albo
2: właśnie,
1: jeszcze którym.
2: Ty mówisz o żonie, ale piosenka, którą będzie można usłyszeć, będzie skierowana do dzieci wokalisty tegoż zespołu.
1: Bo wszystkie dzieci nasze są, śpiewał Michał Wiśniewski.
2: Tak, ale dobra wiadomość dla fanów, Michał Wiśniewski został uniewinniony kilka dni temu. Mhm. Tak, ja się też zastanawiałem, czy on wystąpi.
3: Nie, no wystąpi oczywiście.
1: Nawet ewentualnie z taką opaską.
2: No jak został uniewinniony, to wystąpi, tak? No jakby nie został, no to nie wiadomo. No.
3: Drogi kolego, zanim to by się uprawomocniło, to by jeszcze wiele koncertów zagrał.
2: Jeszcze by zdążył do Stanów pojechać i tam koncertować na przykład.
3: No oczywiście, że tak, więc nie ma żadnego problemu.
2: Prawie jak Krzysztof Krawczyk swego czasu.
3: No tak, swego czasu Krzysztof Krawczyk jeździł do Stanów.
1: A mamy taki piękny mural, tak swoją drogą. Mamy piękny mural Krzysztofa Krawczyka, kto nie widział.
3: To jest nawiązanie do GTA Vice.
2: No to czekamy jeszcze na mural z Michałem Wiśniewskim. No. Ja znam na pewno co najmniej jedną osobę, która na taki mural czeka.
1: O.
2: I to nie tylko w Opolu.
1: I to nie tylko jego któraś tam żona.
3: No. Żeby poszprejować.
2: Nie wiem, czy były żony. Dobra, nie wiem, czy były żony chciałyby swoich byłych mężów oglądać na muralach, no ale to zostawmy. Nigdy nie byłem niczyją byłą żoną, ani byłym mężem.
3: A co tam w wiadomościach?
2: W wiadomościach dużo ciekawych rzeczy, na przykład dzisiaj podpisanie umowy na remonty trzech dróg wojewódzkich, numer 463, 414 i 407. Dzisiaj także będzie mowa o chorobach nerek w Opolu, to w ramach konferencji naukowej. Uniwersytet Opolski i Politechnika Opolska dziś będą podpisywać umowę o realizacji wspólnego projektu. Na w bibliotece konferencja, a właściwie sesja edukacyjna poświęcona wykorzystywaniu sztucznej inteligencji w edukacji.
1: O, to jest bardzo interesujące.
2: A i familiada dzisiaj w Opolu.
1: Familiada?
2: Tak, familiada, ale chyba bez Karola.
1: Familiada bez sucharów.
2: Bo to jest familiada farmakologiczna, więc sucharów nie będzie, ale może spirytus będzie salicylowy albo jakikolwiek inny.
1: No skoro farmakologicznie.
3: No to elegancko. Ja jestem zadowolony z zapowiedzi, dlatego ja będę czekał na najnowsze wiadomości, które już za 11 minut punktualnie o 7. Dzięki, Danielu.
2: Proszę bardzo.

0: piątki zazwyczaj mamy już trochę z górki, tylko niekoniecznie dotyczy to kierowców, którzy jeszcze o tej porze to mimo wszystko mają trochę pod górkę.
1: Dlatego za chwilę wyjedziemy na opolskie drogi, a później najnowsze wiadomości w Radio Opole, to już za 3,5 minuty. Radio Opole, tak się wygra. Radio Opole, tak
2: się wygra. Radio Opole, tak się wygra. Autopromocja. Przygotujcie się na porady i inspiracje, które pomogą Wam zadbać o swoje zdrowie i samopoczucie. Każdy odcinek to nowe tematy. Od zagadnień z dziedziny medycyny, przez zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną, aż po dobrostan psychiczny. Dołączcie do nas w każdą sobotę po godzinie 13, aby wspólnie odkrywać, jak wprowadzać pozytywne zmiany w codziennym życiu. Pamiętajcie, zdrowie to nasza największa wartość. Czekamy na Was.
3: Autopromocja. Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub Perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: O, wow! Tak działa Fanzeum! Zaledwie godzinę drogi od Opola w Gliwicach czeka Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni. To niezwykła przestrzeń pełna kolorów, światła i sensorycznych doświadczeń dla całej rodziny. Twórz własne projekty w fanarcie, eksperymentuj w fanlabie, odkrywaj świat wszystkimi zmysłami w nowej strefie Fantuban. Tu nie oglądasz, tu doświadczasz. Bilety sklep fanzeum.pl.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Do zabawy! Gotowi! Start! W Karolince świętujemy Dzień Dziecka na sportowo. W sobotę 30 maja wskakuj na treningowe dmuchańce. Zmierz się z zawodnikami OKS Odra Opole i rób fotki z maskotką drużyny. Będą turnieje tenisowe, konkursy z nagrodami i mnóstwo innych atrakcji. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi. Startujemy od 12.
3: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
9: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
3: Po reklamie.
10: Autopilot Radia Opole.
1: Spoglądam na sytuację na drogach Opola i cały czas dość spokojnie, chociaż pierwsze oznaki ruchu już się pojawiają, m.in. na Krapkowickiej, Niemodlińskiej, Wrocławskiej, czy też na Bohaterów Monte Cassino w kierunku ulicy Ozimskiej. Poza tym jeszcze w miarę okej, więc jeżeli możecie, to wykorzystujcie ten czas, kiedy jest swobodnie na ulicach Opola. Cały czas utrudnienie na obwodnicy północnej Opola, tutaj standardowo utrzymuje się zwiększony ruch tranzytowy. Jeszcze mamy do tego wszystkiego przebudowę. No i tam rzeczywiście pewne problemy już się pojawiają. Pozostałe drogi ok. Przypominam o utrudnieniach na drodze krajowej 45 na odcinku Opole-Kluczborka, konkretnie Zawadajowa. Poza tym jest w porządku.
10: Radio Opole. Gramy dla kierowców.
0: Mamy dzisiaj Europejski Dzień Sąsiada, więc pozdrawiamy wszystkich tych, którzy sąsiadów mają, tych dobrych, albo po prostu mają sąsiadów. Jest godzina 7.
7: Setki strażaków nadal walczą z wielkim pożarem lasu na Mazowszu. Prezydent Opola uzyskał od radnych wotum zaufania i absolutorium budżetowe.
11: Zrealizowaliśmy i dochody, i wydatki. Dług miasta prawie się nie zwiększył.
7: Sejm zajmie się dziś tak zwaną ustawą łańcuchową i o tym także w serwisie.
12: Wiadomości Radia Opole.
13: Szczegóły tych wiadomości przedstawi teraz Daniel Klimczak.
7: I od Mazowsza zaczynamy. Strażacy nadal walczą z pożarem na terenie powiatów wołońskiego i mińskiego pod Warszawą, gdzie płonie już 100 hektarów lasu. Ogień szybko się rozprzestrzeniał i zbliżał do zabudowań, dlatego służby podjęły decyzję o ewakuacji 42 mieszkańców dwóch miejscowości. Do walki z żywiołem skierowano setki strażaków, specjalistyczne moduły gaśnicze oraz jednostki z kilku województw. Rano w akcję ponownie włączą się samoloty gaśnicze Dromader i policyjny Black Hawk. Zostanie też zaangażowanych około 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Na razie przyczyna pożaru nie jest znana, choć nie wyklucza się podpalenia.
12: Poranne wiadomości Radia Opole.
7: Niebawem opolscy policjanci będą mieli własny ośrodek szkolenia. Powstanie on w budynku przy ulicy Wojciecha Korfantego. Obecnie mieści się tam lokal gastronomiczny, jednak umowa z najemcą jest już wypowiedziana. Podpisano też umowę na wykonanie prac projektowych, mówi komisarz Agnieszka Żyłka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
14: Umowa ta obejmuje m.in. opracowanie kompleksowej dokumentacji, która będzie podstawą do realizacji prac. Projekt uwzględnia nowoczesne i funkcjonalne rozwiązania odpowiadające aktualnym szkoleniowym potrzebom. W ramach modernizacji budynku przygotowane zostaną pomieszczenia dydaktyczne z salami wykładowymi do prowadzenia zajęć stacjonarnych, jak i na odległość.
7: Ośrodek ma zacząć działalność w przyszłym roku.
12: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
7: A w nich lokalna polityka. Prezydent Opola otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Za było 19 radnych, a 4 było przeciw. Sam Arkadiusz Wiśniewski oceniał po głosowaniu, że miasto skutecznie zrealizowało swój finansowy plan.
11: Zrealizowaliśmy i dochody, i wydatki, również wydatki majątkowe, czyli inwestycje na poziomie 230 milionów złotych. Na dodatek dług miasta prawie się nie zwiększył, bo ta różnica to tylko 43 miliony złotych, co jest stosunkowo niewielkie w stosunku do 1 900 000 000 złotych, które w zeszłym roku wydaliśmy.
7: Dziś ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie przeprowadzą głosowania m.in. nad projektem tzw. ustawy łańcuchowej oraz ustawy o statusie osoby najbliższej. Obrady rozpoczną się za niespełna 2 godziny. Z ich harmonogramem zapoznała się Małgorzata Naukowicz.
15: Projekt zakazuje trzymania psów i kotów na uwięzi. Zrezygnowano ze sztywnego określenia wielkości kojca, w którym będzie trzymany pies. To minister rolnictwa po zasięgnięciu opinii głównego lekarza weterynarii będzie określał minimalne warunki trzymania psa w kojcu. Izba będzie też głosować nad projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. Posłowie mają też podjąć uchwałę z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. Na tę uroczystość zaproszono ambasadora USA w Polsce Thomasa Rose'a.
7: Od 7 godzin i 3 minut mamy piątek, 29 maja, to 149 dzień roku. Słońce w znaku bliźniąte wstało nad Opolem o 4:43 i pozostanie na niebie do 20:48. Imieniny obchodzą Magdalena, Urszula i Maria. Dziś przypada Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego, Dzień Działacza Kultury i Europejski Dzień Sąsiada.
12: To przyniesie dzień.
7: O 9 w rektoracie Uniwersytetu Opolskiego podpisanie umowy partnerskiej między Uniwersytetem a Politechniką Opolską dotycząca projektu Opolska Sieć Nava Euroexpress. Także o 9 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu 21 sesja edukacyjna Spokojnie to tylko rewolucja AI w edukacji. Godzinę później w Opolskim Kolegium Civitas początek familiady farmakologicznej. Również o 10 konferencja prasowa na temat nowej siedziby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, która ma powstać przy ulicy Pileckiego. Także o 10 czwarty dzień kadeta w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. O 11 w Filharmonii Opolskiej inauguracja kolejnej edycji zadania Opolskie Uniwersytety Trzeciego Wieku. Także o 11 w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu finał 18 edycji ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny pod tytułem Póki nie jest za późno. O tej samej porze w opolskim Zajeździe u Dziadka Opolska Konferencja Naukowa Choroby Nerek, Interdyscyplinarna Diagnostyka i Leczenie. Pół godziny później w Urzędzie Marszałkowskim podpisanie umów na remonty dróg wojewódzkich nr 463 w Staniszczach Małych, 414 na odcinku Chrzelice Łącznik i 407 w Łączniku. W południe otwarcie wodnego posterunku policji nad Jeziorem Nyskim.
12: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Poranek raczej rześki, ale pogodny. Mamy 11 stopni teraz w stolicy województwa opolskiego. Dzisiaj w ciągu dnia znowu wysoka temperatura, ale przyjemnie wysoka temperatura, 24 stopnie.
13: Natomiast w niedzielę 26 stopni możemy się spodziewać. W poniedziałek 19 stopni i tak to pięknie będzie wyglądało w tych kolejnych dniach, bo w przyszłym tygodniu nawet 30.
8: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Zadziwiające są te prognozy pogody na następny tydzień, wtedy kiedy będziemy mieć festiwal w Opolu. Ma być 30 stopni, ale deszcz też ma się pojawić.
13: I ja liczę, że ten deszcz się pojawi. Kacper Śmigurski.
0: Magda Szybińska i Paweł Oliwa. 5 po 7.

0: 11 minut mamy już po godzinie 7, a teraz historia o tym, że łobuz to kocha najbardziej.
1: No, tak, lubimy bardzo historie kryminalne, zwłaszcza kiedy mają ukryte dno. W przypadku jednego z wydarzeń, o których powiemy, to ukryte dno trzeba potraktować niemal dosłownie.
0: Tak, bo ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości, lecz nieskutecznie obu kryły ukochane. Najpierw 28-latek, który został zatrzymany przed paczkomatem, ale poza nadaniem paczki miał do nadania coś jeszcze, mówi podkomisarz Marta Białek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
2: Sponsorem konkursu jest hotel.
3: Podróżował oprócz paczki do nadania, miał również narkotyki.
4: Historia poszukiwanego 28-latka bardzo przypomina losy 22-latka, który również ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości boku swojej ukochanej. Gdy polscy policjanci zapukali do drzwi jego aktualnej kryjówki, otworzyła im partnerka młodego mężczyzny, która oświadczyła, że mogą szukać 22-latka w całym domu, ale i tak go tam nie ma. Funkcjonariusze znaleźli 22-latka skulonego w szafie.
1: Skulonego w szafie, no bo to pewnie było tak, jak w każdej takiej sytuacji, kiedy mąż otwiera szafę i widzi w niej coś nowego. No i co wtedy mówi żona?
0: No co?
1: No co mówi? No nie, przecież to stare.
5: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
0: A teraz w Radiopole nowość od Paula McCartneya. Tak, tego gościa. Come Inside, tak się nazywa utwór.

0: Już niedługo rozpoczynają się mistrzostwa w piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych.
1: A jakie mistrzostwa?
0: Bez udziału Polaków w FIFA 2026. Piłkarska reprezentacja Polski z kolei przygotowuje się we Wrocławiu do towarzyskich meczów z Ukrainą i Nigerią, czyli drużynami, które podobnie jak biało-czerwoni nie zakwalifikowały się na tegoroczne mistrzostwa świata.
1: No i bardzo dobrze, że są takie mecze, bo my wszyscy jesteśmy obrażeni razem z Ukrainą
0: grać,
1: i Nigerią. Nie będziemy grać
0: w żadnych tam Stanach Zjednoczonych.
1: Dokładnie. Kapitan kadry Robert Lewandowski był pytany przede wszystkim o przyszłość reprezentacyjną oraz klubową po tym, jak niedawno pożegnał się z Barceloną, no i wciąż nie podjął wiążących decyzji.
2: Jeśli chodzi o moją przyszłość, to też będzie zależeć od tego, jaki klub wybiorę, jak to będzie wyglądało i tutaj nie mam daty konkretnej. Myślę, że to też może za jakiś czas, może będę wiedział więcej, ale na dzień dzisiejszy to ciężko mi powiedzieć i też nie mam nic zaplanowanego, ani sam w tym temacie nic więcej po prostu nie wiem. Wszystko trzeba będzie sobie wypisać plusy, minusy pewnie i podjąć decyzję, no ale to chyba taką wewnętrzną. Zawsze ja staram się słuchać mojego sumienia i tego, co mi serce podpowiada i gdzie mogę się czuć najlepiej. I chyba tak samo będzie pewnie w tym przypadku.
1: A ja się nie dziwię, że nasi nie pojechali. Gdzie tam gorąco w tym Meksyku? W tych Stanach tam te drogi szerokie.
0: Poza tym na Florydzie to aligatory chodzą.
1: To jeszcze by zjedli tych naszych biednych.
0: Dobrze, że zostają kraj, dobrze.
3: Reklama społeczna.
4: Mam tatarabkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
5: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
6: Ja lubię cukierki.
7: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
8: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi, takie największe.
9: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
10: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
11: Kiedy przyjedzie tata?
12: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
11: Tata?
13: Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
14: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
12: O nie, proszę, nie.
13: Co się stało? Gdzie jest tata?
9: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
3: Reklama społeczna.
15: Reklama.
3: Uwaga! Prosimy o chwilę ciszy. Możemy? Świetnie. Przypominamy, Olmet płaci najwięcej za złom stalowy i metale kolorowe oraz recykling pojazdów. Najwyższe ceny, fachowa obsługa i odbiór wraków własną pomocą drogową z całego Śląska i okolic. Olmet, lider recyklingu metali. 32 768 32 13. Tarnowskie Góry, Rybnik, Chorzów i Mszana, koło Jastrzębia.
16: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
17: Pasjonujesz się fotografią i szukasz miejsca do rozwoju? Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie fotografia w Strzelcach Opolskich zaprasza na nowoczesne szkolenia w profesjonalnym i w pełni wyposażonym studiu. Odkryj moc obrazu i własny potencjał. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Next Generation.
18: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
19: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
16: Elastyczność to realne rozwiązania dla firm i pracowników. Krótsze dojazdy, więcej czasu. Dzięki elastycznym formom zatrudnienia możesz działać skuteczniej. Sprawdź na elastyczni.opole.pl. Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
5: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa.
15: bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
20: Po reklamie.

0: Prawie w pół do ósmej, a to oznacza, że na opolskich drogach już tłoczno, już ledwo można szpilkę włożyć, a co dopiero jeszcze samochodem się włączyć do ruchu.
1: No to sprawdzamy, jak jest z Kubą Bielem.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Tak, ale zacznę od zdarzenia, do którego doszło na 220 km w kierunku na Wrocław. Tam samochód ciężarowy, zdarzenie takie, że ten samochód ciężarowy miał wystrzał opony. Niestety ten wystrzał opony uszkodził zbiornik i mamy wyciek płynów eksploatacyjnych, być może paliwa, więc uważajcie na 220 km w kierunku Wrocławia. Jeżeli jedziecie, zachęcam do tego, żeby troszeczkę zwolnić, warto. Jeżeli chodzi natomiast o ruch, no troszkę dementuję wasze słowa, że jakoś jest nadzwyczaj duży ten ruch. Raczej dość spokojnie i to duże zaskoczenie. Widzimy co prawda ruch na Wlotówkach, Niemodlińska w tej chwili, Krapkowicka, Spykalskiego, no i Chabrów, no i Oleska do Chabrów, a jeżeli chodzi o te Wlotówki, o których wspomniałem, to najgorzej w tej chwili od strony Zawady i tutaj rzeczywiście ten sznur nam się wydłuża.
2: Twoje Radio Opole. W twoim samochodzie i w twoim domu. Wiadomości Radia Opole.
4: Jest w pół do ósmej. Strzelecka policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności śmierci dwóch osób w Suchej. Zaczęło się od zgłoszenia mieszkańców, którzy dawno nie widzieli sąsiadki. Następnie straż pożarna na prośbę policji otworzyła mieszkanie. Wewnątrz znaleziono ciało 90-letniej kobiety. Dodatkowo na strychu ujawniono zwłoki syna kobiety, który najprawdopodobniej popełnił samobójstwo.
2: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
4: Rosyjski dron uderzył w 10-piętrowy blok mieszkalny w rumuńskim Gałaczu, kilkanaście kilometrów od granicy z Ukrainą. Po uderzeniu doszło do eksplozji i pożaru mieszkania na ostatnim piętrze. Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia, a około 70 zostało ewakuowanych. Rumuńskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że dron naruszył przestrzeń powietrzną kraju podczas kolejnego ataku na cele w ukraińskim rejonie Odessy. Maszyna była śledzona przez radary, a do akcji poderwano dwa myśliwce F-16 oraz śmigłowiec wojskowy. Załogi otrzymały zgodę na zestrzelenie celu, jednak dron rozbił się, zanim doszło do interwencji w bezpiecznym miejscu. Według służb cała głowica bojowa drona eksplodowała po uderzeniu w budynek. Uszkodzone zostały także klatki schodowe i kilka samochodów zaparkowanych w pobliżu. Rumuńskie władze wszczęły dochodzenie w sprawie incydentu. To pierwszy przypadek, gdy rosyjski dron spadł na gęsto zaludniony obszar w Rumunii i spowodował obrażenia ludzi. Od rozpoczęcia pełnoskalowej wojny na Ukrainie rumuńska przestrzeń powietrzna była naruszana 28 razy, a szczątki dronów odnajdywano na terytorium kraju już 47 razy. W wiadomościach za niespełna pół godziny przeniesiemy się do powiatu nyskiego, gdzie zatrzymano sklepową złodziejkę. Kobieta miała nawet swój ulubiony lokal.
5: 54-latka od około 2 lat miała dokonywać kradzieży w tym samym sklepie. Wszystkie odzyskane przedmioty zostały zabezpieczone i przekazane prawowitym właścicielom.
2: Najlepszy informacyjny adres z opolskiego. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Rośnie powoli temperatura, przyjemnie się robi. 12 stopni teraz opolskie termometry pokazują. 2 razy cieplej będzie w najcieplejszym momencie dnia, w ten piątek.
1: Natomiast w kolejnych dniach to ma być super turbo upalnie, bo jutro 24, w niedzielę 26 stopni, ale w
0: poniedziałek
1: przyszłym...
0: 19.
1: No tak, ale potem w czwartek to ma być 30 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
0: To trochę mi tak na burzę się zapowiada, bo ma być upalnie, ale też i opady deszczu są prognozowane. Na festiwal będzie grzmiało.
1: O, nie wiesz jeszcze tego, spokojnie.

0: Kasi oraz Anielskiej. Spokojności zarówno w życiu osobistym, jak i na antenie. Mhm. Jak i na antenie. Co by sugerowało, że tego spokoju na antenie nie ma. Życzę słuchacze z Prudnika Śląskiego. Bardzo serdecznie dziękuję Markowi i ten aniołek jest przecudny.
1: A co na to Ireneusz Prochera?
2: Wszystkiego najlepszego.
0: Dziękuję.
2: Ile razy masz te imię, ale te imię
0: jak nie? Przez cały rok w kalendarzu ani razu nie ma Magdaleny, tak w maju jest 3 razy w tygodniu.
2: To jakaś manipulacja.
0: A, no tak, Maria Magdalena Bożena. Taki no, mam imię.
2: Ale tak czy inaczej, wszystkiego najlepszego razy 3.
0: Dziękuję. Dziękuję.
2: Poprzednie zapomniałem, przyznaję, ze skruchem.
0: Ale nie zapomniałeś, kto dzisiaj będzie gościem porannego programu, prawda? Nie.
2: Dzisiaj gościem porannej rozmowy będzie rektor Uniwersytetu Opolskiego, profesor doktor habilitowany Jacek Lipok. Wiele tematów, między innymi ten protest, który odbył się na dniach. 3% dla nauki, 100% dla Polski. Pod takim hasłem przed Sejmem protestowały środowiska naukowe z całego kraju. No i rzeczywiście trwa dyskusja na temat tego, ile musimy wydawać na naukę jako kraj, jako państwo, żeby się nam to opłacało i żeby ta nauka była na odpowiednim poziomie. Pojawiają się różne kwoty i o to będę też pytał mojego dzisiejszego gościa, ale zapytam też o umowę, którą dzisiaj Uniwersytet Opolski podpisuje z Politechniką. Jak się domyślam, bo jeszcze tego nie wiem, to będę wiedział po rozmowie, chodzi o to, żeby było więcej naukowców z zagranicy na naszych opolskich uczelniach.
0: O, ciekawa sprawa.
2: Ciekawa i potrzebna podobno, również po to, żeby budować tę innowacyjność naszej nauki.
1: No to ja już mogę odpowiedzieć na pytanie, które zadają sobie słuchacze. Magdalenę w ciągu roku jest 9 razy, Kacpra 4 razy, Ireneusza od 4 do 11.
2: Ale od czego to zależy, przepraszam?
0: Od kalendarza. Ireneusza.
1: Od Ireneusza i od kalendarza.
2: Mogę sobie wybrać, tak?
1: Tak, możesz sobie wybrać.
2: Dziękuję bardzo.
1: A Magda 9 razy, to jest skandal. Dziękujemy bardzo serdecznie, Ireneusz Prochera.
2: Dziękuję.
0: Poranna rozmowa jak zwykle kwerans po godzinie 8, a już teraz przebój. Mam nadzieję, że to będzie przebój tego lata. Specjalnie dla was gramy po raz pierwszy Yearbox i Babylon.
3: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.

0: A my w Radio Opole za 10 minut będziemy mieć godzinę 8. No i trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o życzenia dla Magdaleny, to one się zaczęły pojawiać, bo sobie wymusiła je po prostu.
1: Ja się upomniałam, tak to się w końcu wygląda. Doczekałam. Dzwonicie pod 774-541-541, a mnie robi się bardzo, bardzo ciepło na serduszku.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Pani Magdaleno, wszystkiego najlepszego.
1: Dziękuję.
2: O Magdaleno, Magdaleno.
1: Pięknie.
2: Wiadomo, świętej pamięci Paszcz śpiewał i grupa Vox. Wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia, pomyślności i dużo zdrówka i powietrza i w końcu jazdy na rowerze. Dziękuję.
1: Dziękuję. Tak, faktycznie muszę napompować koła w rowerze.
0: Tylko, że ty według żadnego prawa nie masz dzisiaj imienin, bo to jest zaraz po urodzinach. A ty urodziny to miałaś tam...
1: A co komu szkodzi poświętować imieniny?
0: Kupę lat temu miałeś te urodziny.
1: 774-541-541 to jest nasz numer telefonu. Nie tylko w sprawach imieninowych. W każdej sprawie nasz numer jest
0: do waszej dyspozycji. Bo Magda dzisiaj nie ma imienin.
1: Mam.

0: 7745 41 541. Nasz numer telefonu jest do dyspozycji słuchaczy Radio Opole w każdej sprawie.
1: No i tak. I dzwonicie w sprawie Magdaleny.
2: Dzień dobry, panie redaktor.
0: A, dzień dobry.
2: Z okazji pani święta. Wszystkiego najlepszego dla Kacpra. Zdrowia i wytrwałości.
1: Przyjacielu. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie.
0: Życzenia, no piękne życzenia. Jeżeli macie takie życzenie, żeby usłyszeć, co się dzieje na polskich drogach, to koniecznie zostańcie z Radiem Opole.
3: Reklama. Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
4: Cześć sąsiad, jak firma?
5: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
4: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
5: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
4: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
5: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
6: Dzień dobry, Straż Miejska.
7: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
6: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
7: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000, www.sambudrol.pl.
8: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
9: O wow! Tak działa Fanzeum! Zaledwie godzinę drogi od Opola w Gliwicach czeka Fanzeum, centrum dziecięcej wyobraźni. To niezwykła przestrzeń pełna kolorów, światła i sensorycznych doświadczeń dla całej rodziny. Twórz własne projekty w fanarcie, eksperymentuj w fanlabie, odkrywaj świat wszystkimi zmysłami w nowej strefie Fantuban. Tu nie oglądasz, tu doświadczasz. Bilety sklep fanzeum.pl.
10: 17. gala mundurowych orkiestr dętych Złoty Suzafon. Niedziela, 7 czerwca o 14. Kompleks plenerowy Pałacu Pawłowice. Zobacz niepowtarzalne koncerty i musztry paradne w wykonaniu orkiestr policyjnych, wojskowych, strażackich, młodzieżowych i innych. Jako gwiazda wieczoru wystąpi zespół MIG. Atrakcje dla całej rodziny gwarantowane. Złoty Suzafon. 7 czerwca, punkt 14. Pałac Pawłowice, gmina Gorzów Śląski. Patronat honorowy, marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i marszałek województwa opolskiego.
11: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
12: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
11: Serio? Ale jak?
12: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
13: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kapica.pl.
14: Kapica. Zaufanie na lata.
15: Po reklamie.
16: Autopilot Radia Opole.
17: Tuż przed ósmą i przed ósmą bardziej o zdarzeniach niż o korkach, bo przypominam o tym, że samochód ciężarowy zanotował wystrzał opony na autostradzie 4, 220 km. Ten wystrzał uszkodził zbiornik i mamy plamę oleju. Jeżeli chodzi natomiast o kolejne inne zdarzenia, Tarnów Opolski, ulica Wiejska, tutaj samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Uważajcie w tym miejscu. Zakładając pojazdy, no to pewnie motocyklista będzie potrzebował pomocy zespołu ratownictwa medycznego. Jeżeli chodzi o ujazd, a konkretnie na obwodnicy Kędzierzyna-Koźla, DK40, dwie osobówki, Skoda i Passat, brak wycieków i nie utrudniają ruchu. Jeżeli chodzi o zagęszczenie, to zaskakująco spokojnie. Są oczywiście punkty, gdzie więcej samochodów, ale jedna zmiana świateł i jedziemy dalej.
14: Radio Opole. Jedź dalej.
0: Magdalena, Urszula i Maria dzisiaj mają swoje imieniny. 29 maja to jest piątek, już godzina 8. O tej porze jak zwykle przenosimy się do redakcji informacji Radia Opole.
15: trwa gaszenie pożaru zabudowań gospodarczych pod Kluczborkiem. Rosja zaatakowała turecki statek na Morzu Czarnym, a mundurowi zatrzymali złodziejkę recydywistkę z powiatu Nyskiego.
16: Wiadomości Radia Opole.
18: A szczegóły tych wiadomości przedstawi Daniel Klimczak.
15: I od północy regionu zaczynamy. 11 zastępów straży walczy z pożarem stodoły w miejscowości Krzywizna w powiecie kluczborskim. Ogień objął budynek gospodarczy, w którym znajdowały się maszyny rolnicze. Strażacy walczą o uratowanie drugiej części obiektu. Obecnie nie ma informacji o poszkodowanych, jednak już teraz wiadomo, że straty materialne będą znaczne.
16: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
15: A w nich teraz zagranica. Rosjanie uderzyli w nocy w turecki statek. Jednostka handlowa znajdowała się na Morzu Czarnym. W wyniku ataku wybuchł pożar. O szczegółach Paweł Buszko.
19: O zdarzeniu poinformowała ukraińska marynarka wojenna. Rosjanie zaatakowali statek za pomocą bezzałogowców. Masowiec, którego armatorem jest Turcja, płynął pod banderą Vanuatu. Zmierzał z jednego z portów Odessy do Turcji z ładunkiem na pokładzie. Drony trafiły w nadbudowę statku. Wybuchł tam pożar. Są doniesienia o rannych członkach załogi. To kolejny podobny incydent w ostatnim czasie. 18 maja Rosjanie uderzyli w 3 statki handlowe płynące do Odessy, w tym jednostkę będącą własnością Chin.
15: Pozostajemy za granicą. Eksplozja rakiety Blue Original tuż przed startem w centrum kosmicznym na przylądku Canaveral na Florydzie. To poważna porażka dla firmy z branży kosmicznej, pisze na gorąco dziennik Washington Post. Firma, której właścicielem jest założyciel Amazona Jeff Bezos, poinformowała, że podczas testu poprzedzającego start doszło do anomalii. Szczegóły zna Jan Pachlowski.
20: Nikt z załogi naziemnej nie odniósł obrażeń. Do zdarzenia doszło w trakcie testów, gdy firma przygotowywała się do wysłania rakiety wielokrotnego użytku w kosmos w ramach misji mającej na celu umieszczenie satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej. Na nagraniach wideo widać było moment, w którym, jak się wydaje, uruchomiły się silniki rakiety, a następnie potężna kula ognia, która objęła teren wyrzutni na przylądku Canaveral na Florydzie. Eksplozja stanowi poważne niepowodzenie dla ambicji tej oszczędnie zarządzanej firmy, która dążyła do zdobycia pozycji w dziedzinie zdominowanej przez SpaceX Ilona Muska. Na początku bieżącego miesiąca NASA ogłosiła, że przyznała firmie Blue Origin kontrakt o wartości 188 milionów dolarów na dostarczenie na Księżyc pojazdów terenowych przeznaczonych do eksploracji powierzchni Srebrnego Globu w ramach programu Artemis.
16: Informacyjne otwarcie dnia. Wiadomości Radia Opole.
15: Wracamy do regionu. Mundurowi zatrzymali 54-letnią mieszkankę powiatu Nyskiego, która systematycznie okradała ten sam sklep w galerii handlowej. Kobieta wpadła po tym, gdy ukradła artykuły domowe o wartości ponad 1600 zł, mówi aspirant Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
21: Mieszkanka powiatu Nyskiego była zaskoczona, kiedy została zatrzymana przez opolskich kryminalnych. Okazało się, że wszystkie skradzione sprzed kilku dni artykuły trzymał siebie w mieszkaniu. W trakcie przeszukania policjanci znaleźli jeszcze wiele innych przedmiotów pochodzących z przestępstwa. Jak ustalili śledczy, od około 2 lat miał dokonywać kradzieży w tym samym sklepie. Wszystkie odzyskane przedmioty zostały przekazane prawowitym właścicielom.
15: Zatrzymana usłyszała zarzut kradzieży. Grozi jej 5 lat więzienia i jeszcze zaproszenie na poranną rozmowę Radia Opole. W kwadrance po 8 gościem Ireneusza Prochery będzie rektor Uniwersytetu Opolskiego profesor Jacek Lipok.
22: Wiele tematów, m.in. protest, który odbył się na dniach. 3% dla nauki, 100% dla Polski. Pod takim hasłem przed Sejmem protestowały środowiska naukowe z całego kraju. Zapytam też o umowę, którą dzisiaj Uniwersytet Opolski podpisuje z Politechniką. Chodzi o to, żeby było więcej naukowców z zagranicy na naszych opolskich uczelniach.
16: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Poranek bardzo przyjemny i ciepły. Już 14 stopni mamy w stolicy województwa opolskiego. Dzisiaj w całym województwie opolskim ma być bardzo przyjemnie. 24 stopnie to jest prognozowana temperatura na dziś.
18: I to jest maksymalna temperatura prognozowana, bo jutro w niedzielę 26 stopni, w poniedziałek chłodniej 19, ale później 26-30 stopni.
16: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Mamy 5 minut po godzinie 8. Witamy po raz kolejny w porannym programie Radio Opole w składzie Magda Szybińska,
18: Kacper Śnigurski i Paweł Oliwa.

0: Reklama.
1: Uwaga! Prosimy o chwilę ciszy. Możemy? Świetnie. Przypominamy, Olmet płaci najwięcej za złom stalowy i metale kolorowe oraz recykling pojazdów. Najwyższe ceny, fachowa obsługa i odbiór wraków własną pomocą drogową z całego Śląska i okolic. Olmet, lider recyklingu metali. 32 768 32 13. Tarnowskie Góry, Rybnik, Chorzów i Mszana, koło Jastrzębia.
2: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
3: Do zabawy! Gotowi! Start! W Karolince świętujemy Dzień Dziecka na sportowo. W sobotę 30 maja wskakuj na treningowe dmuchańce. Zmierz się z zawodnikami OKS Odra Opole i rób fotki z maskotką drużyny. Będą turnieje tenisowe, konkursy z nagrodami i mnóstwo innych atrakcji. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi. Startujemy od 12.
4: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
5: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
0: Po reklamie.

0: na myśl. Chcę wrócić do tamtych dni, zobaczyć wczorajszy świt. Nadal nosisz wokół ten sam błysk.
1: Mamy kwadrans po godzinie 8, o tej porze jak zwykle przenosimy się do studia porannej rozmowy Radia Opole.
2: A tam już czeka Ireneusz Prochera i jego gość.
3: Poranna rozmowa Radia Opole.
4: Gościem porannej rozmowy Radia Opole jest dziś rektor Uniwersytetu Opolskiego, profesor doktor habilitowany Jacek Lipok. Dzień dobry panie rektorze.
5: Dzień dobry panie redaktorze.
4: Panie profesorze, 3% to byłaby taka kwota wydatków z budżetu państwa, która by uszczęśliwiła naukowców?
5: Nie wiem, czy uszczęśliwiłaby w pełni, natomiast jest to nasze marzenie. Proszę mi wierzyć. W tej chwili to jest około 1%, wobec tego mówimy o kwocie trzykrotnie wyższej.
4: Ale dlaczego nam, jako podatnikom, się to opłaca?
5: To jest, myślę, długa opowieść, ale zacznę może od bardzo konkretnej informacji. Przyjrzyjmy się gospodarkom, tym wiodącym gospodarkom świata i krajom, które postawiły na rozwój, postawiły na innowacje. W każdym z tych krajów nauka, osiągnięcia naukowe, innowacje tworzone przez ludzi pracujących naukowo są podstawą rozwoju gospodarki. Mamy wyliczenia nawet w naszym kraju, które wyraźnie wskazują na to, że każda złotówka zainwestowana w naukę zwraca się, bo to jest, mówimy o inwestycji, w kwocie co najmniej 7 zł. Tyle, że to nie jest czas zwrotu liczony w miesiącach, bywa w latach, ale to jest realny zwrot i to jest bardzo poważny argument.
4: Panie profesorze, no tak trywializując trochę powiem, że 7% to nawet na nieruchomościach się nie zarabia.
5: No, dlatego mówię o tym zupełnie uczciwie, że warto inwestować w naukę.
4: Czy takim przykładem kraju, który zainwestował w naukę jest na przykład Korea Południowa, od której dzisiaj kupujemy zaawansowane czołgi i samoloty?
5: Znakomity przykład. To jest ten kraj, w którym w naukę inwestuje się nawet powyżej 5% budżetu państwa i to jest efekt tego inwestowania. Oczywiście nie jest to kwestia jednego roku. To jest kwestia pewnej strategii działania, długofalowego myślenia i zgody co do tego, że to tak ważna sfera życia społecznego, że warto tę sferę doinwestować i warto czerpać potem z tego korzyści.
4: Słyszałem taki argument, tak, który przywołuje sytuację w ochronie zdrowia, w systemie ochrony zdrowia, gdzie się dosypuje tych pieniędzy i efektów nie widać. A czy z nauką nie byłoby trochę tak samo?
5: Myślę, że nie. W nauce funkcjonuje bardzo poważna konkurencja. To jest zjawisko, które cechuje światową naukę od bardzo wielu lat i także polską naukę już od wielu lat. I ta konkurencja wymusza jakościowe podejście do problemów naukowych, którymi się zajmujemy i do efektów tych naszych dociekań, a zatem do rozwiązań, które coraz częściej przekładają się na realne osiągnięcia. Myślę, że to jest, mówimy w tej chwili o innowacjach, które wprost albo też po pewnym dostosowaniu implementowane są w rozwiązania gospodarcze.
4: Ale do tego trzeba mieć odpowiednich ludzi, odpowiednio wyedukowanych, odpowiednio doświadczonych. Czasami trzeba ich zaprosić również z zagranicy. No dzisiaj Uniwersytet Opolski podpisuje z Politechniką takie porozumienie, które, jak się domyślam, właśnie ma sprzyjać stworzeniu takiego klimatu, który będzie powodował, że do Opola będą przyjeżdżali naukowcy z zagranicy i będą tutaj wypracowywali te innowacje. O to chodzi?
5: Zdecydowanie. Pamiętajmy o tym, że mamy wyjątkowo sprzyjającą sytuację jako miasto i region. Uniwersytet Opolski od 6 lat jest uczelnią europejską. Funkcjonuje w sieci uczelni europejskich. Politechnika także. Ma klucz nieco staż, ale także jest uczelnią europejską. I obydwie te uczelnie mają możliwość, funkcjonując w sieciach międzynarodowych, współpracy z naukowcami z zagranicy. Ale po to, żeby te osoby zechciały z nami współpracować tu u nas na miejscu, tworzyć zespoły albo funkcjonować w zespołach badawczych, w zespołach, które rzeczywiście kreują nowe rozwiązania, które wprowadzają innowacje, musimy być dla nich atrakcyjni. Ta atrakcyjność rozpoczyna się od opieki. Od opieki nad taką osobą, która przyjeżdża z zagranicy i chce z nami współpracować dłużej niż przez okres miesięcznego czy nawet półrocznego stażu. To właśnie ze względu na te osoby, to dzisiejsze wydarzenie, które właściwie jest swego rodzaju sformalizowaniem tego, co się już dzieje, bo ten projekt, który ma wymiar mniej więcej ponad dwuletni, trwa już od lutego tak naprawdę i my jesteśmy dzisiaj na etapie formalizowania działań, które zostały podjęte.
4: Mhm. Ale wspomniał pan, że musimy być atrakcyjni, no opieka opieką, ale no, pewnie i tak trzeba zapłacić takiemu naukowcowi.
5: Oczywiście, ale to są fundusze i to są pieniążki już związane trochę z tym projektem, ale też możliwości, którymi dysponują uczelnie. Liczymy się z tym, że z takimi osobami, czy z pobytem i pracą takich osób wiązały się zawsze będą możliwości pozyskiwania dodatkowych środków zewnętrznych. Czyli tak naprawdę to są te możliwości, które dzisiaj decydują o szansach i możliwościach rozwojowych każdej uczelni w naszym kraju.
4: Taki naukowiec z zagranicy dostanie więcej pieniędzy niż nasz tutaj rodzimy?
5: Myślę, że dostanie taką kwotę, która będzie adekwatna do kosztów utrzymania w naszym kraju. Ale spójrzmy na to w ten sposób, że tu chodzi o stworzenie takiej rzeczywistej mobilności międzynarodowej, która już znakomicie funkcjonuje w skali Europy, jeżeli chodzi o studentów. Natomiast w przestrzeni europejskiej, w przestrzeni naukowej, w przestrzeni edukacyjnej mobilności tylko w części naszej Europy są czymś oczywistym, ale i tak nie jest to proces tak intensywnie przebiegający, jak kiedyś przebiegał w Stanach Zjednoczonych, gdzie mobilność była wręcz wymuszana tym, że nie dało się przepracować całego swojego zawodowego życia. Ze względów formalnych oczywiście nie dało się, na jednej tylko uczelni.
4: U nas już też to zaczyna się objawiać?
5: Tak. To są zapisy związane z ustawą, która nas obowiązuje. To są zapisy wymagające przy kolejnych stopniach awansu zawodowego wykazaniem się stażami w uczelniach innych niż uczelnia macierzysta. To mogą być i preferowane są uczelnie zagraniczne, bo to są znakomite szkoły naukowe, bo takie się zwykle wybiera, jeżeli się chce rozwijać oczywiście, ale to mogą być także uczelnie krajowe. Ważne jest, żeby wyjść poza swoje środowisko, poznać nową uczelnię, nowe możliwości, nową metodologię i żeby zmienić swój sposób patrzenia na problem, swój sposób myślenia o rozwiązaniach, które są możliwe.
4: Z punktu widzenia studentów to też podnosi atrakcyjność uczelni, prawda? Jeżeli
5: zdecydowanie.
4: Student wie, że może spotkać na przykład jakąś sławę w pewnej dziedzinie.
5: Zdecydowanie tak. To właśnie robimy, nawet nasza nazwa naszego sojuszu Fordem oznacza, że robimy to z myślą przede wszystkim o studentach. To jakość prowadzonych badań naukowych, jakość przekłada się na jakość dydaktyki, na jakość edukacji, na atrakcyjność uczelni. I my z myślą o nich organizujemy także to wydarzenie i wchodzimy w ten projekt. Mhm.
4: A propos studentów, no to coraz częściej słyszymy, że polskie uczelnie rekrutują ich poza granicami, no bo nas jest dużo mniej niż było jeszcze paręnaście lat temu. Ale czy to jest właściwa droga do rozwoju uczelni?
5: To jest proces, który się toczy. To jest proces, który trwa od lat. W tej chwili nawet mogę powiedzieć, że na początku roku akademickiego nawet do 10% naszej społeczności, myślę o studentach, to młode osoby, które rekrutujemy poza granicami naszego kraju. Więc myślę, że to jest naturalna konsekwencja tych kłopotów, które mamy, mówiąc o demografii, o depopulacji, o tym, że potrzebujemy wciąż osób, które zechcą z nami związać się na dłużej, a rozpoczyna się to bardzo często od studiowania.
4: Ale to jest z myślą, żeby ci studenci ewentualnie później zostali w Polsce i tutaj budowali swoje kariery?
5: Tak staramy się działać. Staramy się pokazywać walory tego miejsca. Mówię o mieście Opolu. Dzięki współpracy z władzami mamy tutaj coraz więcej możliwości tego rodzaju, ale mówię także o regionie. Tutaj znakomita współpraca także z Urzędem Marszałkowskim sprawia, że możemy taką ofertę dosyć dobrze dystrybuować, pokazując im uroki i miejsca, i regionu, ale ja mówiąc uroki, myślę także o realnych możliwościach funkcjonowania. Pokazując nasze miasto i nasz region jako to atrakcyjne miejsce, bo rzeczywiście takie jest. Mówię i o mieście, i o regionie. Mhm. To jest znakomite miejsce do kreowania rzeczywistości. To jest dynamika, której no, wymiar jeszcze, myślę, nie wszystkim jest znany, bo to są sprawy codzienne dla relatywnie nielicznej grupy osób, ale to jest cały ciąg, całe pasmo wydarzeń, które przyniosą spodziewany efekt. Chcielibyśmy, żeby coraz liczniejsza grupa tych osób, które przyjeżdżają na studia do Opola, wiązała się i z miastem, i z regionem.
4: Panie profesorze, wspomniał pan o tym, że o pewnej o innowacyjności i o tym, że ona buduje również kondycję finansową uczelni. Nie ma co kryć, tam gdzie jest biznes, tam są też pieniądze, no i ta współpraca, bliska współpraca z biznesem pozwala po te pieniądze sięgnąć. Dzisiaj mówi się sporo o rozwoju przemysłu zbrojeniowego w Polsce. No mamy tutaj ten głośny program SAFE, podpisywane są umowy, mówi się też o tym, że to również szansa dla uczelni, dla polskich uczelni, by włączyć się w powstawanie nowych produktów tego przemysłu zbrojeniowego. Czy z punktu widzenia Opola, które nie jest największym województwem przecież, to jest jakaś szansa?
5: Ja uważam, że tak. No, dowodem tego są wydarzenia jak utworzenie właśnie w Opolu i osadzenie w Opolu klastra baterii elektrycznych, w którym nasz uniwersytet aktywnie uczestniczy. I myślę także o tych zastosowaniach, o tym słynnym określeniu dual use, jeżeli chodzi o różnego rodzaju rozwiązania, innowacje. Ale pamiętajmy, że koncentrujemy się bardzo mocno na sformułowaniu przemysł zbrojeniowy, ale tak naprawdę chodzi o pewną odporność, odporność społeczną, odporność gospodarczą, a to nie tylko wytwory przemysłu zbrojeniowego, to też budowanie pewnej świadomości, to przygotowanie się na ewentualności, a to jest dużo szerszy ciąg i dużo większe znaczenie ma tutaj kwestia nawet przygotowania od strony społecznej, socjologicznej, psychologicznej.
4: Kadry.
5: To są właśnie te elementy, w których uczelnie odnajdą się znakomicie. I ja myślę, że wielkość ośrodka tutaj nie ma znaczenia. Tu ważna jest kreatywność i ważna jest umiejętność myślenia perspektywicznego.
4: I korzystania z okazji.
5: Czyli to są te elementy, które cechują uczelnię. To myślenie kreatywne, myślenie perspektywiczne i sięganie po środki.
4: Rektor Uniwersytetu Opolskiego, profesor Jacek Lipok, jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Proszę zostać z nami. Przenosimy się jeszcze do internetu.
3: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: już prawie w pół do dziewiątej, do weekendu coraz bliżej, jeszcze to tylko kilka godzin w pracy i już będzie można udać się na wolne.
1: No tak, tylko jeszcze trzeba dojechać do pracy, jeżeli już się spóźniliśmy i którędy to sobie tak pojechać, żeby się udało, o tym Kuba Biel.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Sprawdzamy, rzucamy okiem i najpierw zacznę od tych zdarzeń, które wciąż są na tak zwanym biegu i trwają, czyli autostrada A4. Przypominam, tam tuż po godzinie 7 samochód ciężarowy miał małą awarię, wystrzał opony, który uszkodził zbiornik. Cały czas służby na miejscu pracują, ale nie widzę, żeby tam tworzyły się korki, więc raczej sobie jedziemy, uważajcie, mimo wszystko. Tarnów Opolski Wiejska, samochód osobowy zderzył się z motocyklem, uważajcie w tym miejscu. Ujazd, a konkretnie obwodnica Kędzierzyna-Koźla, dwie osobówki Skoda i Passat bez wycieków i nie utrudniają swobodnego ruchu, ale warto zwolnić. Natomiast jeżeli chodzi o zagęszczenie w tej chwili, no to jest ono już takie dość przyjemne. Można powiedzieć kilka punktów, konkretnie dwa budowlanych do centrum, odrobinę zwalniamy przed światłami. No i Oleska do Chabrów, tutaj też króciutki fragmencik, gdzie jedna zmiana świateł i jedziemy dalej. Obwodnica północna, okej, pozostałe drogi też.
2: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
4: Na zegarach w pół do dziewiątej zwiększenie wydatków na naukę do poziomu 3% PKB to marzenie środowiska akademickiego. Tak mówił w porannej rozmowie Radia Opole rektor Uniwersytetu Opolskiego profesor Jacek Lipok. Jak podkreślał, większe nakłady na naukę należy traktować jako inwestycje w rozwój gospodarczy kraju. Gość Radia Opole odniósł się także do planowanego podpisania umowy między Uniwersytetem a Politechniką Opolską. Współpraca ma pomóc w skuteczniejszym przyciągu zagranicznych naukowców. Obecność cenionych badaczy z zagranicy może podnieść poziom kształcenia i zachęcić młodych ludzi do studiowania w regionie.
2: Poranne wiadomości Radia Opole.
4: A w nich za granicą premier Izraela Benjamin Netanyahu ogłosił zwiększenie okupacji Strefy Gazy do 70% jej powierzchni. Teren zajęty przez izraelskie wojsko oddzielony jest tak zwaną żółtą linią, której przekroczenie grozi śmiercią. Na mocy podpisanego w październiku zawieszenia broni izraelskie wojsko wygnało mieszkańców Gazy z 50% terenów enklawy. Potem rozszerzono okupację do 60%. Ponad 2-milionowa enklawa jeszcze przed wojną mierzyła się z przeludnieniem. Teraz jej sytuacja dramatycznie się pogorszyła. Zwłaszcza, że ogromna większość budynków została zniszczona w ostatniej wojnie i 3/4 mieszkańców Gazy wciąż żyje w namiotach. Media i organizacje praw człowieka alarmują, że izraelskie plany to zapowiedź czystki etnicznej. Podkreślają też, że przymusowe przesiedlenie ludności cywilnej jest zbrodnią wojenną i zbrodnią przeciwko ludzkości. Kolejne wiadomości Radia Opole już o 9:00, to za niespełna pół godziny. Zapraszam w nich m.in. o kolejnej transzy wsparcia dla gmin poszkodowanych przez ostatnią powódź.
5: Mnie wszystkie oczywiście pieniądze cieszą, bo jeżeli byśmy to musieli robić ze swoich środków, no to trwałoby to pewnie dłużej, no a poza tym nie mielibyśmy wtedy na inne zadania.
2: Najlepszy informacyjny adres z Opolskiego. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: 16 stopni mamy na termometrach, maksymalnie 24 stopni dzisiaj możemy się spodziewać i dzisiaj bez opadów deszczu.
0: No te opady deszczu mają się pojawić, to taka ironia losu, na festiwal w Opolu. Wtedy ma być też bardzo gorąco, nawet 30 stopni, ale faktycznie synoptycy na dzisiaj prognozują, że w czasie festiwalu w Opolu może trochę pokropić. Ja bym się bardziej spodziewała, że to będą takie gwałtowne, intensywne, jednorazowe opady, może trochę zagrzmi, ale generalnie to powinno przejść bokiem.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza.
1: Złe informacje są takie, że życie mnie nauczyło, że jak Magda coś obiecuje, to będzie totalnie na odwrót.
0: Nie no, słońce będzie to na pewno.

0: Kolejna nowość w Radiopole Dagny. Rain on me. No, oby ten deszcz tylko nie spadał wtedy, kiedy będzie festiwal w Opolu. Znasz kogoś, kto był w Stanach i powiedział ci to i owo?
1: Ja byłem w Stanach.
0: A, ja znam kogoś, ale to nie był piłkarz, bo nasi piłkarze polskiej reprezentacji akurat do Stanów Zjednoczonych na tegoroczne Mistrzostwa Świata niestety się nie wybierają.
1: Ale już ustaliliśmy dlaczego.
0: Że w sumie, że istety. Bo jeszcze nie, bo by ich zjadły
1: w Florydzie są forfitery, zjadłyby ich w Meksyku, jest gorąco, tam te narkotyki różne.
0: To się nazywa naczosy.
1: Nie, to się nazywa inaczej. 7 spotkań rozpoczynających się za 2 tygodnie piłkarskich Mistrzostw Świata zostanie rozegranych w Miami. Mundial częściowo pokryje się z rozpoczynającym się 1 czerwca sezonem huraganów na Atlantyku.
0: No pięknie.
1: I popatrz, dlatego żeśmy nie polecieli, no bo nam loty odwołali.
0: No tak, z tego powodu służby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe stają przed wyzwaniem logistycznym, koniecznością przygotowania milionów turystów z zagranicy, których napływ do południowej Florydy się spodziewają w związku z Mistrzostwami Świata.
2: Pete Gomez z Biura Zarządzania Kryzysowego Hrabstwa Miami-Dade zwrócił uwagę na skalę prowadzonych działań koordynacyjnych, odnotowując, że jego zespół uczestniczy każdego tygodnia w około 32 spotkaniach poświęconych wyłącznie logistyce bezpieczeństwa w kontekście Mistrzostw Świata. To nowa społeczność, o którą się martwimy, stwierdził Gomez, podkreślając konieczność zapewnienia jasnych kanałów komunikacji, umożliwiających dotarcie do przyjezdnych w przypadku wystąpienia sytuacji absolutnie kryzysowej, o ile sezonowe przygotowania stanowią coroczną rutynę dla osób od urodzenia mieszkających na Florydzie, o tyle nadchodzące Mistrzostwa Świata wprowadzają do regionalnych kalkulacji dotyczących ewakuacji i schronienia zupełnie nową grupę demograficzną. Lokalne agencje pracują w trybie nadzwyczajnym, aby edukować podróżnych, którzy być może nigdy wcześniej nie mieli do czynienia z tropikalnymi układami burzowymi. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: No, trochę mi ulżyło, że ci nasi nie jadą tam na ten mundial do Stanów Zjednoczonych i że unikną tych wszystkich pogodowych konfliktów. Natomiast na szczęście my będziemy mieć swoje
1: Mistrzostwa Świata sobie zrobimy?
0: Tak! I Polska będzie mistrzem Polski.

0: Za 9 minut będzie godzina 9. Ponad 228 ton śmieci zebrano podczas tegorocznej akcji Czysta Odra. W sprzątaniu rzek i ich dopływów uczestniczyło ponad 31 tysięcy wolontariuszy z Polski, Czech i Niemiec, a także z województwa opolskiego, o czym wielokrotnie na antenie Radia Opole mówiliśmy.
1: Sprzątano m.in. Nysę Kłodzką i okolice Odry, a w akcję zaangażował się także Związek Gmin Czysty Region Skędzierzyna-Koźla. Wśród śmieci były nie tylko plastikowe butelki, ale też właśnie co skandaliczne. Były tam małpki, lodówki, hulajnogi i prawie 1000 zużytych opon.
0: No, ciekawa jestem, co taki karp czy taki szczupak miałby zrobić z tym wszystkim? No nie wiem, otworzyć lodówkę, wsiąść na hulajnogę, skorzystać z małpki?
1: Tak, naśmiecić, a potem nabrać jeszcze wody w usta, jak policja by dopytywała, kto to wszystko zrobił.

0: Magdaleno?
1: Słucham.
0: A co się wydarzy o godzinie 12?
1: O godzinie 12 Iga Świątek będzie grała z Magdą Linet.
0: Brawo!
1: Brawo.
0: Na jakim turnieju?
1: Na French Open. Na kortach Rolanda Garrosa.
0: Brawo!
1: Który był lotnikiem.
0: Brawo!
1: Wiedziałeś?
0: Nie.
1: No widzisz.
0: Ale więcej o tym w sporcie po wiadomościach.
2: Te systemy przesuwne kapicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie. Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kapicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
3: Serio? Ale jak?
2: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
4: Sąsiedzki rabat od kapicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kapica.pl.
2: Kapica. Zaufanie na lata.
5: Elastyczność to realne rozwiązania dla firm i pracowników. Krótsze dojazdy, więcej czasu. Dzięki elastycznym formom zatrudnienia możesz działać skuteczniej. Sprawdź na elastyczni.opole.pl. Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
6: Uwaga, uwaga! Dzień Dziecka w Ozimska Park Opole już 30 maja. W programie dmuchańce, malowanie buziek, animacje artystyczne i sportowe, quizy, upominki, popcorn i grill. Zabierz dzieci, rodzinę i dobry humor. Pamiętaj, już 30 maja Dzień Dziecka w Ozimska Park Opole. Ulica Ozimska 72 Opole. Ozimska Park. Miejsce na twoje komfortowe zakupy.
7: Opolagra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
8: Po reklamie.
9: Autopilot Radia Opole.
10: Generalnie sytuacja na opolskich drogach już nam się pięknie uspokoiła. Te wszystkie najważniejsze trakty, jeżeli chodzi o centrum, okolice centrum w Opolu, są już przejezdne. Jedyne problemy, które napotykamy w tej chwili na drodze, właściwie napotykają je kierowcy, to ci, którzy przemieszczają się ulicą Budowlanych w kierunku centrum. Tutaj rzeczywiście ten sznur samochodów wciąż długi i musicie swoje odczekać. Poza tym jest okej, chociaż zauważyłem na obwodnicy północnej w okolicach Ślimaka przy zjeździe na Czarnowosy, że tutaj doszło do jakiegoś chyba zdarzenia. Nie mam jeszcze informacji dokładnie, ale uważajcie, bo satelitarna mapa nam pokazuje, że rzeczywiście tam jakiś wypadek czy też kolizja. Poza tym jest okej, drogi blatowe w porządku, autostrada A4 również, więc szerokiej drogi.
9: Radio Opole. Gramy dla kierowców.
0: A dzisiaj mamy 29 dzień maja. Powoli zbliżamy się do godziny 9, więc przed nami najnowsze wiadomości z kraju, z regionu i ze świata.
11: Trwa dogaszanie pożaru w gospodarstwie pod Kluczborkiem.
12: W kulminacyjnym momencie w działaniach udział brało 13 zastępów.
11: Resort rolnictwa prognozuje niskie plony z powodu suszy, a w sporcie m.in. o historycznym polsko-polskim pojedynku na kortach Rolanda Garrosa.
9: Wiadomości Radia Opole.
1: Minęła 9 przed mikrofonem Radia Opole, Daniel Klimczak.
11: 3% PKB na naukę to trzykrotność obecnych wydatków, a to marzenie środowiska akademickiego. Tak o ostatnim proteście, którego postulatem było właśnie zwiększenie nakładów na ten cel, mówił w porannej rozmowie Radio Opole rektor Uniwersytetu Opolskiego profesor Jacek Lipok. Jak usłyszeliśmy, dofinansowanie należy rozumieć przede wszystkim jako inwestycje w rozwój gospodarczy kraju.
13: Przyjrzyjmy się wiodącym gospodarkom świata i krajom, które postawili na innowacje. W każdym nauka, innowacje tworzone przez ludzi pracujących naukowo są podstawą rozwoju gospodarki. Mamy wyliczenia nawet w naszym kraju, które wyraźnie wskazują, że każda złotówka zainwestowana w naukę zwraca się w kwocie co najmniej 7 zł.
11: Naszego rozmówcę zapytaliśmy też o zaplanowane na dziś podpisanie umowy między dwiema największymi uczelniami w regionie. Uniwersytet i Politechnika Opolska chcą skuteczniej przyciągać zagranicznych naukowców. To element tworzenia programu mobilności naukowej, który dobrze funkcjonuje w środowisku studentów. Profesor Jacek Lipok wskazał, że Opole ma w tej kwestii spory potencjał.
13: Mamy wyjątkowo sprzyjającą sytuację jako miasto i region. Uniwersytet Opolski od 6 lat funkcjonuje w sieci uczelni europejskich, Politechnika także. Obydwie te uczelnie mają mają możliwość współpracy z naukowcami z zagranicy. Ale żeby te osoby zechciały z nami współpracować u nas na miejscu, funkcjonować w zespołach badawczych, które rzeczywiście kreują nowe rozwiązania, musimy być dla nich atrakcyjni. Ta atrakcyjność rozpoczyna się od opieki nad taką osobą, która przyjeżdża z zagranicy.
11: Uczelnie przewidują, że współpraca ze znanymi naukowcami pozwoli zwiększyć poziom nauczania, co także zachęci młodzież do wyboru studiów w regionie.
7: Opolszczyzna na bieżąco. Informacje, które mają znaczenie.
11: Strażakom udało się opanować pożar zabudowań gospodarczych w Krzywiźnie pod Kluczborkiem. Jak wiecie z wiadomości, ogień objął budynek, w którym znajdowały się maszyny rolnicze. O szczegółach powiedział Radio Opole oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Kluczborku, kapitan Karol Grzyb.
12: Po dotarciu na miejsce zdarzenia kierujący działaniem rozpoznał całkowity pożar budynku, w którym składowane były maszyny oraz sprzęt rolniczy. W kulminacyjnym momencie w działaniach udział brało 13 zastępów. Pożar na tę chwilę jest zlokalizowany i dogaszany. Nikt nie został ranny. Po zakończeniu działań ratowniczo-gaśniczych teren zostanie przekazany policji, która będzie określała prawdopodobne przyczyny pożaru.
11: A opolskie samorządy otrzymały kolejne pieniądze na usuwanie skutków powodzi. Część z nich pochodzi z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, pozostała z rezerwy celowej budżetu państwa. Wsparcie trafiło m.in. do Głuchołaz, Głubczyc, Paczkowa, Strzeleczek czy Lewina Brzeskiego. Największa kwota trafiła do ostatniej z wymienionych gmin. Burmistrz Dariusz Struski zapowiada, na co zostaną wydane przyznane wczoraj pieniądze.
8: Będziemy beneficjentami środków w kwocie ponad 2 800 000 zł na dwa zadania związane z odbudową obiektów mostowych. To jest miejscowość Skorogoszcz, a drugi miejscowość Antorowice. Bardzo ważne obiekty.
7: Radio Opole. Uderzamy prosto w sedno.
11: Minister rolnictwa Stefan Krajewski przewiduje, że wskutek suszy tegoroczne plony mogą być niższe niż w ubiegłych latach. Polityk przekonuje, że konieczne są bardziej zdecydowane działania na rzecz retencjonowania wody.
14: Jest ten problem też retencjonowania wody, o którym mówimy od wielu lat. W mojej ocenie za mało się dzieje, żeby mikroretencja, mała retencja była prowadzona. Część samorządów skorzystało ze środków z KPO i buduje zbiorniki retencyjne, ale tego jest ciągle za mało.
11: Susza hydrologiczna utrzymuje się obecnie na Podlasiu, Warmii, na południowym Mazowszu i Lubelszczyźnie, a także w części województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
7: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
11: 4 po 9.
7: Sport w Radiu Opole.
15: Przed mikrofonem Grzegorz Frankowski. Hokejowe reprezentacje Finlandii, Kanady, Norwegii i Szwajcarii awansowały do półfinałów rozgrywanych w Szwajcarii Mistrzostw Świata Elity. W czwartkowych ćwierćfinałach Finowie pokonali Czechów 4-1, Kanadyjczycy wygrali z broniącymi tytułu Amerykanami 4-0, Norwegia z Łotwą 2-0, a Szwajcaria ze Szwecją 3-1. Jutro w półfinałach zagrają Szwajcaria z Norwegią, a Finlandia z Kanadą. Na drugiej rundzie skończyła się przygoda Huberta Hurkacza w tenisowym wielkoszlemowym French Open. Polak, który zajmuje 99. pozycję na liście światowej, przegrał z Amerykaninem Francisiem Tiafoe w 5 setach. Hurkacz tak podsumowuje swoją obecną dyspozycję po długotrwałych problemach zdrowotnych.
16: Teraz już jest wszystko na prostej, mogę grać, rywalizować, więc to jest najważniejsze. Oczywiście frustrujące jest, no jednak ten poziom, który mam, nie jest tam, gdzie chciałbym być, więc na dużo pracy cały czas, każdego dnia wkładam, żeby krok po kroku podążać naprzód. To taki dość trudny okres, natomiast no wiem, że no dzięki temu, że teraz znowu rywalizuję, człowiek też bardziej jest w stanie doceniać to wszystko, co robi. Pewnie ciężko dzisiaj, ale po takim meczu, natomiast jest to ważne.
15: W innym czwartkowym meczu drugiej rundy życiowy sukces odniosła Maja Chwalińska, pokonując faworyzowaną Belgijkę Elise Mertens 6-4, 6-0. Polka może być już pewna, że po raz pierwszy w karierze awansuje do pierwszej setki rankingu. W trzeciej rundzie zagra z Greczynką Marią Sakkari, a już za kilka godzin w samo południe dojdzie do polskiego pojedynku na kortach Rolanda Garrosa. Iga Świątek mierzyć się będzie z Magdą Linet. To będzie historyczny pojedynek. Po raz szósty zdarza się, że w Wielkim Szlemie spotkają się dwie reprezentantki Polski, ale jeszcze nigdy taka sytuacja nie miała miejsca w trzeciej rundzie. Teraz koszykówka. Zastal Zielona Góra wygrał na wyjeździe z Arką Gdynia 85-83 w drugim meczu półfinałowym Ekstraklasy. W rywalizacji do trzech zwycięstw jest 2-0 dla Zielonogórzan, dla których najwięcej punktów, 23, zdobył Jakub Szumert. Opolska Odra rozpoczęła proces przebudowy drużyny przed nowym sezonem rozgrywek BetClick pierwszej ligi. Do tej pory zespół opuściło już 7 zawodników. Klub ze stolicy regionu poinformował wczoraj, że barw niebiesko-czerwonych nie będą już reprezentować Tomasz Prikryl, Mateusz Abramowicz, Adam Chrzanowski, Adrian Łyszczarz i Jakub Bartosz oraz najbardziej znaczący piłkarz Opolan w ostatniej edycji zaplecza Ekstraklasy Adrian Pużycki. W trakcie ostatniego ligowego meczu z Polonią Warszawa pożegnany został Konrad Nowak. Pozostajemy przy futbolu. Wieczysta Kraków wygrała z Polonią Warszawa 3-2 w półfinałowym meczu pierwszoligowego barażu o piłkarską ekstraklasę. W finale barażu na triumfatora czeka Chrobry Głogów, który pokonał u siebie po rzutach karnych Łódzki Klub Sportowy.
9: Pogoda.
0: Na termometrach mamy teraz 17 stopni, maksymalnie 24 stopni. Dzisiaj możemy się spodziewać jutro od 12 do 24.
1: Pytacie się, jak będzie z tymi opadami deszczu jutro? Jutro jest niewielka szansa na to, że pokropi. Raczej to będzie kropienie niż padanie. Od godziny 7 w stolicy województwa opolskiego, tak dziś mniej więcej do godziny 13 te opady są prognozowane. A może się skończy tylko na tym, że postraszy, lekko pokropi. A w niedzielę już będzie i grzało, bo ma być 26 stopni i ma być też bardzo przyjemny dzień.
9: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: O co jeszcze się pytają?
1: Pytają się jeszcze słuchacze, kiedy będzie ochłodzenie. W poniedziałek będzie ochłodzenie, bo 19 stopni. I pytajcie się też, pytają się słuchacze, kiedy będzie ocieplenie. Na festiwal w Opolu w czwartek 30 stopni się nawet zapowiada, ale do tego też opady deszczu. No, taka tradycja
0: festiwalowa. Jeszcze pytacie się, jaki jest kierunek wiatru.
1: Kierunek wiatru jest właściwy.
0: No i elegancko. Kacper Śnigorski.
1: I Magda Szybińska.

0: dobry z Radiem Opole.
1: Mamy kwadrans po godzinie 9 i ja dzisiaj przyjechałem do pracy na rowerze. I co miałem na głowie, droga Magdaleno?
2: Tyle problemów na głowie było z tym przyjechaniem rowerem.
1: No tak, bo cię spotkałem, ale coś jeszcze miałem na głowie.
2: Miałeś na głowie później burzę, ponieważ twoja fryzura długo, długo dochodziła do siebie.
1: Po czym? Jak ściągnąłem kask ze swojej głowy.
2: I co się chwalisz?
1: Bardzo ładny mam kask i dzielnie w nim jeździłem.
2: Tak, świetnie, że się chwalisz, ale najważniejsza informacja to jest taka, że już niedługo mamy zmianę w przepisach i już obowiązkowo trzeba będzie nosić kask, kiedy będzie się miało głowę na karku. To znaczy rodzice powinni pamiętać o tym, że dzieci będą musiały obowiązkowo w takich kaskach na rowerze jeździć, na hulajnodze zresztą też. Ale co my tam wiemy o przepisach? Paulina Dogoda to radca prawny, jest w naszym studiu. Cześć Paulina, dzień dobry.
1: Paulina, zaraz, o, już ci działa mikrofon. Natomiast właśnie to jest ciekawa sprawa, bo teraz Paulina musi powiedzieć coś ciekawego i nowego, a Magda powiedziała już wszystko, także słuchamy.
3: To ja może doprecyzuję, że to nie tylko dzieci, tak, bo zależy, co rozumiemy przez dzieci, natomiast teraz ten wymóg jest co do nastolatków, można nawet
2: młodzież
3: powiedzieć,
2: by się obraziła,
3: tak. Poniżej 16 roku życia to jest obowiązek faktycznie noszenia tych kasków ochronnych i nie tylko hulajnogi, rowery, bo tam jest też mowa o tak zwanych urządzeniach transportu osobistego, tak to jest fajnie nazwane, i tu myślę, że możemy nawet podpiąć deskorolkę albo wiecie, takie kółko, na którym się stoi i...
1: Monocykle.
3: O, właśnie, tego słowa mi zabrakło. Myślę, że tutaj również te przepisy obowiązują co do stosowania kasków.
2: No dobrze, ale to przepis przepisem, czy on może być egzekwowany w stosunku do tych najmłodszych? No nie, to chyba rodzice muszą wziąć pełną odpowiedzialność.
3: Jasne,
1: czy
3: rodzice...
1: dzieciak może mandat dostać?
3: Nie, no dzieciak nie, natomiast rodzice tak, ale też opiekunowie, tak, którzy faktycznie mają w tym czasie sprawować obowiązek nad dzieckiem, czy też nastolatkiem.
2: Mhm, czyli obowiązkowo kask do 16 roku życia, a tak. Po 16 to już nie?
3: No, przepisy tutaj milczą, tak, więc wiadomo, zdroworozsądkowo warto ten kask mieć, tak jak tutaj Kasper daje świetny przykład, nawet jak się nie ma 16 lat, tylko troszkę więcej.
2: Chciałbym.
3: Natomiast, no tutaj już nie mamy tej takiej odpowiedzialności, nie? Bo tam jest kara grzywny do 100 zł w przepisach podaje.
2: To ja myślę, że dobrym prezentem na Dzień Dziecka jest właśnie taki kask rowerowo, hulajnogowo, deskorolkowo-rolkowy.
1: A teraz super promki będą. Więc ja kupiłem na super promce swój kask, a mam
2: kodem
1: bardzo
2: kodem Kasper 15.
3: Może teraz będą sprzedawać już w komplecie hulajnoga z kaskiem.
2: I z Kasprem.
1: I ze mną. Tak, piękna sprawa. Patrycja Markowska, ona do nas nie wpadnie, teraz będzie śpiewać, ale my na pewno wrócimy jeszcze do tej rozmowy o zmianach w przepisach.

0: tak na dobry początek weekendu, chociaż jeszcze kilka godzin w pracy musimy spędzić. To była Ariana Grande w Radio Opole. 20, prawie 5 minut po godzinie 9 wracamy do rozmowy z radcą prawnym, z Pauliną Dogodą. Wakacje przed nami, powoli zaczynamy już my, rodzice, planować, jak ten czas z dziećmi spędzić, ale nie mamy tyle urlopu, co byśmy chcieli spędzić ten czas z dziećmi, bo 2 miesiące wakacji to jest jedna rzecz, 2 tygodnie urlopu to druga rzecz. Czy dziecko może zostać w domu samo wtedy, kiedy rodzice są w pracy?
1: Powiem wam, że to jest temat taki bardzo mocno dyskusyjny, bo znowu wracając do przepisów, nie ma przepisu, który tego zabrania. Jest tylko jeden przepis wskazujący na to, że dziecko do 7 roku życia, jeżeli zostawimy samego w domu i pozostawimy go narażonego na niebezpieczeństwo, to możemy odpowiadać karnie, tak? Natomiast to jest ta poprzeczka 7 lat. Co dalej z dziećmi, z nastolatkami, które de facto no, są pod opieką rodziców, a już przekroczyły 7 rok życia, no tutaj jest kwestia dyskusyjna i raczej należy do tego podejść tak zdrowo, rozsądkowo, bo wiadomo, że jeżeli zostawimy takie dziecko, takiego nastolatka i coś się faktycznie wydarzy, no to tu już bardziej możemy mieć konsekwencje na przykład z sądu rodzinnego, tak? Mhm. Jakieś postępowanie o ograniczenie praw rodzicielskich i tego typu rzeczy. Natomiast karnie już takiej odpowiedzialności nie ma.
2: Ale teraz zaczyna się taki sezon na grilla i rodzice sobie często tak pomyślą, że a dobra, to ja sobie strzelę tam piwko, no to drugi rodzic wpada na ten sam pomysł, no i wtedy robi się bardzo poważny problem, może się wydarzyć, prawda? Chodzi mi tutaj, jak jeden i drugi opiekun są nawet po takim piwku.
1: To znowu, wydaje mi się, że to jest podejście takie zdroworozsądkowe. No jedno piwo, co do zasady, raczej nie powoduje u nas takich zaburzeń, że nie jesteśmy w stanie sprawować tej opieki. Wiadomo, że najlepiej by było, gdyby jednak jeden rodzic ten alkohol spożywał, a drugi był trzeźwy umysłu. Natomiast do wszystkiego należy podejść zdroworozsądkowo. Też pytanie, gdzie my na tym grillu jesteśmy? Czy jesteśmy na własnej posiadłości, w własnym domu, gdzie dziecko czuje się bezpiecznie, ma swoje miejsce i no jest dużo mniejsze zagrożenie, czy jednak, nie wiem, jesteśmy na grillu u znajomych, od których trzeba wrócić, tak, bo tutaj no, już się pojawiają dużo innych względów, więc do tego wszystkiego należy, tak jak jeszcze raz powtórzę, po prostu zdroworozsądkowo podchodzić, a gorsze jest, jeżeli rodzice żyją w rozłączeniu, no i potem są takie właśnie smaczki wyciągane, tak, że jeden zostawił dziecko bez opieki, więc drugi już ma czego się przyczepić.
0: Ja sobie wyobrażam taką najgorszą sytuację, która może się przydarzyć, jeżeli chodzi o tego grilla. Pojedziemy na tego grilla rowerami, nie będziemy mieć kasku i jeszcze białe z pianką spożyjemy. No to już wtedy kombo nie do pomyślenia nawet.
2: Do tej rozmowy wrócimy jeszcze za chwilę w Radio Opole.

0: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: Pasjonujesz się fotografią i szukasz miejsca do rozwoju? Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie fotografia w Strzelcach Opolskich zaprasza na nowoczesne szkolenia w profesjonalnym i w pełni wyposażonym studiu. Odkryj moc obrazu i własny potencjał. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Next Generation.
2: O wow! Tak działa Fanzeum! Zaledwie godzinę drogi od Opola w Gliwicach czeka Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni. To niezwykła przestrzeń pełna kolorów, światła i sensorycznych doświadczeń dla całej rodziny. Twórz własne projekty w fanarcie, eksperymentuj w fanlabie, odkrywaj świat wszystkimi zmysłami w nowej strefie Fantuban. Tu nie oglądasz, tu doświadczasz. Bilety sklep fanzeum.pl.
3: Prudnik zaprasza na 27. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej czekać na Was będą wyjątkowe rękodzieło, regionalne smaki, pokazy rzemiosła, koncerty w niezwykłych brzmieniach, od muzyki folkowej po pop i rock oraz niepowtarzalna atmosfera, której możesz doświadczyć tylko w Prudniku. Spotkaj wspaniałych twórców, odkryj oryginalne wyroby i spędź wyjątkowy weekend w Prudniku. Szczegóły na stronie ASIP Prudnik.pl.

0: 21 minut do godziny 10. My wracamy do rozmowy z radcą prawnym. Paulina Dogoda w naszym studiu. Paulina, jakie interesujące sprawy ostatnio trafiały do ciebie? Co takiego trapi Polaków?
1: Wiesz co, jedną z takich najciekawszych, która też wzbudziła moje zdziwienie, powiem szczerze, spotkałam się z kilkoma osobami, które twierdziły, że wręczając pracodawcy wypowiedzenie za okresem wypowiedzenia, po prostu chcąc rozwiązać stosunek pracy z pracodawcą, konieczne jest, żeby miały podpis tego pracodawcy pod złożonym wypowiedzeniem.
0: Czyli że on się zgadza na to, że ja się chcę zwolnić.
1: Dokładnie tak. I miałam nawet osoby, które nie otrzymawszy tego podpisu, uznały, że to ich wypowiedzenie nie jest skuteczne i dalej chodziły do pracy, no tak jakby po prostu nie złożyły wypowiedzenia.
2: To już podchodzi pod jakieś niewolnictwo.

0: zapoznała tak? Się, tak? Że wie, że my taki dokument złożyliśmy. Natomiast sam podpis o niczym zupełnie nie świadczy.
1: Tutaj mamy do czynienia z tak zwanym jednostronnym oświadczeniem woli, bo o ile, jeżeli chodzi o zatrudnienie osoby, to tutaj do tanga trzeba dwojga, czyli jedna osoba musi się dogadać, druga osoba, jedna strona i druga strona muszą mieć wspólny front i zgodzić się na określone warunki, ale jeżeli chodzi o to wypowiedzenie, jednostronnie można to oświadczyć, że już kończę karierę w tej firmie, nie będę więcej przychodził do pracy i pracodawca nie może mi tego zabronić, to o tyle warunki tego wypowiedzenia, to tu już jest inna sprawa. Tutaj trzeba się dogadać na warunki wypowiedzenia, prawda? Czy to jest okres wypowiedzenia natychmiastowy, czy trzymiesięczny, czy jeszcze inne takie
0: rzeczy. Jeżeli mówisz o porozumieniu się co do warunków wypowiedzenia, no to wydaje mi się, że masz na myśli, że chcemy rozwiązać stosunek pracy za porozumieniem stron. No to tutaj potrzebujemy też podpisu pracodawcy. Natomiast jeżeli my składamy to wypowiedzenie na zasadzie jednostronnego oświadczenia woli, to jakby warunki, które nas obowiązują, wynikają z przepisów, ze stażu pracy, tak? Czy mamy miesiąc wypowiedzenia, dwa miesiące wypowiedzenia, czy trzy miesiące, miesiąc wypowiedzenia, czy trzy miesiące wypowiedzenia, tak? Na przykładowo. Więc tutaj znowu, tu nie potrzebujemy pracodawcy, żeby nam powiedział, czy my jesteśmy miesiąc, czy, bo to nam wychodzi z przepisów. Chyba, że chcemy w jakiś sposób sobie to skrócić,
1: to wtedy trzeba się dogadać,
0: to wtedy wiadomo, trzeba się porozumieć, nie?
2: To jest niesamowita historia. Także mamy nadzieję, że komuś pomożemy dzięki tym poradom od Pauliny Dogody, która dzisiaj była naszym gościem. Bardzo Ci dziękujemy za wizytę w naszym studiu.
0: Dzięki bardzo, do widzenia.

0: A my w Radio Pole, jak sobie popatrzymy na zegary, a się na nich znamy, to wiemy, że za 6 minut będzie godzina 10. Krzysztof Rap.
1: Ale ty mnie teraz zaimponowałeś, Wąski. Aha, tak popatrzyłeś i od razu wiedziałeś. Człowiek z 12 z 24 czasem myli, a ty tak przast prast i już wie.
0: Ale jeszcze, że ja tak skupiłem ten wzrok, bo ty to musisz, wiesz, te okulary tak, wyżej, ja niżej, teraz... góra, dół.
1: Właśnie tak.
2: No, powiem proszę. Wam, że czuć już w powietrzu weekend się zbliżający. Tak. Jeszcze tylko trzeba ten kilka godzin w pracy wytrzymać i potem będzie można już rzeczywiście
3: i jeszcze
2: weekendować.
3: Musimy Poland Garosa też dzisiaj zaliczyć o 12:00 wielkie spotkanie. Magdalinet kontra Iga Świątek, już nie mogę się doczekać.
1: Plus komu mają, kibicować?
3: Plus mają Chwalińską, musimy się pochwalić, więc mamy dzisiaj powody do radości, do uśmiechu.
2: Komu kibicować? No, tak czy inaczej wygra nasza.
1: Naszym.
0: Nie no, nasza wygra, ale Iga, nie?
3: Iga ma w ogóle, tak słuchajcie, w niedzielę urodziny, więc byłoby bardzo miło.
2: To będzie miała świątek, piątek w niedzielę.
3: Oczywiście.
0: Czyli ona, która będzie miała
3: 25.
2: Ona dopiero zaczyna przecież. Nie, no ona dopiero zaczyna.
3: W Paryżu będzie impreza.
0: No, będzie się działo. Piękna sprawa. A my za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. Magda Szybińska,
2: Kacper Śniegórski i Paweł Iwa. Do usłyszenia w poniedziałek.
4: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Radio Opole.
1: Reklama.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
4: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
3: Ślub?
4: Będziemy zasypywać wspólny kocioł. Oświadczył mi się.
3: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
4: Co prawda, to prawda.
3: Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
5: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
6: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu. Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
1: Po reklamie.
7: Powolutku zbliżamy się do 10. Słuchacze Radio Pole. W piątek to 29 dzień maja. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości.
8: Trwa wyjaśnianie przyczyny śmierci dwóch osób, których ciała znaleziono wczoraj pod Strzelcami Opolskimi.
9: Przybyły na miejsce lekarz, wstępnie wykluczył udział osób trzecich.
8: Rumunia wezwała rosyjskiego ambasadora po nocnym uderzeniu drona w blok mieszkalny, a w kulturze nim zajdzie słońce.
6: Wiadomości Radio Pole.
10: A przed mikrofonem Daniel Klimczak.
8: Ciało 90-letniej kobiety i 51-letniego mężczyzny ujawnili wczoraj wieczorem policjanci w jednym z domów w Suchej w powiecie strzeleckim. Funkcjonariusze przy pomocy strażaków weszli do mieszkania na prośbę kobiety, która od 2 tygodni nie widziała sąsiadów, mówi młodszy aspirant Dorota Janać z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich.
9: W jednym z pomieszczeń policjanci ujawnili ciało 90-letniej kobiety. Dodatkowo na strychu odnaleźli ciało 51-letniego mężczyzny. Mężczyzna miał owiniętą wokół szyi pętlę. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon obydwu osób. Wstępnie lekarz wykluczył udział osób trzecich.
8: Ciała zostały zabezpieczone do sekcji zwłok.
6: Słuchaj faktów, nie plotek.
8: Szefowa rumuńskiej dyplomacji wezwała ambasadora Federacji Rosyjskiej do siedziby MSZ-u. To reakcja na nocne uderzenie przez rosyjski dron w blok mieszkalny w Gałaczu na południowym wschodzie kraju. Minister podkreśliła, że incydent stanowi poważne naruszenie rumuńskiej przestrzeni powietrznej i prawa międzynarodowego. Ojana Toju przekazała, że oficjalny protest na stronie rosyjskiej i poinformowała o zdarzeniu sojuszników z NATO oraz sekretarza generalnego sojuszu. Wzmacnianie obrony kolektywnej oraz odporność na zagrożenia hybrydowe będą tematami rozpoczynającej się dziś wiosennej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. W tym roku spotkanie odbędzie się w litewskim Sejmie w Wilnie. Szczegóły zna Kamil Zalewski.
11: W sesji weźmie udział blisko 300 parlamentarzystów z 32 państw NATO. Do Wilna przyjedzie też około 80 przedstawicieli z 22 krajów partnerskich oraz organizacji międzynarodowych. Jak mówi w nagraniu promującym wydarzenie Audronis Ažubalis, zastępca przewodniczącego litewskiej delegacji, bezpieczeństwo w regionie nadal kształtowane jest przez wojnę na Ukrainie, militaryzację obwodu królewieckiego, a także zagrożenia hybrydowe. Skłania nas to do jeszcze większej jedności, abyśmy w razie potrzeby mogli wspólnie odpowiedzieć agresorowi. Przewodniczący wicedelegacji Sejmu Litwy do zgromadzenia Šarūnas Birutis zaznaczył, że najważniejszymi tematami sesji będą obrona kolektywna, długoterminowe wsparcie Ukrainy, stabilność finansowania obronności, a także odporność społeczeństw oraz rola innowacji i nowych technologii w bezpieczeństwie.
8: W weekend odbędą się posiedzenia komisji i grup politycznych Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, natomiast sesję plenarną zaplanowano na poniedziałek.
0: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
8: Władze Głubczyc podpisują dziś umowę z firmą, która przeprowadzi remont hali sportowej przy ulicy Olimpijskiej. Obiekt od 30 lat jest intensywnie użytkowany i wymaga modernizacji, mówi wiceburmistrz Kazimierz Bedryj.
1: Cieszymy się, że możemy już przystąpić do realizacji tego zadania, ponieważ troszeczkę czasu nam upłynęło z uwagi na odwołania wykonawców. Trwało to ponad pół roku. Wymiana samej powierzchni podłogi to jest 1500 metrów kwadratowych. Roboty mogą być prowadzone równolegle. Będziemy remontować powierzchnię szatniowo-sanitarną i możemy remontować też halę.
8: Prace za ponad 3,5 miliona złotych potrwają do końca roku, a Sejm uchwalił tak zwaną ustawę łańcuchową, czyli nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Za opowiedziało się 381 posłów, przeciw było 28, 5 osób wstrzymało się od głosu. Ustawa zakazuje trzymania czworonogów na uwięzi. Podczas prac parlamentarnych zrezygnowano ze sztywnego określania wielkości kojca, w którym będzie trzymany pies. Komisja zdecydowała, że to minister rolnictwa po zasięgnięciu opinii głównego lekarza weterynarii będzie określał minimalne warunki utrzymywania psa w kojcu. Ustawa trafi teraz do Senatu. I jeszcze informacja dla kierowców jadących w stronę granicy z Niemcami, jadących oczywiście autostradą A4 na 125 kilometrze. To między węzłami Kostomłoty na Gościsław w województwie dolnośląskim bus wypadł z jezdni. Na czas wyciągania pojazdu oraz przeładunku towaru zablokowany został prawy pas ruchu w kierunku Zgorzelca. Do tego zdarzenia doszło pół godziny temu. Według punktu informacji drogowej GDDKiA przewidywany czas trwania tego utrudnienia to co najmniej 3 godziny.
0: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
8: 4,5 minuty po 10.
0: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
7: Katarzyna Zawadzka, przed nami koncert Nim Zajdzie Słońce, Dotknij Muzyki Live, to już dziś. Usłyszymy słynne piosenki i największe hity o tematyce letniej. Na scenie Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu przy ulicy Strzelców Bytomskich 1 wystąpią Oliwia Czarnota, Dorota Gądek-Hutnik, Paulina Rosianowska, Gosia Sacała, Seven Solisz, Sandra Stochmiałek, Waleria Wida, Ludmiła Wocial, Tomasz Zdyb. Koncert przygotowała Ludmiła Wocial, a szczegóły na profilu facebookowym Dotknij Muzyki z Miłką. Początek dzisiaj o godzinie 19.30 w siedzibie MDQ. Jeszcze tylko do końca maja można oglądać wystawę Książęcy Ogród Sztuk w pokoju Wirtenbergów. Przed nami ostatni weekend wydarzeń towarzyszących. Oficjalny finisarz połączony z koncertem zespołu ze Stuttgartu zaplanowano w sobotę o godzinie 17. W niedzielę zaś warsztaty i rodzinne oprowadzanie. Tytuł warsztatów to Książę Ogrodnik, czyli skąd się wziął park w pokoju. Szczegóły na stronie internetowej Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. To już tradycja, że w Boże Ciało rozpoczyna się trzydniowy festiwal muzyki zabytkowych parków i ogrodów pokoju. Tak będzie również w przyszłym tygodniu. Ten rok jest dla festiwalu wyjątkowy. Mija 200. rocznica śmierci kompozytora Karla Marii von Webera, który jest patronem festiwalu. Przez 3 dni, od 4 do 6 czerwca, będzie można zanurzać się w dźwiękach muzyki klasycznej. Usłyszymy utwory operowe i kameralne w oprawie m.in. muzyków Filharmonii Opolskiej. Szczegóły dotyczące Festiwalu Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów Pokoju na stronie Radia Opole w zakładce Patronaty.
0: Pogoda.
7: A pogodę mamy prześliczną, chociaż rano tak dosyć chłodno było. Od 22 do 24 ta temperatura maksymalnie nam się dzisiaj podniesie. Do tego spodziewamy się takiego słabego wiatru, który będzie wiał z kierunków zachodnich. W nocy początkowo będzie bezchmurnie, ale potem wystąpią przelotne opady deszczu od 10 do 11 stopni. Także jak ktoś sobie już na przykład pelargonie na balkonie posadził, to one delikatnie, subtelnie zostaną tej nocy podlane. Jutro od 21 do 23 3 stopni. No i też ma troszeczkę popadać. Może się pojawić nawet grad, bo może też zagrzmieć.
10: Wyczuwam taką pewną ogrodniczą pasję u koleżanki z rana.
7: A wiesz, że nie, ani pół pelargonii jeszcze nie ma na ogródku.
10: O, ale tak ładnie opowiada, że już widziałem.
7: A, bo to jest moje marzenie. To jest moje marzenie.
10: No dobrze, w Opolu mamy teraz 20 stopni, 20 jeszcze także w Kędzierzynie, Koźlubrzegu i Namysłowie, a po 19 w Kluczborku i w Nysie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: A tak w ogóle to są takie wspaniałe kwiaty balkonowe, super tuniewista, tak się nazywają. Wow. Ja wiem, że nic ci to nie mówi, ale to są piękne, na przykład takie białe kwiaty.
10: Dlaczego? No, wiem, jak wygląda balkon widok. Na przykład.
7: Dzień dobry, kochani, w piątek weekendu początek, dlatego też takie tematy u nas. Iwona Tokarska.
10: Krzysztof Rab, cześć i czołem. Paweł Oliwa ten program realizuje.

0: Radio Opole, bo cisza jest przereklamowana.
1: Reklama.
2: Uwaga, prosimy o chwilę ciszy. Możemy? Świetnie. Przypominamy, Olmet płaci najwięcej za złom stalowy i metale kolorowe oraz recykling pojazdów. Najwyższe ceny, fachowa obsługa i odbiór wraków własną pomocą drogową z całego Śląska i okolic. Olmet, lider recyklingu metali. 32 768 32 13. Tarnowskie Góry, Rybnik, Chorzów i Mszana, koło Jastrzębia.
3: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
4: Uwaga, uwaga! Dzień dziecka w Ozimska Parkopole już 30 maja. W programie dmuchańce, malowanie buziek, animacje artystyczne i sportowe, quizy, upominki, popcorn i grill. Zabierz dzieci, rodzinę i dobry humor. Pamiętaj, już 30 maja Dzień dziecka w Ozimska Parkopole. Ulica Ozimska 72 Opole. Ozimska Park. Miejsce na twoje komfortowe zakupy.
5: Najlepszy bajkowy Dzień Dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
6: Do zabawy! Gotowi! Start!
7: W Karolince świętujemy Dzień Dziecka na sportowo. W sobotę 30 maja wskakuj na treningowe dmuchańce. Zmierz się z zawodnikami OKS Odra Opole i rób fotki z maskotką drużyny. Będą turnieje tenisowe, konkursy z nagrodami i mnóstwo innych atrakcji. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi. Startujemy od 12.
8: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.

0: Duet na fali.
1: No tak, David Bowie zachęcał nas do tańca. No a my będziemy was zachęcać do wzięcia udziału w konkursie. Oczywiście ostatnie już vouchery do Fanzeumu w Gliwicach dziś rozdajemy. Dokładnie 4, każde o wartości 70 zł. No i jeden szczęśliwiec, który do nas fantastycznie zadzwoni, będzie mógł te wszystkie fanty zgarnąć. No i słuchajcie, to jest taka wystawa multisensoryczna, światła, koloru. Mamy tam na 4000 metrów kwadratowych w tych Gliwicach i takie strefy jak Fan Lab, Fan Art, Fan Photo, Fan Kitchen. Tam generalnie wszystko jest fan.
2: No właśnie, no to posłuchajmy, kto jest sponsorem.
3: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.
2: Dokładnie tak, to już wszystko stało się jasne, a pytanie dla was jest następujące. Jak fantastycznie kibicować dzisiaj Idze i Magdzie na Poland Garrosie, dlatego że szykuje nam się niesamowity mecz dzisiaj o 12 w Paryżu. Stąd też prośba do was, żebyście dali czadu, żebyście krzyczeli, żebyście wymyślali, jak można kibicować Polkom.
1: Fantastycznym tenisistkom, tak, jak fantastycznie je wspierać. To jest dzisiaj dla was challenge. No dobrze, 774-541-541. No a my tu czekamy.
3: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.

0: Duet na fali.
1: Proszę bardzo, jak się sportowo zrobiło na antenie Radio Pole Final Minutes, no to my już odliczamy właśnie te minuty, które nas dzielą od wielkiego spotkania dzisiaj w Paryżu na kortach Rolanda Garrosa. To bezprecedensowy pojedynek polskich tenisistek. Niesamowita sprawa, tego to jeszcze nie grali. Chociaż kojarzę w sumie, że Iga grała z Jasmine Paolini, Włoszką, która ma polskie korzenie. To wtedy też trochę się mówiło, że to taki polski pojedynek, ale dzisiaj będzie lepszy.
2: O, słuchajcie, no tym razem w trzeciej rundzie wielkoszlamowego French Open zmierzą się Iga Świątek i Magda Linet. No i to będzie pierwszy taki mecz w historii paryskiego turnieju.
3: Polskie pojedynki singlowe w wielkoszlemowych turniejach zdarzały się już w przeszłości 8 razy, ale nigdy wcześniej w Paryżu. Mecz odbędzie się na głównej arenie Rolanda Garrosa, korcie Philippa Chatrier, w upalnych warunkach z temperaturą sięgającą nawet 35 stopni Celsjusza. Francuskie media podkreślają, że dla Igi Świątek stawką będzie potwierdzenie rosnącej formy po serii rozczarowujących występów oraz utrzymanie dominacji w Paryżu, gdzie triumfowała już 4-krotnie. Zdaniem obserwatorów trzecia rakieta świata pozostaje wyraźną faworytką spotkania. Zwraca się jednak uwagę, że sklasyfikowana na 73. miejscu Magda Linet sprawiła niespodziankę w poprzedniej rundzie, pokonując faworyzowaną Łotyszkę Jelenę Ostapenko. W przypadku zwycięstwa Linet po raz pierwszy w karierze awansowałaby do 1/8 finału paryskiego turnieju. Mecz rozpocznie się o 12. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Tak jest, w turnieju Rolanda Garrosa nadal gra także Maja Chwalińska, która już odniosła życiowy sukces, pokonała nawet Chinkę, mistrzynię olimpijską z tych kortów, no i jutro powalczy o awans do 1/8 finału.
2: No tak, Maja, to się chwali. No a trzeba jeszcze dodać, słuchajcie, że to dla Maji nie koniec męczącego dnia, bo po meczu z Igą, no to jeszcze będzie musiała się zmierzyć późnym popołudniem w meczu deblowym i to będzie w parze z Ukrainką Julią Starodubcewą. No i słuchajcie, no cóż, no życzymy, żeby po prostu rozgromiły te swoje przeciwniczki, tak jakoś tak.

0: Za 17 minut będzie godzina 11. Za nami Alex Warren i Jelly Roll w utworze Bloodline. No a teraz taka ciekawostka. Iga Świątek szykuje się, to już dobrze wiecie, choćby od nas, do meczu, no ale też do swoich 25 urodzin. Te będzie obchodzić w najbliższą niedzielę. No a słuchajcie, za to wczoraj swoje 24 urodziny świętowała znana i utalentowana wokalistka z naszego regionu, a dokładnie z Krapkowic. Wiecie, o kogo chodzi? Natalia Zastępa.
1: Najpierw rozkochała w sobie Polaków w The Voice Kids, potem w The Voice of Poland, a teraz o jakiś czas rozpieszcza nas ze swoim pięknym głosem i mocno radiowymi piosenkami. Nie żałuję, wracam do siebie czy Saska. To piosenki, które już znacie z naszej anteny, a teraz ogólnopolska nowość z okazji jej urodzin. Natalka, no to wszystkiego najlepszego.
0: No to gramy. Urodziny i Natalia Zastępa.
2: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.

0: I my też życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój w ten weekend, chociaż za godzinę to emocje będą sięgały zenitu. Przypominam spotkanie Igi Świątek z Magdą Linet. To też o tym będziemy mówili w Radio Pole, ale zbliżamy się powolutku do 11. Co o 11, Krzychu?
1: O 11 oczywiście wiadomości w Radio Pole. Daniel Klimczak je przygotowuje, taki najnowszy pakiet na 11 właśnie. No a w tym pakiecie między innymi taka informacja, że w centrum Opola może powstać skwer imienia Ryszarda Zębaczyńskiego. Wnioskują o to w tej chwili samorządowcy Koalicji Obywatelskiej. No przypomnijmy, były prezydent i wojewoda Opolski zmarł 3 tygodnie temu w wieku 77 lat. No i ma to być taka forma upamiętniania jego osoby. Więcej szczegółów i więcej wiadomości oczywiście punktualnie o 11:00.

0: Radio Opole. Bo najlepsze dzieje się teraz.
1: Reklama.
2: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
4: Pasjonujesz się fotografią i szukasz miejsca do rozwoju? Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie fotografia w Strzelcach Opolskich zaprasza na nowoczesne szkolenia w profesjonalnym i w pełni wyposażonym studiu. Odkryj moc obrazu i własny potencjał. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Next Generation.
5: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Po reklamie.
6: Na zegarach właśnie w tej chwili wybiła godzina 11. Mamy piątek, to 29 dzień maja, między innymi Dzień Działacza Kultury. Sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w regionie.
7: Jest wniosek o upamiętnienie Ryszarda Wilczyńskiego. Karol Nawrocki chce odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. W tych wiadomościach także najnowsze dane na temat inflacji.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: O szczegółach Daniel Klimczak.
7: Samorządowcy Koalicji Obywatelskiej wnioskują o nadanie skwerowi w centrum Opola imienia Ryszarda Zembaczyńskiego. Od tego zaczynamy. Działacze proponują skwer za pomnikiem Brońmy Swego Opolskiego. Miałaby się tam znaleźć tablica informująca o Ryszardzie Zembaczyńskim i jego działalności, mówi wicemarszałek regionu Zbigniew Kubalańca.
8: Taki wniosek został złożony na ręce pana prezydenta. Pan prezydent po sprawdzeniu formalności ustosunkuje się do niego, ale jest wola, aby to miejsce w konsultacji i z mieszkańcami, i też nie wchodzący w inną przestrzeń miasta Opola, które już gdzieś swoje nazwy czy swoje tradycje miewa, bezpośrednio kojarzące się z postacią pana prezydenta Zembaczyńskiego, właśnie znalazła swój stały punkt.
7: Opolskie służby prowadzą obecnie działania na ulicy Kilińskiego w Kędzierzynie-Koźlu. Jak przekazał dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP, ekipa prowadząca w tym miejscu prace wodociągowe wyczuła woń gazu. Strażacy sprawdzają zgłoszenie. Na razie nie ma decyzji o ewakuacji mieszkańców okolicznych budynków.
0: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
7: W nich gospodarka. Inflacja hamuje. Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w maju wyniosła 3,1% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. W kwietniu wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 3,2%. Rynek oczekiwał wyższego odczytu. Pełne dane na temat majowej inflacji GUS poda w połowie czerwca. A Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Poparły ją wszystkie kluby koalicji rządowej. Przeciw były PiS, obie Konfederacje oraz 4 posłów PSL. Jedynym posłem, który wstrzymał się od głosu, był Paweł Kukiz. Teraz ustawa trafi do Senatu. Aby mogła wejść w życie, musi uzyskać podpis prezydenta. A właśnie prezydent Karol Nawrocki poinformował, że w związku z decyzją prezydenta Ukrainy o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych, będzie wnioskował o odebranie Wołodymirowi Załęskiemu Orderu Orła Białego. Posiedzenie kapituły w tej sprawie odbędzie się 8 czerwca. Wołodymyr Załęski otrzymał najwyższe polskie odznaczenie państwowe 5 kwietnia 2023 roku postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy. Jak napisano wówczas w uzasadnieniu, order przyznano w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą.
0: Twoje radio, twoje wiadomości.
7: W lipcu rozpocznie się budowa 5-kilometrowej ścieżki rowerowej od Olesna w kierunku Borek Małych za ponad 9,5 miliona złotych. Już teraz trwa budowa traktu przy ulicy Małe Przedmieście w Oleśnie, a niedługo zostanie ogłoszony przetarg na ścieżkę od Osiecka do Leśnej. Gmina otrzymała też 50% dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ulicy Kuźnica Borecka w Borkach Wielkich, mówi burmistrz Olesna Piotr Grenda.
9: To kompleksowa przebudowa czy drogi na odcinku kilometra 200 wraz z zmianą podbudowy, także zmieni się także nośność i oczywiście komfort, bezpieczeństwo tej drogi. Wykonawca zobowiązał się do października, by zakończyć pracę.
7: A kluczborscy mundurowi zatrzymali 26-latka poruszającego się pojazdem elektrycznym z siodełkiem, który wjechał na tory mimo świateł przed podniesieniem szlabanów. Podczas kontroli młody mężczyzna zachowywał się nerwowo, mówi starszy aspirant Krystyna Chmielewska.
10: Szybko wyszło na jaw, że nie posiada żadnych uprawnień do kierowania. Mężczyzna nie potrafił także logicznie wyjaśnić swojego niebezpiecznego zachowania na przejeździe kolejowym. Policjanci wyczuli również zapach marihuany. Znaleźli przy nim dwa woreczki z suszem roślinnym. Badania wykazały, że była to marihuana.
7: Kryminalni sprawdzili też jego miejsce zamieszkania, gdzie znaleźli 15 porcji amfetaminy i marihuany. Mężczyźnie grozi 3-letnia odsiadka. I to ostatnia informacja, którą miałem dziś do przekazania. W południe przywita się z wami Joanna Matlak.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Piękne, błękitne niebo, dużo słońca. Dzisiaj nie ma w prognozach żadnych zmianek od deszczu, przynajmniej w dzień. Pod koniec dnia może troszeczkę się tych chmur pojawić więcej na niebie, ale to nic nie będzie jeszcze oznaczało. Od 22 do 24 stopni w dzień, a w nocy? No właśnie, w nocy to tak początkowo bezchmurnie, ale później będzie to zachmurzenie rosło do dużego, aż do, słuchajcie, wystąpienia takich przelotnych opadów deszczu, bardziej już tak nad ranem. No i w nocy od 10 tylko do 11 stopni.
11: A ja sobie życzę, żeby jednak nie padało pod wieczór, bo już jestem z rodzicami umówiona na grilla takiego z okazji dnia.
6: A te twoje kwiatki, te twoje tam...
11: Cicho,
6: to tam?
11: One będą, one się będą doskonale miały też.
6: Tak,
11: jak ja będę najedzona, to one się będą doskonale miały. Po 21 stopni mamy w Kluczborku i w Nysie, po 22 w Namysłowie, w Brzegu, w Opolu i w Kędzierzynie Koźlu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
11: Ja już czuję w ogóle ten zapach grilla, który się unosi z naszych ogródków.
6: Myślałem, że Dyzio znowu jest w studiu, wiesz, i coś obwąchuje. Zagubiony piesek.
11: Nie, słuchajcie, ja coś czuję, że ten będzie ten piątkowy wieczór, to piątkowe popołudnie, to będzie pachniało nam grillem i zwycięstwem Polki.
6: No, ale na której? Pewno Polki.
11: Tego nie wiem.
6: Dokładnie tak.
11: Dzień dobry, kochani, witajcie. Iwona Tekarska.
6: Krzysztof Rap, no i Paweł Oliwa, który cały czas program dzielnie realizuje.
11: A zaśpiewa dla nas w September.

0: społeczna.
1: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
2: No już, już, biedactwo.
3: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
4: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
5: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
0: Reklama społeczna.
6: Reklama.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: O wow! Tak działa Fanzeum! Zaledwie godzinę drogi od Opola w Gliwicach czeka Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni. To niezwykła przestrzeń pełna kolorów, światła i sensorycznych doświadczeń dla całej rodziny. Twórz własne projekty w fanarcie, eksperymentuj w fanlabie, odkrywaj świat wszystkimi zmysłami w nowej strefie Fantuban. Tu nie oglądasz, tu doświadczasz. Bilety, sklep fanzeum.pl.
9: SPZOS w Kędzierzynie-Koźlu realizuje projekt rozbudowa budynków wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej dla samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu na potrzeby opieki onkologicznej. W ramach szczególnej dbałości o pacjentów zmagających się z chorobami nowotworowymi przedsięwzięcie zapewni chorym jak najlepszą opiekę, począwszy od wczesnej precyzyjnej diagnostyki poprzez leczenie oraz monitorowanie efektu terapii, jak i stanu zdrowia leczonej osoby. Prowadzona nadbudowa kompleksu budynku głównego szpitala A1 zagwarantuje pacjentom komfortowe warunki leczenia i opieki. Placówka zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt medyczny monitorujący i wspierający terapię. Głównym celem działań jest skrócenie czasu oczekiwania na diagnostykę, jak i samoleczenie. Inwestycja jest finansowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, komponent D, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, inwestycja D1.1.1, rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych.
6: Po reklamie.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.

0: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.
1: A musimy jeszcze odnotować, że to była fantastyczna nowość od Blanki. Dance to this, a nam się to chce aż tańczyć, jak widzimy tę nagrodę, jaka czeka na słuchaczy Radio Opole, bo to taki pakiet 4 voucherów dla całej rodziny do Fanzeum w Gliwicach, żebyście się doskonale bawili, na przykład zbliżający się Dzień Dziecka, ten przypomnę, że już w poniedziałek 1 czerwca, a w tej strefie, a właściwie to w tej przestrzeni znajdziemy różne strefy takie ciekawe. Fan Art na przykład to jest przestrzeń do artystycznej ekspresji, Fan Lab, strefa eksperymentów i nauki, Fan Tuban to kolorowy labirynt przestrzenny i Fan Foto to takie miejsce, w którym to zrobicie sobie genialne fotki.
2: Jeszcze jest Fan Kitchen, ja znalazłem też tam. Wszystko jest fan generalnie w tym muzeum, dlatego pytanie do tego nawiązuje. Pytanie konkursowe dziś, przypomnę, brzmi: jak fantastycznie wspierać nasze fantastyczne tenisistki? No, czyli oczywiście chodzi o Igę Świątek i Magdalinet, które dziś będą się mierzyć w pojedynku. I to za ile? Za niespełna godzinę, bo tam jakoś o 12 zdaje się, tak? Pojedynek w samo południe?
1: Może być jakieś tam delikatne obsunięcie, no, ale generalnie jest to pojedynek planowany w samo południe.
2: Tak, ciekawe może być, ciekawe to może być. No dobrze, no to właśnie, jak fantastycznie je wspierać? 774-541-541.
3: Iga, Iga, Marty, dziś wyśmiga. Oty serwis, forehand, backhand. Urodzinki masz ten weekend. Zrób se prezent doskonały. Wygraj z Magdą meczyk cały. Iga, Iga, Iga, Iga. Magdę dzisiaj nam wyśmiga. Iga, Iga, Iga, Iga. Magdę dzisiaj nam wyśmiga.
1: Ja mam pewne podejrzenie. Ja mam pewne podejrzenie, kto to śpiewa.
2: Jakaś postać z bajki, z filmu,
1: nie,
2: z kreskówki.
1: Nasz kolega Kacper. No.
2: Ma takie zdolności.
1: Nie, żartuję, żartuję, żartuję. To chyba za bardzo wyrafinowany śpiew jak na niego.
2: Nie, no słuchajcie, bardzo fajny. Nie, no mnie się podobało generalnie, chociaż mam nadzieję, że to nie jest jakaś chrypa od klimatyzacji w te upalne dni. Fajne, fajne. Prosimy o więcej takich i tym podobnych.
1: Podobało mi się.
2: 774-541-541, czyli przypominam, dziś fantastycznie wspieramy nasze fantastyczne tenisistki. No, a wy dzwonicie i walczycie o vouchery do Fanzeum. Wszystko dzisiaj jest na fan.
0: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.

0: Mamy 28 minut po godzinie 11. Słuchacie Radio Opole, a już teraz będziemy przenosić się do Ujazdu, gdzie trwają wielkie przygotowania do targów panieńskich. Przy telefonie Radio Opole pani Krystyna Kałużny, która zna cały program na pamięć. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie, bo to już jutro wszystko się odbędzie. Halo, halo?
2: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
1: Pani dyrektor miejsko-gminnej, gminnego ośrodka działalności kulturalnej w Ujeździe, dokładnie tak. No to powiedzmy sobie szczerze, targi panieńskie to jest impreza z bardzo długą tradycją, sięgającą w ogóle tam gdzieś, wyczytałem, nawet czasów przedwojennych, prawda to?
2: Tak, to jest prawda. Impreza, którą organizujemy obecnie, to jest zwyczaj, który jest kultywowany był w okresie dwudziestolecia międzywojennego. No i oczywiście wyróżniał i nadal wyróżnia Ujazd w regionie, z czego się bardzo cieszymy.
0: Ale trzeba tutaj od razu wszem i wobec powiedzieć, podkreślić, że to nie jest tylko impreza dla samych panien.
2: Nie, tak jak przed laty impreza miała na celu kojarzenie par, no obecnie oczywiście patrzymy na to z przymrużeniem oka, jest to świetna okazja do integracji i wspólnej zabawy.
1: No dobrze, wszystko to jutro wystartuje, jeśli widzę dobrze tutaj plakat przed sobą, 15:30, takie zaproszenie na targi, młoda para, uwaga, o, jedzie bryczką rynek, okolice, tak? I będzie zapraszała na te targi, tak jakoś spektakularnie wręcz, filmowo.
0: Czy to będzie prawdziwa para, czy to będą przebierańcy?
2: Znaczy, no to jest para, która jest tutaj wybrana spośród naszych mieszkańców i ona co roku reprezentuje tutaj naszych mieszkańców na tych targach. Mhm. Więc obecnie wiadomo, historia splata się ze współczesnością, ale nie zakracamy tego pierwotnego charakteru imprezy i są te stałe punkty, jak na przykład właśnie przejazd pary młodej, która objeżdża Ujazd i okolice i zaprasza na tą imprezę. Później oczywiście polonez w wykonaniu młodzieży klas ósmych, torty pieczone przez sołtysów i pana burmistrza, które są podarunkiem dla młodej
0: pan
2: pary.
0: Pan Hubert coś upiekł?
2: No oczywiście.
1: Elegancko.
2: Bryczka, każdy się stara i każdy piecze. Każde sołectwo chce się jak najlepiej zaprezentować, więc przychodzą z prezentem dla młodej pary. No i oczywiście później, jak to na weselu, degustacja tortów, na którą oczywiście serdecznie zapraszamy.
1: No to jak sobie zażartować chciałem, że bryczka oczywiście konna, a nie jakaś tam niezła bryka, a propos tego, że mamy dawne kontra współczesne. No dobrze, coś, co na pewno się nie zmieni. Macie gwiazdę imprezy i no też w ogóle niezła impreza się po prostu szykuje później taneczna.
2: Tak, gwiazda imprezy Mezo, mam nadzieję, że tutaj rozbudzi nas wszystkich tutaj i na scenie zagra świetny koncert. No i oczywiście na młodych jak zwykle będzie też czekała dyskoteka do późnych godzin.
0: Pani
2: nocy.
0: Krysiu, ale powiedzmy o tym turnieju. Gryfno, Frelka i Szwarny Carlos.
2: Tak, tutaj będą sołectwa rywalizowały między sobą i wybierzemy, mam nadzieję, że nam się uda, najgryfniejszego frela, najgryfniejszą Frelkę i najszwarniejszego Carlosa gminy Ujazd. Będzie rywalizować 10 miejscowości. W różnych konkurencjach będą to zazwyczaj takie konkurencje sprawnościowe. Więc myślę, że szykuje się fajna zabawa, że będzie miła atmosfera i zapraszamy serdecznie do Ujazdu. Koniecznie musicie u nas jutro tutaj być razem z nami.
0: Coś mi się wydaje, że ta impreza to się przerodzi w jakieś wielkie wesele. I
1: no,
0: tego wam życzymy, żeby
1: ciekawe.
0: Było wesoło, żebyście się weselili jutro na tych targach panieńskich. Targi panieńskie już jutro w Ujeździe od godziny 15:30. Radio Opole objęło to wydarzenie swoim patronatem medialnym. Bardzo pięknie dziękujemy. Przy telefonie Radio Opole była pani Krystyna Kałużny z tamtejszego ośrodka kultury. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy pięknie, życzymy udanej imprezy, dobrej pogody i dobrej zabawy.

0: Duet na fali.
1: No taki disco polo od Izabeli Zabielskiej, to mi się podoba, też bym do takiego tańczyła. Słuchacie Radio Pola, za 18 minut będzie godzina 12.
2: Słuchajcie, mówi się, że życie pisze najlepsze scenariusze. I dokładnie tak będzie w tym przypadku, a dokładnie to w wypadku tego filmu. Francuski reżyser Romain Gavras ogłosił właśnie, że nakręci film o słynnej ubiegłorocznej kradzieży w Luwrze. Tak, i nie ma się w sumie co dziwić, bo to faktycznie taki jeden z najgłośniejszych rabunków ostatnich dekad.
1: 19 października 2025 roku zamaskowani sprawcy włamali się do galerii Apolla w Luwrze i w ciągu zaledwie 7 minut ukradli 8 cennych klejnotów koronnych. Wśród skradzionych eksponatów znalazły się m.in. słynna tiara cesarzowej Eugenii, żony Napoleona III, wysadzona tysiącami diamentów. Łupem sprawców padły też historyczne naszyjniki i brosze należące do francuskich klejnotów koronnych. Wartość skradzionych przedmiotów szacowano na 88 milionów euro.
2: Dokładnie tak. No i według ustaleń śledczych złodzieje dostali się, słuchajcie, do muzeum przez okno balkonowe, wykorzystując podnośnik zamontowany na ciężarówce. Prawda, że już to tak jakoś filmowo wygląda i brzmi? Scenariusz teraz do tego nowego filmu powstaje na podstawie książki dziennikarzy śledczych. Ta książka ma tytuł A Grab at the Louvre. Szczegółowo opisano w niej kulisy śledztwa, przebieg tego, no jakby nie było, zuchwałego napadu. No a sam reżyser, wspomniany wyżej Romain Gavras, znany m.in. jest z produkcji filmowych, ale też teledysków do różnych światowych gwiazd muzyki, m.in. do Sea. Wygooglałem.
1: Według medialnych doniesień premiera filmu o kradzieży w Luwrze może się odbyć w 2028 roku. Na razie nie wiadomo, kto miałby zagrać włamywaczy, ale coś mi podpowiada, że z uwagi na ich kunszt, spryt i fantazję, bliżej im do postaci takich jak Danny Ocean czy Arsène Lupin niż do gangu Olsena.
0: Radio Opole. Złapiesz nas wszędzie.

0: Reklama.
1: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
2: 17 gala mundurowych orkiestr dętych Złoty Suzafon. Niedziela 7 czerwca o 14. Kompleks plenerowy Pałacu Pawłowice. Zobacz niepowtarzalne koncerty i musztry paradne w wykonaniu orkiestr policyjnych, wojskowych, strażackich, młodzieżowych i innych. Jako gwiazda wieczoru wystąpi zespół MIG. Atrakcje dla całej rodziny gwarantowane. Złoty Suzafon. 7 czerwca, punkt 14. Pałac Pawłowice, gmina Gorzów Śląski. Patronat honorowy, marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i marszałek województwa opolskiego.
3: Prudnik zaprasza na 27. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej czekać na Was będą wyjątkowe rękodzieło, regionalne smaki, pokazy rzemiosła, koncerty w niezwykłych brzmieniach, od muzyki folkowej po pop i rock oraz niepowtarzalna atmosfera, której możesz doświadczyć tylko w Prudniku. Spotkaj wspaniałych twórców, odkryj oryginalne wyroby i spędź wyjątkowy weekend w Prudniku. Szczegóły na stronie asipprudnik.pl.
0: Po reklamie. Zbliżamy się już do piątkowego południa, do wielkiego spotkania w Paryżu. Słuchacie Radio Opole, sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i naszego regionu.
4: Uniwersytet Opolski i Politechnika Opolska będą razem pozyskiwać naukowców z zagranicy. Szef MSWiA i minister sprawiedliwości do dymisji, tak uważa prezydent Nawrocki. Rosja uderzyła dronem w kraj NATO, chodzi o Rumunię.
5: Wiadomości Radia Opole.
6: A dyżur w redakcji informacji rozpoczęła Joanna Matlak. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Pozyskiwanie zagranicznych naukowców poprzez budowanie dla nich przyjaznego otoczenia oraz ułatwienie adaptacji w naszym regionie. To główne założenia projektu Opolska Sieć Nava Euraccess. Uniwersytet Opolski podpisał z Politechniką Opolską umowę partnerską, dzięki której będzie możliwa realizacja programu. To jest umowa, która daje wiele możliwości, przede wszystkim środowisku akademickiemu, czyli miastu i uczelniom publicznym, mówi profesor Jacek Lipok, rektor Uniwersytetu Opolskiego.
7: To jest rzeczywista możliwość takiego inspirującego zaproszenia badaczy pracujących na innych uczelniach europejskich, ale także niekoniecznie europejskich, do współpracy z nami, do przyjazdu do Opola.
8: Każdy z nas, i Uniwersytet Opolski, i Politechnika Opolska mają już swoje doświadczenia w tym, bo oczywiście współpracujemy z naukowcami z zagranicy. Bardzo dobrym przykładem jest pan profesor w tej chwili Luca Trabatoni, doświadczony architekt. Natomiast chodzi o to, aby ona była w sposób taki poukładany, zorganizowany, a przede wszystkim była wystandaryzowana w całej Polsce.
4: Dodaje profesor Marcin Lorenz, rektor Politechniki Opolskiej. Dodajmy, że ogólnoeuropejska inicjatywa Euraccess zrzesza prawie 700 członków w 43 krajach.
5: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
4: Prezydent uważa, że po serii fałszywych alarmów minister sprawiedliwości i szef MSWiA powinni podać się do dymisji. Karol Nawrocki zapewnił w rozmowie z dziennikarzami, że czuje się bezpiecznie, bo ma przy sobie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.
9: W każdym normalnym państwie, po tym, co wydarzyło się w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach, ministrowie, czy taki minister sprawiedliwości, czy minister spraw wewnętrznych, po prostu podaliby się do dymisji. No tego wymaga pewna etyka pracy w polityce.
4: Przypomnijmy, od połowy maja ratownicy, policjanci i strażacy byli wzywani do zdarzeń, które okazywały się nieprawdziwe. Między innymi w mieszkaniu rodziny prezydenta i na posesji prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj zatrzymano czwartą osobę z grupy zgłaszającej służbom fałszywe alarmy.
5: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
4: Mocna reakcja Rumunii po tym, jak rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Gałaczu na południowym wschodzie kraju. Szefowa rumuńskiej dyplomacji wezwała ambasadora Federacji Rosyjskiej do siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
10: Minister podkreśla, że incydent stanowi poważne naruszenie rumuńskiej przestrzeni powietrznej i prawa międzynarodowego. Ojana Coju przekazała już oficjalny protest stronie rosyjskiej i poinformowała o zdarzeniu sojuszników z NATO oraz sekretarza generalnego sojuszu. Według Coju rosyjski dron przeleciał około 15 km nad terytorium Rumunii, zanim spadł na budynek mieszkalny w Gałaczu. Rumunia zwróciła się do producentów, z którymi podpisała kontrakty o przyspieszenie dostaw systemów przeciwdronowych. W nocy z czwartku na piątek rosyjski dron uderzył w 10-piętrowy blok w Gałaczu. Ranne zostały dwie osoby, a około 70 mieszkańców ewakuowano. Był to pierwszy od początku pełnoskalowej wojny na Ukrainie przypadek, gdy rosyjski bezzałogowiec spadł na gęsto zaludniony obszar Rumunii i spowodował obrażenia ludzi. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
4: 6,5 miliarda euro z programu SAFE właśnie trafiło na konto w BGK, informuje Magdalena Sobkowiak, pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE. Realne umowy, realne pieniądze. Dotrzymujemy słowa, napisała na portalu X.
1: Tu są wiadomości Radio Opole. Pogoda.
0: A pogodę mamy w ten piątek wyśmienitą, cudownie świeci słońce, na niebie nie widzę żadnych chmur, to znaczy, że nic nam na głowę dzisiaj nie skapnie. Od 22 do 24 stopni maksymalnie, nocą od 10 do 11 stopni, no i nocą już ma trochę popadać, ale bardzo dobrze, niech nocami pada, a za dnia niech świeci słońce, żeby rośliny pięknie nam rosły w tych naszych ogródkach, no trawa niekoniecznie. Jutro od 21 do 23 stopni i miejscami mają wystąpić burze.
6: A co ty masz przeciwko trawie, ja się chciałem zapytać.
0: Bo trzeba ją kosić potem.
6: A, no dobrze, dobrze. A ja mam alergię na pyłki traw, no to niech będzie. Dobrze, 22 stopnie w tej chwili mamy w Opolu, 22 także w Kędzierzynie, Koźlu, Namysłowie i Brzegu. A te dwa miasta ciągle tak muszą trochę doganiać. Jakie to dwa miasta? A, Kluczbork i Nysa, tam dopiero po 21.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Jeśli chodzi o wielkie spotkanie w Paryżu, to ono rozpocznie się o 12.10. Takie są najnowsze informacje, więc już trzymamy mocno kciuka za Idę, Igę i Magdę. A witają się Iwona Tokarska.
6: Krzysztof Rapcześci, czołem. No i jeszcze jedna rakieta z nami jest. To jest Paweł Oliwa.
0: Aj tak.

0: I od dawna to wiem.
1: Reklama społeczna.
2: Kiedy przyjedzie tata?
3: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
2: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
4: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
3: O nie, proszę, nie.
2: Co się stało? Gdzie jest tata?
1: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
5: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
6: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
7: Ja lubię cukier.
8: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
9: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
10: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
11: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
1: Reklama społeczna.
12: Reklama.
13: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio. Od 25 lat łączy regiony.
14: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
15: 18, 47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
16: To ja też chcę! 24, 30...
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Uwaga, uwaga! Dzień dziecka w Ozimska Parkopole już 30 maja. W programie dmuchańce, malowanie buziek, animacje artystyczne i sportowe, quizy, upominki, popcorn i grill. Zabierz dzieci, rodzinę i dobry humor. Pamiętaj, już 30 maja Dzień dziecka w Ozimska Parkopole. Ulica Ozimska 72 Opole. Ozimska Park. Miejsce na twoje komfortowe zakupy.
18: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
19: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.
1: Mamy 16 minut po godzinie 12, no a to oznacza w taki piątek, piąteczek, piątunio, że macie coraz mniej czasu na wygranie ostatnich czterech wejściówek do Fanzeum w Gliwicach. Przypomnę, że właśnie takie mamy nagrody w tym tygodniu, a Fanzeum, no to jest taka duża multisensoryczna wystawa światła, koloru, dźwięku, fan lab, fan art, fan foto, fan kitchen, czegoż tam nie ma, co dostarczyłoby fanu i fajnej rozrywki, zwłaszcza na przykład za chwilę Dzień Dziecka, prawda, na horyzoncie. Chcemy, żebyście tam po prostu pojechali, ale najpierw musicie do nas zadzwonić.
2: Ale najpierw to trzeba poinformować słuchaczy Radio Opole, co to się dzieje w Paryżu.
1: Wiem, że wstrzymałaś oddech. Co tam się dzieje?
2: Wstrzymałam. 2-0 w gemach w pierwszym secie dla Magdy Linet.
1: Linet!
2: Proszę bardzo, Iga Świątek na razie bezradna, no zobaczymy jak to dalej się potoczy, ale w każdym razie dobra informacja jest taka, że Polka prowadzi w tym spotkaniu.
1: Tak, tak, i tak będzie
2: i
1: do końca.
2: I tego się dzisiaj trzymajmy, słuchajcie, dajcie tylko znać, jak fantastycznie kibicować dzisiaj Idze i Magdzie na Poland Garosie 774-541-541.
3: Hura, hura, hura. Polska dzisiaj gra. Fantastyczne dziewczyny, fan Iga, fan Magda. Tam zabawa trwa. Wygra ten, kto będzie miał szczęście. Pan zabawa trwa. Fan Iga, fan Magda. Iga, fan.
2: Bardzo ładna
1: propozycja. Fantastyczny telefon.
2: Pokażę tak więcej energii. Fan.
1: No, słuchaj.
2: Da do tego.
1: Jest dobrze, bo tak, Polka wygrywa w starciu z drugą Polką. Poza tym dzwonicie, przypominam, Fanzeum czeka. Ostatnie vouchery, już naprawdę dzisiaj ostatnia szansa. 774-541-541, no i krzyczcie, dzwońcie, wołajcie, jak fantastycznie wspierać nasze fantastyczne tenisistki w tym dzisiejszym pojedynku.
0: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.

0: Duet na fali.
1: Za nami król popu Michael Jackson w Radio Pole na zegarze 28 minut po godzinie 12. A my mamy nie tylko w Żywocicach w gnieździe Baby Boom, ale też w opolskim ogrodzie zoologicznym. I właśnie o tym teraz będziemy sobie rozmawiać w naszym studiu. Marcelin Bruj z opolskiego ogrodu zoologicznego. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, witamy.
3: Dzień dobry, cześć wszystkim.
1: No to opowiadaj, to w tym tygodniu minionym, czy coś się urodziło?
3: Bardziej wykluło, tak, ponieważ doczekaliśmy się małych papużek. Tak naprawdę u nas cały czas się teraz wiosną coś dzieje, ponieważ no to jest taki okres boomu, że tak powiem.
1: A my tylko obserwujemy te fotografie, te filmy i się cieszymy wspólnie z wami.
3: Tak, cieszymy się ogromnie, ponieważ no mamy taki baby boom, można to tak nazwać, ponieważ też mamy małą zebrę, tak naprawdę mamy już 9 piesków preriowych, które już wyszły, że tak powiem, na ląd, ponieważ te pierwsze 4 tygodnie one spędzają u siebie w norkach pod ziemią, ponieważ one rodzą się bez futerka i są ślepe, ponieważ tak je natura stworzyła. No i gdzieś tam na zewnątrz, jakby już wyszły z tych norek, byłyby bardziej narażone. Myśmy się doczekali już ich, są na zewnątrz.
2: Wyszły na prerię już.
3: Tak, wyszły na naszą prerię już. Tak, więc jest ten baby boom.
1: A czy ta zebra ma już jakieś swoje imię?
3: Jeszcze nie ma imienia. Ogłosiliśmy właśnie konkurs na Facebooku. Cały czas zbieramy te imiona.
1: Jakie tam padają propozycje?
3: Oj, różne propozycje. Często gdzieś właśnie związane z Opolem, ponieważ konkurs tak naprawdę jest ogólnopolski, tak naprawdę już zauważyliśmy. Więc gdzieś tam te imiona związane z Opolem najczęściej się pojawiają. Są bardzo wymyślne, są tak naprawdę bardzo różne, więc jeszcze chwilę czekamy, spływają do nas cały czas propozycje, również nawet mailowo, więc czekamy tak naprawdę. Dużo się u nas też dzieje, ponieważ przyjechał do nas kangur kilka dni temu.
1: Właśnie.
3: Tak, ponieważ mamy taki nasz cel, odbudowanie naszego stada tak naprawdę kangurowego. Przyjechał do nas samiec z Warszawy.
2: Okej, a to jeszcze a propos, bo wiem, kto jeszcze przyjechał, ale jeszcze tak wracając do tego baby boomu, wspomniałeś o papuszkach, a ja tam jeszcze, zdaje się, dostrzegłem jakieś skorupki emu, mamy nowe też, wykluło się.
3: Tak.
2: Duże ptaszysko.
3: Tak, duży ptak, bardzo duży ptak, pochodzący z Australii, bardzo silny, pewny siebie, mógłbym nawet powiedzieć. Wykluło się maleństwo. Co ciekawe, to maleństwo wykluło się z takiego niebiesko-zielonego jaja.
2: Pisanki.
3: Taka pisanka tak naprawdę spóźniona. Wykluł się nam struś. Nie jest to struś, ale taki strusiopodobny zwierz tak naprawdę. Na początku musieliśmy mu trochę pomóc, ponieważ musieliśmy go odkarmić. Teraz już tak naprawdę jest on z tatą, ponieważ u tego gatunku ojciec opiekuje się młodym.
2: No ciekawe.
3: Jest bardzo pod pilnym okiem tak naprawdę. Rozwija się już bardzo dobrze, już tak naprawdę potroił swoją masę, potroił swój rozmiar, więc tak.
2: Zdaje się, że Pawełek też sporo podrósł, czyli nasz piękny taki biały wielbłąd, którego swego czasu tak tam żeśmy przeżywali, że się udało, że jest.
1: Że jest unikatowy, jedyny w swoim rodzaju.
3: Tak, nasz Pawełek rośnie przepięknie tak naprawdę, już tak naprawdę jest cały czas na swoim wybiegu, ponieważ zrobiliśmy mu taki mały wybieg, taką przestrzeń tylko dla niego, żeby był bezpieczny. Cały dzień ma do dyspozycji ten swój wybieg, a Pawełek bardzo urósł, ponieważ, że tak powiem, już mnie prawie przerasta. Waży już prawie 70 kilo, więc urósł naprawdę dużo.
2: Idzie na masę.
1: Kawał chłopa.
3: Tak, idzie na masę. Muszę go jeszcze pochwalić, ponieważ już zaczyna podjadać siano, już mleko gdzieś tam jest na czasem tym drugim planie tak naprawdę, ponieważ czasem wchodzę do niego na te wieczorne karmienia, a on już jest cały gdzieś tam w sianie, widzę, więc już nie ma takiego apetytu na to mleko, ale pięknie rośnie dalej.
2: A spodziewamy się czegoś, jeszcze tylko krótko powiedz, no bo baby boom to jeszcze trwa, wiosna cały czas jest, lato idzie, coś jeszcze.
1: Coś tam się
2: wiecie o czymś?
1: Rozwija.
2: Właśnie, możecie sprzedać jakiegoś newsa?
3: Tak, mamy takiego newsa, ponieważ mamy połączone nasze jaguary, Yume i Janem. Jest to para, tak naprawdę są cały czas razem. Widać tą miłość, miłość tak kwitnie, więc mamy nadzieję, że może już właśnie jest w ciąży, gdzieś na tym początkowym etapie tej ciąży, której jeszcze nie widać, ale tak naprawdę już się mogła zacząć, więc mamy nadzieję, że jeszcze tego roku doczekamy się małych jaguarów.
2: Pięknie by było.
3: Tak.
1: Marcelin Bruj z Opolskiego Ogrodu Zoologicznego jest naszym gościem, a już za moment powiemy, gdzie pojechał Heniek i jak będzie świętowany Dzień Dziecka właśnie w opolskim zoo.

0: za 18 minut wybije 13. Słuchacie Radio Pole. Zerkamy szybko sobie do Paryża, do tego, co tam się dzieje na kortach.
1: Oj, dzieje się,
0: I w ogóle w turnieju Rolanda Garrosa. I mamy bardzo zacięte spotkanie w meczu Polek. Przypomnę, Magda Linet walczy z Igą Świątek. No i w gemach w pierwszym secie 4-4.
1: Ale na początek
0: 30-30.
1: No tak, teraz łeb w łeb idą, ale początek należał do Magdy i tak mocno tam Idrze dawała popalić.
0: To Iga musi gonić.
1: To prawda, tak było. No dobrze, będziemy oczywiście to cały czas śledzić i podglądać, co tam się dzieje, ale wracamy teraz do rozmowy, bo przypomnę, że u nas w studiu Marcelin Bruj z Opolskiego Ogrodu Zoologicznego, no i mówimy sobie o takim wiosennym baby boomie i już na pewno wiemy, że tak, mamy nowe emu, które się wykluło, parę papużek, pieski preriowe, ale mamy też takich, którzy do nas po prostu przyjechali i to na pewno już jest taki kangur, który jeszcze zdaje się chyba ma imię.
2: Tak, kangur ma imię, zostaliśmy przy jego dotychczasowym imieniu.
1: No tak, no to już.
2: Przyjechał również do nas wilk grzywiasty, samiec, do naszej Izy, tak nazywamy naszą samicę. Przyjechał do niej Ludwik z Francji.
1: Ludwik. Z Francji.
2: Tak,
0: z Francji. Iza i Ludwik.
2: Z Marsylii dokładnie, więc kawałek podróży miał za sobą. Bardzo dobrze się zaaklimatyzował, ponieważ jest już około 2 tygodni u nas, jest już na wybiegu z Izą, świetnie się dogadują.
1: Chodzą na tych szczudłach razem, tak? Bo to w ogóle, jak ktoś jeszcze nie oglądał, ja muszę moje przeżycia tu opisać, jak zobaczyłem. Czytasz wilk grzywiasty, a widzisz takiego lisa na szczudłach.
2: Tak, jest to taki trochę lis na szczudłach, tak. Takie
1: urocze.
2: Inne zwierzę.
1: Tak.
2: Ma takie bardzo długie nogi, one mu się pomagają doskonale poruszać w trawach, ponieważ one występują na terenach trawiastych. Mm-hmm. Z tego względu taki cudek, że tak trochę powiem, powstał.
1: Trochę tak.
2: Tak.
0: Ale warto go na pewno odwiedzić i zobaczyć po polskim zoo. Niestety, z Henikiem się pożegnaliśmy, to jest samiec kułana, który pojechał gdzie?
2: To jest samiec kułana, pojechał do Niemiec, do Bawarii, dokładnie do Norymbergi.
1: To teraz Heinrich jest już, nie Heniek.
0: Heinrich, tak jest, zgadza
2: może
0: się.
2: Może być i tak, może być i tak. Najbardziej nam właśnie zależało na tym, żeby był szczęśliwy.
0: A Heinrich co tam, jakąś Helgę pozna, czy nie?
2: Tak. Czeka na niego tam piękny wybieg. Tak naprawdę już jest na tym wybiegu. Zresztą samic, mają tam całe stado. Więc tak naprawdę trafił w świetne ręce,
0: to
2: w świetne warunki.
0: To nasz polski Heniek pojechał tam.
2: Tak,
0: do
2: pojechał.
0: Sąsiadów.
1: Na pewno lubisz te profesjonalne rozmowy z dziennikarzami Radia Pole, którzy, prawda, wiedzą wszystko o zwierzętach, a jak czegoś nie wiedzą, to nadrobią humorem. No dobrze. Ale jeszcze chcieliśmy omówić, że za chwilę właśnie mamy Dzień Dziecka i Zo też będzie coś szykuje z tej okazji. Powiedz w dwóch słowach.
2: Tak, mamy Dzień Dziecka, więc z tej kwestii przygotowaliśmy dla was coś specjalnego, ponieważ już w tą niedzielę organizujemy konkursy z nagrodami, oprowadzanie w cenie biletu, malowanie masek wspólne będziemy malować, poznamy też kilku opiekunów, którzy z nami się podzielą różną wiedzą na temat swoich zwierzaków. Będzie można zobaczyć Pawełka z opiekunem, opowiadamy wam trochę, jak zajmujemy się tymi zwierzętami tak naprawdę na co dzień, jak wygląda praca w zoo, więc was serdecznie zapraszam.
0: Ta niedziela ma być zacna, 25 stopni się spodziewamy, natomiast za tydzień w niedzielę szykują nam się urodziny Diego, tak?
1: No właśnie.
2: Tak, nasz Diego ma urodziny. Więc z tej okazji...
1: Tygrys. Tylko mówię tak, żeby ktoś nie pomyślał, że chodzi o znowu jakiegoś tam kotka, pieska.
0: I jego dostanie tort.
1: Kawał kociszcza.
2: Tak, nasz kawał kota, więc dostanie też naprawdę kawał tortu. Przygotujemy dla niego taki mięsny tort, ponieważ no to jest jego przysmak.
1: No jednak,
2: tak naprawdę nie można mu tego odebrać.
1: Bitej
2: to jest jego przysmak.
1: Tam nie będzie.
2: Nie będzie. Więc z tej okazji też dla was przygotujemy kilka niespodzianek, które już tak naprawdę za kilka dni ukażemy na naszym Facebooku, dowiecie się, co będziemy robić. Tak naprawdę zapraszamy was na imprezę urodzinową.
1: A które urodziny Diego, może?
2: Siódme.
1: To małolat jest.
2: No małolat, tak.
1: Ale
2: naprawdę.
1: Solidny małolat, też
2: ale
1: poszedł na masę.
2: Kawał małolata, tak naprawdę.
1: Dokładnie.
0: To ile będzie ważył tort?
2: Myślę, że te 10 kilo na pewno.
0: No to życzymy smacznego. No i cóż, zapraszamy do Polskiego Ogrodu Zoologicznego, bo tam naprawdę
1: dużo się dzieje.
0: Przychówek to się ostatnio solidnie powiększył. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję ogromnie.
0: Marcelin Bruj z Polskiego Ogrodu Zoologicznego był naszym gościem. W meczu, uwaga, w Paryżu 5-4 dla...
1: A, jednak Iga górą. No dobrze,
0: Świątek.
1: Tak jest.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Uwaga! Prosimy o chwilę ciszy. Możemy? Świetnie. Przypominamy, Olmet płaci najwięcej za złom stalowy i metale kolorowe oraz recykling pojazdów. Najwyższe ceny, fachowa obsługa i odbiór wraków własną pomocą drogową z całego Śląska i okolic. Olmet, lider recyklingu metali. 32 768 32 13. Tarnowskie Góry, Rybnik, Chorzów i Mszana, koło Jastrzębia.
3: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie, pewnie drogie.
4: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
3: Serio? Ale jak?
4: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
5: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kaplica.pl.
6: Kaplica. Zaufanie na lata.
7: Do zabawy! Gotowi! Start!
8: W Karolince świętujemy Dzień Dziecka na sportowo. W sobotę 30 maja wskakuj na treningowe dmuchańce. Zmierz się z zawodnikami OKS Odra Opole i rób fotki z maskotką drużyny. Będą turnieje tenisowe, konkursy z nagrodami i mnóstwo innych atrakcji. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi. Startujemy od 12.
1: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
9: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
1: Po reklamie.
10: Choć Magdalena miała mocny start, to Iga Świątek zakończyła pierwszego seta wygraną i mamy na razie w Paryżu 1-0 właśnie dla Igi. No a teraz czas na pozostałe wiadomości z kraju, ze świata i z naszego regionu.
11: A w serwisie komentarze premiera i prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Co dalej po ataku drona na budynek w Rumunii? O tym szef polskiego MON-u. Kończy się przebudowa boiska sportowego w Racławiczkach.
0: Wiadomości Radia Opole.
12: A przed mikrofonem Joanna Matlak.
11: To poważny krok w stronę normalności. Tak premier Donald Tusk komentuje uchwalenie ustawy o statusie osoby najbliższej. Sejm przyjął ją głosami koalicji rządowej. Przeciwko były Prawo i Sprawiedliwość, obie konfederacje oraz kilku posłów klubu ludowców. Szef rządu mówi, że projekt nie jest radykalny i ma ułatwić ludziom życie.
13: Dotyczy i zarówno związków partnerskich, i hetero, i homoseksualnych. Nie wykracza poza takie ludzkie poczucie przyzwoitości i jestem przekonany, że każdy przyzwoity człowiek powinien się bardzo głęboko zastanowić, zanim by podjął decyzję negatywną.
14: Jestem strażnikiem konstytucji. W tej konstytucji jest wprost zapisane, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Nie podpiszę żadnego prawa, które będzie stanowić alternatywę dla małżeństwa. Jestem gotowy podpisać ustawę, która nie będzie ideologiczna.
11: A tak tę sprawę komentuje prezydent Karol Nawrocki. Rządowa ustawa o osobie najbliższej umożliwi dwóm dorosłym żyjącym w nieformalnym związku zawarcie umowy przed notariuszem. Dokument można będzie potem zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego. Partnerzy lub partnerki wspólnie rozliczą się z podatków, będą dziedziczyć po sobie i uzyskają dostęp do informacji medycznej.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
11: Rumunia powinna rozważyć uruchomienie artykułu 4 NATO po ataku rosyjskiego drona w Gałaczu. Tak uważa wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON-u podkreślił, że decyzja w tej sprawie należy do kraju, którego przestrzeń powietrzna została naruszona.
15: Jeżeli my podejmowaliśmy decyzję o uruchomieniu artykułu 4, ona była słuszna. Po nocy dronów z 9 na 10 września wiedzieliśmy, że finałem tej operacji będzie ustanowienie nowego działania NATO, czyli Eastern Sentry, operacja Warty Wschodniej, która ma chronić naszą przestrzeń powietrzną. Teraz, jeżeli po rozmowach z kwaterą główną, z sojusznikami, doszłaby strona Rumunii, Japońska i sojusznicy, czyli my, do wniosku, że jesteśmy w stanie wzmocnić jeszcze te procedury operacji Inner Sentry, to warto, warto to rozważyć.
11: A artykuł 4 NATO zakłada wspólną konsultację państw członkowskich sojuszu, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo któregokolwiek z sojuszników. Przypomnijmy, uzbrojony bezzałogowiec spadł na 10-piętrowy blok mieszkalny w Gałaczu na południowym wschodzie Rumunii, kilka kilometrów od granicy z Ukrainą. Dwie osoby zostały ranne.
0: Tu są wiadomości Radio Opole.
11: Kończy się przebudowa boiska sportowego w Racławiczkach. Najtrudniejsze prace ziemne są już za wykonawcą, a nowa murawa przechodzi ostatni etap pielęgnacji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze jesienią piłkarze LZS-u wrócą na zmodernizowany stadion. Przebudowa boiska wchodzi w końcowy etap. Zgodnie z zapisami umowy, wykonawca odpowiada nie tylko za wysianie trawy, ale również za jej utrzymanie przez rok od zakończenia prac, mówi Marek Pietruszka, burmistrz Strzeleczek.
16: Ten rok mija w październiku tego roku w zasadzie, więc za parę miesięcy LZS Racławiczki, który w 100% w tym roku będzie znowu awansował do Ligi Okręgowej, wróci już na nowoczesny obiekt z równą piękną płytą, która przede wszystkim nie będzie zalewana przez każde wody opadowe, tak jak to było do tej pory.
11: Wartość modernizacji to blisko 2 400 000 zł, z czego 1,5 miliona było dofinansowaniem z Polskiego Ładu. Od jutra do poniedziałku litr benzyny 95 na stacjach będzie kosztować nie więcej niż 6 zł i 5 groszy, benzyny 98 6 zł i 63 grosze, a oleju napędowego 6 zł i 34 grosze. Stosowne obwieszczenie wydał minister energii. Ceny będą niższe niż te obowiązujące dziś. Rząd przedłużył obowiązywanie pakietu paliwowego do 15 czerwca.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
10: Nadal piękny dzień mamy, zachmurzenie dziś małe, właściwie to tych chmur tyle, co kot napłakał, można by powiedzieć. Nie będzie za to ten kot płakał, bo nie będzie deszczu. Do 24 stopni maksymalnie dziś w regionie, no po zmroku trochę inna sytuacja może nas spotkać, bo początkowo i owszem niebo będzie bezchmurne, ale później będzie się chmurzyło i to coraz bardziej, aż do przelotnych opadów deszczu. Takie są prognozy. Od 10 stopni do 11 w nocy.
12: Po 21 stopni mamy w Kluczborku i w Nysie, w Namysłowie, w Brzegu, w Opolu i w Kędzierzynie Koźle po 22 stopnie, w Paryżu 32.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
12: I w Paryżu piękny mecz Polka z Polką. Świątek z Linet na razie prowadzi Świątek. A witają się Iwona Tokarska,
10: Krzysztof Rapi, Marcin Kobza, który do nas dołączył i program Radio.

0: Reklama.
1: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.
1: Przed chwileczką Cher w utworze Believe. No ja też wierzę, że uda się bardzo skutecznie dziś ostatnie 4 wejściówki do Fanzeum w Gliwicach rozdać naszym słuchaczom, no bo co my będziemy z nimi robić? No to chodzi o to, żebyście wy się dobrze bawili i mieli fan w tym Fanzeum. A tam taka multisensoryczna wystawa światła, koloru, fan lab, fan art, fan foto, fan kitchen. No do tego wystawa światła, koloru, to już pewnie mówiłem. Dużo tam jest takich rzeczy. Myślę, że młodzi to tam będą nieźle szaleli.
2: Krzysiu, jak ty coś powiesz, to ja powiem. Zawsze
1: wiem,
2: mam
1: fan. Piątki tak mam.
2: A propos piątku, to świątek mamy teraz w Paryżu.
1: A co tam się dzieje właśnie, powiedz?
2: 4-1 Iga prowadzi w drugim secie. Pierwszego seta wygrała 6-4. Także Magda Linet goni Igę. Trzymamy bardzo mocno kciuki za obie zawodniczki. No, za chwilę się pewnie okaże, która jest z nich lepsza. No, ale wy dzwonicie do nas pod 7745-415-41 i najlepiej ze wszystkich na świecie. Wskazujecie nam, jak fantastycznie kibicować dzisiaj Idze i Magdzie na Poland Garrosie.
3: Słuchajcie, siadamy wygodnie na kanapie. Mocno, ale to mocno trzymamy kciuki. W jednej ręce buła, w drugiej banan. I ile fabryka dała, ciśniemy we wszystkie odbiorniki. My Polacy w takich chwilach na pewno potrafimy się zjednoczyć. I jedno mogę wam obiecać. Z tego pojedynku Polska na pewno wyjdzie zwycięską. Kiełbasy, rakiety w górę i jazda!
1: Nie, była buła i banan, to skąd niby te kiełbasy, nie? Coś tutaj tak trochę.
2: Jak
1: tak,
2: to buła i banan? No, czy ty nie był. Pamiętasz?
1: Pamiętam, wszystko pamiętam. Ja jestem tak stary, że wiesz, co ja pamiętam. Ja sam nie pamiętam, czego ja nie pamiętam. No dobrze, słuchajcie, to jest jedna propozycja. Mamy jeszcze jedną, posłuchajmy.
4: Dzisiaj w Polsce poziom stresu rośnie szybciej niż prędkość forehandu tenisistek. Kibicujemy tak mocno, że sąsiedzi wiedzą, kiedy dziewczyny wygrywają gema. We are the champions.
1: Gema mi opadła, jak usłyszałem ten telefon. Gęba.
2: Ale słuchajcie, podziałało to na Magdalinę, dlatego że coś mi się wydaje, że za chwilę to gema będzie ona drugiego miała w tym drugim.
1: To ja kibicuję tak na przekór właśnie Magdzie.
2: To ja idę.
1: Da czadu.
2: Tak, pół na pół. Nasze serca dzisiaj radiowe podzielone. 7745-415-41. Dzwońcie, kochani, i kibicujcie, jak fantastycznie kibicować dzisiaj Idze i Magdzie na Poland Garrosie. Czekamy na wasze propozycje.
0: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.

0: 25 minut po godzinie 13, ależ gorąco jest w Paryżu i to nie tylko przez tę temperaturę, tam 32 stopnie dzisiaj pokazują termometry. No a na kortach French Open, to ja nie wiem, ta temperatura sięga absolutnego zenitu, dlatego że walczą nasze Polki Magda Linet i Iga Świątek i pierwszego seta wygrała Iga 6-4, a w drugim 4-3.
1: No ani i niewiele nie brakuje, tak, właśnie.
0: Ja myślę, że jutro pojawią się takie nagłówki. Starcie dwóch polskich rakiet.
1: Tak, tak.
0: Iga albo Magda.
1: Zobaczymy.
0: Która okazała się lepsza.
1: Zobaczymy. Cały czas tutaj trzymamy rękę na pulsie, ale tymczasem zaglądamy do tytulików różnych przedziwnych prasowych portalików, a tam się też dużo dzieje wbrew pozorom. Pewnie zaczniesz.
0: Jest. Proszę bardzo. Marta Nawrocka niczym modelka Vogue'a w Szwajcarii. Masełkowa stylizacja wprawia w osłupienie.
1: Jako mężczyzna, jak się zapewne domyślasz, rozróżniam tak z 4 do 5 kolorów. Już opanowałem łososiowe, ale masełkowe? Grubo.
0: Wiedziałam, że się ucieszysz.
1: Marianna Schreiber już zawlokła nowy obiekt westchnień na salony. Oto co o nim wiemy, również dzięki niej. Dzieli nas 10 lat, nie chcę zapeszać. Nie wiem, czy gratulować,
0: kciuki,
1: czy współczuć.
0: Marianna.
1: Zawlokła obiekt.
0: To ja trzymam kciuki, żeby to była miłość dłuższa niż 2 miesiące.
1: To 2 miesiące to jest szmat czasu w tym wypadku.
0: Martyna Wojciechowska tymczasem rozgogolona w samym biustonoszu zdobywała szczyty w wielkim stylu.
1: I powiem ci tak, jako fan gór musiałem zajrzeć i już wiem, jak to wyglądało. Okej, okay. Zostałem fanem gór, nic się nie zmieniło.
0: Dzięki Martynie.
1: Też. No dobrze, to teraz inna celebrytka u mnie jest w tytule. Tymczasem na Panieńskim Claudii Haleizio. Przyjaciółki przebrane za krowy i kręcenie tyłeczkiem w rytm hitu Beyoncé. Przednia zabawa, dopytuje portal.
0: Przednia.
1: No tak, tak, byczo się, można powiedzieć, bawiły te krowy.
0: Anna Markowska wypięła nogę w drapieżnych koronkach. Internauci podzieleni. Klasa czy lekka przesada? No jak mam modelka ładną nogę, no to co tam mają chować?
1: To jest taki zwrot, ja to też uwielbiam, że zagrała nóżką. Nie? Takie też tam z tych portalików. No dobrze, to branża beauty. Tylko to taka dla tych starszych. Uwaga. Ten turbo przyspieszacz robi opaleniznę jak po urlopie w tropikach. Daje naturalny efekt.
0: Turbo
1: przyspieszacz. Nie wiem, ty wiesz może, o co może chodzić? To się wlewa do baku, czy to się smaruje tym łokcie?
0: Słowotwórstwo level master.
1: Fajne i dlatego to lubię.
0: Katarzyna Skrzynecka tak wygładziła siebie i kolegę, że fani pomylili go z Robin Williamsem. Myślałam, że to światowy gwiazdor.
1: No to rzeczywiście wygładziła.
0: I tu jest w ogóle już
1: gładko poszło.
0: Turbo Photoshop gładko nam poszło.

0: Leon i Colm Scott śpiewają Stay, a wy zostańcie z Radiem Opole za 24 minuty, będzie godzina 14 i tam tararam, możemy już teraz przynajmniej wobec ogłosić, że zwyciężczynią dzisiejszego meczu Poland Garros w Paryżu jest Iga Świątek. 6-4, 6-4. Takie to było spotkanie.
1: Ale bardzo wyrównany był ten ostatni set. Wet za wet, rzeczywiście. Jeszcze o tym trochę
0: brawa,
1: więcej.
0: Brawa, w ogóle brawa dla Magdy Linet. Brawa,
1: dla
0: walczyła
1: Polek.
0: Dzielnie.
1: Oby,
0: dla Polek.
1: Dokładnie.
0: Tak jest.
1: Pięknie, pięknie. Słuchajcie, ale teraz mamy jeszcze taką jedną ciekawą historyjkę, bo nie dalej jak wczoraj informowaliśmy o odławianiu i chipowaniu niedźwiedzi na Podkarpaciu. No bo zbyt ciekawskie miśki tam robią tamtemu regionowi, no i całym Bieszczadom przy okazji zły PR, przez co turyści po prostu boją się tam przyjeżdżać.
0: A dziś trafiliśmy na materiał o odławieniu łosi na drugim końcu Polski, czyli w Szczecinie. Chodzi konkretnie o ulicę Mieszka I. Łosie upodobały sobie ostatnio okolice cmentarza centralnego i tam też działają teraz służby miejskie.
2: Niespodziewani goście nad ranem pojawili się na terenie cmentarza centralnego w Szczecinie, informuje łowczy miejski Ryszard Czeraszkiewicz.
3: Okazało się, że są dwa łosie, nie jeden, czyli Klępa i Cielak.
2: Po tym, jak o poranku służby zaczęły kosić trawę, zwierzyna spłoszyła się. Jeden z łosi znalazł się poza terenem nekropolii, w okolicy ulicy Mieszka I.
3: Także łosie się spłoszyły, schowały i być może dopiero będzie po południu czy wieczorem, dopiero zaczną być aktywne, jak się uspokoi naprawdę ruch uliczny. Także może być jeszcze tutaj w tej dolinie strumienia, który właśnie idzie wzdłuż cmentarza i być może tam się gdzieś zakamuflował. Będziemy sprawdzali, szukali, każdy sygnał o obecności będzie nas interesował.
2: Służby apelują o nieprzeganianie zwierzyny i poinformowanie straży miejskiej lub policji w przypadku jej zauważenia.
1: A w ogóle to łowczy nie wykluczają, że jest to taki ciąg zdarzeń z łosiem, który w ostatni weekend krążył, słuchajcie, po szczecińskiej dzielnicy Pogodno.
0: Tamtego osobnika udało się odłowić i zwierzę przewieziono do lasu w okolice Mirosławca. No, wszystko ładnie, pięknie, ale do plaży to ma teraz daleko.

0: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.
1: Ależ to była piękna walka o Fanzeum dzisiaj w Radio Pole.
2: Myślałem, że o tenisie coś jeszcze chcemy porozmawiać.
1: No tenis to tak, to dzisiaj była cudowna walka. Iga Świątek, przypomnijmy, wygrała z Magdą Linet, ale obydwie zaprezentowały fenomenalny poziom na korcie.
2: No dobrze, a kto zaprezentował taki poziom, jeśli chodzi o uczestników dzisiejszego konkursu? Trzeba było fantastycznie wspierać nasze fantastyczne tenisistki. No to posłuchajcie fantastycznego telefonu.
3: Słuchajcie, siadamy wygodnie na kanapie. Mocno, ale to mocno trzymamy kciuki. W jednej ręce buła, w drugiej banan. I ile fabryka dała, ciśniemy we wszystkie odbiorniki. My Polacy w takich chwilach na pewno potrafimy się zjednoczyć. I jedno mogę wam obiecać: z tego pojedynku Polska na pewno wyjdzie zwycięsko. Kiełbasy, rakiety w górę i jazda!
2: No i miał rację, Polska wygrała.
1: I Iga też bardzo często krzyczy jazda, więc to był doskonały doping. Serdecznie gratulujemy. Pakiet rodzinny 4 voucherów do Fanzeum wędruje właśnie do pana.
0: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.
1: A my już pięknie dziękujemy.

0: My za ten cudowny piątek w waszym towarzystwie za ostatnie 4 godziny. Pięknie się uśmiechają i dziękują, bo już weekendzik tuż, tuż. Iwona Tokarska.
1: Krzysztof Rab, bardzo mi było miło i oczywiście jak zawsze do usłyszenia chętnie powiem. Marcin Kobza jeszcze musi trochę popracować, bo za chwilę reporterski obraz dnia, a w nim spotkacie się z Bogusławem Kaliszem. Pa, pa!
0: Dzięki bardzo, przyjemnego weekendu i do usłyszenia w przyszłym tygodniu festiwalowym, gdzie będziemy gościć na pewno bardzo dużo gwiazd. Szczegóły już niebawem na stronie radio.opole.pl.

0: firma.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
0: Po reklamie.
4: Na zegarach już prawie 14 w Radiu Opole. Wiadomość.
5: Będzie nowa baza dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Z 2 promilami w organizmie chciała odebrać syna z wycieczki. W serwisie sprawdzamy też sytuację z pożarem pod Warszawą.
3: Wiadomości Radia Opole.
4: Na wiadomości zaprasza Joanna Matlak.
5: Najpierw jednak informacje z dróg. Kierowcy, uwaga, na DK46 w miejscowości Sidzina w powiecie Nyskim zderzyły się 3 samochody osobowe. Jak informuje Straż Pożarna, nie ma osób poszkodowanych, ale na miejscu mogą występować utrudnienia. DK46, miejscowość Sidzina.
3: Opolszczyzna na bieżąco. Informacje, które mają znaczenie.
5: Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego zyska nową bazę. Już za 4 lata opolscy ratownicy medyczni będą mogli przeprowadzić się do siedziby, która powstanie na terenie zielonym przy Centrum Usług Publicznych w Opolu. Dotychczasowa baza OCRM to już zabytek, którego nie opłaca się modernizować. A co będzie w nowym miejscu? O tym Jarosław Kostyła, dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.
6: Tu będą stacjonowały podstawowe zespoły ratownictwa medycznego, zespół specjalistyczny w ilości 5. Będzie cały transport, którym również zawiadujemy, czyli w granicach 5 lub 6 zespołów transportowych. Będzie wojewódzkie centrum szkoleniowe dotyczące służb medycznych na całym naszym województwie.
5: Wartość inwestycji szacuje się na ponad 70 milionów złotych, a więcej o tym już za chwilę w programie Reporterski Obraz Dnia.
3: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: Iga Świątek wygrała z Magdą Linet 6-4, 6-4 w trzeciej rundzie tenisowego wielkoszlemowego French Open. Starcie tenisistek było pierwszym w historii oficjalnym meczem tych zawodniczek na wielkoszlemowym korcie ziemnym. Przed tym spotkaniem bilans ich bezpośrednich rywalizacji wynosił 1-1. Dzisiejsze zwycięstwo dało Świątek awans do grona 16 najlepszych singlistek paryskiego turnieju. W walce o ćwierćfinał reprezentantka Polski zmierzy się z lepszą z pary Marta Kostiuk z Ukrainy i Wiktoria Golubicz ze Szwajcarii.
3: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
5: Pijana matka chciała odebrać syna z wycieczki szkolnej, ale zareagowali świadkowie. Taka sytuacja miała miejsce wczoraj w powiecie namysłowskim. Rodzice i opiekunowie czekali na przyjazd dzieci. Była wśród nich między innymi 45-letnia kobieta, chcąca odebrać 9-letniego chłopca. Jeden z nauczycieli wyczuł jednak od niej alkohol i zadzwonił pod numer 112. Mówi podkomisarz Łukasz Wróblewski, oficer prasowy namysłowskiej policji.
7: Już po chwili na miejscu pojawili się policjanci z namysłowskiej komendy. Funkcjonariusze przeprowadzili badanie stanu trzeźwości kobiety, które wykazało ponad 2 promile alkoholu w jej organizmie. W trakcie rozmowy mundurowi ustalili, że 45-latka przyjechała na miejsce jako pasażerka, a pojazdem kierował jej znajomy. Mieszkanka powiatu przyznała się, że tego dnia spożywała alkohol.
5: Dziecko zyskało odpowiednią opiekę, a policjanci zajęli się dokumentacją, która trafi do sądu rodzinnego. Chodzi o podejrzenie niewłaściwego sprawowania opieki nad 9-latkiem. Sytuacja jest stabilna, trwa dogaszanie pożaru w okolicach podwarszawskiego Wołomina, zapewnia komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
8: Boimy się tych kilku kolejnych godzin ze względu na zrywający się wiatr. Prognozy są takie, że może w porywach osiągać 40-45 km na godzinę. Jest to wiatr północno-zachodni, ale w nocy przygotowaliśmy się na to. Przygotowaliśmy magistrale wodne i zabezpieczyliśmy te miejsca odpowiednio, wykorzystując też pewne prace ziemne, po to by pożar nie przedostał się jeszcze do tych niespalonych terenów. terenów.
5: Pożar gaszą m.in. śmigłowce Black Hawk i Dromader. Od rana zrzuciły 400 metrów sześciennych wody. Pożar objął już około 300 hektarów terenu w okolicach podwarszawskiego Wołomina. W akcji uczestniczy około 800 strażaków zawodowych i OSP. Pomagają policjanci i żołnierze WOT. Czeskie i słowackie władze zareagowały na uderzenie rosyjskiego drona w Rumunii. W wyniku zdarzenia uszkodzony został budynek mieszkalny w Gałaczu na południowym wschodzie kraju, a dwie osoby zostały ranne.
0: Prezydent Czech Petr Pavel nazwał uderzenie rosyjskiego drona bezprecedensowym i całkowicie niedopuszczalnym. Poparł apel prezydenta Rumunii o zdecydowaną reakcję międzynarodową i dodał, że odpowiedź nie może się ograniczyć do słów potępienia. Rosja musi jasno zrozumieć, że podobne ataki nie będą tolerowane, napisał czeski prezydent w mediach społecznościowych. Również czeskie MSZ oświadczyło, że zagrażanie ludności cywilnej jest niedopuszczalne. Solidarność z rządem Rumunii wyraził premier Słowacji Robert Fico. Jednocześnie ostrzegł, że nawet zabłąkany dron może doprowadzić do niekontrolowanej eskalacji napięcia. Zaapelował o powściągliwość w oświadczeniach oraz wznowienie dialogu między Unią Europejską a Rosją. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
3: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Do końca dnia pogodnie, ciepło i bez opadów. W nocy początkowo zachmurzenie małe, nad ranem od zachodu stopniowy wzrost do dużego, aż do wystąpienia miejscami przelotnych opadów deszczu. Temperatura w nocy od 10 do 12 stopni. W sobotę niestety dużo chmur. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura od 21 do 23 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni, podczas burzy porywy wiatru do 70 km na godzinę.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
1: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
2: Uwaga! Prosimy o chwilę ciszy. Możemy? Świetnie. Przypominamy, Olmet płaci najwięcej za złom stalowy i metale kolorowe oraz recykling pojazdów. Najwyższe ceny, fachowa obsługa i odbiór wraków własną pomocą drogową z całego Śląska i okolic. Olmet, lider recyklingu metali. 32 768 32 13. Tarnowskie Góry, Rybnik, Chorzów i Mszana, koło Jastrzębia.
3: Do zabawy! Gotowi! Start! W Karolince świętujemy Dzień Dziecka na sportowo. W sobotę 30 maja wskakuj na treningowe dmuchańce. Zmierz się z zawodnikami OKS Odra Opole i rób fotki z maskotką drużyny. Będą turnieje tenisowe, konkursy z nagrodami i mnóstwo innych atrakcji. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi. Startujemy od 12.
4: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
5: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
6: Po reklamie.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Kwadrans po 14:00, Bogusław Kalisz. Rozpoczynamy popołudniowy przegląd najważniejszych wydarzeń w regionie. Będzie kosztowało 70 milionów złotych. Z ulicy Mickiewicza na Pileckiego przeniesie się Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego.
2: Zasługuje na to, aby mieć nowoczesną siedzibę i nowoczesną bazę. Przy okazji chcemy zrobić schron, chcemy zrobić miejsce schronienia ludności.
3: Tu będą stacjonowały podstawowe zespoły ratownictwa medycznego, zespół specjalistyczny w ilości 5.
1: Opolskie uczelnie chcą ściągnąć zagranicznych naukowców. Uruchamiają specjalny punkt pomocy w ramach programu NAVA Your Access.
4: Czyli punktu, który będzie zajmował się szeroko i bardzo dobrze pojętą opieką nad naukowcami, którzy spoza granic naszego kraju zechcieli podjąć pracę w naszym środowisku w uczelniach miasta Opola.
1: W magazynie powiemy także o chorobach nerek. Do Opola na konferencję zjechali diagności z całego kraju.
5: Jest to choroba, która nie boli, przewlekła choroba nerek.
6: Nerki, niezwykle istotny narząd, bo jeżeli jeden będzie dysfunkcyjny, cały organizm niestety popadnie w zaburzenia.
1: Reporterski obraz do godziny 15:00. Marcin Kobza, Bogusław Kalisz. Warto z nami zostać.

0: Za 4 lata polscy ratownicy medyczni będą mogli przeprowadzić się do nowej bazy. Dotychczasowa przy ulicy Mickiewicza to już niestety zabytek, którego koszt modernizacji wyniósłby tyle samo, co budowa nowej bazy. Nowa siedziba Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego powstanie przy Centrum Usług Publicznych przy ulicy Pileckiego w Opolu. Wartość inwestycji szacuje się na ponad 70 milionów złotych. Nowa baza stanie się nie tylko miejscem stacjonowania karetek, ale będzie również nowoczesnym centrum szkoleniowym służb ratowniczych i miejscem schronienia dla ludności cywilnej. Szczegóły Katarzyna Doros-Stachoń.
1: Chcemy je rozwijać, chcemy, żeby to było regionalne ratownictwo, żeby była jedna jednostka w całym województwie. Nigdy tego nie ukrywałem, ale równocześnie potrzebujemy infrastruktury do tego. Nasze OCRM, czyli Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, zasługuje na to, aby mieć nowoczesną siedzibę i nowoczesną bazę. Przy okazji chcemy zrobić schron, chcemy zrobić miejsce schronienia ludności, chcemy, żeby można było się szkolić, żeby to było wszystko w dużym standardzie.
2: Mówi Szymon Głaza, marszałek województwa opolskiego.
1: Dzięki decyzji Rady Miasta Opola, dzięki wcześniejszej decyzji pana prezydenta o zmianie przeznaczenia tej działki na Pileckiego. Nie wybudujemy tu Urzędu Marszałkowskiego, jakoś sobie z tym będziemy musieli poradzić, ale wybudujemy nową siedzibę Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, nowoczesną, w pełni funkcjonalną, dobrze skomunikowaną. To będzie również miejsce stacjonowania kilku zespołów ratownictwa, stąd będą miały zdecydowanie łatwiej dojechać do potrzebujących niż z dzisiejszej siedziby na Mickiewicza, która jest nieperspektywiczna. Tam już się w zasadzie nic nie da zrobić, to jest stara baza, która no nie ma możliwości modernizacji.
3: Stara placówka, którą mamy na ulicy Mickiewicza, po prostu już nie daje rady. Warunki są tam takie, że nie jesteśmy w stanie jakby na bieżąco remontować tego budynku. Jest to stary budynek, który pamięta czasy jeszcze z 1920 roku, który jest w konstrukcji drewniano-metalowo-betonowej, więc jego remont tak naprawdę, czy jego dostosowanie, raz, że jest praktycznie niewykonalne, dwa, że wiązałoby się z wyprowadzką zespołów ratownictwa w inne miejsce, co nie jest proste, po prostu rozmieścić zespoły po całym mieście, naraziłoby mimo wszystko na niebezpieczeństwo naszych mieszkańców, a trzy, że koszty remontu takiego budynku są naprawdę porównywalne z budową nowej bazy.
2: Mówi Jarosław Kostyła, szef Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.
3: Tu będzie główna siedziba Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, tu będą stacjonowały podstawowe zespoły ratownictwa medycznego, zespół specjalistyczny w ilości 5, będzie cały transport, którym ty również zawiadujemy, czyli w granicach 5 lub 6 zespołów transportowych, będzie wojewódzkie centrum szkoleniowe dotyczące służb medycznych na całym naszym województwie, symulator jazdy, symulator pomocy specjalistycznej, medycznej, no i cała administracja, która zawiaduje, żeby karetka mogła do państwa normalnie wyjechać.
4: Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola. Rzeczywiście to centrum usług publicznych, to miejsce, które kiedyś było fabryką części samochodowych, zmienia się bardzo pozytywnie dla miasta. Ta propozycja, żeby powstało tu Centrum Ratownictwa Medycznego, jest kluczowa dla bezpieczeństwa nie tylko mieszkańców Opola, ale powiatu i myślę wielu innych miejsc, więc cieszę się, że możemy w tym pomóc, że w tym kierunku to rozwiązanie poszło. Tym bardziej, że każdy, kto przejeżdża obok, widzi, jak dobrze skomunikowane jest to miejsce. Wyjazd w każdą stronę, dojazd o każdej porze dnia i nocy, więc myślę, że są to zalety, które sprawią, że finalnie rzeczywiście będzie mieć ogromną satysfakcję z tego, co tu powstanie.
5: Będzie budowany budynek w technologii dual use, chodzi o tymczasowe miejsce ukrycia. Obecne garaże podziemne, które są zaplanowane w tym budynku, przekształcimy właśnie na tymczasowe miejsce ukrycia dla mieszkańców Opola. Dr Bartosz Maziarz, dyrektor Biura Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Dzięki temu, że budujemy to od zera, to już na etapie projektu te miejsca z tymczasowego ukrycia są jakby wpisane w ten projekt. Będą tu też wykorzystywane środki z obrony cywilnej, ochrony ludności. Chodzi tutaj przede wszystkim o zwiększenie stropów, grubości stropów betonowych, po to, żeby one były bardziej odporne na ewentualne skutki ostrzału, czy to lotniczego, czy artyleryjskiego.
4: Te budynki miejskie, które tu są, one są już ze schronami, z parkingami podziemnymi, więc one mogą takie funkcje w kluczowych sytuacjach, tego słowa użyję, czy krytycznych, może tak, pełnić. Niedaleko stąd też będzie powstał aquapark, który też będzie w taki schron wyposażony.
1: Szacunkowo koszt tej inwestycji to około 70 milionów złotych. Oczywiście pracujemy nad tym, żeby finansowanie się pojawiło, ale na pewno sobie z tym poradzimy. To znaczy, to już jest nasza, samorządu województwa, sprawa, żeby naszą jednostkę wyposażyć w dogodną infrastrukturę i na pewno znajdziemy pieniądze, żeby ta inwestycja w ciągu najbliższych 3-4 lat powstała.
0: O służbie zdrowia będziemy jeszcze mówić w reporterskim obrazie dnia. Za kilkanaście minut relacja z Opolskiej Konferencji Naukowej Choroby Nerek. Interdyscyplinarna diagnostyka i leczenie.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Opolskie wyższe uczelnie chcą się rozwijać i ściągać do siebie nie tylko kolejnych studentów, ale też zagranicznych naukowców. Posłuży temu podpisana dzisiaj umowa pomiędzy Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską w ramach opolskiej sieci Nava Euraxess. Projekt ma wzmocnić międzynarodowy potencjał opolskiej nauki i stworzyć przyjazne i dostępne środowisko dla naukowców przyjeżdżających za granicę.
2: To jest możliwość znakomita stworzenia punktu regionalnego Nava Euraxess. Jacek Lipok, rektor Uniwersytetu Opolskiego, czyli punktu, który będzie zajmował się szeroko i bardzo dobrze pojętą opieką nad naukowcami, którzy spoza granic naszego kraju zechcieli podjąć pracę w naszym środowisku, w uczelniach miasta Opola. To jest rzeczywista możliwość takiego inspirującego zaproszenia badaczy pracujących na innych uczelniach europejskich, ale także niekoniecznie europejskich, do współpracy z nami, do przyjazdu do Opola i do związania się i swojej kariery naukowej z miastem, z regionem, z uczelniami opolskimi. W taki sposób, w jaki funkcjonują u siebie, warto dodać, bo to jest też możliwość tworzenia zespołu badawczego, to jest możliwość sięgania po środki na badania naukowe, czyli wszelkiego rodzaju projekty, które dotyczy tych osób pracujących na zasadach dokładnie takich samych jak nasi pracownicy będący naszymi rodakami.
3: Marcin Lorenz, Politechnika Opolska, rektor. Celem projektu jest przede wszystkim zorganizowanie środowiska, struktury do tego, aby naukowcy z zagranicy mogli tutaj do nas przyjeżdżać, żeby wystandaryzować te procedury. Ja powiem tylko, że każdy z nas, i Uniwersytet Opolski, i Politechnika Opolska mają już swoje doświadczenia w tym, bo oczywiście współpracujemy z naukowcami z zagranicy. Bardzo dobrym przykładem jest pan profesor już w tej chwili Luca Trabatoni, doświadczony architekt, który wsławił się między innymi tym, że projektował wioskę olimpijską w Cortina di Ampezzo, więc i mieliśmy okazję ostatnio właśnie uroczyście wręczyć tytuł doktora habilitowanego podczas Święta Politechniki Opolskiej. Także tą współpracę już mamy, natomiast chodzi o to, aby ona była w sposób taki poukładany, zorganizowany, a przede wszystkim była wystandaryzowana w całej Polsce. Chodzi o to, aby była ta wymiana, aby była ta mobilność, aby była wymiana pomiędzy państwami, szczególnie w Europie. I tutaj doświadczenia, które będą przekazywane i wiedza, która będzie przekazywana od koleżanek i kolegów z różnych stron Europy, no temu służy, a to służy naszej młodzieży, żeby pokazywać też inne spojrzenia i żeby też zachęcać, żeby nasze studentki i studenci wyjeżdżali za granicę.
1: Dodajmy, że ogólnoeuropejska inicjatywa Euraxess zrzesza prawie 700 członków w 43 krajach.

0: Seniorzy chcą wychodzić z domów, być aktywni i mają na siebie wiele pomysłów. Rusza kolejna edycja opolskich uniwersytetów trzeciego wieku. To inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego, która ma na celu finansowe i logistyczne wspieranie pomysłów osób w jesieni życia. W Opolu pierwszy UTV, przypomnijmy, powstał w 1977 roku. A jak seniorzy dzisiaj patrzą na tę działalność, pytał Witold Woźtak.
1: Marszałek Szymon Ogłaza, inauguracja kolejnej edycji uniwersytetów trzeciego wieku. Dlaczego to jest ważne dla seniorów?
2: Po pierwsze, wyciągamy ludzi z domów, a to jest rzecz niezwykle ważna, czyli żeby ci seniorzy nie pozostawali w domach i byli ze sobą, bo to kluczowa rzecz. Samotność to jest coś, co doskwiera osobom w podeszłym wieku najbardziej. Druga rzecz, że przy okazji ćwiczymy umysły, bo to są uniwersytety i tam się odbywają naprawdę zajęcia.
1: Co państwu jako seniorom dają tego rodzaju inicjatywy tak w praktyce?
3: Wiesława Cyganek, prezes UTW Niemodlin. Nasz uniwersytet z Niemodlina dostaje dotacje i my korzystamy, zwiedzając miasta, a przede wszystkim zamki i inne budowle opolszczyzny. Raz w roku jedziemy właśnie z dotacji opolskie UTW.
1: A jak wasz uniwersytet funkcjonuje na co dzień? Jeżeli nie są te wycieczki, to co robicie?
3: Są różne zajęcia. Są zajęcia ruchowe, zajęcia jogi, zajęcia taneczne. Mamy zespół wokalno-muzyczny, śpiewać każdy może. Zespół taneczny Senioritas. Mamy język angielski, niemiecki. Także dużo u nas się dzieje.
1: Jak państwo patrzą na te uniwersytety trzeciego wieku? Co państwu daje uczestnictwo, udział w takim uniwersytecie?
4: Ela.
5: Tadek, paczków. Trochę spotkań z ludźmi. Nie ma takiej monotonii w domu na starsze lata. Jest gdzieś wyjść, jakieś zawody sportowe, jakieś spotkania. Coś z tych rzeczy i bardzo dobre to jest.
4: Jeździmy na basen 2 razy w tygodniu do Odmuchowa, do Ząbkowic. Panie prowadzą gimnastykę w wodzie. W czwartki chodzimy na zajęcia sportowe. Ćwiczymy w piłkę, gramy w siatkę. No tak według swoich możliwości. Nie są takie, żeby to wszystko było zgrane jak zawodowcy, ale tak według swoich zainteresowań każdy coś tam robi.
6: Barbara, też jestem z Paczkowa. Jest to dobry sposób dla osób, które nie lubią siedzieć w domu, lubią być aktywne, bo można naprawdę wiele aktywności wykorzystać. Można się rozwijać zarówno sportowo, jak i artystycznie. My w naszym uniwersytecie tańczymy, robimy jakieś prace plastyczne, raz w tygodniu obowiązkowo gramy w karty. Także naprawdę mamy dużo zajęć i one są bardzo atrakcyjne ze względu na to, że faktycznie mamy takie grono, z którym można się spotkać, porozmawiać, pośmiać, pobawić, no i jakoś twórczo spędzić czas.
1: Pan mówi o wyciąganiu seniorów z domu, ale jeżeli nie ma tej chęci, tej woli, to i tak nikt nie wyjdzie.
2: To prawda, że chęć jest tutaj kluczowa. Wiem i mam świadomość, że spotykając się z przedstawicielami uniwersytetów trzeciego wieku, spotykamy się z tymi najaktywniejszymi seniorami, ale ta działalność i jej nagłaśnianie i zachęcanie innych powoduje, że być może u tych, u których dotychczas nie było chęci, te chęci się pojawią i być może dzięki temu uda się kolejne osoby wyciągnąć z domów i zaktywizować, a dzięki temu będą w dużo dłużej, w dobrej formie i nie będą wymagały takiego wsparcia osób trzecich, a już na pewno instytucjonalnego, bo to wszystko sprowadza się do tego, żeby seniorzy byli jak najdłużej samodzielni, żeby mogli cieszyć się tą samodzielnością i żyć w swoim naturalnym środowisku, ale mając pełną ofertę, to znaczy tam, gdzie trzeba, wspieramy technicznie, czyli na przykład dowożąc posiłki czy organizując transport, ale jak najdłużej nie podlegać tej konieczności wsparcia ze strony osób trzecich.
0: Dodajmy, koordynacją działań w ramach programu zajmuje się Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Bez dokładnej diagnostyki nie ma dobrego leczenia. Przekonać się o tym można było dziś podczas opolskiej konferencji naukowej Choroby nerek. Interdyscyplinarna diagnostyka i leczenie. Specjaliści spojrzeli na jedną z chorób cywilizacyjnych od strony laboratoryjnej, analitycznej i mikrobiologicznej. Była tam Monika Matuszkiewicz-Biel.
2: Jak ważna jest diagnostyka laboratoryjna w kwestii leczenia chorób nerek?
3: Niezwykle ważna, gdyż jest to choroba, która nie boli, przewlekła choroba nerek. Monika Pintel-Simak, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. A właśnie parametry, które badamy w laboratorium, mogą wskazać wcześniej, wykryć te nieprawidłowości związane z tą chorobą.
2: To jakie badania powinien nam dać lekarz POZ-u, żebyśmy wiedzieli, że wszystko z nami jest w porządku?
3: Lekarz POZ-u ma, jeżeli ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na tak zwane badania fundusz powierzony, może w ramach tego zrobić takie zlecenie na badanie albuminy w moczu. Jest to badanie, które wykonujemy właśnie w moczu. Razem z oznaczeniem kreatyny w moczu daje taki wskaźnik, który laboratoria wyliczają, który doskonale wskazuje na to, że jest uszkodzenie nerek. I to może zrobić lekarz POZ-u.
2: Jak ten postęp, jeśli chodzi o diagnostykę laboratoryjną, mocno się zmienił w kwestii sprawdzania tak naprawdę wszystkiego z naszego organizmu?
3: No niezwykle się zmienił, bo medycyna laboratoryjna się rozwija. Nie mówimy teraz tylko o prostych badaniach biochemicznych, ale też i badaniach molekularnych, genetycznych, personalizowanych konkretnie, więc tutaj nastąpił niezwykły postęp. No oczywiście również w kontekście wykrywania zakażeń, zarażeń też jesteśmy bardzo zaawansowani, więc tutaj rola diagnostów laboratoryjnych, samego laboratorium medycznego jest nie do przecenienia.
4: Diagnostyka laboratoryjna jest niezbędnym fundamentem obecnej medycyny. Katarzyna Winszczotka, Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk Farmaceutycznych, prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Nerki, niezwykle istotny narząd, podobnie jak wszystkie inne, bo jeżeli jeden będzie dysfunkcyjny, cały organizm niestety popadnie w zaburzenia homeostazy. Natomiast ja będę mówić o zaburzeniach albo o zmianach w układzie szkieletowym, które towarzyszą chorobom nerek. Wiemy doskonale, że w przebiegu procesu starzenia zmienia się cały nasz organizm, zmienia się funkcjonowanie nerek, równocześnie zmienia się też układ kostny. I istnieje ścisły związek między funkcją nerek a układem kostno-stawowym. Wobec tego dzisiaj będziemy mówić, jakie markery są wykorzystywane do monitorowania zaburzeń układu kostnego, zarówno u pacjentów z prawidłowo funkcjonującymi nerkami, ale także u tych, u których dochodzi do zaburzeń funkcji tego narządu.
2: Tak naprawdę, gdy nie będziemy mieli dobrej diagnostyki, kiedy nie będziemy mieli prawidłowo wykonanych badań laboratoryjnych, to nie będziemy mogli być skutecznie leczeni.
5: Zdecydowanie tak. Joanna Kowalska, diagnosta laboratoryjny, przedstawiciel Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjną na województwo opolskie. To na bazie badań wykonywanych w laboratoriach analitycznych, mikrobiologicznych, takich, które wykonują właśnie diagności laboratoryjne, praktycznie w 70% opiera się diagnoza i dalsze leczenie dla pacjenta. Bez tych badań tak naprawdę leczymy w ciemno. W związku z tym jesteśmy niezwykle istotni w procesie leczenia pacjenta.
2: Choroba nerek. Wydaje się, żeby sprawdzić, czy mamy zdrowe nerki, wystarczy badanie moczu, ale to jest błędne myślenie.
5: To jest błędne myślenie. No oczywiście, że najprostsze metody są zawsze najlepsze, ale tak naprawdę zawsze lekarz kieruje na takie badania i należy... To są badania nie tylko posiew moczu, nie tylko badania ogólne moczu. To są badania też, które wykonuje się z surowicy krwi. Niektóre dość proste, a niektóre wysoko specjalistyczne i to decyzja o tych badaniach specjalistycznych z reguły zostawiamy lekarzom.
1: I to wszystko, co przygotowaliśmy w popołudniowym magazynie reporterów Radia Opole. Za uwagę dziękuję, Bogusław Kalisz.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
2: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
3: Pasjonujesz się fotografią i szukasz miejsca do rozwoju? Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie fotografia w Strzelcach Opolskich zaprasza na nowoczesne szkolenia w profesjonalnym i w pełni wyposażonym studiu. Odkryj moc obrazu i własny potencjał. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Next Generation.
4: Wow! Tak działa Fanzeum! Zaledwie godzinę drogi od Opola w Gliwicach czeka Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni. To niezwykła przestrzeń pełna kolorów, światła i sensorycznych doświadczeń dla całej rodziny. Twórz własne projekty w fanarcie, eksperymentuj w fanlabie, odkrywaj świat wszystkimi zmysłami w nowej strefie Fantuban. Tu nie oglądasz, tu doświadczasz. Bilety sklep fanzeum.pl.
5: SPZOS w Kędzierzynie Koźlu realizuje projekt rozbudowa budynków wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej dla samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu na potrzeby opieki onkologicznej. W ramach szczególnej dbałości o pacjentów zmagających się z chorobami nowotworowymi przedsięwzięcie zapewni chorym jak najlepszą opiekę, począwszy od wczesnej precyzyjnej diagnostyki poprzez leczenie oraz monitorowanie efektu terapii, jak i stanu zdrowia leczonej osoby. Prowadzona nadbudowa kompleksu budynku głównego szpitala A1 zagwarantuje pacjentom komfortowe warunki leczenia i opieki. Placówka zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt medyczny monitorujący i wspierający terapię. Głównym celem działań jest skrócenie czasu oczekiwania na diagnostykę, jak i samoleczenie. Inwestycja jest finansowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, komponent D, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, inwestycja D1-1-1, rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych.
1: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
6: Uwaga, kierowcy jadący drogą krajową numer 46 w kierunku Nysy. Mamy zdarzenie dwóch samochodów osobowych w Sidzinie. To zaraz koło stoiska, gdzie sprzedają truskawki. I to właśnie tam, wyjeżdżając, jeden z samochodów wymusił pierwszeństwo. Jest prowadzony ruch wahadłowy, na miejscu pracują służby. Samochody już poza jezdnią, natomiast trzeba usunąć plamy oleju i nad tym pracują strażacy. Jeżeli zadzwoni do któregoś z kierowców jakiś członek rodziny, to może powiedzieć spokojnie, odpowiadając mu na pytanie, stoję do domu, dlatego że potężne korki w stolicy regionu, na Narejmonta i Piastowskiej, bardzo gęsto zatykają się wyloty z miasta, podobnie zresztą jak obwodnica północna na wysokości Sławic. Tam powstają estakady. W Nysie ciasno, a do tego trwa remont ulicy Prusa, rozkopana Grodkowska. Tam także stracicie parę minut, stojąc na wahadle. DK45 to wahadła w stronę Kluczborka i Wielunia. Nie ma już wahadła na 46 na wysokości Grabina.
7: Jedni stoją do domu, inni biegną zbierać kolejne informacje. Tak też uczynił Adam Wołek. Kolejne spotkanie z nim za pół godziny. A teraz 15.
8: Wody Polskie w Gliwicach planują inwestycje przy ujściu Nysy. Powiemy też o pozytywnej rywalizacji farmacji i kierunku lekarskiego. Będziemy też na mistrzostwach w pięcioboju myśliwskim.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: Wiadomości tym przygotowała i przedstawi Joanna Matlak.
8: Poprawa warunków żeglugowych, utrzymanie parametrów drogi wodnej oraz bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. To główne cele inwestycji Wód Polskich w Gliwicach na stopniu wodnym ujście Nysy. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach otrzymał pozytywną ocenę Centrum Unijnych Projektów Transportowych, co oznacza, że pieniądze na dwa zadania będą zapewnione. Rozpoczęcie inwestycji będzie możliwe już wkrótce, mówi Linda Hoffman, rzecznik Wód Polskich w Gliwicach.
9: Mówimy tutaj o dwóch bardzo ważnych projektach dla Odrzańskiej Drogi Wodnej i mieszkańców całego Nadodrza, mianowicie modernizacji istniejącej budowli piętrzącej na stopniu wodnym ujście Nysy, czyli dobrze znanego mieszkańcom ponad 100-letniego jazu piętrzącego, a także modernizacja śluzy oraz sterowni na tym samym stopniu wodnym z przebudową awanportów i obiektów towarzyszących.
8: Obydwa zadania będą kosztowały blisko 540 milionów złotych. Wzorem teleturnieju studenci kierunku lekarskiego i farmacji Fundacji Uniwersytetu Opolskiego zorganizowali dziś pierwszą edycję ogólnopolskiej familiady farmakologicznej. Jej celem było rozwijanie kompetencji, praktyka zamiast teorii na zajęciach oraz integracja wspomnianych dwóch kierunków. A o zasadach rywalizacji mówi Julia Oszytko, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.
10: Mamy swojego prowadzącego, który czyta pytania. O co chodzi w samej grze? Żeby przedstawiciel danej drużyny jak najszybciej nacisnął buzzer, a następnie podał odpowiedź, która wydaje mu się jak najwłaściwsza.
8: Kuba Kiełbasa i Hanna Suchecka, studenci Uniwersytetu Medycznego imienia Piastów Śląskich we Wrocławiu, chwalą formę rozgrywek.
11: Ta formuła jest dużo ciekawsza niż to, w jaki sposób możemy się sprawdzić na zajęciach. Dużo ciekawiej rywalizuje się z kolegami, koleżankami i z Wydziału Lekarskiego, i z farmacji, niż ślepe patrzenie w kartkę i odpowiadanie na pytania.
12: Bardzo podoba mi się taka rywalizacja i tak ciekawa bardzo formuła. Na bieżąco trzeba było się uczyć na farmakologii, myślę. I to też dużo dawało i nie trzeba było jakoś super się przygotowywać, ale zawsze coś tam powtórzyliśmy.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
8: Młodzi adepci leśnictwa i łowiectwa z całej Polski spotkali się w Opolu podczas pierwszych mistrzostw szkół leśnych w pięcioboju myśliwskim. Do rywalizacji stanęły reprezentacje 9 techników leśnych z różnych regionów kraju, mówi Adam Sinicki, dyrektor Technikum Leśnego w Tułowicach.
13: W zasadzie jest to reaktywacja, ale w związku z tym, że była tak długa przerwa, traktujemy to jako pierwsze tego typu mistrzostwa. Te, o których wspomniałem, odbyły się w końcówce lat 90. Przez sentyment do tych zawodów obecny łowczy okręgowy postanowił je reaktywować.
14: Możemy to traktować i w kategorii sportu i również sposobienia i nauki oraz podniesienia umiejętności strzeleckich dla myśliwych. Im więcej będziemy szli na strzelnicy, tym będziemy lepiej wykonywać to nasze polowanie. A strzelnica uczy pokory, spokoju, opanowania.
8: Dodaje Adam Suchodolski, łowczy okręgowy w Opolu. Organizatorzy podkreślają, że mistrzostwa to nie tylko sportowa rywalizacja, ale również nauka odpowiedzialności i bezpieczeństwa.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
8: Z powodu eksplozji rosyjskiego drona w rumuńskim mieście Gałacz władze Rumunii uznały konsula generalnego Rosji w Konstancy za persona non grata. Zarządzono również likwidację tej rosyjskiej placówki dyplomatycznej Rosji. W czasie rosyjskiego ataku na obwód Odeski rumuńskie wojsko podrwało 2 F-16 i jeden śmigłowiec, a dron, który spadł w Gałaczu, leciał przez terytorium Rumunii jedynie 4 minuty i według wojskowych nie było okazji, aby bezpiecznie go zniszczyć.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
8: 4 minuty po 15.
0: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
15: Cezary Puzyna, zapraszam. Inflacja hamuje. Z szybkiego szacunku GUS-u wynika, że w maju wyniosła 3,1% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. W kwietniu wskaźnik ten wynosił 3,2%. Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego przyznaje, że większość ekonomistów oczekiwała mocnego wzrostu.
16: W maju w kierunku spadku inflacji działały przede wszystkim ceny żywności, które według GUS-u obniżyły się w ciągu miesiąca aż o 1%, a ich roczna dynamika wynosi tylko 0,5, to znaczy, że płacimy przeciętnie za żywność w maju bieżącego roku tylko 0,5% więcej niż w analogicznym okresie 2025.
15: Pełne dane na temat majowej inflacji GUS poda w połowie czerwca. Tymczasem mamy informacje o weekendowych cenach paliw. Od jutra do poniedziałku litr benzyny 95 na stacjach będzie kosztować nie więcej niż 6,05 zł. Benzyny 98 6,63 zł, a oleju napędowego 6,34 zł. To kwoty niższe od dzisiejszych. Dodajmy, rząd przedłużył obowiązywanie pakietu paliwowego do 15 czerwca. Pierwsze pieniądze z unijnego funduszu na dozbrajanie SAFE już w Polsce. Chodzi o zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda euro. Realne umowy, realne pieniądze, dotrzymujemy słowa, napisała na portalu X Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocnik rządu do spraw programu SAFE. Gmina Olesno inwestuje w rozwój infrastruktury drogowej przy dużym udziale dotacji ministerialnych oraz europejskich. W lipcu ruszy budowa 5-kilometrowej ścieżki rowerowej od Olesna w kierunku Borek Małych za ponad 9,5 miliona złotych. Trwa budowa traktu przy ulicy Małe Przedmieście w Oleśnie, a niedługo ogłoszony zostanie przetarg na ścieżkę od Osieckiej do Leśnej.
0: Pogoda.
7: Czas na informacje o pogodzie. Zaczynamy od temperatur. 23 stopnie w Opolu, w Kędzierzynie Koźlu, w Kluczborku, Brzegu, w Nysie, w Namysłowie. 1 stopień mniej jedynie w Strzelcach Opolskich. Tam mamy 22 stopnie na termometrach. Do końca dnia albo bez chmur, albo z zachmurzeniem małym. Tak przedstawia się prognoza pogody na piątkowe popołudnie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Dodajmy jeszcze, że wiatr jest słaby i umiarkowany. Dziś wieje nam z zachodu. Twoje Radio Opole, Marcin Kobza, za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa. W tym składzie zapraszamy. A teraz coś z polskich przebojów, festiwal.

0: Reklama społeczna.
1: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
2: Daj spokój, zapomnij. Będzie dobrze.
3: No już, już, biedactwo.
4: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
5: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
0: Reklama społeczna.
6: Reklama.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabatów. Baty dla stałych klientów, bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach, Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
9: Uwaga! Prosimy o chwilę ciszy. Możemy? Świetnie. Przypominamy, Olmet płaci najwięcej za złom stalowy i metale kolorowe oraz recykling pojazdów. Najwyższe ceny, fachowa obsługa i odbiór wraków własną pomocą drogową z całego Śląska i okolic. Olmet, lider recyklingu metali. 32 768 32 13. Tarnowskie Góry, Rybnik, Chorzów i Mszana, koło Jastrzębia.
10: 17. Gala Mundurowych Orkiestr Dętych Złoty Suzafon. Niedziela, 7 czerwca o 14. Kompleks plenerowy Pałacu Pawłowice. Zobacz niepowtarzalne koncerty i musztry paradne w wykonaniu orkiestr policyjnych, wojskowych, strażackich, młodzieżowych i innych. Jako gwiazda wieczoru wystąpi zespół MIG. Atrakcje dla całej rodziny gwarantowane. Złoty Suzafon. 7 czerwca, punkt 14. Pałac Pawłowice, gmina Gorzów Śląski. Patronat honorowy, marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i marszałek województwa opolskiego.
11: Uwaga, uwaga! Dzień dziecka w Ozimska Parkopole już 30 maja. W programie dmuchańce, malowanie buziek, animacje artystyczne i sportowe, quizy, upominki, popcorn i grill. Zabierz dzieci, rodzinę i dobry humor. Pamiętaj, już 30 maja Dzień dziecka w Ozimska Parkopole. Ulica Ozimska 72 Opole. Ozimska Park. Miejsce na Twoje komfortowe zakupy.
12: Prudnik zaprasza na 27. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej czekać na Was będą wyjątkowe rękodzieło, regionalne smaki, pokazy rzemiosła, koncerty w niezwykłych brzmieniach, od muzyki folkowej po pop i rock oraz niepowtarzalna atmosfera, której możesz doświadczyć tylko w Prudniku. Spotkaj wspaniałych twórców, odkryj oryginalne wyroby i spędź wyjątkowy weekend w Prudniku. Szczegóły na stronie Prudnik.pl.
13: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
6: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Smash Mouth i I'm a Believer to ze ścieżki dźwiękowej do Shreka. W naszym programie jak zwykle sporo atrakcji, bo właśnie i dobra muzyka, i rozrywka, konkursy też dziś będzie, ale również sporo ważnych informacji także do kierowców adresowanych. I teraz może coś dla tych, którzy lubią sobie pokierować quadem, szczególnie na terenach, na których można trochę, że tak powiem, poszaleć. Jeśli lubicie i chcielibyście gdzieś na quady wyskoczyć, to no to raczej nie na Podhale, bo okazuje się, że podhalańskie gminy walczą z nielegalnymi rajdami, kładami, krosami po terenach leśnych i rolnych. W ostatni weekend w gminie Poronin doszło nawet do obywatelskiego zatrzymania. Grupa poruszała się wypożyczonymi kładami, a interwencja zakończyła się wezwaniem policji. Gmina Poronin przyjęła przepisy ograniczające poruszanie się tego typu pojazdami po terenach leśnych i rolnych, podkreśla wójt Anita Żeglań.
2: Zatrzymanie nastąpiło przez osoby, które pracowały na swoich działkach. W zdarzeniu uczestniczył pan sołtys i pani radna. Chcę tylko powiedzieć, że przyjęliśmy uchwałę, podobnie jak Zakopane i podobnie jak Kościelisko, to w żaden sposób nie chodzi o to, żeby zakazywać tej formy rekreacji. Mieszkańcy i my powtarzamy, nie można prowadzić biznesów na cudzym i jeszcze to cudze dewastować.
1: Wójt gminy Poronin Anita Żeglań przyznała, że po zmianie przepisów sytuacja częściowo się uspokoiła, jednak prywatne pola i lasy nadal są niszczone przez kładowców. Jednocześnie przed sezonem letnim przybywa wypożyczalni takich pojazdów, dlatego nieoficjalnie wśród mieszkańców mówi się o tworzeniu nawet społecznych patroli na lato, które mają pilnować porządku i reagować na przypadki rozjeżdżania pól. Z użytkownikami kładów i krosów walczy także Straż Leśna. Przypomina, że artykuł 161 za nielegalny wjazd do lasu grozi tutaj mandat do 500 zł, a w skrajnych przypadkach grzywna do 5000 zł. To kwoty, które portfele kładowców mogą odczuć. Warto więc wcześniej mieć zgodę na jazdę po terenach prywatnych albo korzystać z torów, które są do takiej jazdy specjalnie przygotowane. A skoro przygotowaniach mowa, to kolejny raport z regionu, z dróg regionu właśnie jest w przygotowaniu. Jego szczegóły w Twoim Radiopole. No oczywiście w autopilocie, to już za 6 minut.

0: Twoje Radio Pole. Słuchacie nas w piątkowe popołudnie. Na zegarach zbliża się 15:30. W studiu jest już Adam Wołek.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Jestem, zgłaszam się i mamy kilka kolizji w regionie, m.in. w Kędzierzynie na Mieszka pierwszego zderzenie dwóch osobówek, w Sidzinie na DK46. Tam, jak okazuje się, zderzyły się trzy samochody, ale nie ma rannych, jest wahadło. Uważajcie, w tym miejscu to Krajowa 46. Strzelce Opolskie, Marka Prawego, tam dwie osobówki naruszyły sobie strukturę blachy. Do tego mamy spore korki i zatory w opolskich miastach. Dziś piątek, piąteczek, piątunia, więc i przy centrach handlowych będzie bardzo gęsto. DK45 stronę Kluczborka i Wielunia wahadła, na obwodnicy Kluczborka również wahadło, bo remont wiaduktu, remont wojewódzkiej 454 i wahadła w Pokoju i Zieleńcu. 46, obwodnica Grabina, tam wahadła już nie ma, ale niebawem na jezdnię wyjdą ekipy malujące oznakowanie poziome. A czwórka przejezdna.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Rząd kończy pracę nad przepisami zakazującymi korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Premier Donald Tusk powiedział, że uzależnienie od telefonów, komputerów i gier to cywilizacyjny problem. Podkreślił też, że nad rozwiązaniami prawnymi muszą wspólnie pracować instytucje państwowe, nauczyciele, rodzice i młodzi.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Komisja Europejska odblokowała unijne pieniądze dla Węgier. Poinformowała o tym przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen po spotkaniu w Brukseli z premierem Węgier Peterem Madziarem. Chodzi o 10 miliardów euro z funduszu odbudowy i 6 miliardów euro z unijnego budżetu z funduszy spójności. Były one zamrożone za rządów Viktora Orbana z powodu łamania zasad praworządności.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
3: Będzie zakaz ruchu dla hulajnóg elektrycznych w parku nad Ochnią w Kutnie. W środę na terenie zielonej osi miasta zderzyły się dwie hulajnogi elektryczne. W wypadku zginął 52-letni mężczyzna. Dodajmy, że od przyszłej środy w całej Polsce zacznie obowiązywać nakaz noszenia kasku na hulajnogach elektrycznych dla dzieci do 16 roku życia.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Dziś jeszcze pięknie, pogodnie i słonecznie. Zaakcentowałem to jeszcze, bo chyba to się zmieni w kolejnych dniach, ale o tym mówić będziemy w kolejnych prognozach pogody. A na razie cieszymy się słońcem i temperaturami dość wysokimi, bowiem 23 stopnie Celsjusza niemal wszędzie w naszym regionie. Wyjątkiem są Strzelce Opolskie, tam stopni 22.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Informacje z Podhala już były, to w kontekście kładów, ale to nie wszystko, co związane z tym regionem. Do kolejnych informacji też jeszcze za chwilę powrócimy. Na zegarach już 15:32.

0: Twoje Radio Opole.
1: Dawid Podsiadło, przed chwilą utwór zatytułowany Sezon. No właśnie, cieplejszy czas, słoneczny czas, to też czas, kiedy na szlaki turystyczne rusza więcej osób. Przed nami też wakacje, w Tatrach już się na to szykują. Tatrzański Park Narodowy przygotowuje się na większy ruch turystyczny. Przed nami też właśnie kolejny długi weekend. Leśnicy apelują o przestrzeganie zasad obowiązujących na terenie parku. Porządku pilnują strażnicy. Czytajmy komunikaty przy szlakach i zabierajmy ze sobą śmieci. Na terenie parku nie ma koszy na odpady, przypomina leśniczy obwodu Kuźnic Marcin Strączek-Helios z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Starajmy się chodzić tylko po szlakach wyznaczonych. Nie schodźmy z nich, nie deptajmy roślinności, nie płoszmy zwierząt. Przede wszystkim nie dokarmiajmy zwierząt. Nie zostawiajmy po sobie żadnych odpadków, niedojedzonej żywności, papierków po cukierkach. Nie mamy w Parku Narodowym koszy na śmieci, ponieważ dawniej były te kosze. Zwierzęta się błyskawicznie do nich przyuczały, do zapachu. No i były problemy, konflikty na linii człowiek, dzika przyroda, człowiek, niedźwiedź głównie.
1: No niby wszystko takie oczywiste. Na przykład jeśli chodzi o te śmieci, a jednak zdjęcia ze szlaków czy obrazki, które możemy na nich obserwować, nie tylko w Tatrachy, w wielu miejscach, które mają służyć do wypoczynku w całej Polsce, no czasem mówią zupełnie coś innego. Proszę pamiętać, co zabieramy ze sobą, wynosimy z powrotem.

zegarach za 13 minut będzie godzina 16. Co przed nami? Informacje o ruchu na drogach naszego regionu. To dla kierowców cenne wskazówki. A ja jeszcze wcześniej mam podpowiedź związaną z cenami paliw na ten weekend. Bardziej precyzyjnie od jutra do poniedziałku. Będzie taniej w porównaniu z tym, co dziś. Litr 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,05 zł. 98 6,63 zł. A olej napędowy 6,34 zł. Warto też przypomnieć, że rząd przedłużył obowiązywanie pakietu paliwowego do 15 czerwca. Tyle informacji teraz, a więcej o tym, co może zainteresować kierowców, to chwilę przed 16, bezpośrednio przed wiadomościami.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
4: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
3: Serio? Ale jak?
4: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
5: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kaplica.pl.
6: Kaplica. Zaufanie na lata.
7: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio. Od 25 lat łączy regiony.
8: O wow! Tak działa Fanzeum! Zaledwie godzinę drogi od Opola w Gliwicach czeka Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni. To niezwykła przestrzeń pełna kolorów, światła i sensorycznych doświadczeń dla całej rodziny. Twórz własne projekty w fanarcie, eksperymentuj w fanlabie, odkrywaj świat wszystkimi zmysłami w nowej strefie Fantuban. Tu nie oglądasz, tu doświadczasz. Bilety, sklep fanzeum.pl.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24,30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
0: Po reklamie.
14: Autopilot Radia Opole.
15: Uwaga, zmotoryzowani jadący krajową 46. W Sidzinie zderzyły się 3 samochody. Nie ma rannych, ale są spore utrudnienia jeszcze w tym miejscu. To jest na wylocie z Sidziny w kierunku Nysy, do której jeszcze wrócimy. Strzelce Opolskie na Marka Prawego. Tam 2 samochody osobowe się zderzyły, zjechały na pobocze, ale na czas pracy służb mogą występować utrudnienia. W Nysie gęsto na przeprawach przez rzekę, rondach, przy mostach, a także przy centrach handlowych. Zapchane ulice Bema i Sudecka, trwa remont ulicy Prusa. Uważajcie tam na drogowców, podobnie zresztą jak na Grodkowskiej. Tam spore wykopki. DK45 w stronę Raciborza. Przypominam, że otwarta już jest obwodnica Poborszowa, nie trzeba objeżdżać. W Opolu na Rejmonta i Piast gęsto, korek na Oleskiej w kierunku węzła wschodniego i do ronda przy Solarisie. Prace na braci Kowalczyków za skrzyżowaniem z Mieszka I. Zapychają się wyloty z miasta, m.in. tę w stronę Nysy.
16: Tak piątkowym popołudniem przedstawia się na drogach naszego regionu, a co dzieje się poza nimi, m.in. o tym w wiadomościach powiemy. Jest 16.
17: To już nie jest wojna hybrydowa.
18: Chodzi tutaj o wzbudzenie w naszych umysłach takiej narracji, że państwo nie pracuje.
17: Szpieg w zakładzie polskiej grupy zbrojeniowej. Nietrzeźwa seniorka wpadła do potoku, pomógł jej policjant.
14: Wiadomości Radia Opole.
16: No i czas na szczegóły tych informacji. Zapraszam, Anna Matlak.
17: Pracownik zakładu polskiej grupy zbrojeniowej zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Minister Obrony Narodowej poinformował, że mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące.
0: Szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że materiał dowodowy zgromadziła służba kontrwywiadu wojskowego przy wsparciu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dziś decyzją Sądu Okręgowego w Poznaniu mężczyznę aresztowano na 3 miesiące pod zarzutem szpiegostwa. Prokuratura nie informuje o szczegółach zdarzenia. Nie ujawniono też, w którym z zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej pracował zatrzymany mężczyzna. PGZ zrzesza dziesiątki zakładów z sektora obronnego, stoczniowego czy nowych technologii, w tym fabryki broni, zakłady lotnicze i stocznie. Maciej Szefer, Polskie Radio.
19: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
17: Te osoby zostały zatrzymane, więc państwo działa, ale mamy kolejny rodzaj wojny. Tak o zatrzymaniu osób odpowiedzialnych za fałszywe alarmy mówił w Radiu Kraków Piotr Kosmaty, prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie. Niestety pesymizmem napawa skala zjawiska. To robi się niebezpieczne dla funkcjonowania całego państwa. To już nie jest wojna hybrydowa, a wojna kognitywna, mówi Piotr Kosmaty.
18: To jest walka o umysły na naszych obywateli. Chodzi tutaj o wzbudzenie w naszych umysłach takiej narracji, że państwo nie pracuje, państwo nie działa. Ci, którzy rządzą, ci, którzy są na stanowiskach, nie są w stanie zapewnić nam bezpieczeństwa. Każda wojna kognitywna zmierza do tego, żeby podzielić społeczeństwo na co najmniej 2 zwalczające się plemiona. W związku z powyższym ja w tych atakach niestety widziałbym jeszcze coś głębiej niż same głupie wybryki.
17: Ekspert dodaje, że najbardziej podatni na działania wojny kognitywnej są ludzie młodzi, ludzie, którzy działają w social mediach. Prokurator Kosmaty podkreśla, że choć wojna kognitywna istniała od zawsze, dziś zyskała na znaczeniu. Według NATO jest to jedna z najgroźniejszych form wojny. Dodajmy, że podejrzani o fałszywe alarmy bombowe usłyszeli 33 zarzuty.
19: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
17: Kluczborski policjant drogówki po służbie pomógł seniorce, która wpadła do potoku. Do takiej sytuacji doszło wczoraj wieczorem. Dyżurny odebrał informację o zdarzeniu i wysłał na miejsce służby ratunkowe. Ustalono, że 68-letnia kobieta szła chodnikiem w pobliżu potoku, ale prawdopodobnie straciła równowagę, zachwiała się i dlatego wpadła do wody. Sytuację zauważył jednak policjant drogówki po służbie, który bez wahania ruszył na pomoc. Wszedł do potoku z innym mężczyzną i wyciągnięto seniorkę na brzeg, mówi starsza aspirant Krystyna Chmielewska, oficer prasowy kluczborskiej policji.
20: 68-latka była zdezorientowana i nie potrafiła wyjaśnić, jak doszło do zdarzenia. W trakcie rozmowy oświadczyła jedynie, że wraca z imprezy. Kobieta została przekazana pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego, który przetransportował ją do szpitala w Oleśnie. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości 68-latki. Wynik badania wykazał blisko 2 promile alkoholu w organizmie.
17: I zmieniamy temat. Pozwala wykryć nieprawidłowości na wczesnym etapie, kiedy choroba przebiega jeszcze bezobjawowo. Mowa o diagnostyce laboratoryjnej, która odgrywa kluczową kwestię w leczeniu choroby nerek. Dzięki badaniom można między innymi ocenić wydolność nerek, a także stan dróg moczowych. Choroba nerek jest jedną z tych, która nie boli, a parametry, które badamy w laboratorium, mogą wcześnie wykryć te nieprawidłowości, mówi doktor nauk medycznych.

0: Medycznych Monika Pintal-Ślimak, prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.
1: Lekarz POZ-u ma, jeżeli ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na tak zwane badania fundusz powierzony, może w ramach tego zrobić takie zlecenie na badanie albuminy w moczu. Jest to badanie, które wykonujemy właśnie w moczu. Razem z oznaczeniem kreatyny w moczu daje taki wskaźnik, który laboratoria wyliczają, który doskonale wskazuje na to, że jest uszkodzenie nerek.
0: A o chorobach nerek rozmawiano dziś na Opolskiej Konferencji Naukowej, która odbyła się w Opolu.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Do końca dnia, do zachodu słońca. Jeszcze okulary przeciwsłoneczne mogą nam się przydać. Niewykluczone, że w kolejnych dniach się to zmieni. Tak, ja wiem, że idzie weekend, że słońce by się przydało, ale o prognozie na weekend może trochę więcej powiemy później. Na razie słonecznie i ciepło. Sprawdźmy, ile teraz mamy na termometrach. 22 stopnie w Strzelcach Opolskich, a 23 notujemy w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Namysłowie, Nysie i w Brzegu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Kto chciałby wybrać się do kina? Bilety oferujemy, to w konkursie, do którego przejdziemy za kilka minut. Marcin Kobza za konsoletą realizatora Dawid Rejwa, przed mikrofonem, a na antenie Kate Nash.

0: Reklama.
1: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
2: Do zabawy! Gotowi! Start! W Karolince świętujemy Dzień Dziecka na sportowo. W sobotę 30 maja wskakuj na treningowe dmuchańce. Zmierz się z zawodnikami OKS Odra Opole i rób fotki z maskotką drużyny. Będą turnieje tenisowe, konkursy z nagrodami i mnóstwo innych atrakcji. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi. Startujemy od 12.
3: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
4: Pasjonujesz się fotografią i szukasz miejsca do rozwoju? Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie fotografia w Strzelcach Opolskich zaprasza na nowoczesne szkolenia w profesjonalnym i w pełni wyposażonym studiu. Odkryj moc obrazu i własny potencjał. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Next Generation.
5: Najlepszy bajkowy Dzień Dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
6: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
0: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Już mamy 16 minut po godzinie 16. Piątek to oczywiście dzień, kiedy na kinowe ekrany w całej Polsce wchodzą nowe filmy. Jakich nowości możemy spodziewać się na ekranach naszego regionu? O to zapytałem dyrektora polskiego kina Helios Joannę Domagałę.
2: Dzień dobry, witam Państwa. Cztery premiery w tym tygodniu. No ponieważ jesteśmy w okolicach Dnia Dziecka i w kinie zawsze ten dzień bardzo mocno świętujemy, mamy wysyp filmów w tematyce kina familijnego. Na początek Tom i Jerry, Przygoda w muzeum. To animacja nie dla tych najmłodszych, dlatego że taka animacja z przygodą w tle. Tom to kot, Jerry to myszka. Tom w kosmosie będzie wielbiony, a myszka będzie musiała uciekać przed wielkim szczurem. Muszą potem połączyć siły, żeby świat uratować, więc przygoda dla troszkę starszych dzieciaków, ale myślę, że dorośli też tam swój urok w tej bajce odnajdą, bo Tom i Jerry, Przygoda w muzeum, wracają na duży ekran po bardzo długiej przerwie. Drzewo magii, o tym filmie już mówiłam, świetne opinie, fantazja, przygoda, ale też i rodzina, relacje między rodzicami a dziećmi, co może być lepszego jak nie film, który fajnie przekazuje dobre relacje i dobre nawyki tak naprawdę, czyli Drzewo magii to nie wszystko. Dalej mamy Niesamowite przygody Skarbetek 3, ale kosmos, i to jest dla tych najmłodszych, proszę Państwa, na podstawie książek, które wszyscy lubimy i czytamy swoim dzieciakom w domu, i tym razem będzie kosmos, będzie strój astronauty, będzie też jak się jest międzygalaktycznym podróżnikiem, czyli wszystkie takie przygodowe rzeczy, ale naprawdę dla tych naszych najmłodszych urwisów świetna propozycja na Dzień Dziecka. A na deser zostawiłam sobie coś dla dorosłych, bo przecież my wszyscy jesteśmy dzieciakami. Zawodowcy na naszych ekranach. To najnowszy film Gaja Liczego. Kto zna filmy tego reżysera, wie, że to jest sensacja i akcja na najwyższym poziomie. I tak też tym razem będzie. Warto zauważyć, że świetna obsada, bo między innymi Henry Cavill i Jake Gyllenhaal będą tymi agentami specjalnymi, którzy muszą uregulować dług. Trzeba zdobyć pieniądze, które ktoś pożyczył, zaszył się na swojej tajemniczej wyspie, jest mega bogaty, pieniędzy oddać nie chce, więc jak nie chce, to trzeba agentów, którzy od niego te pieniądze wydobędą. Świetne kino akcji na najwyższym poziomie, do oglądania na dużym ekranie. To wszystko.
1: No nie, to nie wszystko, bowiem jak zwykle mamy dla naszych słuchaczy teraz pytanie konkursowe.
3: Sponsorem konkursu jest kino Helios.
1: Od razu powiem, że dziś nagrody, podwójne zaproszenia do kina Helios w Opolu, one będą dla trzeciej i szóstej osoby, które poprawnie odpowiedzą na pytanie konkursowe i zostawią tę odpowiedź na naszej konkursowej skrzynce 774-541-541. Trzecia i szósta odpowiedź, która trafi na tę skrzynkę, wygrywa. A chciałbym zapytać o jeden z najsłynniejszych, najbardziej popularnych, najbardziej znanych filmów, których reżyserem jest wspomniany wcześniej Guy Ritchie. I teraz uwaga, bo naprowadzam. Jest to film sprzed około ćwierćwiecza, czyli można powiedzieć, że początki twórczości tego reżysera. I jest to film, na planie którego spotkali się Jason Statham i Brad Pitt. Trudne? No, może nie najłatwiejsze, ale są pewnie i tacy, dla których to aż za dużo podpowiedzi. Choć może dorzucę jeszcze jedną, bo za chwilę zagramy ze ścieżki dźwiękowej do tego filmu, o który pytam. I uwaga, trzecia i szósta osoba, która na naszej konkursowej skrzynce zostawi prawidłową odpowiedź na nasze pytanie, otrzyma podwójne zaproszenie do kina Helios. 774-541-541, numer naszej konkursowej skrzynki niezmienny. Czekamy.
3: Sponsorem konkursu jest kino Helios.
1: No a teraz już gramy. Gramy ze ścieżki dźwiękowej do filmu, o który pytam, który dziś jest naszą zagadką. Ten utwór na ścieżce dźwiękowej do tego filmu się znalazł. Jaki jest jego tytuł? Nie utworu, tylko filmu. 774-541-541 to numer naszej konkursowej skrzynki. Czekamy.

0: Rozwiązanie konkursu filmowego to po 16.30, a teraz jak zwykle czas na skrót wiadomości, a wcześniej informacje dla kierowców. Zaprasza Adam Wołak.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Przy BG-sach to można jechać. Dwie osobówki zdarzyły się na Kozielskiej w Głogówku. To było na jechanie na tył. Tam pracują policjanci, podobnie jak w Skoroszycach pod Nysą na Sportowej. Tam trzy pojazdy osobowe, zablokowany jeden pas ruchu. Omijajcie. Siedzina nadal pracują służby. Przy zderzeniu trzech osobowych są utrudnienia. A utrudnienia także związane z korkami, bo tych na pewno nam nie brakuje. Centrum Opola stoi. Spory ruch także przy centrach handlowych. Mamy, jeżeli chodzi o centrum Opola, już pomijając centra handlowe, to Piastowska szczególnie, 1 maja, Rejmonta, w górę do Żeromskiego i rondo koło Solarisa. Tam na pewno spory ruch, dużo aut, także na Węźle Wschodnim, a czwórka przejezdna.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Przeszło 420 milionów złotych z unijnych środków trafi do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Z grantów na modernizację i wymianę sprzętu skorzysta ponad 1200 placówek. Dotacja z funduszy europejskich i budżetu państwa pokrywa całość kosztów inwestycji. Placówki POZ-u nie muszą dokładać środków z własnej kieszeni.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Administracja Donalda Trumpa wyda 5 milionów dolarów z pieniędzy podatników na pokrycie grubą warstwą złota czterech posągów w Waszyngtonie. Biały Dom uzasadnia wydatek chęcią uczczenia 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych, ale wielu Amerykanów jest oburzonych.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
3: W niedzielę w Pionkach na Mazowszu odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrza Łukasza Miśkiewicza. Inicjatorzy zarzucają mu niespełnianie obietnic wyborczych i dużą podwyżkę opłat za wywóz śmieci. O referendach jest ostatnio głośno po wydarzeniach w Krakowie, gdzie odwołano prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Zbiórka podpisów pod organizacją referendum trwa w Radomiu.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No i słoneczny mamy ten piątek. Łapmy te promienie słońca, póki są. Kolejne dni mają chyba przynieść zmiany. Będziemy to oczywiście sprawdzać, a na razie sprawdzamy, co na termometrach w naszym regionie. I tutaj bez istotnych zmian. Tak jak 22 było w Strzelcach Opolskich, tak jest, a reszta regionu to 23 stopnie Celsjusza.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Jeśli chodzi o udział w konkursie, no to tutaj są zmiany, bo no proszę już nie dzwonić. Wystarczająco dużo odpowiedzi do nas wpłynęło tutaj na naszą skrzynkę konkursową. Kto zdobywa nagrody, o tym powiemy za kilka minut.

0: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.
1: No i powracamy z konkursem, a właściwie z rozwiązaniem konkursu. Dzisiaj dla naszych słuchaczy mamy dwa podwójne zaproszenia do Kina Helios w Opolu. A pytanie? No pytanie było takie, które wymagało rzeczywiście trochę wiedzy, albo gdzieś trzeba było poszukać, poszperać, dotrzeć do informacji, bo co wiedzieliśmy? Wiedzieliśmy, że chodzi o film, którego reżyserem jest Guy Ritchie, sprzed tak mniej więcej ćwierćwiecza, i że to film, na którym, na planie którego spotkali się Jason Statham i Brad Pitt. Aha, no i jeszcze ścieżka dźwiękowa się pojawiła jako podpowiedź. No to sprawdźmy trzecią i szóstą odpowiedź, która trafiła na naszą konkursową skrzynkę. No i to są prawidłowe odpowiedzi, ja już zdradzę.
2: Dzień dobry, czy to czasem mnie ścieżka dźwiękowa z filmu Przekręt?
3: Dzień dobry, czy to chodzi o film Przekręt? Dziękuję, pozdrawiam, Jola.
1: No Jolu, my Ciebie też również gorąco pozdrawiamy, podobnie jak panią, która jako trzecia zadzwoniła. Tak, to są prawidłowe odpowiedzi, chodzi o film Przekręt. Kto nie widział, myślę, że powinien nadrobić, bo to jest taki tytuł, którego nie warto pomijać, jeśli chodzi o ten dorobek filmowy, za którym stoi Guy Ritchie. Nowy film, jego nowy film w kinach. No być może na ten film też wybiorą się panie, które dzisiaj zwyciężyły w konkursie. Kolejne emocje konkursowe związane z tym, co nowego na ekranach kinowych. Oczywiście w przyszłym tygodniu, mniej więcej o tej samej porze.
0: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.

0: To oczywiście Roxy, chciałam ciebie więcej, ale nie sama, z towarzystwem tutaj. A teraz coś dla fanów mocnych brzmień, ale może też dla tych, którzy znają się i po prostu zwietrzą okazję na to, by coś zarobić. Wszak nietypowe eksponaty należące do sławnych ludzi mogą zyskiwać na wartości. Julian's Auctions, wiodący na świecie dom aukcyjny specjalizujący się w pamiątkach po celebrytach, przez najbliższe dwa dni będzie sprzedawał wyjątkowe eksponaty związane z muzyką heavy metalową. To wyczekiwana licytacja pod hasłem Music Icons, obejmującej ponad 800 przedmiotów.
1: Tegoroczna kolekcja celebruje nieprzemijającą siłę heavy metalu i upamiętnia 50. rocznicę powstania zespołu Kiss. Zainteresowanie pamiątkami muzycznymi osiąga niespotykane dotąd poziomy, napędzane przez kolekcjonerów, którzy doceniają zarówno kulturowe znaczenie tych instrumentów, jak i dziedzictwo artystów, do których należy, informuje dom aukcyjny Julian's Auctions. Na licytacji będzie można kupić gitary, kostiumy sceniczne i pamiątki ze świata heavy metalu. Wśród najciekawszych eksponatów znajdą się przedmioty należące do Asa Frehleya, pierwszego gitarzysty Kiss, w tym

0: Okładka z trasy koncertowej z 1977 roku. Gwiazdą aukcji jest gitara Gibson Les Paul Ace No. 1 z 1974 roku, używana na scenie i w studiu przez Freeleya, który zmarł w zeszłym roku. W tym przypadku cena szacowana jest od 400 do 600 tysięcy dolarów. Na aukcji będą również oferowane gitary, na których grali m.in. Kirk Hammett z Metallica i Mick Mars, współzałożyciel Motley Crue. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Ciekaw jestem, czy Adam Wołek, koneser takiego brzmienia, będzie coś licytował. No zapytałbym, ale nie chcę przeszkadzać. Wszak Adam teraz szykuje kolejny raport dla kierowców na drogach naszego regionu. Jeszcze jeden dziś autopilot, to przed godziną 17.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Uwaga! Prosimy o chwilę ciszy. Możemy? Świetnie. Przypominamy, Olmet płaci najwięcej za złom stalowy i metale kolorowe oraz recykling pojazdów. Najwyższe ceny, fachowa obsługa i odbiór wraków własną pomocą drogową z całego Śląska i okolic. Olmet, lider recyklingu metali. 32 768 32 13. Tarnowskie Góry, Rybnik, Chorzów i Mszana, koło Jastrzębia.
3: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
4: Pasjonujesz się fotografią i szukasz miejsca do rozwoju? Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie fotografia w Strzelcach Opolskich zaprasza na nowoczesne szkolenia w profesjonalnym i w pełni wyposażonym studiu. Odkryj moc obrazu i własny potencjał. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Next Generation.
5: Uwaga, uwaga! Dzień Dziecka w Ozimska Park Opole już 30 maja. W programie dmuchańce, malowanie buziek, animacje artystyczne i sportowe, quizy, upominki, popcorn i grill. Zabierz dzieci, rodzinę i dobry humor. Pamiętaj, już 30 maja Dzień Dziecka w Ozimska Park Opole. Ulica Ozimska 72 Opole. Ozimska Park. Miejsce na Twoje komfortowe zakupy.
6: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
7: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
1: Po reklamie.
8: Autopilot Radia Opole.
9: Są miejsca oczywiście w naszym regionie, gdzie nadal pracują służby, na przykład w Głogówku na Kozielskiej. Tam doszło do najechania na tył. Dwa osobowe się tam zderzyły. W Skoroszycach pod Nysą na Sportowej trzy osobówki. Zablokowany jeden pas jezdni, ja bym unikał. Siedzina dalej po zderzeniu trzech osobówek mamy na miejscu policjantów i strażaków. W Opolu popołudniowe powroty do domów i wyjazdy na zakupy. Zakorkowane miejsca to Piastowska, Rejmonta, Żeromskiego, ale sporo samochodów także na osiedlu Armii Krajowej wzdłuż Sosnkowskiego i Małopolskiej. Wolno jedziemy obwodnicą północną w rejonie budowanej estakady przy Makro. Prace też na braci Kowalczyków za skrzyżowaniem z Mieszka Pierwszego w kierunku Strzelec Opolskich. I powtarzam, uważajcie przy centrach handlowych w Brzegu. Problemy na Włościańskiej mamy wahadło, w Kluczborku na obwodnicy miasta remont wiaduktu kolejowego i też wahadło, a czwórka za to przejezd na szerokości.
10: Kierowcom oczywiście bezpiecznej drogi do celu życzymy i zachęcamy do pozostania z Radiem Opole. Na zegarach 17 i czas na kolejne wiadomości.
11: Od kilku tygodni nie mają wody. Mieszkańcy Komorna napisali do naszej redakcji. PKP Intercity ogłasza letni rozkład jazdy pociągów. Dron uderzył w turecki statek. Tamtejsze MSZ zaniepokojone.
0: Wiadomości Radia Opole.
10: Na wiadomości zaprasza Joanna Matlak.
11: Mieszkańcy wsi Komorzno obok Wołczyna wciąż nie mają wody zdatnej do spożycia. Dzisiejsze wyniki badań próbek wody, którą pobrano w środę, wskazują, że nadal przekroczone są dopuszczalne wartości pestycydów. Przypomnijmy, 18 kwietnia stwierdzono w wodociągach niebezpieczny chloropiryfos. Od tej pory mieszkańcy są zmuszeni do korzystania z wody dostarczanej przez 3 beczkowozy. Z kolei osoby starsze i schorowane mają wodę dostarczaną do domów. W piśmie do naszej redakcji mieszkańcy zarzucają władzom lokalnym m.in. brak szybkiego informowania na temat sytuacji. Jan Leszek-Wiącek, burmistrz Wołczyna, zapewnia o ciągłym komunikowaniu.
12: Czy poprzez sołtysa, czy poprzez wywieszanie informacji, i to czynimy cały czas, czy poprzez portale społecznościowe ta informacja jest przekazywana. I mieszkańcy wiedzą oczywiście o tym, bo przecież skoro przychodzą po tą wodę, skoro odbierają tą wodę, to wszyscy doskonale wiedzą. Natomiast my musimy posługiwać się informacjami, które otrzymujemy oficjalne z powiatowej stacji Sanepid.
11: Mieszkańcy piszą również o spóźnionych informacjach w sprawie refundacji za wodę po płukaniu sieci wewnętrznych. Burmistrz zapewnia, że nie skupia się na stratach dla budżetu gminy. Podjąłem decyzję o zwolnieniu z opłat za wodę do płukania sieci wewnętrznych, dodaje burmistrz Wołczyna.
12: Nie czekając na decyzję Rady Miejskiej, poinformowaliśmy mieszkańców, że podjąłem taką decyzję, aby absolutnie to, co wskazywać będą liczniki, żeby za to nie ponosili odpłatności, ale również i o konsekwencje tego spuszczania wody, bo jednak ta woda idzie do zbiorników bezodpływowych, do szamp i z tego tytułu również mieszkańcy tej opłatności ponosić nie powinni.
11: Wiele wskazuje na to, że nieznany na razie rolnik zastosował zakazany w Unii Europejskiej środek do oprysków, a ten przedostał się do sieci wodociągowej. Prokuratura Rejonowa w Kluczborku prowadzi śledztwo w tej sprawie.
8: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
11: Prezydent Rumunii Nikus Ordan i minister spraw wewnętrznych Radu Miruta przylecieli do Gałacza na południowym wschodzie kraju. Dziś w nocy na 10-piętrowy budynek mieszkalny spadł tam rosyjski dron. Prezydent i szef rumuńskiego MSZ odwiedzą w Gałaczu dwie ranne osoby, a potem pojadą zobaczyć zniszczenia po eksplozji rosyjskiego bezzałogowca.
8: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
11: Więcej miejsc, więcej pociągów, nowe kierunki i powrót kilku miast do sieci kolejowej. Kolejarze ogłosili szczegóły letniego rozkładu jazdy, który zacznie obowiązywać 14 czerwca.
13: Spółka PKP Intercity zapowiedziała wzmocnienie wszystkich nadmorskich kierunków. Do Trójmiasta, Kołobrzegu, na Hel i do Świnoujścia. Po raz pierwszy skład Pendolino będzie kursować z Bielska Białej do Ustki. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że na wszystkich popularnych trasach wakacyjnych pojawi się więcej pociągów.
14: Do Zakopanego, do Trójmiasta, do Kołobrzegu, do Szczecina.
13: Letni rozkład jazdy będzie obowiązywał do końca sierpnia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
11: Turcja wyraziła zaniepokojenie eskalacją konfliktu na Morzu Czarnym. W nocy rosyjski dron uderzył w turecki statek płynący pod banderą Vanuatu ukraińskim korytarzem morskim. W wydanym oświadczeniu tureckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało wszystkie strony konfliktu, aby powstrzymały się od kroków, które mogą prowadzić do niekontrolowanej eskalacji działań wojennych. W oświadczeniu nie stwierdzono jednak, kto zaatakował statek. Ja za dziś Państwu dziękuję. Kolejne serwisy poprowadzi Jacek Rudnik.
8: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
10: Na razie cieszymy się promieniami słońca. Ci, którzy oczywiście czekali, chętnie spoglądają w niebo, ale no może się to zmienić już nawet w trakcie weekendu. O tym mówić jeszcze będziemy. Na razie sprawdzimy, wybiegniemy do tego, co przyniesie nam noc. Początkowo bezchmurna lub z zachmurzeniem małym, ale od rana od zachodu stopniowo wzrost zachmurzenia będzie w nocy od 10 do 12 stopni Celsjusza. A teraz? No teraz całkiem sporo, ciągle na termometrach 23 stopnie Celsjusza, niemal wszędzie 22 tylko w Strzelcach Opolskich.
8: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
10: A propos tej muzyki, to już teraz Katy Perry, Last Friday Night. Marcin Kobza, Dawid Rajwa. Kłaniamy się nisko.

0: Reklama społeczna.
1: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
2: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
3: Ja lubię cukierki.
4: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
5: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
6: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
7: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
8: Kiedy przyjedzie tata?
9: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
8: Tata?
10: Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
11: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
9: O nie, proszę, nie.
10: Co się stało? Gdzie jest tata?
6: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
0: Reklama społeczna.
12: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
13: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
14: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
12: O wow! Tak działa Fanzeum! Zaledwie godzinę drogi od Opola w Gliwicach czeka Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni. To niezwykła przestrzeń pełna kolorów, światła i sensorycznych doświadczeń dla całej rodziny. Twórz własne projekty w fanarcie, eksperymentuj w fanlabie, odkrywaj świat wszystkimi zmysłami w nowej strefie Fantuban. Tu nie oglądasz, tu doświadczasz. Bilety sklep fanzeum.pl.
15: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Marzena Śmierciak razem ze mną w studiu. Cześć Marzeno.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Nasi słuchacze, myślę, że już przyzwyczajeni do tego, że informujemy o tym, co w sobotę w programie Ze zdrowiem ci do twarzy, co jutro.
2: No właśnie, czy mam zapowiedzieć ten trudniejszy temat, czy ten, który dotyczy też dużej grupy pacjentów, bo dużo osób ma na przykład arytmię serca. Znaczy,
1: umówmy się tak, zawsze zapowiadasz dwa, więc tutaj pytanie, no, od którego zacząć, nie?
2: No to zacznę od tego tematu, od którego jutro zaczniemy nasze spotkanie o zdrowiu. Będzie to spotkanie z psychologiem, a temat ciężki, bo będę rozmawiać na temat traumy. Trauma może być przez duże T, trauma może być przez małe T, tak to precyzują, definiują psychologowie. Nie znaczy to, że ta trauma przez małe T jest mniejsza, jest mniejszą traumą. Nie, trauma to trauma, ale będę wyjaśniać, jak objawia się trauma, czym jest, jakie doświadczenia mogą wpływać na traumę. Domyślałam się, że to mogą być jakieś tragiczne zdarzenia, wypadek, jakaś przemoc, rozbój, napad. No trochę...
1: No, ale i choroba.
2: Ale też na przykład choroba. Choroba nas, czy też kogoś bliskiego. To mogą być też takie doświadczenia, które trwają. Jakiś długotrwały stres związany z jakimiś wydarzeniami, na przykład z przemocą w domu. Jak sobie radzić z traumą, jak ją diagnozować, jak przede wszystkim wyjść z traumy. Na ten temat będę rozmawiała z psycholog, to także psychoonkolog, terapeutka traumy w podejściu EMDR. Będzie to Wiktoria Kubiec. W drugiej części...
1: Odpuszczę, ja ci tutaj wejdę w słowo, bo to temat bardzo ważny, bo mam wrażenie, że czasem niektórzy gdzieś tam mają opór, żeby gdzieś pójść, poprosić o pomoc,
2: tak.
1: A tutaj myślę w pigułce będą podane te informacje, które są najważniejsze.
2: Tak, to myślę, że nie wyczerpiemy całego tematu traumy, bo trauma to jest bardzo szerokie zjawisko. Różne osoby też różnie reagują na dane zdarzenia. Ktoś po wypadku na przykład samochodowym, drogowym będzie mieć taką traumę, a inna osoba ze względu na temperament, osobowość nie będzie miała takiej traumy, nie będzie miała takiej traumy, co nie znaczy właśnie, że mamy to jakoś ignorować. Chyba najgorsze, co możemy powiedzieć takiej osobie z traumą,
1: jakoś to będzie,
2: nie? Poradzisz, no to sobie, jest, ogarnij się.
1: To często tak, się tak
2: ogarnij
1: pojawia.
2: Się, tak? Tak samo to dotyczy pacjentów z depresją. Ktoś jest w depresji i co słyszy? Weź się w garść. Nie. Jak wspierać takie osoby w traumie, o to będę dopytywać naszą specjalistkę. A w drugiej części, już trochę zdradziłam na samym początku, będzie spotkanie z lekarzem kardiologiem. Porozmawiamy o sercu, kiedy bije mocniej. Czasami to serce bije wolniej, czasami szybciej. No i mamy wtedy do czynienia z arytmią. Czy każda arytmia jest groźna dla naszego zdrowia? A może nie? Są pacjenci, którzy w ogóle nie wiedzą, że mają arytmię. Co się kryje pod hasłem arytmia? Jakie są objawy? Jakie rodzaje arytmii? O to będę pytać doktor nauk medycznych. Będzie to Agnieszka Wojdyła-Hordyńska z oddziału kardiologii z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
1: Wiele serca w przygotowanie programu Ze zdrowiem ci do twarzy wkłada Marzena Śmierciak.
2: No.
1: I zawsze zaprasza. Zachęcam do słuchania, ja do tego się dołączam. Przypomnijmy jutro o której.
2: 13:15 w tych godzinach jest audycja Ze zdrowiem ci do twarzy. Polecam.
1: Dołączam do tego polecenia. Gdyby ktoś przegapił, to na stronie www.radioopole.pl, tam także archiwum audycji.
2: Dziękuję.

0: Twoje Radio Opole.
1: I teraz o paleniu. O tym też dziś było w Sejmie. Każdego roku ponad 21 tysięcy pacjentów dowiaduje się, że ma raka płuca i prawie tyle samo chorych rocznie umiera. W Sejmie odbyła się konferencja na ten temat przed Światowym Dniem Bez Tytoniu, który przypada w najbliższą niedzielę. Profesor Paweł Koczkodaj z Narodowego Centrum Onkologii podkreślił, że główną przyczyną raka płuca jest palenie tytoniu. Zaznaczył, że wstępem do tego jest używanie e-papierosów przez młodzież.
2: Ponad 23% dziewcząt w Polsce w wieku 13-15 lat używa e-papierosów. Ponad 21% chłopców w tej samej grupie wiekowej. Jeżeli chodzi o inne wyroby nikotynowe, to tytoń podgrzewany jest również bardzo popularną używką. To jest po 10% wśród obydwu płci w tej samej grupie wiekowej. Mówię o tym dlatego, ponieważ okazuje się, że młodzież, która używa tych właśnie nowych wyrobów tytoniowych, nikotynowych, jest około 3 razy bardziej narażona na używanie tytoniu w życiu dorosłym.
1: Przypomnę, może niektórym umknęło lub nie dobieżają. Tak, dziś jeśli chodzi o młodzież, to częściej od chłopców po papierosy sięgają dziewczyny. Według danych przedstawionych na konferencji w Sejmie, w Polsce mamy 8 milionów osób palących tytonie. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun is-

0: Minęła godzina 17.30 w naszym programie, oczywiście jak zwykle o tej porze, od poniedziałku do piątku. Czas na spotkanie z Beatą Granatowską i Ireneuszem Brocherą.
1: Na końcu języka.
2: Chcę poniekąd nawiązać do tego, o czym mówiłeś niedawno, że niektóre słowa zmieniają swoje znaczenie. Język się zmienia. Widać to zwłaszcza po słownictwie. Jedne wyrazy znikają, zastępują je inne albo pojawiają się nowe. Ale teraz pytanie, czy stare słowa staną się niezrozumiałe i z czasem zostaną wykreślone z leksykonów, a pozostaną tylko w dawnych tekstach?
3: Część zapewne tak, ale znaczna część wróci, bo przyniosą ze sobą taki ładunek pewnej oryginalności. I mam słowniki, z których mogę zaczerpnąć znaczenie.
2: Bo one gdzieś istnieją, prawda? Gdzieś zostały zapisane.
3: Częściej w literaturze, jako słowo pisane.
2: Sprawą zajął się profesor Mirosław Bańko w artykule Wyrazy nie giną, wyrazy odchodzą w niepamięć. Oto fragment. Czy rzeczywiście utrwalenie w tekstach, na piśmie lub w formie dźwiękowej daje wyrazom nieśmiertelność? W pewnym sensie tak, gdyż wyrazy utrwalone, nawet gdy ulegną zapomnieniu, mogą zostać przywołane i na nowo włączone w obieg społeczny. Wyrazy na pozór martwe mogą też ożyć pod piórem pisarzy i poetów. Na przykład niektórym archaizmom drugą młodość zapewniła twórczość Henryka Sienkiewicza. Tym bardziej nie są martwe wyrazy, które żyją jeszcze w czyjejś pamięci, choćby tylko w najstarszym pokoleniu lub w języku jakiegoś regionu. Na swój sposób żywe są też wyrazy nieużywane dziś, ale trwające wciąż w formach pochodnych i związkach frazeologicznych. Na przykład dawne słowo resz, żyto, które można rozpoznać w pochodnym rzeczowniku rżysko, i dawny rozpuk, rozpęknięcie, które teraz staje się częścią zwrotu śmiać się do rozpuku. Starając się uściślić pytanie zadane wyżej, powinniśmy zajrzeć do publikacji fachowych, które zamiast o wyrazach ginących mówią o archaizmach. Choć definicje tych ostatnich też nie są wolne od niejasności, pozwalają jednak oddzielić wyrazy, które do przeszłości należą ze względu na swoją formę. Na przykład białogłowa kobieta. I tutaj mamy przykład wyrazu, który kiedyś był pejoratywny, mówię o kobiecie, teraz jest neutralnym opisem płci. Lub dawne znaczenie przypisane wciąż żywej formie, na przykład szczyt jako tarcza. Od wyrazów mających tylko dawny desygnat, na przykład podkomorze. Na ogół jednak wiemy, kto to jest podkomorze, chociaż tego stanowiska już od dawna nie
3: ma. W ogóle komora znaczenie zmieniła przecież. Mówimy o komorze barycznej, a nie jakimś pomieszczeniu.
2: Wyrazy żyją w naszej pamięci, co nie znaczy, że u każdej osoby jednakowo, a tym samym żyją w języku. Należą do niego zwłaszcza, jeśli słownictwo traktować jak rodzaj skarbca, w którym pokolenia umieszczają swój dorobek. Funkcje te szczególnie dobrze pełnią cytaty, skrzydlate słowa, przysłowia i utarte związki frazeologiczne, przechowujące niejeden archaizm. Na przykład, a niechaj narodowie wżdy postronni zdają, mądrej głowie dość dwie słowie, a także rej wodzić, śliczny jak malowanie, od dawnego malowanie obraz. Podobną rolę odgrywają całe teksty odtwarzane z pamięci, wiersze, pieśni, piosenki, a także modlitwy. Kto wie jednak, czy nie trafniej byłoby traktować słownictwo bardziej prozaicznie, nie jako skarbiec, lecz jako osadnik, w którym zbiera się wszystko, co w danym języku zostało nazwane i utrwalone, w pamięci lub na piśmie. Warstwa po warstwie osadzają się w nim nasze przeżycia i przemyślenia, doświadczenia i dokonania, fascynacje, fantazje i fobie. Dzieje się tak niezależnie od naszej woli i od tego, jaka będzie ich wartość dla przyszłych pokoleń. Jedno jest pewne, dla badaczy języka te warstwy osadzone w postaci słów używanych przez kolejne generacje są nie mniej cenne niż warstwy osadnicze dla archeologów. Bardzo podoba mi się to porównanie. Język nie jest komunikatorem. Nie chodzi nam tylko o komunikację. Chodzi o ojczyznę, polszczyznę.
1: Na końcu języka.

0: Na zegarach za 11 minut będzie godzina 18. Przed 18 jeszcze o nowych wytycznych dotyczących miejskich tężni przygotował je Główny Inspektorat Sanitarny. Zalecenia nakazują kontrolę czystości, czyszczenie instalacji i wymianę solanki. Przeprowadzane w kraju badania wykazały, że w solance i w powietrzu wokół miejskich tężni mogą znajdować się bakterie E. coli czy gronkowce. W ostatnich latach takie obiekty licznie powstawały w polskich miastach, stały się popularnymi miejscami odpoczynku. Marek Waszczewski, rzecznik prasowy GIS-u, powiedział, że miejskie tężnie nie pełnią takiej samej funkcji jak te znajdujące się w ośrodkach uzdrowiskowych.
1: Urządzenia takie nie są obiektami lecznictwa uzdrowiskowego, natomiast pełnią funkcję dekoracyjną oraz rekreacyjną. Można porównać je chociażby do fontanny.
0: No, jeśli chodzi o fontanny, to zazwyczaj

Cieszą się one sporą popularnością, cieszą oko i nie tylko. Natomiast jeśli chodzi o schłodzenie się, to pewnie znów włodarze niektórych miejscowości, niektórych miast zadbają o kurtyny wodne. Z nich lepiej korzystać. Jest to dużo bezpieczniejsze. To, myślę, taka podpowiedź dla tych, którzy czasem myślą o schłodzeniu się w fontannie. 10 minut dzieli nas od godziny 18:00. Co w naszym programie? Czekamy oczywiście na kolejne dziś wiadomości.

0: Reklama.
1: Uwaga! Prosimy o chwilę ciszy. Możemy? Świetnie. Przypominamy, Olmet płaci najwięcej za złom stalowy i metale kolorowe oraz recykling pojazdów. Najwyższe ceny, fachowa obsługa i odbiór wraków własną pomocą drogową z całego Śląska i okolic. Olmet, lider recyklingu metali. 32 768 32 13. Tarnowskie Góry, Rybnik, Chorzów i Mszana, koło Jastrzębia.
2: Do zabawy! Gotowi! Start! W Karolince świętujemy Dzień Dziecka na sportowo. W sobotę 30 maja wskakuj na treningowe dmuchańce. Zmierz się z zawodnikami OKS Odra Opole i rób fotki z maskotką drużyny. Będą turnieje tenisowe, konkursy z nagrodami i mnóstwo innych atrakcji. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi. Startujemy od 12.
3: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
4: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
3: Po reklamie.
5: 29 maja, dziś w kalendarzu Europejski Dzień Sąsiada. To może dziś coś więcej niż grzecznościowy dzień dobry? 18 na zegarach.
6: Wiadomości zaczynamy, w nich zderzenie osobówki z motocyklistą na obwodnicy Poborszowa. Trasa zablokowana. Jest areszt dla pracownika Polskiej Grupy Zbrojeniowej podejrzanego o szpiegostwo na rzecz obcego wywiadu. Wybrane wydarzenia kulturalne na zakończenie omówi Państwu Katarzyna Zawadzka.
7: Wiadomości Radia Opole.
5: I dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Jacek Rudnik.
6: Kłaniam się nisko, rozpoczynamy od zablokowanej obwodnicy Poborszowa w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w ciągu trasy krajowej 45. Doszło tam do zderzenia osobówki z autem z motocyklistą, w wyniku czego motocyklista został poszkodowany. Pozostaje pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Wśród obecnych na miejscu służb jest śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, policja, 4 zastępy strażaków.
7: To są wiadomości Radio Opole.
6: Jest 3-miesięczny areszt dla pracownika zakładu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, zatrzymanego pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu. Potwierdza szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Służba kontrwywiadu wojskowego, działając wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przeprowadziła operację zatrzymania, przekazania do dyspozycji prokuratury. Sąd w dniu dzisiejszym postanowił o tymczasowym aresztowaniu jednego z pracowników Polskiej Grupy Zbrojeniowej z podejrzeniem o szpiegostwo na rzecz obcego wywiadu, obcego państwa, ze szkodą dla naszej ukochanej ojczyzny.
6: Na polsko-ukraińskiej kłótni o przeszłość zyska tylko Putin. Tak wicepremier Radosław Sikorski komentuje decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. W związku z tym prezydent Nawrocki zaproponował odebranie prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. Taka jest prerogatywa głowy państwa, mówił w Sopocie minister spraw zagranicznych.
9: Jestem rozczarowany tym, że prezydent Zełenski nie uwzględnił naszej wrażliwości historycznej, ale sądzę, że premier Donald Tusk już to podsumował celnie, że jeśli się pokłócimy o przeszłość, to kto inny narzuci nam przyszłość?
6: Instytut Pamięci Narodowej przypomina, że ukraińska powstańcza armia jest odpowiedzialna m.in. za ludobójstwo na Wołyniu i w Galicji Wschodniej.
7: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
6: Za pieniądze na wsparcie policjantów i ratowników w Wopru nad Jeziorem Nyskim zapewniana starosta powiatu nyskiego Daniel Palimonka, gdzie od poniedziałku rusza policyjne ogniwo wodne z 6 przeszkolonych funkcjonariuszy, kolejnych 12 mundurowych będzie dbać o bezpieczeństwo wokół jeziora.
10: Wyasygnowaliśmy z budżetu powiatu 70 tysięcy na służby ponadnormatywne, które w weekendy mają wspomóc policję w tym, aby wieczorami szczególnie było bezpiecznie, ale też przeznaczyliśmy 40 tysięcy na szeroko pojęte ratownictwo wodne. Stać i chcemy, aby to Wopr po te pieniądze sięgnął.
11: Młodszy inspektor Grzegorz Gałowski, komendant powiatowej policji w Nysie. Służba wydzięty mi głównie w godzinach popołudniowych, wtedy, kiedy tu jest najwięcej interwencji. Na tafli jeziora to będą głównie pełnić służby ci policjanci, którzy są tutaj oddelegowani, mają odpowiednie uprawnienia. Oprócz tego te dodatkowe służby zapewnią bezpieczeństwo wokół jeziora.
12: Jarosław Białochławek, szef nyskiego Wopru. Współpraca jak co roku jest zawsze wyśmienita. Część funkcjonariuszy to są też członkowie Wopru. Tutaj bardzo dużo sprzętu motorowodnego przyjeżdża. Już dochodziło do wypadku, gdzie ratowaliśmy ludzi.
6: Gotowość służb nad jeziorem Nyskim do nowego sezonu sprawdzą na miejscu. Adam Wołek.
7: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
6: Iga Świątek wygrała z Magdą Linet 6-4, 6-4 w trzeciej rundzie tenisowego wielkosztomowego French Open. W 1/8 finału Świątek zmierzy się z rozstawioną z 15 Ukrainką Martą Kostiuk.
7: Światowe agencje informują.
6: Prezydent Trump oświadczył, że Iran musi zrezygnować z posiadania broni nuklearnej. Ciśnienia Ormus musi być natychmiast otwarta. Amerykański przywódca napisał na platformie True Social, że rozważa teraz ze swymi współpracownikami już ostateczna decyzja. Francja podejmuje nadzwyczajne środki bezpieczeństwa przed finałem piłkarskiej Ligi Mistrzów. Stołeczny Paris Saint-Germain zmierzy się w sobotę z Arsenalem. Choć mecz odbędzie się w Budapeszcie, francuskie władze obawiają się za mięszek u siebie w kraju. I to nie tylko w Paryżu. Porządku na ulicach mają pilnować dziesiątki tysięcy funkcjonariuszy.
7: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
6: 4 minuty po 18.
7: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
0: Katarzyna Zawadzka, występ zespołu Milakonia Ensemble ze Stuttgartu, a także rodzinne oprowadzanie kuratorskie i warsztaty Książę Ogrodnik, czyli Skąd się wziął park w pokoju. Takie wydarzenia zaplanowano w nadchodzący weekend. To w ramach zakończenia wystawy Książęcy Ogród Sztuk w pokoju Wirtenbergu w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. To też ostatnia szansa, aby tę wystawę zobaczyć. Koncert zespołu ze Stuttgartu zaplanowano w sobotę o godzinie 17, natomiast o 12 w niedzielę ruszy rodzinne oprowadzanie połączone ze wspomnianymi warsztatami. Wernisaż malarstwa Krystiana Wachowskiego zaplanowano jutro w sobotę w Galerii WBP w Opolu. To osobista opowieść zapisana językiem koloru, światła i emocji. Wernisaż Krystiana Wachowskiego jutro o godzinie 12 w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Piastowskiej 18 w Opolu. Zbliża się też Festiwal Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów Pokoju. Radio Opole jest patronem medialnym. Wydarzenie wystartuje w przyszłym tygodniu w Boże Ciało, czyli 4 czerwca, potrwa do 6. Przed nami też szczególna okoliczność, bo właśnie mija 200. rocznica śmierci kompozytora Karla Marii von Webera, który jest patronem festiwalu. Przez 3 dni będzie można zanurzać się w dźwiękach muzyki klasycznej. Usłyszymy utwory operowe i kameralne w oprawie m.in. muzyków Filharmonii Opolskiej.
5: Pogoda. Dziś w naszym regionie jeszcze zachmurzenie małe, a temperatury powyżej 20 ciągle jeszcze, 23 nawet w Opolu, w Brzegu i w Namysłowie, reszta regionu to 22 stopnie. W nocy temperatura spadnie od 10 do 12, mamy mieć na termometrach i początkowo noc bezchmurna albo z zachmurzeniem małym, ale nad ranem od zachodu stopniowy wzrost zachmurzenia, przelotny deszcz niewykluczony. Jutro więcej chmur na niebie, no i deszcz, miejscami burze, lokalnie może być nawet z gradem, ostrzegają meteorolodzy. Na termometrach jutro od 21 do 23 stopni. Jeśli chodzi o niedzielę, no to też niedziela zachmurzona, takie są prognozy, i też przelotne opady deszczu. O burzach w niedzielę już meteorolodzy nie wspominają.
7: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Konsoleta realizatora, za nią zasiadł Maciej Dudek, przed mikrofonem Dawid Rajwa. Witamy serdecznie, to Twoje Radio Opole. Na zegarach 7 minut po 18.

0: for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
1: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Dariusz Romanowski w studiu Radio Opole. Cześć Darku.
2: Cześć, witaj.
1: Kino konesera, o takich filmach, które warto polecać innym. Darek opowiada, jaki tytuł tym razem?
2: No, tym razem prawdziwa gratka dla fanów nie tylko kina ambitnego, artystycznego, ale także fanów talentu braci Dardenne. Jean-Pierre i Luc Dardenneowie to są twórcy filmowi znani no od półwiecza. Obaj panowie mają już grubo po 70, ale wciąż regularnie co 3 lata wypuszczają, jeśli tak kolokwialnie mogę powiedzieć, swój nowy film. A że są największymi na świecie, obok może Kena Loacha i Mike'a Lee, specjalistami od kina społecznego, to są filmy zawsze chwytające za serce, zawsze pokazujące kawałek prawdziwego, podkreślam to słowo, prawdziwego życia. Tym razem oko swojej kamery skierowali na młode matki. I taki właśnie tytuł nosi ich nowy film. Rzecz się dzieje w Liège, ośrodku właśnie dla tytułowych matek. I 5 głównych bohaterek widzimy na ekranie. To są bardzo młode dziewczyny, różnią się i pochodzeniem, i kolorem skóry, i przeszłością. Pochodzą z różnych środowisk, z różnych rodzin. Różne traumy mają w sobie, natomiast łączy je jedno. Zbyt wczesne macierzyństwo. To jest film bardzo smutny, momentami wręcz dojmujący, bo te dziecięce, dziewczęce marzenia o zupełnie innym życiu, które te dziewczęta miały, no nagle w momencie pojawienia się malutkiego człowieczka w ich życiu prysły niczym mydlana bańka, a one z dnia na dzień musiały stać się dorosłe. I wciąż, nie mogąc polegać na swoich najbliższych, na rodzicach, na partnerach życiowych, próbują stworzyć sobie nowe, zupełnie nowe życie sobie i swojemu maleńkiemu dziecku. Piękne, bardzo humanistyczne kino, z którego, tak jak powiedziałem, przebija co jakiś czas smutek, czasem nawet rozpacz, bezradność. Trzymamy kciuki od początku filmu za te dziewczęta, aby im się udało wyjść na prostą, aby zaczęło się to budowanie od nowa przyszłego życia. Wybitne kino, nagrodzone za scenariusz na ostatnim, przepraszam, na przedostatnim, ubiegłorocznym festiwalu filmowym w Cannes. Notabene bracia Dardenne to są ulubieńcy tego festiwalu. Zdobyli na tej najbardziej prestiżowej imprezie filmowej świata no kilkanaście nagród, w tym aż 2-krotnie Złotą Palmę dla najlepszego filmu. Młode matki, reżyseria Jean-Pierre i Luc Dardenne.
1: No to jest kino dla koneserów, takie filmy, które warto polecić. O nich opowiada nam Dariusz Romanowski. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję pięknie.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Twoje Radio Pole, nasze piątkowe spotkanie, a w nim już teraz łączymy się z Aleksandrą Piastą. Czas na informacje o tym, co dzieje się na Ukrainie.
2: Cześć Dawidzie, dobry wieczór Państwu.
1: Zaczynamy od tematu, o którym rozmawialiśmy już w poprzednim programie. Chodzi o największy od miesięcy rosyjski atak na Kijów. Pojawiły się informacje, że ukraińskie służby zatrzymały osobę, która miała pomagać Rosjanom w koordynowaniu uderzeń. Coś wiadomo w tej sprawie?
2: Rzeczywiście ukraińska służba bezpieczeństwa poinformowała o zatrzymaniu rosyjskiego agenta. Według śledczych miał on zbierać informacje o skutkach rosyjskich ataków на Київ і przekazywać je російським службам, аби могли планувати kolejne uderzenia.
1: Чи відомо, ким був затриманий?
2: Так, według Служби безпеченства ході о 18-літнього мешканця Києва. Як подає служби, зостав звербований через інтернет. Правдоподобне за посередництвом каналу на Телеграмі, де шукав швидкого заробку. Мав зазначати на мапах траси транспорту військового і документувати скутки острілів. Według українського контрвивяду зостав затриманий в поблизу одного з об'єктів Міністерства оборони. Мав приготовані рапорти дотичонце скутків ночного атаку. Шлідчі твердзон, що інформація мали бути переказувана російським службам немаль в часі речевістим. А зараз грожимо доживотнє в'язнення з конфіскатом менія за здраде панствовом попелньоном в варунках стану воєнного.
1: Тим часом російські атаки тривають практично каждої ночі.
2: Niestety tak, ostatnia noc również była bardzo trudna. Alarmy przeciwlotnicze ogłoszono w całym kraju. Eksplozje słychać było m.in. w obwodzie odeskim, zaporoskim, w rejonie Dniepra czy Poltawy. Ukraińska obrona przeciwlotnicza działała praktycznie przez całą noc.
1: Skutki tych ataków odczuwają już także państwa NATO.
2: To prawda, rumuńskie służby poinformowały, że rosyjski dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. Według lokalnych mediów uszkodzony został budynek mieszkalny w rejonie Galacza. Doszło do pożaru, kilka osób zostało rannych, a mieszkańców ewakuowano. Ukraińska marynarka także poinformowała, że rosyjski dron zaatakował statek handlowy płynący pod banderą Vanuatu, należący do tureckiego armatora. Jednostka znajdowała się w pobliżu wybrzeża obwodu Odeskiego i kierowała się do Turcji. W wyniku ataku wybuchł pożar, rannych zostało dwóch członków załogi, zostali ewakuowani przez ukraińskich marynarzy i przewiezieni do szpitala.
1: Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy, a o czym powiemy? No nie możemy pominąć tematu, który ostatnio kładzie się cieniem na relacjach polsko-ukraińskich, ale o tym za chwilę.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Powracamy do rozmowy z Aleksandrą Piasto i przejdźmy teraz do kwestii historycznych i tematów, które regularnie wywołują różne emocje w relacjach polsko-ukraińskich. W ostatnich dniach dużo mówiło się o planach stworzenia w Kijowie panteonu wybitnych Ukraińców. W mediach pojawiło się nazwisko Stepana Bandery. Czy rzeczywiście planowane jest przeniesienie jego szczątków do Ukrainy?
2: Na Ukrainie rzeczywiście trwa projekt stworzenia narodowego panteonu, czyli miejsca pamięci dla ważnych postaci ukraińskiej historii i walki o niepodległość. Natomiast jeśli chodzi o Stepana Bandery, nie ma obecnie żadnej oficjalnej decyzji dotyczącej przeniesienia jego szczątków do Kijowa. Chociaż w mediach pojawiło się wiele sprzecznych informacji, będziemy opierać się na danych oficjalnych. Wczoraj szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Олександр Алфьоров повідомив в розмові з Польським радієм, що Україна працює над ексгумацією і поновним похованням щонтків вілі українських ділачі руху неподлеглощового, але в шлюдніх нема Степана Бандери. І ту подам цитат «Квещете розчига родіна Бандери, особіще не контактувалим ще з ними, але знам їх становісько, що щонтків Бандери не можна переносить в часі війни». Так повідомив переводничонці Українського інституту пам'яті народової.
1: Додаткові емоції вивола теж децизія президента Володимира Зеленського, дотичонця єдностек, єдний з єдностек сил операцій спеціальних. Було то шоком для вілу поляків. Decyzja, którą trudno zrozumieć i która z naszego punktu widzenia może budzić wzburzenie. Tak zresztą się dzieje, również jeśli chodzi o polityków i to od prawa do lewa.
2: Tak, z okazji rocznicy utworzenia sił operacji specjalnych prezydent Ukrainy nadał jednej z elitarnych jednostek honorowe miano bohaterów UPA. W uzasadnieniu podkreślono odwołanie do tradycji walki o niepodległość Ukrainy oraz zasługi jednostki w obronie kraju przed rosyjską agresją. W Polsce ta decyzja została przyjęta bardzo krytycznie. Wielu polskich polityków i działaczy potępiło tę decyzję w kontekście Rzezi Wołyńskiej, to zrozumiało, ale powiem jeszcze tak, że dla części Ukraińców Ukraińska Powstańcza Armia pozostaje symbolem walki o niepodległość przeciw Związkowi Radzieckiemu. Na Ukrainie UPA częściej przedstawiana jest jako symbol oporu narodowego. W Polsce rzeczywiście symbolika UPA jest odbierana przede wszystkim przez pryzmat tragedii ludności cywilnej na Wołyniu. Dlatego takie decyzje wywołują kontrowersje i emocje. Jednocześnie warto pamiętać, że różnice historyczne są dziś bardzo często wykorzystywane przez rosyjską propagandę do pogłębiania napięć między Polakami i Ukraińcami.
1: Propaganda może wiązać się z dezinformacją. W tym przypadku też możemy o tym mówić?
2: Tak, Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji poinformowało o fałszywej informacji rozpowszechnianej w polskich mediach społecznościowych przez konta rosyjskie. Chodziło o rzekome wycieczki polskich uczniów na Ukrainę, które miały obejmować

0: informacyjna.
1: Tak to wygląda. Celem takich działań jest przede wszystkim wzmacnianie nieufności i konfliktów między społeczeństwami Polski i Ukrainy. Tematy historyczne są bardzo wrażliwe, dlatego szczególnie łatwo wywołać wokół nich emocje.
0: To przykład dezinformacji, natomiast jeśli chodzi o nazwanie tego, co ostatnio działo się wokół Stepana Bandery oraz mianowanie elitarnej jednostki imieniem bohaterów UPA, no to już nie można mówić o dezinformacji, tu inne słowa na usta się cisną, ale do tego tematu zapewne jeszcze będziemy wracać w ramach naszych spotkań. Ciąg dalszy sprowokuje choćby wniosek prezydenta Nawrockiego o odebranie jego ukraińskiemu odpowiednikowi Orderu Orła Białego, ale jak mówiłem, pewnie do tego powrócimy. A za dziś dziękuję bardzo. Z Aleksandrą Piastą ponownie spotykamy się we wtorek o tej samej porze.

0: Twoje Radio Opole.
1: Zbliża się godzina 19. Po 19 audiokracja i gospodarz audycji Tomek Wojtyłko. I tym razem w jakie obszary muzyczne będziemy mogli z nim wejść? No jakkolwiek to nie zabrzmi, to powiem tak, wejdziemy w błoto. Szczegóły po 19, a w kolejnej godzinie audycja Więcej Kultury, w której dziś spotkanie z Mariuszem Majeranem, w audycji też Joanna Filipczyk, która zaprosi na spotkanie z dwoma laureatami nagród Salonu Wiosennego. Będzie także o targach książki w Kędzierze Niekoźlu. Natomiast po 21 wieczorny program Katarzyny Zawadzkiej, a w nim o zachowaniach, wzorcach i modelach wychowania, które nie sprzyjają zdrowiu psychicznemu młodzieży. Między innymi o tym Kasia rozmawiać będzie z psychologiem dr Elżbietą Zubrzycką. Maciej Dudek, realizujący program. On jeszcze za konsoletą pozostaje, natomiast miejsce przed mikrofonem, na nim za chwilę zmiana. Pozostaje mi życzyć dobrego weekendu i oczywiście zapraszam na nasze kolejne spotkanie w poniedziałek po godzinie 15. Dawid Rajwa, do usłyszenia.

0: Twoje Radio Pole za nami, przed nami z kolei Audiokracja, no ale wcześniej na antenie Radio Pole najświeższe informacje.
1: 19 wiadomości wieczorne. W nich mieszkańcy Komorna wciąż bez wody zdatnej do spożycia. Trzeba korzystać z podstawionych beczkowozów. Na dystansach 1/4 i 1/8 Ironmana odbędzie się sobotni triathlon opolski w Nowych Siłkowicach. Będą utrudnienia w ruchu.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Przedstawia Jacek Rudnik.
1: Przypominamy, zmotoryzowanym o zablokowanej obwodnicy Poborszowa w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w ciągu trasy krajowej 45 po zderzeniu auta osobowego z motocyklem, w wyniku czego poszkodowany motocyklista trafił do szpitala. Miejsce prowadzonych jeszcze przez służby działań można ominąć, jadąc przez kamionkę.
2: Tu są wiadomości Radio Opole.
1: Mieszkańcy Komorna, niedaleko Wołczyna, wciąż bez wody zdatnej do spożycia. Dzisiejsze wyniki badań próbek, które pobrano w środę, wciąż wykazują przekroczenie dopuszczalnych wartości pestycydów. Trzeba korzystać z wody dostarczanej na miejsce przez 3 beczkowozy. Obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa będą obowiązywać do 15 czerwca. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, które utrzymuje rządowy program Ceny Paliwa Niżej. W ramach tego programu, przypomnijmy, weekend przynosi znaczne obniżki cen paliw. Za litr 95 płacimy maksymalnie 6 zł. 16 groszy. Za litr oleju napędowego nie więcej niż 6 zł. 37 groszy.
2: Twoje źródło prawdziwych informacji.
1: Szef resortu spraw zagranicznych Radosław Sikorski potępił rosyjski atak dronowy na blok mieszkalny w rumuńskim mieście Gęłacz. Rosyjski bezzałogowiec, który wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną, uderzył w dach budynku, powodując pożar, w wyniku czego 2 osoby zostały poszkodowane.
3: Niezależnie od przyczyn, to jest niedopuszczalne i to oznacza, że Rosja jest nadal zagrożeniem i to oznacza, że musimy budować nasze zdolności antydronowe, nasze zdolności do odstraszania. Słyszę na razie w mediach, że Rumunia może zamknie konsulat rosyjski w Konstancy. To by oznaczało, że idzie naszym tropem. Przypominam, zamykałem po kolei rosyjskie konsulaty w Poznaniu, Krakowie i Gdańsku. Musimy budować nasze zdolności, odstraszać Rosję.
1: Sztuczna inteligencja w służbie miejsc pamięci, o tym teraz. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych podsumowało ogólnopolski konkurs na projekt historyczny dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski. Jak co roku temu finałowi konkursu towarzyszy także sesja edukacyjna, zaznacza wicedyrektorka Muzeum dr Renata Kobylarz-Buła.
4: 21. sesja edukacyjna, jeśli nie pamięć, to co edukacja w miejscach pamięci. W tym roku skupiamy się trochę na takim temacie, no właśnie, wydaje się dalekim bardzo od historii, a niezwykle współczesnym, czyli na generatywnej sztucznej inteligencji. W naszej sesji nadaliśmy tytuł spokojnie, to tylko rewolucja AI w edukacji. Natomiast podsumowaniem rzeczywiście sesji jest finał naszego konkursu na projekt historyczny, póki nie jest za późno. W tym roku zgromadził ponad 150 uczestników, 60 prac, 60 projektów historycznych.
1: Na dystansach 1/4 i 1/8 Ironmana odbędzie się sobotni triathlon opolski w Nowych Siłkowicach. Dłuższy dystans to 950 metrów pływania, 45 km jazdy rowerem oraz 10,5 km biegiem. Start do głównej próby o godzinie 11:00 poprzedzi go duatlon dla dzieci i młodzieży. Od 10:30 do 14:00 całkowicie wyłączona z ruchu będzie wojewódzka 457, Stare Siłkowice Popielów oraz 458 w kierunku Skorogoszczy do mostu na Odrze. Tak długi odcinek. Utrudnienia też w samych Starych i Nowych Siłkowicach. Trasa biegu jak co roku będzie dokładnie oznakowana.
2: Światowe agencje informują.
1: 3 dni po badaniach okresowych Donalda Trumpa, ich wyniki wciąż nie zostały ujawnione. Na pytanie korespondenta Polskiego Radia w Waszyngtonie o raport lekarski Biały Dom odesłał do wpisu prezydenta w mediach społecznościowych, stwierdzającego, że jest w idealnej kondycji zdrowotnej. Ponad 20 tysięcy domów bez wody. Widmo zakazu podlewania ogrodów i apel do turystów, by nie spłukiwali słodką wodą piasku ze stóp po wyjściu z plaży. Tak w dużym skrócie wygląda sytuacja w części południowej Anglii, gdzie rekordowe upały, jedna z najbardziej suchych wiosen od lat, doprowadziły do poważnych kłopotów z dostawami wody.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Termometry w Opolu wskazują 23 stopnie Celsjusza. Ostrzegaliśmy przed chwilką przed upałami, natomiast jutro, choć będzie ciepło, może popadać. W niedzielę słońce ponownie wyjdzie zza chmur i wtedy powinniśmy spodziewać się 25 stopni. Na początku przyszłego tygodnia z kolei lekko się ochłodzi, no ale pod koniec tygodnia prawdziwy upał, dlatego że w piątek za tydzień nawet 30 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
0: Jędrzej Wajs i Nosowska na początek audiokracji. No i oczywiście zachęcamy Państwa, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Maciej Dudek.

0: Audiokracja.
1: To był nowy singiel Focusa i Rahima. Panowie zapowiadają w pewien sposób debiutancką płytę tandemu, bo wiadomo, że współpracują nie od dziś, natomiast postanowili zrezygnować z szyldu Pocahontas, no i teraz po prostu ich współpracę będą firmować ich pseudonimy, a do utworu Krok w tył zaprosili siostry Przybysz. Nie chcę na siłę szukać jakichś nawiązań, ale Paulina Przybysz współpracowała dość intensywnie między innymi z Markiem Pędziwiatrem i Pawłem Stachowiakiem, no oni są z kolei członkami zespołu Błoto. Zespół Błoto pojawia się od kilku tygodni trochę intensywniej w Audiokracji, dlatego że panowie zapowiadali swoją nową płytę, wyjątkowe wydawnictwo, także chyba nie ma sensu się o nim rozgadywać, dlatego że ten kontekst już kilka razy nakreśliliśmy, natomiast gwoli przypomnienia gdzieś tam zespół próbował troszeczkę uciec od jazzowej szufladki. Zawsze ich twórczość była bardzo otwarta, eklektyczna, natomiast tym razem przyznają, że bez żalu żegna się ze wspomnianą etykietką, stawiając na puls psychodelię i polsko-rumuński eksperyment. No i tutaj ten rumuński aspekt jest bardzo istotny, dlatego że płyta, której posłuchamy, powstała w bukaresztańskiej dzielnicy Floreska, a panowie zaprosili do współpracy Iona D, a to wszystko się zrodziło z inicjatywy Instytutu Adama Mickiewicza, także wiele kropek udało się połączyć. Jeszcze w tym krajobrazie pojawił się Plewna. Panowie, zapowiadając ich rumuńską współpracę, wypuścili taki maxi singiel, gdzie Plewna występuje. No i zresztą ten artysta pojawia się też gościnnie na płycie Atmosfera. Wracamy do wydawnictwa, którego możemy dzisiaj już posłuchać w całości, do czego oczywiście zachęcam. W Audiokracji z kolei fragmenty wspomnianej płyty. Zaczynamy od utworu Swawola.

Ostatnio natknąłem się na artykuł w dwutygodniku, który był dość krytyczny wobec nowej fali polskiego jazzu. I jak to bywa w przypadku redaktorów, którzy analitycznie podchodzą do tematu, no można z tym polemizować. Oczywiście nie odbieram wiedzy, kunsztu, świetnego pióra, natomiast część argumentów dotyczyła wysokiego poziomu wykonawczego, tego, że mimo, że aktualny rodzimy jazz w dużej mierze opiera się na bitowym, rapowym podejściu, to jednak są to muzycy po akademiach. Z drugiej strony był zarzut, że wszystko jest do siebie dosyć podobne i według mnie warto przyjrzeć się takiej argumentacji, wsłuchać w nią, no ale z drugiej strony też czasami prezentując taką krytykę można być trochę niesprawiedliwym. Tym bardziej, że to się wydaje bardzo pozytywne zjawisko, że jazz jest aktualnie muzyką, czy szeroko pojęta muzyka instrumentalna, improwizowana, która się świetnie przyjmuje na dużych festiwalach, ma ten walor intelektualny, dużo się tam formalnie ciekawego dzieje, no ale z drugiej strony można się przy tym pobawić i potańczyć. Zresztą zespół Błoto, którego posłuchaliśmy, który wydał swoją nową płytę z Ionem D, czyli artystą z Rumunii, ogłosił właśnie swój koncert na festiwalu Audio River. Grupa postanowiła wziąć na tapet klasykę techno z Detroit. Co jest ciekawe i też świadczy o takiej dużej konsekwencji grupy, dlatego że miałem przyjemność porozmawiać z Błotem po ich występie na festiwalu Tauron Nowa Muzyka 5 lat temu i panowie zresztą pozwolili sobie na koniec tego koncertu zinterpretować wspólny utwór West Bama i Afrika Bambata. I nawiązali do tego, że obok, dlatego że festiwal Tauron Nowa Muzyka odbywa się oczywiście w Międzynarodowym Centrum Kultury, no ale obok, czyli w Spodku, odbywa się festiwal Mayday, który no jest taką ucztą dla wszystkich fanów muzyki tanecznej i panowie w pewien sposób postanowili do tego nawiązać. A mówię o tym wszystkim dlatego, że Sebastian Jóźwiak, czyli taki spiritus movens, ktoś więcej niż menadżer grupy, powiedział, że im zależy na tym, żeby potrafić dostosować się do różnych warunków i powiedział, że chętnie by kiedyś właśnie na Audio River zagrali. Także znając go, już wtedy traktował ten pomysł poważnie. Wspomniałem też o tym sporym płodozmianie, o tym, że tych artystów współczesnego jazzu czy muzyki improwizowanej jest sporo, no bo dzisiaj oprócz tego, że premiera Atmosfery, czyli nowej płyty studyjnej Błota, pojawił się też album koncertowy zespołu Klawo, który miał zaszczyt wystąpić na festiwalu Montreux w 2025 roku, no i postanowił się zapisem tego koncertu podzielić ze słuchaczami. Można sobie zarówno tej płyty obejrzeć, jak i występ zobaczyć na YouTubie. Panowie i panie promowali przede wszystkim swoją drugą płytę, czyli Dwa Bobry i Zachód Słońca. Wracamy sobie teraz do tego koncertu, czy tak naprawdę po raz pierwszy go prezentujemy na antenie Radia Opole. Zaczynamy od koncertowej wersji utworu Ballhead.

Zespół Klawo wystąpił na festiwalu Montreux i postanowił podzielić się zapisem tego koncertu ze słuchaczami. Oprócz tego, że można tej płyty posłuchać, to można ją też zobaczyć. Występ na Montreux Jazz Festival był jednym z naszych marzeń od samego początku istnienia Klawo. To niesamowite z perspektywy 5 lat, które minęło od naszych pierwszych prób w piwnicy domu rodzinnego Konstantego, że udało nam się przejść taką drogę. Chociaż uwielbiamy studyjną pracę, to właśnie koncerty uważamy za najbardziej reprezentatywny aspekt naszego brzmienia i działalności jako zespołu. Dlatego też cieszymy się niesamowicie, że mogliśmy uwiecznić ten niezwykle ważny dla nas moment na nagraniu i symbolicznie zamknąć pewien etap związany z promocją naszego drugiego long playa. Tak powiedział Artur Szalsza, czyli basista i gitarzysta Klawo. Sugerowałem, że wbrew temu, co niektórzy piszą czy zarzucają artystom reprezentującym tę nową falę polskiego jazzu, tak naprawdę każdy z tych zespołów odwołuje się do troszeczkę innych wzorców i w przypadku Klawo ewidentnie słychać miłość do lat 70., do tej epoki, w której bardzo ładnie ze sobą łączyły się wpływy funkowe, soulowe, jazzowe, czy nawet czasami lekko psychodeliczne. Z drugiej strony panie i panowie odwołują się też ze swadem tego, co działo się z muzyką instrumentalną, improwizowaną w XXI wieku. Też są spadkobiercami między innymi Jay Dilley. Zamykając temat brzmień, które gdzieś tam mogą być łączone z jazzem, a tak naprawdę są bardzo różnorodne i nie ma sensu do końca ich szufladkować, pomyślałem, że warto przypomnieć się nową płytę Irreversible Entanglements, czyli zespołu ze Stanów Zjednoczonych, który nawiązuje do free jazzu, do czasami też takiego wręcz punkowego zaangażowania. Na później Żyni, który swoje bardzo dobre instrumentalne przeszkolenie wykorzystuje, żeby nawiązywać do brzmień elektronicznych czy tanecznych.

To był Żyni i jeden z jego najnowszych singli, czyli Everyday Life. I nie chcę być w przesadnie dzisiaj bojowym nastroju, nie chcę być nachalny, ale wcześniej troszeczkę polemizowałem z dość krytycznym tekstem dwutygodnika na temat tego, co aktualnie dzieje się na scenie około jazzowej w Polsce. I tak jeszcze lekko wchodząc w polemikę, lekko konfrontując się z innymi opiniami, przyznam, że trochę byłem zawiedziony. Oczywiście jest to jakiś margines, może nawet nie warto o tym mówić, ale lekko byłem zawiedziony głosami niektórych fanów muzyki po występie Paula McCartneya w Saturday Night Live. No bo niektórzy byli zdziwieni, że Sir Paul, biorąc pod uwagę zasługi dla muzyki i metrykę, ma jeszcze chęć występować i że godzi się na kompromisy, jeżeli chodzi o swój głos, który już po prostu trochę odmawia posłuszeństwa, już jest, mówiąc potocznie, cieńszy. I niektórzy uważają, że to niepotrzebne. Zupełnie tutaj nie będę obiektywny, ale absolutnie się z tym nie zgadzam. Występ był bardzo udany. Sir Paul zagrał utwór ze swojej nowej płyty, no ale też wrócił do klasyki, czyli między innymi do utworu Band on the Run. Pojawił się też Help. No i tam był fantastyczny żart, dlatego że podczas występu w Saturday Night Live

Sir Paul w wieku 83 lat. Chce jeszcze występować, chce nagrywać płyty. A propos nagrywania płyt, to dzisiaj ukazała się najnowsza płyta, najnowsze wydawnictwo Sir Paula, czyli The Boys of Dungeon Lane. Producentem tego wydawnictwa, tego albumu jest Andrew Watt, który ostatnimi laty ma jakiś dryg, by nie powiedzieć nawet lekki monopol, jeżeli chodzi o współpracę z legendami, dlatego że Andrew Watt był producentem między innymi ostatnich płyt Ozziego Osborna, Iggy'ego Popa, Eltona Johna czy The Rolling Stones, także no nie dziwi, że były Beatles dołączył do tego zaszczytnego grona. Więcej o płycie The Boys of Dungeon Lane na pewno będzie w przyszłym tygodniu. Nawet pojawi się wywiad z Paulem McCartneyem. O dziwo, nie rozmawiałem z nim osobiście, ale był skory podzielić się swoimi refleksjami z wytwórnią, więc na pewno tych refleksji będziemy słuchać. No ale wcześniej fragmenty płyty. Zaczynamy od utworu Come Inside, czyli dzisiejszego singla. Graliśmy go kilka godzin temu na antenie Radia Opole, na później Ripples in a Pond.

jakkolwiek można oceniać aktualne czasy, to jednak to, że cały czas możemy słuchać premierowych nagrań byłych członków zespołu The Beatles, wydaje się jakimś błogosławieństwem i do płyty Sir Paula będziemy wracać w przyszłym tygodniu. Mówię w liczbie mnogiej a propos Beatlesów, dlatego że Ringo Starr też przecież w tym roku podzielił się nową płytą miesiąc temu z małym okładem. To był trzeci w jego dorobku album, który tak mocno odwoływał się do country, do brzmień zza oceanu, a producentem tego wydawnictwa po raz drugi zresztą w karierze Ringo Stara jest T-Bone Burnett. No i sobie płyty Long Long Road posłuchamy na koniec audiokracji, konkretnie utworu Baby Don't Go. Dziękujemy za program, który zrealizował Maciej Dudek, poprowadził Tomek Wojtyłko. Zachęcamy rzecz jasna, żeby zostać z nami dłużej, bo za krótką chwilę więcej kultury Witka Sułka. Miłego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama.
2: 18,47, 12.
1: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
1: To ja też chcę. 24, 30.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
4: Słuchają Państwo wieczornego programu Radio Opole w pasmach FM. W internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy 20 wiadomości wieczorne. W nich ostra reakcja Rumunii na eksplozję rosyjskiego drona na bloku mieszkalnym w miejscowości Gałacz. Pytanie, jak rozwój sztucznej inteligencji zmieni edukację w szkołach. Nad tym zastanawiali się muzealnicy i nauczyciele w Opolu. Na zakończenie sprawdzamy ostatnie przygotowania do biegu nyskiego.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Najpierw jednak kierowcy przypominamy o zablokowanej obwodnicy Poborszowa w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w ciągu trasy krajowej 45 po zderzeniu osobówki z motocyklem, w wyniku czego, jak już wiedzą Państwo z wiadomości Radia Opole, motocyklistę przetransportowano do szpitala. Miejsce prowadzonych jeszcze dobiegających końca działań przez policję można ominąć jadąc przez kamionkę.
0: Na dobry wieczór, wiadomości Radia Opole.
4: Zgodnie z zapowiedziami Rumunia udzieliła ostrej dyplomatycznej odpowiedzi Rosji za eksplozję drona na bloku mieszkalnym w mieście Gałacz. W rozmowie z ambasadorem Rosji szefowa rumuńskiej dyplomacji Ojana Toju powiedziała o zamknięciu konsulatu generalnego Rosji w Konstancy i uznaniu konsula generalnego Federacji Rosyjskiej w Rumunii za personę non grata.
0: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
4: Na komentarze po decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiej armii nazwę bohaterów UPA. Prezydent Polski zapowiedział wniosek o odebranie przywódcy Ukrainy orderu Orła Białego. Z kolei resort spraw zagranicznych po spotkaniu z ambasadorem Ukrainy w Warszawie wydał oświadczenie, w którym podkreśla się, tu cytat, głębokie niezadowolenie i oburzenie decyzją Wołodymyra Zełenskiego.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: Silny wiatr poważnie komplikuje dogaszanie pożaru lasu w powiecie wołomińskim. Mierzą się z nim strażacy i piloci dromaderów. W powietrzu wciąż jest 5 samolotów z Warszawy, Radomia i Piotrkowa Trybunalskiego. Akcję wspiera także policyjny Black Hawk. Jak rozwój sztucznej inteligencji zmienia edukację w szkołach? Zastanawiali się muzealnicy i nauczyciele w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu.
2: Szansa dla takiego rozwoju osobistego i edukacji przede wszystkim jest taka, że sztuczna inteligencja może wykonać za nas tak zwaną brudną robotę. Coś, co jest nużące, mało kreatywne, wymaga analizy, zebrania danych. Natomiast sęk w tym, że to człowiek zadaje pytania, zbiera te odpowiedzi i wybiera te, które uważa za najbardziej optymalne.
5: Już w tej chwili bardzo dużo da się zaobserwować problemów też z tym, że młodzież na przykład nie czyta literatury. Są problemy z układaniem zdań na przykład w trakcie sprawdzianów różnego rodzaju opisowych, ale myślę, że przy odpowiedniej pracy, przy odpowiednim też zachęcaniu i pokazywaniu, jakie korzyści płyną też takich trochę tradycyjnych również metod, da się wszystko też tutaj uporządkować.
4: W wiadomościach wieczornych teraz Nysa, tam intensywne przygotowania do 13 już biegu nyskiego, który odbędzie się w sobotę na dystansie 10 kilometrów, ale przygotowano także biegi na krótszych dystansach dla dzieci i młodzieży, potwierdził na naszej antenie organizator wydarzenia Jacek Machowski. Start i meta obok hali sportowej przy ulicy Suleckiej.
6: Przygotowujemy się na 1400 pakietów, więc około 60, a może nawet kilku więcej miejsc będzie dostępnych w biurze zawodów i jeszcze będzie można się zapisać, a my startujemy o godzinie 19 z ulicy Suleckiej, jeśli chodzi o bieg główny. 18 to jest mila rodzinna oraz o 15 na stadionie Polonii biegi dzieci i młodzieży.
4: Teraz Opole rozpoczyna się sprawdzanie pod kątem formalnym propozycji zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego, w którym na pomysły mieszkańców przygotowano w miejskim planie finansowym 8 600 000 zł, w tym 2 miliony na projekty ogólnomiejskie, reszta na pomysły zgłaszane w poszczególnych dzielnicach. Listę projektów, które trafią pod głosowanie, poznamy w ostatniej dekadzie września.
0: Światowe agencje informują.
4: Komisja Europejska odblokowuje prawie 16,5 miliarda euro dla Węgier. Węgry wysyłają mocne sygnały, że kraj wyraźnie zmienia kurs, ogłosiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Bułgaria ograniczy obecność amerykańskich samolotów wojskowych na lotnisku w Sofii po tym, jak Stany Zjednoczone nie zgodziły się na objęcie Bułgarów programem ruchu bezwizowego. Premier Bułgarii Rumen Radev przekazał, że amerykańskie maszyny będą mogły pozostawać w kraju jedynie do końca czerwca. 21. zapraszam. Dzień Dziecka na sportowo z Odrą Opole. W sobotę przed Centrum Handlowym Karolinka. Po 21. także wydarzenia sportowego piątku. Przygotowuję dla Państwa Kuba Biel.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: W Opolu mamy 22 stopnie, w nocy początkowo zachmurzenie małe, nad ranem stopniowy wzrost zachmurzenia, aż do wystąpienia miejscami niewielkiego deszczu. Temperatury minimalne od 10 do 12 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z zachodu. Sobota pod znakiem zachmurzenia dużego, przelotne opady deszczu, miejscami także proszę spodziewać się burz. Temperatury maksymalne jutro zupełnie podobne do tego, co mieliśmy dzisiaj, od 21 do 23 stopni, wiatr będzie słaby i umiarkowany głównie z północy. Zachodu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
7: Daj spokój, zapomnij. Będzie dobrze.
8: No już, już, biedactwo.
9: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
10: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
11: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
0: Reklama społeczna.
1: Reklama. Elastyczność to realne rozwiązania dla firm i pracowników. Krótsze dojazdy, więcej czasu. Dzięki elastycznym formom zatrudnienia możesz działać skuteczniej. Sprawdź na elastyczni.opole.pl. Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Po reklamie.

piątkowej audycji Więcej Kultury. Witam Państwa, Mariusz Majeran, a w moim programie za chwilkę spotkamy się z dr Joanną Filipczyk, dyrektorką Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, która zaprosi nas na niedzielne spotkanie nie w Galerii Sztuki Współczesnej, a w Galerii ZPAP Pierwsze Piętro. Tam spotkanie z dwoma laureatami Salonu Wiosennego, ale także zapraszam Państwa na Festiwal Książki nad Odrą do Kędzierzyna Koźla. No i kilku artystów, którzy wystąpią na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, opowiedzą jej o tym festiwalu i o tym, co zaśpiewają, i o tym, że bardzo się cieszą, że mogą wystąpić podczas 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Zapraszam do godziny 21.

0: Doktor Joanna Filipczyk, dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Dzień dobry, witam panią.
1: Dzień dobry.
0: Galeria w remoncie, ale to nie znaczy, że nie działa, bo działa cały czas w różnych miejscach i kolejne cykle się rozpoczynają, kolejne spotkania, na które państwa zapraszamy.
1: Tak, tradycyjnie otwarte z powodu remontu, więc jesteśmy w różnych miejscach. Tym razem chcielibyśmy państwa zaprosić na salon wiosenny, bo salon wiosenny to nie tylko wystawy, które można oglądać jeszcze do 21 czerwca, codziennie oprócz poniedziałku od 10 do 18 w dwóch lokalizacjach w naszej tymczasowej sali wystawowej w Galerii Opolanin przy Placu Teatralnym 13 i w Galerii ZPAP pierwsze piętro przy ulicy Krakowskiej 1, ale to także cykle spotkań z laureatkami i laureatami. Za nami już spotkanie z pierwszym laureatem, bo w ubiegłą niedzielę spotkaliśmy się z nestorem opolskiego środowiska artystycznego Jerzym Beskim. Bardzo to było udane spotkanie i muszę powiedzieć, że oprócz tego, że rozmawialiśmy o pracach, to publiczność też chciała się dowiedzieć, jaka jest tajemnica długowieczności. Ale nie do końca uzyskaliśmy odpowiedź, ale na pewno wiemy, że trzeba się ruszać dużo, więc polecamy słuchaczom i słuchaczkom, żeby się dużo ruszali. Dlatego proszę przychodzić do nas na wystawy, bo to też jest ruch. Natomiast kontynuując ten cykl spotkań z laureatkami i laureatami, chciałam bardzo zaprosić na najbliższe spotkanie w niedzielę 31 maja, tym razem w Galerii ZPAP pierwsze piętro, czyli przy ulicy Krakowskiej 1, róg Świętego Wojciecha. Tam spotkamy się z dwoma laureatami nagrody ZPAP właśnie, czyli z Michałem Krawcem, i nagrody prezydenta miasta Opola, czyli z Michałem Sieczką. Dlatego w tej galerii, bo wszystkie spotkania robimy przy pracach laureatów i laureatek. Jerzy Beski, jego praca jest eksponowana w galerii przy Placu Teatralnym, więc tam spotykaliśmy się. Prace Michała Krawca i Michała Sieczki są eksponowane przy ulicy Krakowskiej i dlatego przy tych pracach chcemy rozmawiać, wychodząc od tych prac, opowiadając o tych pracach, ale też dochodząc później do jakiejś rozmowy ogólnie o twórczości, o postawie, o planach na przyszłość tych artystów, którzy są tegorocznymi laureatami.
0: Chyba tegoroczna wiosna pokazuje, że nie mamy się czego wstydzić, bo tak się mówi o ASP Kraków, być może Gdańsk, no jeszcze mamy Wrocław, prawda? Nie. Tutaj nasze środowisko polskie to artystyczne, plastyczne jest naprawdę dobre i bogate, jeśli chodzi o twórczość.
1: Tak, ja muszę powiedzieć, że tegoroczny przegląd Salon Wiosenny pokazuje, że rzeczywiście ten poziom tego środowiska jest bardzo dobry, bardzo ciekawy, bardzo zróżnicowany i rzeczywiście myślę, że gdybyśmy te prace pokazali w jakimś innym miejscu, one nie odstawałyby zupełnie poziomem, a pewne rozwiązania byłyby pewnie może nawet ciekawe.
0: Jakby państwo nie pamiętali dat, nie pamiętali godzin, to proszę wejść na stronę internetową Galerii Sztuki Współczesnej. Tam wszystko jest dokładnie wytłumaczone. Tam można znaleźć bardzo dużo informacji o całej działalności galerii.
1: To prawda, zwłaszcza, że Salon Wiosenny to jest tylko część działalności Galerii Sztuki Współczesnej. Cały czas odbywają się spotkania, są jeszcze ciągle w czerwcu nasze stałe spotkania, czyli piątkowe w samo południe w Centrum Dialogu Obywatelskiego. Poza tym piątkiem przy długim weekendzie z Bożym Ciałem, bo wtedy robimy sobie wolne, ale we wszystkie pozostałe piątki czerwca spotykamy się w CDO normalnie, we wszystkie wtorki spotykamy się w salach wystawowych z Małgorzatą Wolnicką na zajęciach rękodzielniczych z dobrostanu, spotkamy się na zajęciach ruchowych jeszcze, spotkamy się na slamie w czerwcu, więc te wszystkie nasze tradycyjne formy przed wakacjami ciągle jeszcze, a później od lipca też proszę śledzić nasze strony, bo zmieniamy nasz program na program wakacyjny. I ten program wakacyjny zawsze jest bogaty, różnorodny i dostosowany do pory roku, czyli taki lżejszy i dużo bardziej relaksacyjny.
0: Tak, ale zanim wakacje, zanim inny program, to i ruszył też w czwartek, ruszył też nowy cykl taki miesięczny.
1: To prawda. Chcemy troszkę tak ustawiać te nasze cykle w takie stałe daty, tak żeby odwiedzające nas osoby pamiętały, kiedy mogą przyjść. Mamy zawsze w ostatnią środę miesiąca w Urban Labie spotkania architektoniczne, a teraz jeszcze dochodzą ostatnie czwartki miesiąca. Więc proszę sobie w kalendarzach rezerwować i ostatnie środy, i ostatnie czwartki. Ostatnie środy na architekturę, a ostatnie czwartki miesiąca w Miejskiej Bibliotece Publicznej na nowy nasz cykl Book and Art, czyli na cykl wokół książek o sztuce. Przy czym to są bardzo szeroko pojęte książki o sztuce. Startujemy od książki Anny Cymer o architekturze polskiej lat 45-89. To jest w zasadzie taki bestseller, bo 3 wydania w ciągu paru lat, które się zupełnie rozeszły. Właściwie pierwsza taka monografia, która w bardzo przystępny i w bardzo ciekawy jednocześnie sposób mówi o polskiej architekturze okresu PRL-u i pokazuje, że PRL nie był wcale taką szarą epoką, jaką może niektórzy uważają, tylko że jest tam sporo, sporo ciekawej architektury, nie tylko Pałac Kultury i Nauki, ale też że mnóstwo, mnóstwo innych budynków. I tu chcielibyśmy utrzymać też ten rytm miesięczny i mamy już zaplanowane spotkanie czerwcowe. W czerwcu naszą gościnią będzie Anita Wincencjusz-Patyna z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, badaczka ilustracji. Będziemy rozmawiać o książkach, o ilustracjach, szczególnie o ilustracjach dla dzieci. Więc czerwiec to jest taki miesiąc wokół książek. Jesteśmy teraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej, jest tu Ilustragan, za chwilę Festiwal Książki, dlatego my 25 czerwca spotkamy się też na takim wykładzie, czy na takiej rozmowie, która będzie się obracać gdzieś wokół ilustracji, czyli też będzie dotykać problemu książki, ale troszkę inaczej.
0: Tak jak pani powiedziała, ta sztuka szeroko rozumiana, bo to nie jest wokół podręczników, jakiejś fachowej literatury, tylko wokół czegoś, co nas otacza tak naprawdę.
1: Tak, poza tym szukamy książek, które są książkami przyjaznymi w odbiorze, takimi, które się dobrze czyta, które się łatwo przyswaja. Proszę się nie przerażać, to nie będą żadne trudne, wyrafinowane książki. To są takie książki, które każda osoba, nawet jeżeli nie posiada jakiegoś przygotowania, bo wiem, że czasem są takie obawy, przygotowania do sztuki, to każda osoba może taką książkę czytać i takie książki chcemy podsuwać i o takich książkach chcemy rozmawiać.
0: No to ja dziękuję pani doktor Joannie Filipczyk, dyrektorce Galerii Sztuki Współczesnej.

Państwa, w Opolu święto książki za 2 tygodnie, ale wcześniej w imieniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie Koźlu chciałbym Państwa zaprosić na 8. edycję Targów Książki nad Odrą Kędzierzyn-Koźle 2026. Już 2 czerwca Kozielski Rynek zamieni się w prawdziwe królestwo literatury. Czeka nas dzień pełen literackich emocji, spotkań z mistrzami słowa i także wyjątkowych atrakcji. A wszystko, przypomnę, na Kozielskim Rynku. I nie tylko. Ale zaczynamy właśnie od Kozielskiego Rynku o godzinie 10:00, inauguracja targów. O godzinie 10:15 spotkanie z magikiem Błażejem. To dla przedszkoli. O 11:15 spotkanie z Katarzyną Keller dla szkół podstawowych, a o 12:15 warsztaty czytania i interpretacji wierszy z aktorem Arturem Pątkiem. To dla szkół ponadpodstawowych. Niemniej, proszę Państwa, o godzinie 11:00 inauguracja akcji Płynne Czytanie. Jak Państwo wiedzą, wtedy na barce będzie można uczestniczyć w czytaniu książek przez w tym roku bardzo znaną i lubianą aktorkę. Od 11:15 do 12:45 pierwsze spotkanie na statku z Anną Seniuk. Drugie od 13:00 do 14:30 oprawę muzyczną rejsów zapewnia kwintet blaszany Gryfnioki. Natomiast po południu o godzinie 15:30 spotkanie z Markiem Gaworskim. Marek Gaworski opowie o swojej książce zatytułowanej Śmierć, bale i skandale między splendorem a upadkiem, a później o godzinie 16:00 spotkanie z Krzysztofem Zanussim, wspaniałym reżyserem, ale także autorem scenariuszy i książek. Więc warto się spotkać. O godzinie 17:00 spotkanie z Sabiną Waszut. Sabina Waszut powie o cyklu Rodzina Consoni. Natomiast o godzinie 18:00 spotkanie z Jackiem Cyganem. Oprócz tego, że to wspaniały autor tekstów piosenek, wierszy, to także autor książek. Wspaniały mówca, opowiadacz, bardzo inteligentny, ciepły, miły, sympatyczny. Zachęcam, żeby Państwo tłumnie o 18:00 na Kozielskim Rynku się zjawili. A na zakończenie o 19:15 spotka się ze wszystkimi kwintet blaszany Gryfnioki. Będą także stoiska edukacyjne i warsztatowe. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Kędzierzynie Koźlu wystawi stanowisko informacyjno-promocyjne. Muzeum Ziemi Kozielskiej – stoisko edukacyjne. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja będzie mówiła o edukacji ekologicznej. Natomiast Nadleśnictwo Kędzierzyn wystawi stoisko edukacyjno-warsztatowe. I będą również warsztaty dla dzieci zatytułowane Przystanek Bajka, prowadzone przez bibliotekarzy. Organizatorem targów książki nad Odrą są Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu i miasto Kędzierzyn-Koźle. A wydarzenie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego. Ja tylko dodam, że Radio Opole jest patronem medialnym tych targów i zachęcamy Państwa do udziału, bo kontakt z książką jest bardzo dobry, ale kontakt z żywą książką, czyli z autorami tych wydawnictw, to jest coś niezapomnianego, więc warto wziąć w tym udział. No i oczywiście zapraszam na czytanie książek przez wspaniałą aktorkę Annę Seniuk. Ona w swoim życiu miała już bardzo dużo ról, a ja pamiętam Pchłę Szachrajkę. No, Magdę Karwowską to wszyscy też pamiętają. To jeszcze raz przypominam. 2 czerwca Kozielski Rynek od 10:00 dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a od 11:00 inauguracja akcji Płynne Czytanie i od 15:30 spotkania z autorami

0: Przed nami Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Artyści powoli zjeżdżają się do naszego miasta, ale to jest takie bardzo powoli, bo na razie będą próby i to jest tak, że artysta przyjeżdża i wyjeżdża po tej próbie, dopiero później przyjeżdża na sam koncert już główny. Miałem okazję porozmawiać z niektórymi z nich. Posłuchajmy, dlaczego kochają Opole. Jacek Kret. Poparzeni kawą 3 polubili Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Jesteście po raz kolejny.
1: Tak, tak, tak. To my, poparzeni kawą 3. To kolejny tekst następnej piosenki, którą znowu przyjedziemy do Opola, bo nie, cieszymy się, że...
0: Ale powiedz mi, jesteś człowiekiem, który występował na różnych festiwalach, różnych deskach, różnych amfiteatrach, różnych salach, plenerówkach. Czy coś jest naprawdę w tym amfiteatrze opolskim, że jak tam się występuje, to człowiek czuje, że to tyle historii polskiej muzyki? Czy niekoniecznie?
1: Nie, no zawsze. No wiesz, pewnie wszyscy to podkreślają, że lubią stać na scenie, na której takie sławy polskiej muzyki się znalazły i stały. 63. festiwal. Niektórzy z nas urodzili się w 63. roku.
0: Niektórzy jeszcze nie?
1: To jest jakby, to są trzy znaki na niebie mówią, że powinno być dobrze. A wracając do twojego pytania, to no oczywiście, słuchaj, no stanąć nie dość, że przed tą publicznością, ale przed kamerami na takim festiwalu. Znam tysiące osób, które by to chciały i tysiące, które chciałyby to powtórzyć. A nam się udało po raz drugi. Cieszymy się.
0: No to wiesz, za 10 lat wszyscy będą mówili, to jest scena, na której poparzeni kawą 3 debiutowali na festiwalu. Bo normalnie to ten debiut był dawno.
1: No debiut był dawno, oczywiście. No,
0: i też mówią, ale chciałbym tam wystąpić, chciałbym zaśpiewać tak jak oni.
1: No, dlatego
0: tak się
1: nam
0: tworzy historia.
1: Wiesz co, spełniają się marzenia.
0: No
1: i jesteśmy szczęśliwi. Nie będę lukrował. Ja myślę, że nasza piosenka się obroni i musi się obronić, bo jest naprawdę na miarę festiwalu. I to właśnie takiego festiwalu, gdzie po raz nam 63 się kojarzy po raz trzeci.
0: Do zobaczenia w Opolu, dziękuję.
1: Dzięki.
0: Renata Przemyk. Po pierwsze dziękuję za wspaniały koncert z okazji jubileuszu dla Radia Opole, który mieliśmy okazję zobaczyć parę lat temu. Opole jest dla pani szczęśliwe, nieszczęśliwe. Właśnie nie wiem jak powiedzieć, bo pani ten festiwal trochę czasami unikała.
2: To nie jest tak, że unikałam. Ja jestem bardzo związana sentymentalnie z Opolem i przez jeszcze oglądanie go z rodzicami, ale potem mój pierwszy występ w Opolu to był 1989 w kabaretonie. I byłam zachwycona. Ja nigdy nie szłam ścieżkami takimi oczywistymi. I może też to być widoczne, że zawsze to musiało być na mój sposób, z moimi piosenkami, które nie zawsze były w tym głównym nurcie. Więc jakby też godziłam się z tym, że zawsze ta moja droga będzie bardzo, bardzo indywidualna. W 1990 dostałam, jest w 91, przepraszam, pierwszym, dostałam nagrodę Karolinki, nagrodę dziennikarzy, nagrodę za indywidualność, stypendium artystyczne. I wtedy, kiedy zaczynałam, to było ogromnie, ogromnie ważne. Właśnie to był jeden z tych najważniejszych festiwali w moim życiu, który dał mi takiego kopa do przodu i taki kredyt zaufania i ze strony publiczności, i jury, i dziennikarzy też. Opole pojawiało się w takich kluczowych momentach w moim życiu i zawsze chętnie wracam. Nie jestem z tych, którzy po prostu są tam co rok i wyskakują z każdej lodówki.
0: No, pani piosenki nas, publiczność zmuszają do myślenia i to jest chyba najlepsze w tym wszystkim, że ta publiczność nie przychodzi tylko po to, żeby posłuchać, pobawić się, ale także coś przeżyć więcej.
2: Bardzo mi zależy właśnie na tym, żeby był ten kontakt, ta interakcja głębsza. Tak, no widać to też, słychać po moich piosenkach, że one nie są do takiego zwyczajnego przytupu, tylko ja potrzebuję tego kontaktu. I cieszę się właśnie, że zawsze spotykam się z cudowną publicznością. Za każdym razem, kiedy jestem, to jest wspaniale.
0: Teraz w specjalnym koncercie.
2: Tak, super jedynki, ale też ze swoimi piosenkami.
0: Do zobaczenia w Opolu.
2: Do usłyszenia.
0: Sargis. Powracasz do Opola już nie jako debiutant, bo to masz za sobą przecież.
3: Dokładnie.
0: Ale w konkursie dosyć takim trudnym, bo premiery zawsze są wybierane z bardzo wielu piosenek nadesłanych. No i co? Też występują w tych premierach ci, którzy na swoim koncie mają trochę kariery.
3: Tak, dokładnie. Zgłoszeń chyba było blisko 200. Nie jestem pewien dokładnie, jeżeli chodzi o tą liczbę. Ale piosenka Ziemia, czyli mój singiel z debiutanckiej płyty, która wychodzi już w czerwcu, dostał się na ten konkurs. Dla mnie to też było miłe, bardzo zaskoczenie, ale też zdziwienie, bo nie jest to typowy utwór. Myślę, że słuchacze przyznają, że jest on taki moim zdaniem bardzo festiwalowy, ale nietypowy na te czasy. Wspominam tam dużo o symbolach polskiej kultury, o wybitnych mistrzach polskiej piosenki i jak się tak zastanawiałem, intuicja mi podpowiadała, że gdzie zaśpiewać ten utwór, jak nie właśnie na festiwalu w Opolu. I cieszę się, że 5 czerwca zaśpiewam właśnie podczas 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.
0: Powiedz mi, ten twój występ i wygrana w debiutach, coś ci pomogły w karierze, przeszkodziły, czy nie miały znaczenia tak naprawdę?
3: Nie, na pewno nie przeszkodziły, na pewno pomogły, bo to zawsze jest wiatr w skrzydła, zawsze jest kolejna możliwość, żeby pokazać się szerszej publiczności, ale myślę, że najważniejsze było to, że dało taki bodziec do pisania autorskiej piosenki, bo tam wtedy wystąpiłem z moją pierwszą autorską piosenką, a już w czerwcu tego roku wyjdzie mój cały album z autorskimi piosenkami, już dorosłym materiałem po 7 latach próbowania, poznawania siebie w muzyce i takim dowiadywaniu się, czego tak naprawdę chcę.
0: To zapraszam do naszego studia festiwalowego, które jest na backstage'u festiwalu Skowiec. No i do zobaczenia w Opolu.
3: Do zobaczenia, bardzo miło było Cię spotkać.
0: Jaco Brango. Zawsze się zastanawiam, jak w XXI wieku, w dobie cyfryzacji, młodym ludziom chce się występować na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki.
4: Ja to traktuję jako sentymentalne przeżycie, bo ja śledziłem wiele polskich piosenek, które właśnie na tym festiwalu były promowane. Wiesz co, no pewne rzeczy, jak są legendarne, to powinny pozostawać legendarne, więc miejmy nadzieję, że zarówno przez artystów, jak i przez organizatorów ta tradycja piękna festiwalu w Opolu będzie donośnie kultywowana.
0: Będziesz śpiewał swój utwór?
4: Zdecydowanie tak. Tak, to akurat jest taka piosenka bardzo ważna. Ona otwiera moją debiutancką płytę. Zatytułowana jest Inaczej nie umiem. No i to jest taka piosenka, która z jednej strony mówi o tym, żebyśmy się nie poddawali, byli odważni, a z drugiej strony, że bardzo dużo zależy od nas jako jednostek, jak będzie wyglądał otaczający nas świat.
0: Na razie te próby w Warszawie, ale za moment już w Opolu na deskach tego amfiteatru, który w telewizji wydaje się ogromny, w rzeczywistości jest trochę mniejszy. Ale myślę, że to przeżycie to już nawet nie będziesz patrzył na to, czy jest duży, czy mały.
4: No wiesz co, ja już teraz jak sobie o tym myślę, to tak, to pojawia się gęsia skórka. No bo z jednej strony masz oczywiście tę publiczność, która się w tym amfiteatrze znajduje, ale z drugiej strony masz świadomość, że jest to transmitowane w TVP, no i jednak trochę ludzi ogląda to TVP.
0: To co, do zobaczenia w Opolu.
4: Do zobaczenia, trzymajcie kciuki.
5: Martyna Baranowska.
0: Będzie pani debiutować w Opolu, tak?
5: Tak jest, zgadza się.
0: Co pani wykona?
5: Wykonam swój pierwszy debiutancki singiel solowy, bardzo bliską mi piosenkę Serce.
0: Dlaczego pani się zdecydowała właśnie na Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu?
5: Cóż, no jest to legendarny polski festiwal, więc zawsze chciałam wystąpić na tej scenie, więc bardzo się cieszę, że się udało.
0: Pani Wyszko, będziesz tak na Opolskim Festiwalu świętować swój jubileusz.
6: 30 lat na scenie i 30 lat marzeń i pięknej podróży. Fajnie, że to się wydarzy podczas festiwalu w Opolu, który jest dla mnie tak ważny na scenie, która jest dla mnie po prostu legendarną.
0: I Opole też się kocha, bo i nagrody, ale i gwiazda, wszystko właściwie.
6: Tak, zgadza się, kocha z wzajemnością. Ja zawsze wychodząc na scenie w Opolu czuję te wielkie emocje i czuję, że publiczność rzeczywiście wita mnie tam zawsze bardzo ciepło, ale ja też jestem zawsze w 100% oddana tej publiczności.
0: No do zobaczenia w Opolu.
6: Bardzo dziękuję, do zobaczenia.
0: Aldek i Grzesiek, czyli zespół Kombi, będzie w Opolu tym takim ważnym dla miasta, ale też chyba dla piosenki rockowej, popowej, dla każdej piosenki na tym festiwalu.
7: Jak zwykle cieszymy się, Opole stolicą polskiej piosenki było, jest, ciągle pozostaje, że tak powiem. I dla nas za każdym razem uznajemy to za ważny moment w naszej karierze i pokazanie się tam jest dla nas istotne i w tym roku też tym bardziej istotne, że
8: puentujemy 50. rocznicę naszej działalności muzycznej, artystycznej, Grzegorza i moją. Także jest to wyjątkowa okazja i dlatego może ją tak wyjątkowo doceniamy w tym roku.
0: A ja też słyszałem, że wasze utwory będą młodzi próbowali zaśpiewać. To nie jest takie proste zaśpiewać to, co zespół Kombi wykonuje.
7: A to o tym nie słyszeliśmy. Może to jest jakaś niespodzianka, zdradziłeś.
0: Dobrze, to zapójcie, ojejku.
7: Zobaczymy. Jeżeli tak będzie, to na pewno z uwagą posłuchamy.
0: Ale jesteście takimi autorami, którzy nie odcinają tylko kuponów. Cały czas koncerty, cały czas... No ty jeszcze malujesz.
7: Tak, ale to jest jakaś poboczna część mojej działalności. Muzyka jest najważniejsza. Gramy bardzo dużo. i to nas bardzo cieszy, bo ciągle mamy ogromną widownię, bardzo dużo ludzi młodych przychodzi też i zastanawialiśmy się, skąd to się w ogóle wzięło, że pokolenie tam, graliśmy teraz na przykład na Juwenaliach w Warszawie.

0: Słuchaj, wiesz co, nie wykluczamy, że jeszcze coś zrobimy. Na razie to wygląda to tak naprawdę w ten sposób, że publiczność i tak głównie domaga się naszych tych największych hitów i zazwyczaj te nowe nasze produkcje no mają w sensie takiego odbioru, zanim się ktoś przyzwyczai, tamte utwory mają po kilkadziesiąt lat niektóre i one są tak wbite w ogóle w pamięć i w ogóle jakby w kulturę muzyczną tutaj Polski w ogóle. Więc z tym bardzo ciężko walczyć.
1: Waldek nie mówi, ani nie potwierdza, ani nie zaprzecza.
2: Ja potwierdzam, o Grzegorz to bardzo ujął, bardzo, bardzo trafnie i w zupełności się zgadzam z tym stanowiskiem, bo wiesz, po pierwsze no przebój nie jest tak łatwo zrobić, a po drugie mamy tych przebojów bardzo dużo i wiesz, to jedno, drugie nawet może i trochę wyklucza.
0: No właśnie. Ale ten, z pewnością podejmiemy jeszcze jakąś próbę nagrania czegoś zupełnie nowego. Tym bardziej, że jest dobry czas po temu.
1: No co, do zobaczenia w Opolu.
2: Dziękujemy i
0: do zobaczenia
2: w Opolu.
0: Wszystkich z Opola, którzy nas słuchają. Radia Opole oczywiście.
3: Dariusz Kozakiewicz, legendarny gitarzysta Perfektu.
1: Ja pamiętam, jak Perfekt zrobił zamieszanie na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, a w tym roku specjalny koncert. Koncert, który nie tylko Perfektowi, no ale jednak tytuł autobiografia zobowiązuje.
4: Zobowiązuje, absolutnie tak. No w tym roku to jest wyjątkowy koncert, ponieważ właściwie gramy go dla naszego jakby szóstego członka zespołu, czyli Bogdana Olewicza. Zawsze taki niekoronowany członek zespołu. Także właściwie no, twórca największych chyba przebojów zespołu Perfekt, ale Bogdan już wcześniej dużo zaczynał i ma w dorobku już po prostu mnóstwo tekstów dla największych artystów w tym kraju. Czyli
1: co napisał,
4: mogę go nazwać legendą polskiego rocka.
1: Tak, to
4: tak jak zespół Perfekt nazywają legendą polskiego rocka, tak Bogdan jest dla nas, dla mnie osobiście on jest legendą polskiego rocka.
1: Jeśli chodzi o autobiografię, to kilku wykonawców i ma się z ekranu też pojawić archiwalne nagranie Grzesia także.
4: No chyba tak. Wiesz, ja nie znam dokładnie scenariusza. Nie chciałbym może zdradzać scenariusza. Tak, więc no, na pewno będzie na pewno sporo niespodzianek i koncert będzie na pewno kolorowy jeszcze pod względem muzycznym i wykonawczym.
1: A dla ciebie Opole, ten festiwal w Opolu ma znaczenie w karierze tak dużej zespołu i twojej, czyli solowej później?
4: Wiesz co, ja zawsze obserwowałem oczywiście festiwal opolski. Po raz pierwszy byłem z zespołem Breakout, ale myśmy nie brali udziału w konkursie ani na scenie opolskiej, tylko graliśmy po prostu koncert jakby towarzyszący festiwalowi. To był pierwszy mój kontakt z Opolem. Później oczywiście kilka spotkań z Opolem miałem, ale to w zasadzie no z Perfektem oczywiście myśmy mieli chyba 25-lecie czy 30-lecie chyba taki koncert specjalny, półgodzinny, więc to też. No ale wydaje mi się, że Opole jest znaczącym festiwalem dla kraju, dla piosenki polskiej, no bo przecież jak spojrzymy, ilu wykonawców właściwie zaistniało po debiutantów jeszcze tak. Wtedy, zaistniało po Opolu aż do dzisiaj, no to jednak ma to ogromne znaczenie.
1: Uważam. No to co, to widzimy się w Opolu.
4: Widzimy się w Opolu. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.

0: Słuchają Państwo wieczornego, piątkowego programu Radio Opole. Na zegarach mamy godzinę 21:00, czas na wiadomości wieczorne, zaczynamy. Ministerstwo Energii wyklucza przedłużenie pakietu ceny paliwa niżej na całe wakacje. Ma ważną argumentację. O 21:00 także Dzień Dziecka na sportowo z Odrą Opole. W sobotę przed Centrum Handlowym Karolinka. W sporcie awans Igi Świątek do 1/8 wielkoszlamowego French Open.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Rozpoczynamy od nieco lepszych informacji dla zmotoryzowanych. Obwodnica Poborszowa w ciągu krajowej 45 w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim częściowo udrożniona po zderzeniu osobówki z motocyklem, w wyniku czego motocyklista trafił do szpitala. Ruch odbywa się w tym miejscu naprzemiennie. Działania służb powoli dobiegają końca. Nie będzie przedłużenia pakietu ceny paliwa niżej na całe wakacje, przekazał rzecznik Ministerstwa Energii Grzegorz Łaguna. Na razie jest gwarancja, że maksymalne ceny paliw będą ustalane odgórnie do 15 czerwca. Sytuacja geopolityczna nie pozwala na to, by decydować o przedłużeniu pakietu na całe wakacje, czytamy w komunikacie.
1: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
0: Odczyt inflacji wymyka się trochę scenariuszom. Rynek oczekiwał sporego skoku, jest spadek. Do 3,1% w maju z 3,2% miesiąc wcześniej. Tak wynika na razie z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Pełne dane na temat majowej inflacji GUS poda w połowie czerwca. Nie chcemy zakazywać dzieciom dostępu do internetu, zapewnia wicepremier Krzysztof Gawkowski. W kancelarii premiera szef rządu oraz ministrowie edukacji i cyfryzacji konsultowali się dzisiaj z uczniami w sprawie zakazu korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Młodzież zaznaczała, że wprowadzenie takiego zakazu może bardzo negatywnie wpłynąć na ich psychikę. Projekt ustawy ministra edukacji Barbara Nowacka na razie skierowała do konsultacji publicznych.
1: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
0: Wyciągamy seniorów z domu, aktywizujemy ich, co ma bardzo wiele korzyści, ocenia marszałek Szymon Ogładza, inaugurując kolejną edycję opolskich uniwersytetów trzeciego wieku.
2: To wszystko sprowadza się do tego, żeby seniorzy byli jak najdłużej samodzielni i żyć w swoim naturalnym środowisku, ale mając pełną ofertę.
0: Z seniorami, którzy korzystają z takiego wsparcia, rozmawiał Witold Woźtek.
3: Jeżeli nie są te wycieczki, to co robicie?
4: Są zajęcia ruchowe, zajęcia jogi, zajęcia taneczne. Mamy zespół wokalno-muzyczny, zespół taneczny. Mamy język angielski, niemiecki.
5: Można się rozwijać zarówno sportowo, jak i artystycznie. Tańczymy, robimy jakieś prace plastyczne. Raz w tygodniu obowiązkowo gramy w karty.
6: Trochę spotkań z ludźmi. Nie ma takiej monotonii. W domu na starsze lata jest gdzieś wyjść, jakieś zawody sportowe, jakieś spotkania.
0: W najbliższym czasie początek długo oczekiwanego remontu ulicy Strzeleckiej w Dziewkowicach. O zakresie prac, które potrwają do kwietnia przyszłego roku. Starosta Strzelecki Waldemar Gajda.
7: Poszerzenie drogi do 5,5 metra, pobocze utwardzone na zewnątrz, w środku wsi po obu stronach chodniki, przejścia dla pieszych. W pierwszym etapie inwestycji ta droga będzie zamknięta. Trzeba będzie zastosować się do objazdu. W drugiej już będzie wahadło, więc będzie łatwiej. Dlatego SFIG zabezpieczył mieszkańców do dostępu do wody bieżącej, tak zwanym bypassem wodociągowym, czyli to będzie aktywne. A jeszcze jest przerwa technologiczna. Zima, nie kładziemy asfaltu, to też chodzi o jakość i trwałość tej inwestycji, czyli od listopada do lutego myślę, że będzie pauza.
0: Teraz Opole, Dzień Dziecka na sportowo z Odrą Opole, to jutro od 12 do 18 na parkingu przed Centrum Handlowym Karolinka. Sporo atrakcji, wśród nich spotkanie z piłkarzami, konkursy sprawnościowe, rzuty karne oraz mnóstwo sportowej zabawy z zawodnikami. Jak to będzie wyglądać na miejscu, sprawdzi w sobotnich wiadomościach Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Światowe agencje informują.
0: Stany Zjednoczone, specjaliści nie są jeszcze w stanie w pełni ocenić skutków eksplozji rakiety firmy Blue Origin, do której doszło w nocy z czwartku na piątek na wyrzutni na przylądku Canaveral na Florydzie. Znaczna część jedynej wyrzutni orbitalnej, jaką dysponuje Blue Origin, uległa poważnemu zniszczeniu. Wyjątkowo wysokie jak na maj temperatury uderzają poważnie w portugalskie rolnictwo. W mieście Évora w południowo-środkowej części kraju odnotowano rekordowe ponad 35 stopni Celsjusza, czyli o mniej więcej 10 stopni więcej niż zwykle o tej porze roku.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 21.
1: Sport w Radiu Opole.
8: Kuba Biel, dobry wieczór. Iga Świątek wygrała z Magdą Linet 6-4, 6-4 w trzeciej rundzie tenisowego wielkoszlamowego French Open. Starcie rozstawionej z numerem trzecim Igi Świątek z Magdą Linet na korcie centralnym Filipa Chartiera było pierwszym w historii oficjalnym meczem tych zawodniczek na wielkoszlamowym korcie ziemnym. przed tym spotkaniem bilans ich bezpośrednich rywalizacji wynosił 1-1. Dzisiejsze zwycięstwo dało Świątek awans do grona 16 najlepszych singlistek paryskiego turnieju. Iga Świątek mówi o doświadczeniu na korcie.
9: Na pewno jakby z dwóch sytuacji i bycia niedoświadczoną i bycia doświadczoną można dużo zyskać, bo przy tym niedoświadczeniu też często jest tak, że przeciwniczki nie do końca też wiedzą, jak z tobą grać i można w pewnym sensie się budować, nie mieć żadnej takiej presji, że teraz trzeba wygrywać, tylko mieć takie poczucie, że za kilka lat i tak będę miała jeszcze wiele, wiele szans. A z doświadczeniem też no na pewno myślę, że to już zależy od danych sytuacji, jakie nastąpią, bo faktycznie przeżyłam już dużo w sporcie i mogę skorzystać na przykład właśnie z jakichś sposobów, które wykorzystałam wcześniej albo czego się nauczyłam i to pomaga, ale też na pewno z tym doświadczeniem przychodzi też trochę presji i oczekiwań, więc myślę, że tym wszystkim trzeba jakoś balansować.
8: W 1/8 finału Świątek zmierzy się z rozstawioną z 15 Ukrainką Martą Kostiuch, która wygrała ze Szwajcarką Wiktorią Golubicz 6-4, 6-3. Łukasz Masłowski z końcem czerwca przestanie pełnić funkcję dyrektora sportowego Jagiellonii Białystok. O swojej decyzji poinformował szefów klubu już kilka miesięcy temu. Za jego kadencji Jagiellonia osiągnęła ogromne sukcesy. Zdobyła pierwsze w historii Mistrzostwo Polski, 2 brązowe medale, Super Puchar Kraju oraz grała w europejskich pucharach. W emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych Masłowski podziękował kibicom, pracownikom oraz trenerowi Adrianowi Siemieńcowi za 4 lata wspólnej pracy. Nowym miejscem pracy Masłowskiego ma być Widzew Łódź. San Antonio Spurs pewnie pokonali Oklahoma City Thunder w 6 meczu finału konferencji zachodniej koszykarskiej ligi NBA. Tym samym doprowadzili do decydującego 7 starcia. Liderem gospodarzy był Victor Wembanyama, który zanotował 28 punktów, 10 zbiórek i 3 bloki. Świetne zawody rozegrali także rezerwowy Dylan Harper oraz Steven Castle. Siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak przegrali swój ostatni mecz grupowy podczas turnieju rangi Beach Pro Tour Elite w Ostrawie. Polacy w spotkaniu grupy A przegrali ze szwedzką parą Dawid Achman i Jonathan Helwig 0-2. Bryl i Łosiak dzięki zajęciu 3 miejsca w grupie awansowali do fazy pucharowej zawodów w Czechach. Tam w pierwszej rundzie ich rywalami będą gospodarze Matias Dżaworonok i Jakub Sepka.
1: Pogoda.
0: 19 stopni w Opolu, w nocy początkowo zachmurzenie małe, nad ranem stopniowy wzrost zachmurzenia, aż do wystąpienia niewielkiego przelotnego deszczu. Temperatury maksymalne od 10 do 12 stopni. Spodziewamy się wiatru słabego i umiarkowanego. Powieje z zachodu. Sobota pod znakiem zachmurzenia zasadniczo dużego, przelotny deszcz, miejscami także burza. Temperatury maksymalne od 21 do 23 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami powieje odrobinę silniej, a powieje z północnego zachodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
10: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
11: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
12: Ja lubię cukierki.
13: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
14: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
15: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
16: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
17: Kiedy przyjedzie tata?
18: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
17: Tata?
19: Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
20: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
19: O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata?
15: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów. Reklama społeczna.

0: dobry wieczór, tu Opole, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o zdrowiu psychicznym młodych ludzi. Z czego wynika tak duża podatność chociażby na depresję czy różnego rodzaju zaburzenia? O tym dzisiaj będzie mówić dr Elżbieta Zubrzycka, psycholog. Zanim ten temat na antenie Radia Opole, zaczynamy od przeglądu informacji. To ma być dodatkowy magnes przyciągający turystów. W przyszłym roku w Bielsku Podlaskim ma działać Muzeum Filmu Znachor. Powstanie w budynku znanym z tego filmu, który mieści się przy Placu Ratuszowym 9. Będzie to jednostka Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
1: Film cieszy się cały czas ogromną popularnością. Mamy taką informację od analityków turystycznych, że takie muzeum cieszyłoby się ogromnym zainteresowaniem.
2: Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek.
1: Wnętrze tego domu będzie m.in. zaaranżowane na wnętrze tych starych chałup, które były w filmie Znachor. Tam zbudujemy również kawiarnię. Będzie można tam zaznajomić się z historią filmu.
3: Muzeum Bielsko-Podlaskim zyskuje nowe możliwości rozwoju dzięki tej inwestycji.
2: Dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku Waldemar Wilczewski.
3: Będziemy mogli przyciągnąć osoby, które często do tej pory do muzeum nie zaglądały. Chcemy postawić też na to, co chociażby się działo wokół ciągle ważnego wydarzenia dla mieszkańców Bielska przed już ponad 40 laty kręcenia filmu Znachor w reżyserii Jerzego Hochmana.
4: Ja bardzo się cieszę, że sprawę budynku doprowadzamy do końca.
2: Wicemarszałek Marek Malinowski.
4: Pieniądze na kulturę muszą być, bo to stanowi o naszej tożsamości.
0: Na remont drewnianego budynku w centrum Bielska Podlaskiego Muzeum Podlaskie dostało 2 700 000 zł. To z programu rządowego Polski Ład. Dzięki tym pieniądzom wymieniony będzie dach i okna, a także instalacja kanalizacyjna. Dom będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wartość całej inwestycji to 3,5 miliona złotych. A teraz przenosimy się do Radomia, tam ciekawe wydarzenie w weekend. Budzą podziw, niedowierzanie, zachwycają, wzruszają. Najbliższy weekend iluzjoniści, lalkarze, połykacze ognia z całego świata zjadą właśnie do Radomia. W tym mieście po raz 15 odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji. Przed publicznością wystąpi wielu znakomitych twórców. To będzie magiczny, pełen wrażeń weekend, zapowiada organizator festiwalu, iluzjonista Adrian Pruski.
5: Gaku the Drummer to jedyny w swoim rodzaju artysta, który prezentuje żonglerkę i grę na perkusji. Pochodzi z Japonii. Jego przyjaciel z odrębnym pokazem familijnym, stricte dla dzieci, dla rodzin, Tenta Show. Festiwal zakończy się finałowym pokazem Fire Show.
0: Zdaniem prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego festiwal jest okazją do spotkań, rozmów i wspólnego spędzania czasu.
6: Przez 2 dni będziemy mogli podziwiać wielkich mistrzów, będziemy mogli tak naprawdę chłonąć tę sztukę uliczną, ale też, co jest wyjątkowe, będziemy mogli się integrować. To jedno z takich wydarzeń, które naprawdę pokazuje, że budujemy jedną radomską, wielką naszą samorządową wspólnotę.
0: A w tym festiwalu w Radomiu w pokazach wezmą udział artyści uliczni z Polski, Nowej Zelandii i Tajlandii. To już ten weekend, przypomnijmy. I na koniec o targach książki, międzynarodowych targach książki w Warszawie. Mamy tam ponad 600 wystawców z 33 krajów. To na stadionie PGE Narodowy. Wydawnictwa przygotowały premiery i promocje. Czytelnicy mogą spotkać się z ulubionymi autorami i autorkami. Swoje stoisko na targach ma Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Jej przedstawiciel Adam Kotecki mówi, że można tam znaleźć unikatowe publikacje, a także przedpremierowe wydawnictwo.
7: Mamy, jak zawsze zresztą na targach książki, specjalną promocję dla naszych klientów, czyli do minus 30% na prawie wszystkie wydawnictwa. W tym bardzo świetną premierę Mieczysława Kosza o tytule Ikar, a na targach jest o tyle atrakcyjne, że można kupić przed datą premiery, bo data premiery jest 12 czerwca.
0: Na stoisku Agencji Muzycznej Polskiego Radia można też znaleźć wyjątkową płytę Tomasza Stańki w wersji winylowej i na CD. Swoje publikacje prezentują też instytucje kultury, m.in. Teatr Narodowy. Anna Pękala z działu promocji teatru podkreśla, że to najstarsze wydawnictwo w Polsce. Zaczęło działać wraz z powstaniem instytucji, czyli w roku 1765.
8: To jest idealne miejsce, żeby pokazać, że jako Teatr Narodowy nie tylko i wyłącznie pokazujemy spektakle, prezentujemy natomiast również bogaty program wydawniczy. Mamy wydawnictwa powiązane z Teatrem Narodowym i nie tylko, również taką naszą działalnością edukacyjną, ponieważ mamy również publikacje poświęcone wykładom otwartym, ale oczywiście główny nacisk kładziemy na postaci powiązane z Teatrem Narodowym.
0: Czyli m.in. biografię Jerzego Grzegorzewskiego, Kazimierza Dejmka czy Ireny Eichlerówny. Na targach zaproszeni goście z zagranicy to m.in. osoby z Ukrainy, Włoch, Korei Południowej. Wydarzenie na PGE Narodowym potrwa do niedzieli włącznie. A za chwilę wspomniana już rozmowa z dr Elżbietą Zubrzycką, psychologiem o młodzieży i zdrowiu psychicznym.

0: I zaczynamy wspomnianą już rozmowę z psychologiem dr Elżbietą Zubrzycką o tym, w jakiej kondycji psychicznej są dzisiaj młodzi ludzie.
1: Ja myślę, że to jest niezwykle skomplikowane, co myśmy urządzili tym młodym ludziom. W tym okresie dorastania, kiedy oni chcą być coraz bardziej samodzielni i właściwie powinniśmy im pozwalać na ogromną samodzielność, no tak patrząc, pilnując z boku. Spójrzmy, jak to wyglądało w prymitywnych plemionach, dojrzewanie młodych ludzi, przychodzenie do roli wojownika, jeżeli chodzi o chłopców, czy dojrzałej kobiety, jeżeli chodzi o dziewczęta. U nas właśnie nie ma takiej fazy. I ta młodzież jest, uważam, że w dużym stopniu pozostawiona sama sobie, bo kiedy ona wchodzi w ten okres 12 lat i zaczynają się te ogromne zmiany w ciele, to jest ogromne obciążenie, dlatego że oni brzydną. Zaczynają mieć jakieś na twarzy czerwone kropki, których się okropnie wstydzą. Chłopakom około 16 lat rosną wielkie nosy i potem to nabierze z powrotem proporcji, ale na razie jest brzydko, tak? Ten 12 lat, ten okres pokwitania, robią się jak pająki, długie ręce, długie nogi, potem sięgają po szklankę, jeszcze nie wiedzą, że mają takie długie ręce, to ją strądzają ze stołu, no to czują, że są tacy niezgrabni, blejacy. I to jest taki właściwie duża przemiana fizyczna, to się też wiąże z pewnymi bolesnościami przed tym wzroście, to się też ta skóra poci, oni dużo dostają takich negatywnych informacji o sobie, zamiast żebyśmy im pomogli. Więc dużo jest takich rzeczy, które się bardzo mocno zmieniają i nie tylko od strony biologicznej, ale dla dziewcząt na przykład często jest bardzo trudne zaakceptowanie tych bioderek, tych biuścików, które się pojawiają. To już mam być taka gotowa do porodu, to może i do seksu. No, bardzo wiele z nich nie jest zupełnie gotowych do myślenia o sobie w tych kategoriach, odwracają lustra tyłem, albo też właśnie próbują się z jakimiś takimi kobiecościami i tymi strasznymi wzorcami, które są im proponowane w najróżniejszych okolicznościach. Więc to do tego, oprócz tego tych fizycznych zmian dochodzą oczywiście psychiczne. Dzieci wyrastają, zaczynają być krytyczne. Dotychczas były takie radośnie dziecięce gdzieś do tego 12 roku życia. I nagle zaczyna się myślenie o różnych rzeczy, zaczyna się pojawiać pojęcie śmierci, ale także porównywanie się z innymi. Myślenie o przyszłości i co dalej, do jakiej ja szkoły pójdę, do jakiej szkoły pójdą moi rówieśnicy, jakie ja mam szanse w mojej rodzinie, jakie szanse mają inni, co moja rodzina mi dała, co inne rodziny innym dała, jakie ja mam perspektywy, jakie oni. Zaczyna się pojawiać dużo złości, zazdrości, urazu, że może nie było nam tak dobrze jak komuś innemu. Gdzieś coś trzeba z tymi uczuciami zrobić, więc taka złość na innych może się wyrażać w jakichś zachowaniach, czy buntowniczych, czy takich niszczących kogoś. Zaczynamy widzieć, na przykład, że nasi rodzice, no powiedzmy, że mniej o nas dbają niż ktoś inny, no to jak mamusia całuje syneczka na do widzenia, no to ja ci pokażę. Ja się źle czuję, też będziesz się źle czuł, tak? Ciebie przywieźli Mercedesem, a mój tata jeździ na rowerze. No to ja ci pokażę, odechcę ci się tego Mercedesa. Także jest bardzo dużo też takich bardzo silnych uczuć właśnie wynikających z porównywania się i też szacowania swoich szans na przyszłość. Czy ten szacunek jest dobry, czy zły, to jest znowu inna sprawa. Co myśmy tym dzieciakom zdążyli powiedzieć? Bo negatywne myśli o sobie nie są myślami danej osoby. One są wtłoczone do głowy przez otoczenie. Jako że dziecko w swoim naturalnym rozwoju nie może nic wymyślić o sobie negatywnego, dopóki mu tego nie powiedzą. Jak my poprzez wychowanie, także przez często dzieci depresyjne pochodzą z rodzin depresyjnych, już mamy sposób patrzenia i myślenia o życiu i te trzy takie filary złego samopoczucia, to znaczy negatywny stosunek do siebie, do świata i do przyszłości, charakteryzuje coraz większą grupę dzieciaków. Mówi się o tym dużo, że my jesteśmy narzekającym krajem, ale też jesteśmy bardzo mobilizowani do tego narzekania, no chociażby przez polityczne działania, które nam ciągle pokazują, jak nam jest źle i głosujcie na tych, z którymi będzie wam lepiej. Więc od wielu, wielu lat jesteśmy uczeni zauważania rzeczy złych, nawet jeżeli w rzeczywistości jest nam dużo lepiej niż było dawniej, ale tego nie widzimy. I przekazujemy tę negatywną postawę tej młodzieży. I teraz się szacuje, że z nastolatków co trzeci może mieć depresję. Przecież to stawia włosy dęba na głowie. Co się dzieje?
0: A przynajmniej objawy depresyjne.
1: No, objawy, jak jest dym, to musi być ogień. Mhm. Więc to jest też coś takiego, jak popatrzymy, na przykład w jaki sposób dzieciaki są traktowane w szkole. No, idą do tej szkoły jako tam siedmiolatkowie czy sześciolatkowie. Mają 45-minutowe lekcje, 10-minutowe przerwy. Potem mają 19 lat i są w klasie maturalnej. I mają 45-minutowe lekcje i 10-minutowe przerwy. I nie wolno opuszczać terenu szkoły, bo przecież nie mogą wziąć 19-letni ludzie za siebie odpowiedzialności, mimo że mają dowód osobisty, mogą głosować w wyborach. Nie wolno opuszczać terenu szkoły. A jeżeli pójdzie ze szkołą do kina, to nawet jeżeli wraca koło własnego domu, to musi pójść do szkoły, ze szkoły go zwolnią, bo wtedy szkoła już nie bierze odpowiedzialności.
0: Jak zakład penitencjarny.
1: Jak zakład penitencjarny i w ogóle te przepisy dotyczące bezpieczeństwa zaczynają nas kompletnie pozbawiać jakiegoś umiejętności brania odpowiedzialności za siebie. No dzieciaki od pewnego wieku, no muszą brać odpowiedzialność też za siebie. I właściwie jedynym dowodem na to w tej chwili, że człowiek osiąga pełnoletność, że jakąś przychodzi jakąś granicę dzieciństwa, to jest wódka i prawo jazdy. Nagle można pójść do sklepu i kupić sobie alkohol. No i to jest właśnie taka nagroda za to, że jesteś duży. A druga rzecz, no to dobrze, no prawo jazdy robisz, możesz jeździć samochodem samodzielnie, normalne prawo jazdy. I nie ma właściwie żadnego innego sposobu pokazania młodej osobie, czy ona sobie, że ona przekroczyła jakiś próg. No bo tak jak mówię, no w szkole dalej ma 45-minutowe lekcje i jej nic nie wolno. I jest tak samo jak wtedy, kiedy miała 6 czy 7 latek. Mhm. I potem przychodzi ta matura, nie wiem dlaczego ktoś nazywa to egzaminem dojrzałości. Przecież jaka dojrzałość, jeżeli jestem dalej traktowana jak pierwszoklasista, będąc w 12 klasie?
0: No tak, ale też to chodzi presja otoczenia, często rodziców, też takie wewnętrzne czasem ambicje młodych ludzi i to jest ogromny stres związany ze szkołą, gdzie się tych młodych ludzi ocenia się przy innych. Ja mam takie doświadczenia, że kiedy nagrywam rozmowę z młodymi ludźmi, to jest mi bardzo trudno jakby nawiązać dłuższy dialog, bo oni się boją wypowiadać, bo są przyzwyczajeni do tego, że ktoś ich ocenia i szuka błędu. Jak popełniam błąd, dostają negatywną ocenę.
1: Tak, to jest tragedia. I to, jak to zmienić, właśnie należałoby to zrobić natychmiast, ale kto jest do tego gotowy, żeby naprawdę przeprowadzić głęboką reformę w głowach nie tylko szkolnych, ale rodziców naszego życia na co dzień. Bo jak my się zastanowimy, jak my się odnosimy do tych dzieciaków. Najpierw je wyzywamy, wyśmiewamy, poniżamy, szydzimy z nich. Potem one z tym samym przychodzą do szkoły i z im trudniejszej rodziny dziecko przychodzi do szkoły, tym bardziej narzuca klasie ten styl bycia. Psychologowie nazywają to socjalizacją. Ja uważam, że to jest demoralizacja. I przebywanie w klasie szkolnej to właściwie jest konieczność dla dziecka, które wyszło z rodziny, gdzie było kochane i gdzie było dużo na nie uważności. Nie mówię, że rozpuszczane, ale po prostu, gdzie rodzice zachowywali się jak rodzice, trafia do środowiska, w którym nagle ona się musi nauczyć współżyć, obniżyć swoje loty do dzieci, które rodzice zapomnieli wychować. Chociaż przedszkola bardzo dużo robią, żeby wyrównać tę umiejętność współżycia społecznego, żeby te dzieci się nie biły, żeby umiały rozmawiać, żeby były komunikacja bez przemocy i takie różne rzeczy. No ale za mało mają tego wsparcia dookoła. Samo przedszkole nie wychowa za rodziców tych dzieci.
0: Myślę, że to jest mądre przedszkole.
1: Ja myślę, że jest bardzo dużo bardzo mądrych przedszkoli.
0: Tak?
1: Tak mi się wydaje. No oczywiście nie robiłam żadnych badań statystycznych na ten temat, ale wydaje mi się, że to jest też tak, że żeby pracować z małymi dziećmi, czy to w przedszkolu, czy nauczanie początkowe, to te dzieci trzeba kochać, bo inaczej człowiek nie wytrzyma. Po 3 dniach ucieknie z wrzaskiem z tej instytucji, w której pracuje. Ze starszymi dziećmi można ich nie znosić i je nauczać. Natomiast z tymi małymi nie. Ja dużo chodzę na różne jakieś tam spotkania, to no może też jak mnie zapraszają, to są już miejsca, gdzie więcej robią dla tych dzieci może niż inni, ale spotykam bardzo dużo naprawdę oddanych, świetnych nauczycieli. Także w tym młodszym wieku starają się oni pewnie nadrobić, ale nie ma czegoś takiego jak absolutny zakaz, zero przemocy w szkole. Nie mówi się głupi. Nie wyśmiewa się, nie zrzuca się piórnika z ławki, nie zabiera się komuś czapki, nie rzuca się nią od kolegi do kolegi, żeby on za nią biegał. Nie wyśmiewa się z dziewczynek czy z chłopaków za cokolwiek. Po prostu nie i już. I właśnie to powinniśmy wprowadzić, bo jak się nad tym głębiej zastanowić, to potem się okazuje, że takie najbardziej częste zaburzenia, które dotyczą nas dorosłych, a utrwaliły się, zaczęły się w tym wczesnym dzieciństwie, a potem przez ten okres młodości były utrwalane, to jest lęki przed atakami paniki, lęki przed ludźmi, oceną, wystąpieniami publicznymi, które się sprowadzają do tego, że strach wsiąść do autobusu, bo na mnie patrzą, to od razu źle myślą. Przez tą agorafobię, czyli lęk przed właśnie atakiem paniki na zewnątrz, czy depresja. U podłoża tych zaburzeń, które są niezwykle częste, które, kto wie, czy nie należałoby powiedzieć, że może nawet do 50% ludzi dotyczą, u podłoża tego jest lęk przed wyśmianiem, przed wstydem, przed poniżeniem się, przed kompromitacją. Czyli my tym wyszydzaniem, tą próbą kontroli jednego nad drugim przez takie właśnie wyzywanie, wyśmiewanie, doprowadzamy do tego, że to nie tylko dzieci się wyzywają. Ci dorośli potem panicznie się boją każdego oskarżenia i każdej oceny. I to, co pani mówi, że maturzyści, trudno z nimi rozmawiać, bo oni się strasznie boją też oceny i negatywnej opinii. No, to jest, znaczy my jesteśmy społeczeństwem, które niszczy swoją młodzież i tak było pewnie od pokoleń. Tylko może teraz zaczynamy być tego świadomi.
0: No tak, ale tak sobie myślę, że popełnianie błędów jest naturalnym procesem uczenia się. Nie da się czegoś nauczyć bez popełniania błędów. Natomiast kiedy dostaje się jedynki, dwóje, niskie stopnie, no to wówczas to jest jakby kara za to, że się popełniło błąd, który jest jednak z drugiej strony niezbędny do tego, żeby się czegoś nauczyć. Po co są oceny? Czy one są potrzebne?
1: Ja myślę, że oceny są potrzebne, żeby oceniać postęp nasz własny do tego, co robiliśmy tydzień temu. I żeby nam można było powiedzieć, o widzisz, rozwiązywałeś ułamek w zeszłym tygodniu przez 2 godziny ten ułamek, a teraz robisz to po prostu od ręki, albo tam nauczyłeś się rysować kółko równo, a może kotek ma już i ogon, i uszy. No, wszystko mi jedno. Tak chodzi mi o to, że jest jakiś przyrost. Czy w bieganiu na 100 metrów, czy w rysowaniu kotka, czy w liczeniu ułamków, czy w pisaniu języka polskiego, może większe bogactwo słów. I gdybyśmy mogli doprowadzić do tego, żeby wyrzucić czerwone, a wprowadzić zielone i dzieciom cały czas podkreślać, co zrobiły dobrze. My byśmy zmienili ich psychikę. Oczywiście nauczycielom byłoby trudno się przestawić na podkreślanie zielonym. Popatrz, jak użyłeś ciekawego słowa, zobacz, jak ładnie to sformułowałeś, zobacz, jaką masz świetną myśl, a tu jak ci dobrze poszło, a tu jakie masz świetne skojarzenie. Czyli wyszukiwanie tych plusów, ale to by zmieniło naszą psychikę dogłębnie, bo my w tej chwili, tak jak pani mówi, jesteśmy nastawieni na wychwytywanie błędów, a to jest jakieś absurd i nieporozumienie. Bo człowiek tak się właśnie uczy. Jak dziecko uczy się chodzić, to rozbija nos, przybija wargi zębami, ściera sobie czoło i pobija tam na różnych stołach. Ma śliwkę na głowie, bo wstało pod stołem, potem już wie, że nie wolno stawać pod stołem, bo wtedy stół jest za nisko. I ono w ten sposób się uczy. I wszyscy to przeszliśmy. I ono nie traci motywacji. Ono jest ciekawe świata. Jak ostatnio powiedziała moja wnuczka, która spadła z czegoś, i mama mówi, no czemu nie słuchałaś mamusi, żeby tego nie robić? Mamo, bo życie jest takie ciekawe, a ja lubię robić nowe rzeczy. I 4-letnie dziecko już sobie to uświadamia. Pewnie w przedszkolu były jakieś rozmowy, no samo by nie wymyśliło takiego, ale jak jest gotowość w tym dziecku, żeby tak ocenić swoją postawę w życiu. Ale za chwilę się dowie, że gdzie tam leziesz, białe rajstopki pobrudzisz, a co ludzie powiedzą, a nie wolno chodzić, to jest głupie chodzić po murku, a po co włazisz na ten kamień, idź równo po chodniku. I my te dzieci, które chcą doświadczać, chcą się uczyć, ustawiamy w jakieś normy jak pociąg po szynach. Zawsze tak samo, zawsze w tym samym kierunku, żeby tylko się nikomu nie narazić na śmieszność, bo co ludzie powiedzą, bo to jest głupie. Co chwilę ci rodzice tak ograniczają te swoje dzieci, bo oni też się strasznie wstydzą popełnienia błędu. Nauczyciele też nie chcą być skrytykowani. Ostatnio miałam jakieś zajęcia, jakiś chłopczyk po całych zajęciach, na koniec tych zajęć, proszę pani, a jak się pani nazywa? Ja mówię, ojej, dobrze, że mi przypomniałeś, ja rzeczywiście się nie przedstawiłam na początku zajęć, tak nie można. A te panie nauczycielki były oburzone na to dziecko, że ono zadaje takie pytanie, bo one źle wypadną, że ich dzieci zadają złe pytania, tak? I one bardzo pięknie się tymi dziećmi zajmowały, te dzieci były śmiałe, one mnie pytały, one były w konwersacji, więc to nie są zastraszone dzieci, ale te nauczycielki są zastraszone opinią zewnętrzną. I nawet mimo, że ja mówię, rzeczywiście nie przedstawiłam się, skąd masz wiedzieć, jak ja się nazywam? To jednak one cały czas czują, że to pytanie było niewłaściwe. I my mamy strasznie dużo tych takich obaw w sobie, ale właśnie przez to, że byliśmy ciągle krytykowani, wyśmiewani, karani. A że się powołam na profesora, może on nie profesor, ale Kena Robinsona. On kiedyś miał taki piękny wykład do nauczycieli i mówi, jak myślicie, jaki będzie świat za 5 lat? No trudno sobie go wyobrazić, a za 20? Przecież już w ogóle nie można. Już nie będzie tych zawodów, które są, pojawią się zupełnie nowe. Ten świat będzie kompletnie inny. Ale wy dzisiaj wychowujecie dzieci do tego świata za 20 lat. Więc co one muszą umieć? One muszą się umieć przystosowywać do nowych rzeczy. Przystosowywać, czyli twórczo, pomysłowo, kreatywnie rozwiązywać coraz to nowe sytuacje. A kreatywnie to znaczy co? Zrobić coś, nie mając pewności wyniku. Co z tego wyniknie? No i pewnie co drugi raz wynik będzie inny niż oczekiwany, co my dzisiaj głupio nazywamy błędem, natomiast doświadczeniem. Czyli te dzieci należałoby przede wszystkim nauczyć doświadczać, nie przejmować się wynikami, próbować dalej, tak robią małe dzieci. Małe dziecko wchodzi, spada, przewraca się i potem się uczy, jak się zachowywać, to jest śliskie, a tamto jest szorstkie, a tamto jest kłuje. No i bo doświadcza. A my potem wycinamy w ogóle tę umiejętność z naszego życia. Mamy siedzieć, nie ruszać się, jak mamy 6-7 lat. Jeżeli się ruszamy, a cała nasza fizjologia mówi, ruszaj się, bo od tego się najbardziej rozwija mózg, od tego najbardziej się marszczy kora mózgowa. No ale nie wolno się ruszać, czyli co ze mnie wypływa, to jest złe. Ja się uczę potem, że to, co ze mnie wypływa, to jest złe, moja intuicja, moje pomysły, moje jakieś próby rozwiązania niestandardowe, to wszystko jest źle, tylko muszę nagrywać i zależeć od oceny zewnętrznej. Co kończy się, myślę, w wieku dorosłym tym, że potem chodzimy do pracy i zarabiamy pieniądze, ciężko zarabiamy pieniądze, żeby kupić rzeczy, których nie potrzebujemy, żeby zadowolić ludzi, których nie lubimy. I na koniec jesteśmy niewolnikami, no bo ja muszę mieć takie buty, ja muszę mieć taką drogą bluzkę, muszę jeździć drogim samochodem, moje mieszkanie musi być takie, żeby ludziom szczęka opadła. Którym ludziom? Jakim ludziom? Najbliżsi przyjaciele chcą, żeby... Czy musimy imponować najbliższym przyjaciołom, czym innym niż tym, kim jesteśmy dla nich? Więc jakby gdzieś to jest jakby taki cały proces, który buduje w nas konsumpcjonizm, uzależnienie naszej oceny od świata zewnętrznego, od bogactwa, czy od netek, marek. Jak ja słyszę rodziny, w których nie ma co jeść, biorą kredyt, żeby dziecko kupić iPhone'a za 4000, żeby go w klasie nie wyśmiali, że ma gorszy niż inni. No przecież to już jest jakieś wynaturzenie w tym naszym podejściu do tych gadżetów, do tych materialnych spraw. Ale na pocieszenie powiem, że widzę, że zaczyna się taki trend teraz nie posiadać przedmiotów.
0: Minimalizm.
1: Taki minimalizm.
0: Ale tak sobie myślę o jeszcze jednej ważnej sprawie, że też od młodych ludzi się wymaga, żeby oni już nagle wiedzieli, co chcą robić w przyszłości.
1: 15 lat jak ma, to on ma wiedzieć, jakie ma sobie przedmioty wybrać rozszerzone w szkole. Prawda? A nie powiem, żeby one były jakoś naprawdę dogłębnie przebadane pod kątem jakichś rzeczywiście zawodowych predyspozycji. Poza tym rzeczy się budzą później. I na koniec, jak dziecko odbiera świadectwo maturalne z liceum, to ma 13 przedmiotów na tym świadectwie maturalnym. A jak się wejdzie na stronę ministerstwa, to jest prawie 800 kierunków studiów do wyboru. No to co ono wie o tym życiu? Jak ono ma wiedzieć, jakie ono ma wybrać przedmioty i co ono by chciało studiować? Kiedy ono ma 13 przedmiotów, no dobra, te na liście powtarzają się niektóre. Pewnie na każdym uniwersytecie jest ekonomia i na każdym jest historia. No to niech będziesz ma 200 kierunków do wyboru. Mhm. I co ono wie o sobie?
0: No tak, ale rodzice trochę się boją, jak młodzi ludzie, nie wiem, szukają, eksperymentują, jeszcze nie wiedzą. To jest taka nadopiekuńczość, może taka potrzeba kontroli, która też wynika z jakiejś takiej chęci ofiarowania im dobrego życia, żeby odniosły sukces te dzieci.
1: A przede wszystkim mamy w głowę nakładzioną kompletną bzdurę, mianowicie, że wyniki w nauce wskazują na to, jak ty sobie w życiu poradzisz. A okazuje się, że jest parę różnych sposobów myślenia. Szkoła promuje taki analityczno, taki chłodny, analityczny, faktograficzny.
0: Pamięciowy.
1: Data, adresa, data, zdarzenie, nazwisko, tak? Tak, pamięciowy. I ten jest akurat najmniej potrzebny potem w życiu.
0: Zwłaszcza w tych czasach.
1: Tak, ale w pracy w ogóle trzeba umieć współżyć z ludźmi, a nie konkurować z nimi o oceny. Ja nie rozumiem, dlaczego nie wolno ściągać. To było najlepsze, co ja w szkole robiłam cały czas. Myśmy wszyscy od siebie ściągali, jakoś szliśmy do przodu i nie musieliśmy się za dużo uczyć. Dużo tam było takich niepotrzebnych rzeczy. I to była piękna współpraca zespołowa. Więc ja mam do tego zupełnie inne podejście. No, ale nie mówmy tego na głos. I szkoła jest nastawiona na ten sposób uczenia się analityczny, faktograficzny, zimny. A tymczasem potem w życiu potrzebne są te cechy, które w szkole przeszkadzają. Pomysłowość. Zrobić coś inaczej niż dotąd. Albo emocjonalność. Angażować się w to, co się robi. Albo uczenie się od ludzi. Współpraca z ludźmi. Pewna logistyka i ta inteligencja praktyczna, która w szkole nie znajduje zastosowania żadnego, a tymczasem te osoby praktyczne pozakładają firmy i będą je świetnie prowadzić. Ale w szkole są uważane za mało inteligentne. Bo one myślą inaczej, one muszą doświadczać, one muszą robić rękami, one muszą poznać tę rzecz, którą robią. I wobec tego te dzieci, które w szkole osiągają bardzo dobre wyniki, a w badaniach mi niemieckich znalazłam takie wyniki, że 80% nauczycieli reprezentuje ten właśnie analityczny, faktograficzny styl myślenia. Wobec tego oni jak nawet najlepiej przygotują lekcje, to w momencie, kiedy wchodzą do klasy, stracili 80% uczniów, bo oni nie będą zainteresowani, bo nie mają inne typy inteligencji. I ci, którzy pięknie dostają te czerwone paski, w większości nie spełnią oczekiwań w nich pokładanych, bo wszyscy uważają, że czerwony pasek to jest właściwie gwarancja tego, że to dziecko osiągnie w życiu sukces. No więc nie. Potem się okazuje, że gwiazdy klasowe pracują u trójkowiczów. Bo trójkowicze się angażują emocjonalnie w to, co robią, bo oni mają na przykład dużo pomysłów praktycznych, w jaki sposób rozwiązać różne problemy, a także postępują niestandardowo i mają odwagę. Więc znajdą jakąś niszę. która jeszcze nie jest wykorzystana. Natomiast dzieci, które bardzo się pięknie uczą i mają same czerwone paski, one zwykle podlegają szkolnym zasadom. One są uległe, one są podporządkowane, one nie wystąpią przeciw. A w życiu, żeby na przykład właśnie stworzyć w firmie jakieś nowe metody działania, to trzeba zrobić inaczej niż robili wszyscy dotąd. Bo jak to się mówi, żeby osiągnąć sukces, musi być albo pierwszy, albo najlepszy, albo inny. No to czerwony pasek nie spełnia tych kryteriów, tak? No może, że pierwszy, ale w pewnym typie myślenia.
0: Może też uzależnia od aprobaty innych, takiej
1: bardzo,
0: zewnętrznej.
1: Bardzo słusznie, też bardzo uzależnia od aprobaty innych. I to ciągłe krytykowanie tej młodzieży, tak jak pani powiedziała o tych maturzystach, że przecież będziesz rowy kopać, jaki to wstyd, jak nie zdasz. Przecież to jest egzamin dojrzałości, a ty przecież jesteś w takim razie niedojrzały. A moglibyśmy im mówić, słuchaj, tyle już wiesz, doszedłeś do 12 klasy, twój umysł się rozwinął, dojrzał, tyle już masz informacji, możesz się uczyć przez skojarzenia, przez wyobraźnię, przez zabawę, przez humor. Uczenie się jest ciekawe, uczenie pogłębia twoją wiedzę. Będzie to ci wszystko sprawiać radość. Stopnie, które masz, nie mają takiego znaczenia do twojego przyszłego życia. Owszem, matura to jest tylko i wyłącznie bilet wstępu na wyższe studia. No to nie znasz jednego przedmiotu na tej maturze. I co tragedia? Od czegoś są poprawki. Jeszcze pewnie ucząc się tylko jednego przedmiotu, zobaczysz, jaki jest ciekawy, dużo się dowiesz i to cię będzie bawić. A nie znasz całej matury? Świetnie. To znaczy, że przez rok będziesz miała szansę pójść do takiej pracy, innej pracy, zobaczyć, co lubisz, czy to, co cię interesuje, bo ty teraz teoretycznie to wiedziałeś, a włóż to ręce i zobacz, czy to jest to, co chcesz robić w życiu. I potem, jak już zdasz tą maturę w drugim terminie, być może pójdziesz na takie studia, że nie stracisz 3 lat na źle wybranym kierunku studiów. Czyli właściwie każdy wynik tej matury może być sukcesem. I możemy pokazywać dobrą stronę w tym życiu. I tym dzieciom cały czas podkreślać, ile one już wiedzą, ile one już umieją, ile się nauczyły, ilu trudnych rzeczy. W naturalnej klasie prawie cały czas same powtórki. A powtórki są przyjemne, szybkie. Jak człowiek się już raz czegoś uczył, to za drugim razem uczy się tego 4 razy szybciej albo jeszcze szybciej. Więc to jest, powtórki to nie jest tak, oni mają skojarzenie z pierwszym uczeniem się materiału. To nie jest pierwszy. A poza tym właśnie pierwszy raz materiał przerabiali w pierwszej klasie. Ale teraz te 2 czy 3 lata więcej, ten umysł już jest inny. Ile on innych rzeczy wie? To już jest cała sieć informacji, do których można sięgać. I można do nich mówić w taki sposób, żeby ich wspierać. Ja ostatnio miałam spotkanie z maturzystami. Właśnie mówiłam o tym, że tak jesteśmy, są zachęcani do nauki, no, przez rodziców i nauczycieli, którzy przelewają na nich swoje lęki. Ostatnio miałam spotkanie z maturzystami. No i opowiadam im to wszystko, właśnie jak my przelewamy na nich swoje lęki i straszymy ich, bo jak my opowiemy o swoich lękach, to nam się robi lżej. Więc nam się wydaje, że im też powiedzieliśmy coś mądrego. Oni mają swoje lęki, myśmy dorzucili im swoje i uważamy, że teraz to ich pięknie zmobilizowaliśmy i teraz będą się uczyć. Pytam, słuchajcie, ale jak wy byście chcieli być zachęcani do nauki? Co chcielibyście, żeby wam powiedzieć, żeby to was rzeczywiście motywowało? No i siedzą ci uczniowie przede mną i nie mają żadnego pomysłu. Oni nie mają żadnego doświadczenia, żeby ktoś im powiedział coś, co ich naprawdę motywuje. W końcu taka jedna dziewczynka mi, no, może żeby ktoś mi pokazał, że wierzy we mnie, że ja znam, ale nie żeby tak bagatelizował, zdasz, każdy zdaje maturę. Tylko żeby tak powiedział, że wierzy, że ja sobie z tym poradzę i że ja na pewno znam. I to był jedyny pomysł, co można powiedzieć wspierającego, bo to pokazuje, że oni są głównie straszeni. A kto idzie tam, gdzie jest straszno? Nikt. Więc jak straszymy tym egzaminem, to oczywiście oni odsuwają go od siebie jak najdalej do ostatniej chwili. Ale gdybyśmy właśnie mówili im rzeczy wspierające, pokazywali, jaki oni mają potencjał, ile oni już w życiu zrobili, ile niewiele zostało, żeby dokończyć ten temat przygotowania się do matury, to przecież jak pokazuje się coś takiego miłego, łatwego, w uzasadniony sposób. Bo to prawda. No to przecież wtedy człowiek ma ochotę się uczyć. No bo rzeczywiście już tak niewiele zostało do zrobienia, a potem będzie tak przyjemnie, pójdę sobie na tą maturę, słońce będzie świecić, ptaszki śpiewać, ja sobie pójdę, pochwalę się tym, co umiem. I jaki wynik by nie był, to jest sukces. To zupełnie inne uczucia się w człowieku budzą.
0: No tak, ale też słyszę tych rodziców, którzy powiedzą, no tak, ale mój nastolatek to śpi, ogląda filmy i w ogóle nie jest zainteresowany, w ogóle nie jest zestresowany. Też takie głosy mogą się pojawić, jak usłyszą tą rozmowę.
1: Tak, i każdy tak mówi, ale każdy by chciał zdać bardzo dobrze tę maturę. Natomiast oni się czują gdzieś bezradni i nie mają poczucia bezpieczeństwa w tym wszystkim. Oni nie bardzo wiedzą, jak się do tego zabrać. Jak ja z tymi maturzystami rozmawiam, to oni też czasem są tacy jakby niezadowoleni z tego, w jaki sposób jest zorganizowane to nauczanie, te powtórki. Oni by chcieli mieć jakąś klarowniejszą informację. Niektóre szkoły mają to świetnie zorganizowane. Na przykład do każdej lekcji na końcu nauczyciel zostawia jakieś 2 czy 3 pytania i potem jak się to wszystko zbierze, to się układa w takie pytania powtórkowe dla całego materiału, który przerabiali, czy z jakiejś geografii, czy z historii. Ale w niektórych szkołach tego nie ma. Skąd ten dzieciak ma wiedzieć, jak odróżnić informacje ważnych od nieważnych? Jak ja patrzę, ja skończyłam biologię w swoim czasie, biochemię. Jak ja patrzę, w jaki sposób jest opisana replikacja DNA, czy tworzenie białek, ja nic nie rozumiem. 5 lat studiów mi nie wyjaśnia tego, co jest napisane w podręczniku. Natomiast nawrzucane tyle szczegółów, tyle nazw, one nie są powiązane ze sobą logicznie, dlaczego zostały wybrane te terminy, a nie inne terminy. To rozbija, jeżeli człowiek ma wiedzę, to jak przeczyta ten kawałek z podręcznika, to kompletnie rozbija tę wiedzę w puch. Ja już nic nie rozumiem, jak się replikuje DNA. No a jak oni mają to zrozumieć? Jak oni tam mają jakieś nieprawdopodobne ilości terminów i nie wiadomo po co. Znaczy to jest najlepszy dowód na to, że ludzie, którzy piszą podręczniki, chcą całą swoją wiedzę ze studiów wrzucić ten jeden podręcznik do licealisty, bo sami nie odróżniają rzeczy ważnych od nieważnych. Bo przeszli przez szkołę, w której były szczególiki, fakty, ale nie wiemy, dlaczego są te wybrane, a nie inne, bo my nie odróżniamy rzeczy od ważnych, od nieważnych. Tylko ciągle analizujemy głębiej, głębiej, głębiej, głębiej, a jakaś synteza? Więc jak myślę sobie, że to są bardzo takie głębokie zmiany do przeprowadzenia.
0: Bardzo.
1: W tym sposobie nauczania i w traktowaniu tej młodzieży i oddaniu jej ileś odpowiedzialności za siebie.
0: Mhm. Jeśli czy mogę... się tego też boją? Oddawania swoim młodym dzieciom, młodzieży odpowiedzialności za siebie?
1: Nie wiedzą jak. Sami przeszli przez taki sam kierat. Ja miałam takie spotkanie, takie zdarzenie w moim życiu, że zobaczyłam, co to znaczy, jak... zabiera się mi odpowiedzialność za dziecko. W którymś momencie tak się moje życie ułożyło, że pojechałam z moim synem do Anglii i on miał pierwszą klasę liceum robić w tej Anglii. I najpierw złożyliśmy razem te podania do tego liceum. Po czym do niego zadzwoniono z tego liceum, żeby z nim porozmawiać. No, sprawdzali jakiś tam poziom angielskiego i tak wstępnie, co on umie, czym byłby zainteresowany. Potem kazali się stawić w szkole określonego dnia. No, pojechaliśmy, ja biegnę z moim syneczkiem 15-letnim na to spotkanie, a pani tutorka, która z nim ma rozmawiać, mówi,

0: podpisą umowę dyscyplinarną ze szkołą, jakie obowiązki są jego, jakie szkoły wobec niego. Ode mnie nikt nic nie chciał. Ja mówię, no ale jak to? Przecież rodzic coś tam... A to pani, no proszę pani, jest mu pani w stanie doradzić, jakie przedmioty on będzie studiował? Jeżeli pani jest po politechnice, to pani nic nie wie o humanistycznych. Jak pani jest po humanistycznych, nic pani nie wie o ścisłych. No to my już mamy tutaj od tego swoich specjalistów, żeby pomóc dziecku rozpoznać swoje talenty i je rozwijać. No dobrze, a jeżeli się będzie spóźniał do szkoły? Patrzy na mnie ta Angielka zdumiona. Co to znaczy spóźniał? Tu u nich takie słowo nie istnieje. No to my wysyłamy kogoś z opieki społecznej. No może w domu jest ktoś chory i on nie może z domu wyjść. Może jakieś obowiązki na nim spoczywają. No bo jakby się, z jakiego powodu innego mógłby się spóźnić do szkoły? I to dziecko w wieku 15 lat decyduje, czy będzie się uczyło dalej, czy nie. Czego się będzie uczyło. Bierze na siebie odpowiedzialność. Ono się umawia na coś ze szkołą. Ono decyduje, że będzie odrabiać zadania domowe i tam to, co tam w tej... I to, co tam jest w tej umowie zapisane. I ja to rozumiem. To jest oddanie odpowiedzialności. Nie powiem, jak ja się czułam jako matka na tym zydelku. To jest coś takiego dla nas zupełnie niezrozumiałego, ale mnie się wydaje, że tak to powinno być.
1: Mhm. Czyli z jednej strony to będzie trudne dla rodzica, ale z drugiej strony da szansę dziecku wziąć ster swojego życia we własne ręce.
0: No dokładnie tak.
1: A rodzice się tego boją, a jak ono źle wybierze, jak zrezygnuje z tej szkoły, jak go będzie interesowało coś innego, będzie sobie jeździł po świecie i podróżował.
0: No dobra, ale oni mają jakiś wpływ na to?
1: Nie wiem.
0: Można powiedzieć bardzo psychologicznie, że dziecko jest jak walizka, co włożysz, to wyjmiesz. Więc jeżeli myśmy w nim zaindukowali cały czas, że radość z nauki, czytaliśmy jakieś książki, opowiadaliśmy sobie ciekawe rzeczy, mówiliśmy, ty zobacz, co tam odkryli, a ty polecieli na księżyc, a tam takie różne jakieś tam ciekawostki o świecie, że ono jest ciekawe tego świata dalej, no to ono będzie pewnie w tym kierunku szło. Ale jeżeli na przykład dziecko na to nie ma ochoty, no przecież my go nie zmusimy, żeby się nauczył z chemii zastosowanie w przemyśle kwasu siarkowego i siarkawego.
1: Odpuścić? Co pani radzi rodzicom?
0: Szczerze mówiąc, ten świat się tak szybko zmienia, że przede wszystkim w te dzieci trzeba wierzyć i pokazywać im ewentualnie dobre rzeczy, które z tego wynikną. I ja wiem, że niezwykle trudno jest wytłumaczyć dziecku, dlaczego ma się uczyć do matury. Słyszała pani kiedyś o jakimś pracodawcy, który by zapytał, co miał na maturze z angielskiego, jeżeli skończył studia?
1: Nie.
0: No ja też nie. Ja zatrudniałam w ludzi kilkaset osób w życiu, ale nigdy w życiu mi nie przyszło do głowy pytać kogoś o maturę. Natomiast jak kończył studia, jakieś szkolenia, przeszedł jakieś dodatkowe kursy, gdzieś jakąś praktykę zdobył, no tak, to tak. Natomiast ta matura, która kiedyś była rzeczywiście egzaminem dojrzałości i...
1: Przed wojną.
0: Tak, przed wojną. I to historycznie to był rzeczywiście ważny egzamin, który odróżniał tych wykształconych od tych mniej wykształconych. Ale dzisiaj każdy ma maturę, praktycznie biorąc. Kto tylko zechce, bo można ją zrobić w trudniejszej szkole, w łatwiejszej szkole, no jakoś tam się przez to przebrnie. Więc to nie jest żadne różnicowanie społeczne. A na pewno nie jest to żaden egzamin dojrzałości. Tylko bilet wstępu na studia, bo tak jest ułożony system.
1: Myślę, że Beata Pawlikowska wywołała ostatnio trochę taką burzę wśród rodziców, bo odniosła się do listu nastolatki, która napisała, że się czuje pod presją, że już ma dosyć tej presji, tych oczekiwań i ona powiedziała, że ale wcale nie musisz iść na studia. Zobacz, ja nie studiowałam i żyję. Jest dużo zawodów, które tych studiów nie wymagają. Trochę kontrowersyjne, ale z drugiej strony pokazujące,
0: nie
1: że wybiera się własną drogę.
0: Ale jak się ma 19 lat, nie musi się pójść na studia. Ale być może za rok się okaże, żebym ja mogła awansować w tej firmie, to ja muszę mieć magistra. Mhm. I wtedy nagle dochodzę do wniosku, postudiowałabym, no na przykład taki przedmiot czy inny, bo on mi się okazał potrzebny, on się okazał interesujący, mnie to wciągnęło, ja
1: jest
0: to chcę
1: wiedzieć.
0: Jest
1: innego rodzaju motywacja wtedy.
0: Zupełnie inna. To jest moja dojrzała motywacja, dlaczego mi ten dyplom jest potrzebny i co naprawdę mnie interesuje. Po maturze pamiętajmy, 13 przedmiotów, 800 kierunków studiów. Mhm. Nie mam pojęcia, co mnie interesuje. Siedziałam w ławce. Nie wiem, czy mnie interesuje siedzenie w ławce 45 minut, 10 minut przerwy przez następne 12 lat. Nic nie wiem. Niczego nie dotknęłam, niczym się nie zanurzyłam. Jeżeli angażowałam się w coś, to nauczyciele tego nie lubili, bo jak mnie coś interesowało, to się angażowałam, jak mnie nie interesowało, to siedziałam tyłem, no to jestem nierówna, mam charakter niedojrzały, tak? Bo jestem emocjonalną, powiedzmy, osobą. A jeżeli jestem osobą, która jest kreatywna, no to ja rozwiązuję zadania z fizyki metodą chemiczną. Jezus Maria, albo z matematyki, nie metodą, którą dzisiaj przerabiamy. Matematyka podobno uczy myślenia, ale trzeba robić to według standardu. Niepewnego schematu. I właściwie na każdym kroku te cechy, które w życiu będą potrzebne, w szkole są niewygodne. Dziecko potem musi mieć czas, żeby odkryć.

0: Ja spotykam się z takimi młodymi ludźmi, którzy są tacy zaskoczeni, że oni w pracy są tak bardzo doceniani, a w szkole na trójkach wędrowali z klasy do klasy. No ale oni mają ten właśnie inny typ inteligencji, w szkole nieprzydatny. A w firmie tak. No tak. Także to jest bardzo wiele tutaj jest dróg i sposobów myślenia, ale ta presja może zniechęcić. No, wie pani, w latach 1950-60 odkryto opór psychologiczny. Przebadano go, opisano na wszystkie strony. Jak naciskasz, to masz zamiast reakcję przeciw. Każda presja budzi niechęć. Coś się zmieniło w społeczeństwie? Nic. Dalej wywieramy presję i ci młodzi już nie dają rady, ale to do niczego nie prowadzi, poza zniechęcaniem.
1: No rodzice robią to w wyniku własnego stresu, też ich rozumiem, bo oni się po prostu boją, chcieliby jak najlepiej, nie potrafią inaczej, sami tego doświadczyli od swoich rodziców.
0: Ale ja widzę, że jak ja rozmawiam z rodzicami i właśnie mi pokazuję takie dwa sposoby zachęcania nauki. Jeden ten, który stosują oni i nauczyciele w szkole, znaczy zastraszanie i udowadnianie dzieciakom, że są głupie, muszą się uczyć więcej, to albo we wrześniu się mówi, ty nie znasz matury z matematyki. No przecież umarłego można nauczyć matematyki w 8 miesięcy. A ucznia w klasie nie można? I we wrześniu mu powiedzieć, że ja cię nie dopuszczę do matury?
1: Etykietowanie to jest.
0: No ale to jest nieudolność, nieumiejętność. Ten nauczyciel nie potrafi ich zachęcić, nie potrafi pokazać, że to może być ciekawe i nie potrafi nagradzać za postępy. Więc my musimy ich inaczej zachęcać. I jak tym rodzicom pokazuje się ten sposób, który my dotąd zachęcamy, a potem dostają takiego gotowca, co ma mówić dziecku, to oni są tak zaskoczeni, bo Boże, jakie to jest rozluźniające, jak ja się uspokajam, faktycznie, jak nie znam matury, to nie jest koniec świata. To można świetnie wykorzystać. Właściwie to by się trzeba było zastanowić, czy się opłaca, żeby zdawał maturę. Że to jest jakby, to my idziemy według pewnego schematu też i my musimy nasze schematy rozłamać, żebyśmy mogli te dzieci wspierać.
1: A naszym gościem była dzisiaj dr Elżbieta Zubrzycka, psycholog. I tak kończymy audycję Dobry Wieczór Tu Opole. Za uwagę dziękuję i kłania się przy mikrofonie, życząc dobrej nocy. Katarzyna Zawadzka, do usłyszenia.

0: Piątkowy wieczór Radio Pole w pasmach FM, w internecie, w paśmie cyfrowym DAB+, na zegarach 22, wiadomości wieczorne. A w nich polityczna dyskusja po uchwaleniu przez Sejm tak zwanej ustawy łańcuchowej. Kończy się przebudowa boiska sportowego w Racławiczkach. Sportowo Nowak Dziokowicz poza burtą French Open.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Rozpoczynamy od kierowców. Proszę uważać na możliwe utrudnienia w ruchu na wojewódzkiej 426 w Piotrówce. To powiat strzelecki, gdzie jak wynika ze zgłoszenia, doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych. Służby docierają dopiero na miejsce zdarzenia. To zdarzenie informacja sprzed chwili. Nie ma jeszcze informacji, czy ktoś w tym zdarzeniu został poszkodowany.
1: To są wiadomości Radio Opole.
0: Teraz polityczna dyskusja po uchwaleniu przez Sejm tak zwanej ustawy łańcuchowej, czyli nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt zakazujących trzymania psów i kotów na uwięzi. Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej liczy, że tym razem prezydent podpisze zmieniony dokument.
2: Biorąc pod uwagę, że ta współpraca w komisji była naprawdę bardzo dobra, uważam, że ona była kompromisowa i że pan prezydent ją podpisze.
0: Poprzednią wersję ustawy prezydent Nawrocki zawetował ze względu na zbyt surowe w jego ocenie normy wielkości kojców dla zwierząt. W obecnej wersji ustawy to minister rolnictwa po zasięgnięciu opinii głównego lekarza weterynarii będzie określać warunki utrzymywania psów w kojcach.
1: Twoje źródło prawdziwych informacji.
0: Teraz służba zdrowia. Przeszło 420 milionów złotych unijnych transz trafi do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej w całym kraju. Z grantów na modernizację i wymianę sprzętu skorzysta ponad 1200 placówek, mówi rzecznik Narodowego Funduszu Zdrowia Paweł Florek.
3: Środki trafią przede wszystkim na sprzęt medyczny, z którego mogą korzystać placówki medyczne, w efekcie pacjenci, także na niezbędne prace budowlane czy remontowe oraz na sprzęt IT, który jest niezbędny do tego, żeby prowadzić działalność leczniczą, także w ramach opieki koordynowanej.
0: A co do samego montażu finansowego, dotacja z funduszy europejskich plus transze z budżetu państwa razem pokrywają całość kosztów poszczególnych inwestycji.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Kończy się przebudowa boiska sportowego w Racławiczkach. Nowa murawa przechodzi ostatni etap pielęgnacji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze jesienią piłkarze LZS-u wrócą na ten zmodernizowany stadion. Mówi nam Marek Pietruszka, burmistrz Strzeleczek.
4: Ten rok mija w październiku tego roku w zasadzie, więc za parę miesięcy LZS Racławiczki, który w 100% w tym roku będzie znowu awansował do Ligi Okręgowej, wróci już na nowoczesny obiekt z równą, piękną płytą, która przede wszystkim nie będzie zalewana przez każde wody opadowe, tak jak to było do tej pory.
0: W poniedziałek oficjalne otwarcie nowego przedszkola w Lubrze w powiecie prudnickim, połączone z prezentacją na blisko 900 metrach kwadratowych na dwóch kondygnacjach. Placówka będzie w stanie przyjąć do setki dzieci. A we wtorek pojedziemy w obie strony estakadą koło Centrum Usług Publicznych w Opolu. Miejski Zarząd Dróg, jak już wiedzą Państwo także z wiadomości Radia Opole, zapowiedział otwarcie drugiej jezdni od węzła Opole Wschodnie do ulicy Ozimskiej właśnie na wtorek.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Rozstawiony z trójką Nowak Dziokowicz odpadł dość niespodziewanie w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open w Paryżu. Serb uległ w 519-letniemu Brazylijczykowi João Fonseca. Po wcześniejszym odpadnięciu z turnieju faworyta Włocha Janika Sinera French Open nie przestaje zaskakiwać. Na dystansach 1,4 i 1,8 Ironmana odbędzie się sobotni triatlon opolski w Nowych Siełkowicach. Większy dystans to 950 metrów pływania, 45 km jazdy rowerem oraz 10,5 km biegu. Start do głównej próby o godzinie 11, poprzedzi go kwadrans po 10, duatlon przygotowany dla dzieci. Od 10.30 do 14.00 ważne informacje dla zmotoryzowanych. Całkowicie wyłączona z ruchu będzie wojewódzka 457, Stare Siełkowice Popielów oraz 458 w kierunku Skorogoszczy do mostu na Odrze. Utrudnienia także w samych Starych i Nowych Siełkowicach. Trasa biegu będzie dokładnie oznakowana.
1: Światowe agencje informują.
0: Uderzenie rosyjskiego drona w blok mieszkalny w Rumunii spowodowało alarmowe reakcje w Wielkiej Brytanii. Londyn mówi o poważnym naruszeniu bezpieczeństwa państw NATO, a brytyjskie media ostrzegają, że wojna prowadzona przez Rosję po raz kolejny przekracza granice Ukrainy. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy i Światowa Organizacja Handlu ostrzegają przed zagrożeniem bezpieczeństwa paliwowego spowodowanego blokadą ciśniny Ormus. Po wczorajszym spotkaniu szefowie tych instytucji oświadczyli, że dalsze szybkie wyczerpywanie się globalnych zapasów ropy naftowej będzie stwarzać rosnące ryzyko dla niestabilności na światowych rynkach.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
0: 5 minut po 22.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
5: Witaju u studia Radio Opole Світлана Мех. Коротко про події України та світу. Російські військові минулої ночі атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М», а також 232 ударними безпілотниками. Про це повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Під час атаки Російської Федерації по Україні дрон врізався у багатоповерхівку в Румунії. Румунські екстрені служби підтвердили, що сьогодні, 29 травня, у житловий будинок у місті Галац, що поблизу кордону з Україною, врізався дрон. Двоє людей поранені, 70 евакуювали. Про це передає BBC. Мер Галаца заявив, що влада надає підтримку постраждалим. Оцінка наслідків триває. Міністерство оборони Румунії підтвердило російське походження дрона. Згодом стало відомо, що держава висилає російського консула із Констанци та закриває консульство. Росія у свою чергу, як повідомляє ТСН, з посиланням на речницю МЗС держави-агресорки Марію Захарову погрожує Європі відповіддю. Фінляндія ухвалила рішення про відправлення до України 33-го пакета військової допомоги. Про це заявили у Міністерстві оборони Фінляндії. Як передає видання «Європейська правда», вартість обладнання, що надсилається цього разу, становить приблизно 128 мільйонів євро. Українці на сьогодні є важливою частиною суспільного та економічного життя у Польщі. Вони працюють, навчаються, створюють бізнеси, інтегруються, але водночас зберігають зв'язок з Україною. Про це в інтерв'ю Радіо Поле зазначив генеральний консул України у Вроцлаві Тарас Токарський.
4: Практично на всіх зустрічах звучить думка про те, що підтримка України є важливою не лише з гуманітарної точки зору, але й з точки зору безпеки і майбутнього всієї Європи. І дуже важливо, щоб українці за кордоном брали активну участь в цьому діалозі і гідно представляли свою державу і зміцнювали взаєморозуміння між нашими народами.
5: Наголосив генеральний консул України у Вроцлаві Тарас Токарський. У студії працювала Світлана Мех. На все добре.
1: Погода.
0: 16 стопні в Ополу, вночі początkowo zachmurzenie małe, nad ranem stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego, aż do wystąpienia przelotnego deszczu. Wszystko to przy temperaturach minimalnych od 10 do 12 stopni i wietrze słabym i umiarkowanym, który powieje z zachodu. Sobota pod znakiem zachmurzenia dużego, przelotny deszcz miejscami także. Mogą wystąpić burze, temperatury maksymalne jutro od 21 do 23 stopni, wiatr będzie słaby i umiarkowany z północnego zachodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
6: Reklama. Elastyczność to realne rozwiązania dla firm i pracowników. Krótsze dojazdy, więcej czasu. Dzięki elastycznym formom zatrudnienia możesz działać skuteczniej. Sprawdź na elastyczni.opole.pl. Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Po reklamie.

0: przy rodzinnym stole.
1: Dobry wieczór. Dzisiejszą audycję zacznę od wyznania, ponieważ jestem pod wielkim wrażeniem ostatniej audycji autorstwa Magdy Szybińskiej pod tytułem Na kocią łapę i na psa urok. Było tam o zwierzętach, które latają. Natomiast dzisiaj wiemy, że podróżowanie samolotem stało się niezwykle powszechnym zjawiskiem i o tym chciałem dziś w pewnej mierze porozmawiać. Zapraszam do 23:00. Krzysztof Dobrowolski i mój gość, miłośnik zwierząt, psi behawiorysta, fotograf, miłośnik Australii, Przemysław Pawlik z Nysy.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: No to dzisiaj pogadamy o zwierzętach, ponieważ tak się składa, że akurat pisałeś pracę na temat podróżowania zwierząt i to na duże odległości, to namówię Cię na to właśnie, żeby poopowiadać. Nie od strony może przepisów lotniczych, wymogów poszczególnych linii, przewoźników, ale od takiej, chciałem powiedzieć, ludzkiej strony, jak to jest ze zwierzętami i dlaczego właśnie ten wątek stał się przedmiotem Twojej pracy.
2: Ten wątek stał się przedmiotem pracy z czystej ciekawości, pragmatyzmu. No na jakiś temat tą pracę trzeba było napisać. My byliśmy świeżo po jednej z podróży do Australii i tak jakby siłą rzeczy wyniknęło to z punktu A do punktu B. I przygotowałem pracę dotyczącą przepisów, jakie należy i wymagań, jakie należy spełnić, chcąc wyjechać z psem właśnie do Australii. Więc to był bardzo konkretny aspekt bardzo wąskiego zagadnienia.
1: To rozumiem, że to było bardzo profesjonalne, ale dzisiaj nie będziesz sypał jak z rękawa paragrafów, czy też pewnych wymogów, ale możesz opowiedzieć, że to jest sprawa wbrew pozorom bardzo poważna, a czasem trzeba się do niej przygotować wiele tygodni wcześniej, a nawet miesięcy, bo wyspiarze, zauważyłem, są bardzo uczuleni, jeżeli chodzi o ochronę swoich terytoriów przed chorobami odzwierzęcymi, a także tymi, które atakują rośliny, czyli chodzi o przepisy epizootyczne i fitosanitarne.
2: Dokładnie tak, tylko to nie do końca jest też problem tylko tych i wyłącznie chorób, no bo przewożąc jakiekolwiek stworzenie, czy roślinę, czy żywność z danego z punktu A do punktu B, możemy przywieźć też nie tylko choroby, ale też pasożyty, czy zwierzęta, które w danym ekosystemie najzwyczajniej w świecie będą zagrożeniem dla jego natywnych przedstawicieli. Świetnym przykładem, tak a propos Australii, jest jeden z żuczków, który został przywieziony w latach 50. do Australii, który miał zjadać owady, które wyjadały im plony, rozplenić się tak, że potem trzeba było sprowadzić żabę, która, czy ropuchę, która będzie tego żuczka zjadała i nagle zrobił się problem, bo ta ropucha rozprzestrzeniała się około 100 km rocznie, taką zdobywała powierzchnię w Australii, a jej jad spowodował niemalże całkowite wyginięcie małych drapieżników torbaczy australijskich, ponieważ nie były na ten jad uodpornione.
1: Ale to bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ gdy człowiek chce pomóc w swoim ekosystemie, to wprowadza właśnie obcy, w cudzysłowie, zbawienny gatunek, a ten pokazuje się z zupełnie innej strony. Przecież tak było na świecie nie tylko właśnie z tymi ropuchami, czy tymi żuczkami, ale z zajączkami, wróblami. To później była epidemia, a były sprowadzone tylko po to, żeby tępić jakieś tam szkodniki. Okazuje się, że to z tymi szkodnikami to nie można tak postawić kropki nad i 3-4 tępimy.
2: To bardzo dokładnie pokazuje, jak my bardzo niewiele wiemy o tym, jakie są zależności w poszczególnych ekosystemach. My się tego cały czas uczymy, cały czas zdobywamy nowe informacje. To jednak nie zmienia faktu, że my cały czas jesteśmy bardzo ograniczeni wiedzowo w danym temacie. My nie jesteśmy w stanie rozwiązać albo znaleźć wszystkich powiązań między wszystkimi organizmami, mikroorganizmami, pierwotniakami, bakteriami, wirusami i tak dalej w danym ekosystemie na tyle dobrze, żeby móc bezpiecznie wprowadzić tam jakieś inne stworzenie. I czasami wielu moich znajomych na przykład bardzo się zrzymało właśnie na te przepisy fitosanitarne, do czego ja muszę wyrzucać to, tamto, owam to na lotnisku czy przy przejeździe. Na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w Australii te same przepisy obowiązują czy przy przejeżdżaniu ze stanu do stanu.
1: To opowiedz może jakoś szczegóły, bo przecież przechodziłeś przez te procedury, więc to może być bardzo ciekawe. Pamiętam opowiadanie mojego kolegi, że oględzinom i to bardzo dokładnym były poddane jego buty. I on na początku myślał, że może go podejrzewają o schowanie gdzieś tam pod podszewką jakichś zakazanych substancji, a okazało się, że nikt go nie podejrzewał o gangsterską działalność, tylko o niesienie nawet okruszków ziemi. To było bardzo intrygujące.
2: No dokładnie tak, z tego względu, że każde zabrudzenie, na przykład właśnie w tych podeszwach butów, ta ziemia, którą my możemy przywieźć na grunt nowy całkiem, może ze sobą zawierać zestaw pasożytów, zestaw bakterii, zestaw pierwotniaków, wirusów, czy małych stworzeń, których my gołym okiem, a niektóre i gołym okiem zobaczymy, które będą realnym zagrożeniem dla ekosystemu, w którym nie ma mechanizmu obronnego dla danego stworzenia, czy dla danego wirusa, dla danej bakterii. My to traktujemy na takiej zasadzie, co to się może stać, natomiast z drugiej strony popatrzmy sobie na choroby na przykład roślinne, nie? Jeżeli mamy, tak jak w Australii przykładowo, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w jakimkolwiek innym miejscu, bardzo duże plantacje specjalizujące się w hodowli konkretnego gatunku jakiejś tam rośliny i przywieziemy ze sobą na przykładowo banana, który ma ze sobą jakąś tam skazę, chorobę i tak dalej, i tak dalej. I ten banan, nie daj Boże, znajdzie się gdzieś w pobliżu takiej plantacji, gdzie nie ma żadnych pestycydów czy żadnych środków, którymi w danym momencie ten farmer może tą swoją plantację ochronić, no to od momentu, kiedy dojdzie do pierwszego zarażenia, do momentu, kiedy będziemy miliardy dolarów, czy złotych, czy rupii, czy jakiejkolwiek innej waluty w plecy, to będą kwestie nie lat, tylko czasami tygodni. I ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, bo my mamy niestety tą tendencję do patrzenia nie dalej niż końcówka własnego nosa. No, dla nas problem przywiezienia jednej na przykład pomarańczy, czy kawałka schabowego, jak ja to mówię. Świetnym przykładem może być przywiezienie z Polski do Australii mięsa, które w Polsce mogło mieć kontakt z ASF-em, a w Australii ta choroba w ogóle nie występuje. I teraz jeden tylko taki kawałek mięsa może spowodować, że wytępimy całą populację, czy spowodujemy konieczność wybicia całej populacji. Świetnym przykładem też będzie choroba Creutzfeldta-Jakoba, ta, na którą chorowały krowy w Anglii, która spowodowała, że Brytyjczycy musieli wybić milionowe stada. Tak samo z milionowych stad krów przecież żyją Australijczycy. Więc to jest bardzo szeroki problem i ludzie naprawdę nie zdają sobie sprawy z tego, jakie zagrożenie ze sobą niesie przywiezienie, czy jakiejś lekko nadgniłej pomarańczy, czy w ogóle jakiejkolwiek pomarańczy, czy kawałka chleba, czy ze sporyszem. Nie? Po co daleko szukać? Czy faktycznie kawałka mięsa, na którym może rozwinąć się, czy możemy przywieźć pasożyta, który w danym miejscu nie występuje? I tak a propos tych podróży z psami. Australia jest krajem uznanym za wolny od wścieklizny. Nie dlatego, że oni tej wścieklizny nie mieli, tylko dlatego, że nie dopuścili do tego, żeby ona się tam pojawiła, dzięki tym przepisom, o których poniekąd rozmawiamy.
1: Ale tutaj też Brytyjczycy chyba przodowali i to już po zakończeniu II wojny światowej, ponieważ wścieklizna była chorobą zagrażającą, chciałem powiedzieć, temu kontynentowi, tej wyspie. No i Brytyjczycy chyba wzięli się ostro za to i to jest charakterystyczne dla krajów wyspiarskich.
2: No tak, bo tam jeżeli nie występowała jakaś choroba, a jest możliwość, albo występowała i nie było możliwości jakby szybkiego jej zwalczenia, to po jej zwalczeniu musieli zadbać o to, żeby ona tam na te tereny nie wróciła. Tak a propos wścieklizny, o której wspominasz. Na terenie Unii Europejskiej mamy obowiązek szczepienia psów przeciwko wściekliźnie. Tak, my możemy dyskutować, czy to, że w Polsce szczepimy co rok, ma sens, czy nie ma sensu. Lekarze, ja zresztą również uważam, że wystarczyłoby raz na 2 lata, skoro te szczepionki są aktywne przez 3, tak jak w całej Europie Zachodniej, że tak powiem. Ale na przykład już na Ukrainie takiego obowiązku, może inaczej, on może pewniej występuje, ale nie jest przestrzegany.
1: Ale tak między nami mówiąc trochę ciszej, u nas też średnio jest z tą solidnością.
2: To nie do końca tak jest. U nas faktycznie ten odsetek zwierząt nieszczepionych na wścieklizny jest dużo mniejszy niż na przykład na Ukrainie, czy w ogóle w krajach postsowieckich. Dlatego na przykład tam oprócz, jeżeli ktoś chce przywieźć zwierzę z Ukrainy do Polski, czy w ogóle z bloku wschodniego do Polski, oprócz zaświadczenia o tym, że pies był szczepiony na wściekliznę, musi mieć jeszcze zaświadczenie o tym, że zostało przeprowadzone badanie tak zwanego miareczkowania, żeby zobaczyć, ile tych przeciwciał przeciwko wściekliźnie ten zwierzak posiada, czy faktycznie był szczepiony. Na terenie Unii Europejskiej tego problemu nie ma, jeżeli mówimy o krajach, których łączą nas granice lądowe. To prawda, też wystarczy zaświadczenie europejski paszport dla psa, zaświadczenie o szczepieniu tam jest wpisywane, o wściekliźnie ono też jest wpisywane do bazy danych, do cyfrowej bazy danych, więc można to sobie zweryfikować. Natomiast to działa u nas. Kraje, do których przyjeżdżamy, które nawet jeżeli mają świadomość, że taki system na przykład w Europie funkcjonuje, ale są krajami podwyższonego ryzyka. Na przykład właśnie ta Australia, gdzie ta choroba nigdy nie występowała. One będą zupełnie inaczej podchodzić do tego tematu. Dla nich samo zaświadczenie nie wystarczy do tego, żeby móc wjechać z psem, czy kotem, czy jakimkolwiek innym zwierzakiem.
1: A co trzeba mieć w takim razie? Czy może sam tą ścieżkę przechodziłeś?
2: Pisałem pracę na temat tego, jak tą ścieżkę w ogóle przejść. I poza bardzo niewielkimi wyjątkami, to jest ścieżka, która trwa co najmniej 6-7 miesięcy. Więc to wcale nie jest takie proste.
1: No ja zwracałem uwagę właśnie na to, żeby się odpowiednio wcześniej przygotować, dlatego że jakby podróż i już same szczegóły dotyczące zakupu biletu, cen, w jakich warunkach, czy w klateczce, czy jedzie na kolanach piesek do 8 kg masy, czy będzie w tym przedziale cargo, to jest jakby sprawa już na koniec ewentualnie naszej wrażliwości i naszego portfela. Natomiast te przepisy wymagają wielomiesięcznych przygotowań. Jeśli ktoś teraz, a więc kiedy jeszcze nie rozpoczął się sezon letni, myśli, że to załatwi, raz, dwa, no to jest trochę w błędzie. To tak najwcześniej za pół roku otrzyma wszystkie dokumenty, które pozwolą na przykład lecieć do Australii. Proszę cię, opowiedz, nie wiem, czy to się coś nie zmieniło od czasu napisania twojej pracy, ale może być bardzo pouczające.
2: Możliwe, że się zmieniło, bo ja tą pracę pisałem 10 czy 11 lat temu. Natomiast samo przygotowanie się do wyjazdu z psem do Australii, czy kotem, czy do Nowej Zelandii musiało trwać co najmniej 6 miesięcy z tego względu, że badania trzeba było, po pierwsze można było zrobić tylko w dwóch ośrodkach w Polsce certyfikowanych pod kątem między innymi właśnie miareczkowania i innych chorób, które ten pies może przywieźć czy kot, ale potem po 6 miesiącach należało te badania ponowić. One musiały być potwierdzone jeszcze raz.
1: Czyli tak mówiąc ludzkim językiem, szczepienie, zaświadczenie o tym to jedno, a drugie, czy ta szczepionka wywołała pożądany efekt i pojawiło się ileś tam przeciwciał, które gwarantuje ten efekt, który był założony.
2: Dokładnie tak. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, pomimo tego, że przeszliśmy cały ten proces weryfikacji z punktu widzenia zdrowotnego tego psa, czy kota, czy królika i chcemy wyjechać do tej Australii, czy Nowej Zelandii, też musimy mieć świadomość, że ten pies niezależnie od tego, że my mamy te wszystkie dokumenty, na miejscu przejdzie kwarantannę. I ta kwarantanna w zależności od sytuacji może trwać od 2 do 4 tygodni. Więc to też, ja zawsze mówię, czasami jak się znajomi mnie pytają, zastanówcie się w ogóle, czy na ten czas okres warto zabierać tego psa, abstrahując od stresu, jaki mu ładujemy w kontekście samej podróży.
1: O to chciałem cię za chwilę zapytać, bo sobie nie wyobrażam, jak ta psina przez te 12 godzin, czy jeszcze, nie daj Boże, z przesiadką do samolotu, co ona tam przechodzi, ale do tego wrócimy.
2: Czy warto w ogóle mu aplikować taką zabawę? Już abstrahując, wiesz, od kosztów. No jeżeli ktoś się zastanawia nad podróżą z psem na drugi koniec świata, no to koszty są najmniejszym problemem, moim zdaniem. Natomiast trzeba się zastanowić, czy warto narażać psa na taką tułaczkę, czy warto, w cudzysłowie na tułaczkę, czy warto narażać psa na tak drastyczne zmiany klimatyczne na przykład, w których on będzie funkcjonował przez następne, nie wiem, 2, 3, 4, 5 miesięcy.
1: Wyobraźmy sobie, że wyjeżdżamy tak jak ty lubisz, w styczniu, w lutym, w czasie, gdy w Polsce mamy temperatury, jakie mamy i nagle 40 stopni więcej.
2: No dokładnie tak i to działa w dwie strony, bo wiesz, jeżeli my przywieziemy takiego zwierzaka, tak jak my przyjeżdżamy z kraju zimnego do kraju ciepłego i przez pierwszy tydzień organizm, czy 2 tygodnie organizm próbuje się dostosować do tych zmienionych warunków. Zmienia się ilość wody, którą pijemy, musimy tą krew troszkę rozrzedzić, żeby ta wymiana temperaturowa funkcjonowała zdecydowanie lepiej. Ale to samo działa w drugą stronę, czyli jeżeli my mamy już tak przygotowany organizm do funkcjonowania w takich upałach i przyjeżdżamy do Polski przykładowo w marcu, a w marcu w Polsce potrafi być minus ileś tam stopni, to ten organizm potrzebuje jeszcze więcej czasu, żeby się znowu zaaklimatyzować do warunków panujących tutaj. Wiesz, ja pamiętam, jak po pierwszym wyjeździe myśmy długo dochodzili do siebie, bo wróciliśmy, wiesz, w przeciągu 24 godzin z 30 stopni do minus 5 i myśmy przez 2 miesiące w Polsce strasznie marzli. Niezależnie od tego, że jaka potem w tym maju na przykład była temperatura. Ze zwierzętami jest podobnie. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, jeżeli rozpatrzymy sobie już faktycznie tą konieczność wyjazdu z tym psem, bo my sobie możemy to wytłumaczyć na wiele różnych sposobów, że będzie za nami tęsknił, uczłowieczymy sobie tego psa, nie? To faktycznie pytanie jest, czy warto go narażać na to, że potem pojedziemy przykładowo do takiej Australii, gdzie występują na ziemi zwierzenia i stworzenia, które nigdy nie występowały w Polsce i ugryzienie takiego ciekawskiego psa przez jakąś skolopendrę będzie dla niego dużo poważniejszym problemem niż urządlenie tutaj przez jakąś naszą osę i pszczołę.
1: No mamy skłonność do takiego antropomorficznego patrzenia na zwierzęta, czyli przypisujemy im nasze odczucia, nasze cechy, nasze reakcje, a tymczasem to jest zupełnie inny świat. Szkoda, że nie można pogadać z psem, który ewentualnie mógłby się wypowiedzieć na ten temat. No, oczywiście mówię żartem, ale jeżeli ktoś jedzie na stałe do Australii, to zmienia zupełnie ciężar gatunkowy tego wyjazdu, zupełnie inaczej kładzie akcenty.
2: Oczywiście, że tak, tylko że jeżeli zakładamy też, że chcemy wyjechać na stałe do jakiegoś kraju, to też nie jest generalnie nigdy proces, który trwa tydzień czy dwa. I wtedy my mamy tak jak w kontekście na przykład tego wyjazdu na antypody. Wtedy my mamy co najmniej te 7-8 miesięcy na to, żeby też tego psa przygotować do samej podróży, żeby on ją lepiej zniósł najzwyczajniej w świecie. Możemy go przygotować do tego, żeby lepiej zniósł kwarantannę. No, wiesz, mamy jakby zupełnie inny wachlarz możliwości.
1: No i świadomość też innych wymogów, niż by nam się wydawało. A bardzo często to wydawanie się niestety jest głównym źródłem naszej informacji.
2: No niestety, wiesz co, to ja się śmieję, zawsze oglądam takie amerykańskie programy policyjne, bo tak szlifuję sobie język i tam jest takie określenie TikTok lawyer, nie? Więc my się uczymy niestety prawa i przepisów w tej chwili z TikToka, zamiast faktycznie dowiadywać się u źródła, jakie te przepisy i jak one faktycznie wyglądają, bo niestety chorujemy jako cywilizacja, jako społeczeństwo, chorujemy na takie schorzenie ja wiem lepiej, bo gdzieś przeczytałem, gdzieś usłyszałem. Tylko problem, wiesz, problem z informacjami w internecie też jest taki, że tam jest też napisane, że Ziemia jest płaska.
1: No, pominę już takie skrajne przypadki, natomiast zachwycamy się czasami też AI. Tu poczynię taką malutką dygresję, chociażby w kontekście naszej audycji. Niestety AI jest już na tym etapie, i to mówią specjaliści, że ta sztuczna inteligencja zaczyna powielać błędy, które sama skądś ściągnęła. No bo ma dostęp do informacji takich, jakie są w internecie. A w internecie są prawdziwe informacje i kompletnie bzdurne i pomieszane, co jest bardzo niebezpieczne, bo tworzy takie złudzenie prawdziwości. I teraz AI już zaczyna ściągać i te prawdziwe, i te nieprawdziwe. Bardzo trzeba uważać na te wszystkie dane, jakie nam się uda osiągnąć tą drogą.
2: Znaczy z AI jest jak z Wikipedią. No przecież Wikipedię piszemy my, więc w Wikipedii też są napisane bzdury, bo nie ma redakcji, która by to zweryfikowała w jakikolwiek sposób. Tak samo jest ze sztuczną inteligencją. Ona się opiera tylko na tym, co my wpisaliśmy.
1: A tam są wpisane i no rzeczy bzdury. Pożyteczne, i bzdurne.
2: No bzdury generalnie. Bo rzeczy pożytecznych akurat niestety jest coraz mniej, jeżeli popatrzę sobie tak krytycznym wzrokiem na to, co tam czasami przeczytam w tym internecie. Natomiast jest coś takiego jak dziennik ustawstwo, jest coś takiego jak przepisy, jest coś takiego jak przykładowo Państwowa Inspekcja Weterynarii, gdzie można tych wszystkich rzeczy bezpośrednio u źródła się dowiedzieć. Są przepisy celne, które mówią o tym, jak zabrać się w ogóle za wyjazd z psem. Są przepisy skarbowe, które mówią też, bo to też jest kwestia gdzieś tam płacenia podatków w danym kraju, bo inaczej się jest opodatkowany pies w Polsce, a inaczej jest pies opodatkowany w każdym innym kraju. My sobie nie zdajemy z tego sprawy, natomiast jeżeli ktoś usiądzie do tematu, to jest tak, ostatnio pojawiła się informacja tak a propos tych linii lotniczych, że będzie można latać liniami lotniczymi z psem na pokładzie, nawet dużym psem. Tak? Tylko problem polega na tym, że to jest kwestia tylko jednej linii lotniczej, jest to kwestia linii europejskiej, jest to kwestia tylko psów serwisowych i psów wsparcia emocjonalnego. Ona nie ma nic wspólnego z takim zwykłym, za przeproszeniem, burkiem, ciapkiem czy myszką, którą gdzieś tam sobie wzięliśmy ze schroniska i mamy psa fajnego towarzyszącego.
1: Czyli jest to na przykład pies przewodnik osoby niewidomej.
2: Na przykład, ale to wiesz, jeżeli już rozpatrujemy przykład to podróżowanie z psem w ogóle też jest bardzo dużo nieścisłości, bo na przykład w Polsce kierowca autobusu ma prawo nie wpuścić cię z psem do tego autobusu. Na pewno może to zrobić wtedy, kiedy pies nie ma kagańca, ale bardzo często może to też zrobić wtedy, kiedy regulamin wewnętrzny firmy przewoźnika mówi, że nie wolno przewozić psów. I my możemy sobie z tym dyskutować w kontekście ustawy jakiejś tam, możemy sobie wymyślać jakieś tam przepisy, które nam się wydaje, że obowiązują, ale wewnętrzne przepisy przewodnika zabraniają, koniec i kropka. I my możemy się kłócić z tym biednym kierowcą autobusu, ale summarum to on ma rację, bo właściciel prywatnej firmy ma prawo sobie zabronić tego, żeby tamtego psa w tym samochodzie, nieważne jaki to jest pies, przewozić. To jest jedna rzecz. Druga sprawa. Faktycznie też nie zdajemy sobie sprawy, to już mówimy o podróżach bliższych, a nie dalszych. Jest bardzo wiele miejsc w Polsce, do których nie wolno wejść z psem. Szlaków turystycznych, przechodzących przez tereny prawem chronione, parki narodowe i tak dalej. I my możemy się zżymać, czy te przepisy są słuszne, czy niesłuszne, ale one obowiązują. My wiesz, to jest tak samo jak z prędkością dozwoloną na autostradzie czy w mieście. My możemy dyskutować, czy nam się to podoba, czy nie, ale przepis obowiązuje, koniec, kropka. Natomiast potem płaczemy, kiedy wyciągane są w stosunku do nas jakieś tam konsekwencje.
1: No i jeszcze mam pytanie dotyczące źródeł informacji. Czy na przykład twoim zdaniem służba konsularna danego kraju może też nas wspomóc? Bo skoro już tak przykleiliśmy się do tej twojej ulubionej Australii, gdzie byłeś wiele razy, no to jadę sobie na przykład do konsulatu Australii i tutaj pytam o pewne szczegóły dotyczące właśnie podróży ze zwierzakiem, psem, kotem, chomikiem, Bóg wie jeszcze czym. I to chyba też jest dobre źródło, bo powiedziałbym, z pierwszej ręki się dowiadujesz.
2: Generalnie właśnie tam powinniśmy szukać w ogóle informacji, czyli powinniśmy wejść na oficjalną stronę kraju, do którego, rządową stronę kraju, do którego chcemy pojechać ze zwierzęciem jakimkolwiek i na tej stronie szukać informacji dotyczących, jak wygląda import zwierząt do takiego kraju, czy przyjazd ze zwierzęciem do takiego kraju. Tam też będzie rozdzielenie na wyjazd taki czasowy, na czasowy przyjazd i na przyjazd stały, bo te przepisy też mogą się różnić w zależności od tego, czy my przyjeżdżamy tylko na urlop i na przykład mamy tego psa przewodnika, bo jesteśmy osobą niepełnosprawną, czy przyjeżdżamy na stałe. Czy to też jest taka rzecz, której w Polsce bardzo rzadko się mówi, jest szereg ras psów, z którymi nie można wjechać do konkretnych krajów.
1: Tu mnie zaskoczyłeś, muszę przyznać, bo pies to pies. Mniej więcej z punktu widzenia epizotycznego, takiego weterynaryjnego, no to, przepraszam, chciałem powiedzieć, jeden diabeł, no bo ten gatunek przenosi takie choroby, jest podatny na takie sytuacje patologiczne i tak dalej, i tak dalej. A z czego to wynika, to uwarunkowanie w zależności od ras?
2: Każdy kraj ma swój zestaw ras. Najczęściej to są rasy uznane za rasy albo niebezpieczne, albo rasy psów uznane jako broń, czy traktowane jako broń, na przykład białą. W Polsce taką rasą jest hart, który jest traktowany jako broń, i 11 ras psów uznanych za niebezpieczne. I teraz problem polega na tym, że są takie kraje, przykładowo do Wielkiej Brytanii, o ile dobrze pamiętam, nie można wjechać z psem rasy do Argentino, ponieważ Wielka Brytania uznaje tą rasę za skrajnie niebezpieczną i tam trzymanie w ogóle takiego psa jest nielegalne, więc oni nie wpuszczą kogoś z takim psem na swoje terytorium. Każdy kraj ma swój zestaw takich ras i to też trzeba sprawdzić. Ale to jest dokładnie, wiesz, na takiej zasadzie jak w Polsce modny, już coraz rzadziej na szczęście, owczarek kaukaski też wymaga zgody starostwa na to, żebyś mógł sobie takiego owczarka kaukaskiego w ogóle trzymać w domu.
1: Ktoś pyta w ogóle urząd powiatowy?
2: No generalnie problem się zaczyna wtedy, kiedy dojdzie do jakiegoś pogryzienia, no bo nikt tam specjalnie po podwórkach nie lata i nie sprawdza, czy na tego psa, czy ten pies to jest ta rasa, na którą trzeba mieć zgodę ze starostwa i tak dalej. Problem się zaczyna wtedy, kiedy dojdzie do jakiegoś wypadku. To jest trochę tak, może nie do końca dobre porównanie, ale jak z ubezpieczeniem. No fajnie się go nie płaci do momentu, kiedy dzwona jakiegoś nie zaliczysz i UFG cię nie przywali najpierw 9 tysięcy za OC, a potem zrobi cesję, bo trzeba naprawić szkody w tym drugim aucie przykładowo, nie? Więc nikt nie chodzi, nie sprawdza, natomiast trzeba mieć świadomość tego. Ja miałem kiedyś taką sytuację właśnie z jedną z ras uznanych za niebezpieczną, gdzie pojechałem na konsultację do takiego psa i wyluzowany w ogóle, tak pierwsze pytanie, a pokażcie mi zgodę ze starostwa na posiadanie, i nagle ząk, nie?
1: O jaką zgodę chodzi? Tak. Czy udawali, czy naprawdę nie wiedzieli?
2: Nie, nie mieli świadomości tego, nie mieli świadomości tej, no bo też żaden sprzedawca ci nie powie, panie, ale za czym kupisz takiego psa, to musisz iść tam do starostwa i dostać zgodę.
1: Pan dawaj pieniądze i idź już dalej, twoje zmartwienie.
2: Dokładnie tak, natomiast może to być niemiła niespodzianka, bo teraz wiesz, weźmy jakąś hipotetyczną rasę X psa, która jest zakazana w jakimś tam kraju Y i ty sobie w Polsce załatwiasz te wszystkie papiery według tej rozpiski, którą sobie przeczytałeś na stronie ambasady kraju, do którego jedziesz, ale pominąłeś akapity rasy uznane za niebezpieczne albo rasy, których nie wolno, z którymi nie wolno wjeżdżać. No jedziesz na to lotnisko.
1: Wszystko w zasadzie uważasz, że zrobiłeś, dopiąłeś wymogów i tak dalej, aż tu nagle.
2: I słyszysz, że pies zostaje na terenie cargo i wraca następnym samolotem do kraju, z którego przyleciał, nie? Więc też trzeba mieć tego świadomość, bo o ile na przykład do Australii, Australia scedowała wszystkie obowiązki do sprawdzenia, czy można legalnie przyjechać, z czym, po co i dlaczego, Australia scedowała na linie lotnicze. Więc to linie lotnicze będą odpowiadały w razie czego za to, że wpuściły takiego psa na pokład samolotu, wiedząc, że on nie może wylądować w Australii. Natomiast masz do wyboru potem, albo wracasz z tym psem, no bo jeżeli go zabierasz ze sobą, no to logiczne jest, że nie za bardzo masz go z kim zostawić. Jeżeli mówimy o wyjeździe czasowym, jeżeli mówimy o wyjeździe stałym, to już w ogóle. No to wtedy wracasz z tym psem. No i co dalej, nie? Więc tutaj trzeba naprawdę bardzo uważnie podejść do tego tematu. Tak samo to, jak powiedziałem wcześniej, trzeba naprawdę się poważnie zastanowić, czy musimy zabierać tego psa w taką podróż. Bo to jest zupełnie inna kwestia. Wiesz, to nie jest Europa, że sobie zapakujesz psa do samochodu za 1000 kilometrów, gdzieś tam się zatrzymasz, w Dolomitach połazisz, pospacerujesz. Aczkolwiek też mam swoje zdanie na ten temat.
1: To proszę podziel się z nim, tak na gorąco.
2: Znaczy, Pies to nie jest zabawka na TikToka i na innego Instagrama, nie? Więc ja osobiście, jeżeli nie ma takiej konieczności, żeby gdzieś tam jeździć po całym świecie z psem, albo zmuszać go do podróży w tereny, do których ten pies do podróżowania nie jest przygotowany, no świetnym przykładem będą, wiesz co, daleko nie trzeba szukać, bo wchodziliśmy niedawno na śnieżnik i część szlaku na śnieżnik jest na bardzo ostrych takich, wiesz, kamieniach, no i wypadałoby, jeżeli już idziemy z psem na taką trasę, już nie mówię, że wypadałoby mieć jakieś zabezpieczenie w postaci jakiejś apteczki, żeby można było tą łapę opatrzyć i tak dalej, ale trzeba mieć świadomość tego, że większość psów, która cały rok spędza gdzieś tam na trawie dookoła domu, rzadko chodzi po betonie, te opuszki ma miękkie i tak dalej, no odczuje bardzo brutalnie taką podróż, więc jeżdżenie z nimi tylko dlatego, że teraz jest taka moda i że wypada i że fajnie, bo się wybiegają i tak dalej, to jest, wiesz, moim zdaniem nie do końca odpowiedzialne, zwłaszcza, że zdarza nam się widzieć na szlakach ludzi znoszących duże psy na rękach tylko i wyłącznie dlatego, że ten pies fizycznie nie dał sobie rady.
1: No i piesek w którymś momencie po prostu kładzie się, zwija się w rogalik i mówi: dziękuję bardzo za podróż, idźcie sobie dalej.
2: No tak, bo wiesz, to jest trochę tak, jeżeli ty idziesz na taką górę, mniejszą, większą, nie? Mamy swoje lata, wiesz, siedzący tryb pracy i tak dalej. I po nie wiem, 2-3-4 kilometrach dostajemy zadyszki, to czego my się możemy spodziewać po naszym psie, z którym my robimy dokładnie takie same krótkie spacery przez cały rok dookoła domu?
1: No obydwaj nie mamy kondycji, koniec, kropka.
2: No dokładnie, ale nie możemy, idąc tym tokiem rozumowania, skoro nasze psy ćwiczą w cudzysłowie tak samo jak my, no to nie możemy oczekiwać od nich, że tylko dlatego, że mają cztery łapy, będzie im łatwiej gdzieś tam narobić tych kilometrów, bo oczywiście, że będzie im łatwiej, ale suma summarum to też nie są sportowcy i nie są to długodystansowcy, więc ostrożniej troszkę z tymi spacerami, zwłaszcza na jakieś dłuższe szlaki, zwłaszcza w pogodę, która powoduje, że my sami mamy dość wszystkiego, bo wiesz, 25-30 stopni i nagle się zaczyna problem, no bo faktycznie nie do końca jesteśmy w stanie fizycznie wytrzymać taką trasę. Więc nie możemy tego wymagać też od naszych psów, które, tak jak powiedziałem, robią z nami dokładnie takie same spacerki.
1: No i tutaj chyba bardzo ważna rzecz, taki drobiazg, butelka, jakaś micha, czy jakiekolwiek naczynie, które możemy psu dać, no nawet co 15 minut, bo zauważyłem, że właśnie w czasie takich spacerków, przynajmniej mój piesek bardzo lubi popić sobie parę łyczków, ale dość często i to trzeba mieć zawsze na uwadze.
2: No tak, wiesz, to tak samo jak my bierzemy na wycieczkę, nie wiem, 1,5 czy 2 litry wody i sobie popijamy całą drogę, tak samo powinniśmy mieć tą wodę przygotowaną dla psa. Mitem jest to, że my na szlaku znajdziemy strumyki i inne zbiorniki z tą wodą, którą mógłby pies wykorzystać. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, mamy taki problem, który się zrobił od paru lat, gdzie ludzie w dobrej wierze oczywiście, ale jednak uważam, że to tak nie powinno wyglądać, dają psom do picia tylko i wyłącznie wodę, czy przygotowaną, czy jakąś tam mineralną, z butelek niegazowaną i tak dalej, to powoduje, że taki pies, który potem wychłapta sobie dwa łyki z kałuży, to będzie za przeproszeniem miał takie problemy żołądkowe, że my na pewno na szlak z nim nie pójdziemy, bo ani pozbierać, ani nic. Więc z głową, to wszystko trzeba zrobić z głową. Jeżeli my wiemy, że nie jesteśmy w stanie zdobyć rysów, to nie, na szczęście na rysy nie można, ale to nie zabierajmy na te rysy tego psa nieszczęsnego od słowackiej strony, bo tamtędy teoretycznie można. No i coraz częściej zresztą zdarzają się, czy to w Tatrach, czy ostatnio gdzieś tam na Babiej Górze, czy w Karkonoszach, psy wycieńczone gdzieś tam na szlakach, które nie są w stanie normalnie funkcjonować. Druga kwestia jest taka, że jak już zabieramy te psy na te wycieczki, w te różne miejsca i wsadzimy takiego psa do samochodu, o ile jeszcze go przyzwyczajimy wcześniej do tej podróży, czy samolotem, samochodem, znaczy samochodem, czy pociągiem, czy autobusem, to super, ale lądujemy w jakimś nowym miejscu, tam są zupełnie inne dźwięki, zupełnie inne zapachy, zupełnie inna sytuacja. Musimy mieć świadomość tego, że taki pies może się nam wystraszyć czegoś, z czym się spotkał po raz pierwszy. No, wiesz, jeżeli ktoś mieszka w mieście i pojedzie sobie, a tak jak my wczoraj na sesję do Czech, tak? I nagle podejdzie do niego taki buchajek 600-700 kg z rogami o rozstawie metr czy półtora, no to taki pies może zareagować w sposób dla nas niespodziewany zupełnie, bo on nigdy takiej krowy nie widział. A my, znowu, to, że my sobie coś zrelatywizujemy i dla nas coś jest normalne, no to dla nas. Pies to jest pies, on będzie funkcjonował na zupełnie innych zasadach.
1: Westernów nie oglądał.
2: No, to zależy, wiesz, moje oglądają, nie? I drą japę do telewizora, natomiast nie zmienia to ciągle faktu, że musimy to brać pod uwagę. Ja pamiętam, jak podczas jednego z wyjazdów wcześniejszy mój pies pierwszy raz owce zobaczył i wiesz, stanął jak wryty, no bo to ni to pies, ni to wydra. Konie znał, krowy znał, owce pierwszy raz zobaczył. I chłopak, wiesz, pies, który był nie niesłychanie spokojnym psem, bardzo zrównoważonym. Zobaczył owce, coś mu się nie spodobało i się odpalił, jakby to nie wiem co było. I ktoś mi potem powiedział, a bo ty szkolisz psy, to ja mówię, no ale to są tylko psy. Jezus Maria, my też czasami mamy słabszy dzień i się odpalimy dużo szybciej niż powinniśmy, nie?
1: A propos szkolenia psów, chciałem cię zapytać o ten wątek w kontekście podróży. Czy jako behawiorysta możesz pomóc w przygotowaniu tego psa do lepszego zniesienia tych wszystkich czynników stresogennych? No bo tak sobie myślę, pierwsza rzecz to dłużej niż na co dzień, mówiąc umownie, jest w tej klateczce, w tym transporterze. Jeżeli jedziemy do lekarza weterynarii, no to trwa, nie wiem, godzina dojazd, czy pół godziny, zależy jak daleko. Ale to jest coś, co pies jeszcze, mówiąc po ludzku, zniesie w miarę jeszcze spokojnie. Natomiast tutaj jedziemy na lotnisko, oddajemy w cudze ręce. On ma do czynienia z cudzymi zapachami. To go też trochę oszołomi, trochę ogłupi, bo pies tak odbiera głównie ten świat, również dziwne dźwięki, częstotliwości, jakich nie znał, no bo te silniki na lotnisku, turbiny mają bardzo charakterystyczny odgłos. To może go po prostu paraliżować, niepokoić i tak dalej. I teraz jeszcze idzie do tej ładowni, bo zakładam, że to jest pies powyżej 8 kg masy ciała, i do tej ładowni cargo. Też jest zupełnie w innych warunkach, inna temperatura, inne ciśnienie. Ja już całym buduję tutaj zespół czynników, które powodują, że to jest kompletnie kosmos dla tego psa. Tak jak i dla człowieka, który nie jest nienauczony latania co tydzień. To jest też ogromne przeżycie. Wprawdzie pies nie oglądał filmów katastroficznych, ale tu i teraz czuje chyba ogromne obciążenie. I na ile ty jesteś w stanie pomóc, bo właśnie w audycji, na którą się powoływałem, rzecznik lotniska wspominał, że warto porozmawiać z lekarzem weterynarii, czy farmakologicznie go nie wspomóc.
2: Po pierwsze i najważniejsze, trzeba mieć świadomość tego, że psa można naprawdę przyzwyczaić do pewnych warunków. I to jest jakby pierwsza rzecz, tylko nie jest to okres tygodnia czy dwóch, ale wiedząc, że przykładowo w przyszłym roku sobie będziemy wylatywali gdzieś w jakąś taką podróż i przygotowujemy się do wylotu z psem, my mamy cały rok na to, żeby psa oswajać. Na przykład właśnie z tym, żeby w klatce kennelowej spędzał więcej czasu niż normalnie, czyli przedłużamy czy wydłużamy mu te interwały zamiast godzinę, dwie. Uczymy go zostawania w klatce czy w kennelu, uczymy go zostawania dłużej.
1: Ale to tak, zaczynamy od tego, że wprowadzamy go do tego pojemnika i jesteśmy z nim, a później po prostu uczymy go tego przebywania, ale bez nas, ewentualnie, nie wiem, w innym pomieszczeniu.
2: Metod jest bardzo dużo. Ja generalnie wolę takie metody, gdzie pies uczy się pozostawania w klatce kennelowej sam. Musimy przyzwyczaić go do tego, że ta klatka kennelowa, ewentualny kontener transportowy, to jest miejsce, w którym on się czuje dobrze i bezpiecznie. Jeżeli od szczeniaka będziemy przygotowywali psa do tego, że tam ma na przykład legowisko, dostaje jedzenie i tak dalej, no to będzie to dla niego azyl i on się będzie tam czuł dobrze.
1: Fajną rzecz powiedziałeś, że będzie czuł, że to jest jego miejsce, czyli powinien mieć tam swoje posłanko, to, które jest przesiąknięte jego zapachem, zapachem domu.
2: Tak, no to możemy zabrać ze sobą przecież i to w klatkach transportowych można spokojnie przywieźć. Aspekt dotyczący samego komfortu przebywania w kabinie cargo, tam te kabiny cargo w samolotach dzielą się na dwie grupy. Ta, w której przyjeżdżają zwierzęta, ma dokładnie taki sam mikroklimat jak kabina pasażerska, więc ona jest może ogrzewana, to źle powiedziane, bo temperatury w samolotach generalnie są ciut niższe niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni i tam faktycznie jest troszkę inne ciśnienie, ale jest to normalnie do przeżycia. Natomiast jeżeli przyzwyczajamy psa od pierwszego dnia pobytu do tego, że ma swoją klatkę, czy ma swój kontener transportowy i tam jest jego posłanie, on sobie tam chodzi spać, tam mu nikt nie przeszkadza, nikt mu nie zawraca gitary, możemy go też przyzwyczajać przecież do tych dźwięków. No co za problem postawić mu gdzieś głośnik i puścić dźwięk tego silnika samolotu. Niech on się przyzwyczaja. Zaczynamy od cichego tonu, potem sobie to zgłaśniamy. To jest też zresztą jeden z sposobów do nauczenia psa, żeby nie reagował na dźwięki, które reaguje nerwowo w każdej innej sytuacji, nie? Przykładowo na, nie wiem, dźwięki strzałów z tłumika i tak dalej. Więc wiesz, to są takie metody, one są długofalowe, natomiast one u większości psów dają naprawdę świetne rezultaty.
1: To jest... Czyli doprowadzają do trochę zobojętnienia na te bodźce.
2: Dokładnie tak, no przecież to o to chodzi, żeby on się nie stresował tą sytuacją, tylko żeby ta sytuacja była dla niego jak najbardziej normalna. Oczywiście, wracając do tego, co mówiła moja poprzedniczka w kontekście tych środków farmakologicznych, jest taka grupa zwierząt, którą faktycznie trzeba w cudzysłowie znieczulić, trzeba dać im jakieś leki na uspokojenie, tak żeby one lepiej ten stres zniosły związany z podróżą, no bo też, wiesz, to jest jest tak jak z ludźmi. No miliony ludzi lata, połowa z nich się panicznie boi latać i się znieczulają w różny sposób, żeby do tego samolotu w ogóle wejść.
1: Taki też, na marginesie mówiąc, polski styl znieczulania, bardzo nieelegancki i uprzykrzający lot pozostałej części pasażerów.
2: No dokładnie tak.
1: Zwierzęta akurat na szczęście tego i nie lubią i się nie stosuje.
2: Dokładnie tak. Natomiast jeżeli mamy tą podróż zaplanowaną dużo szybciej, to my możemy faktycznie tego psa przyzwyczaić. I to jest też, tak idąc tym tokiem rozumowania, popatrz, to jest też to, co kiedyś przy okazji jednego z wywiadów żeśmy rozmawiali, o tym, że moje psy są nauczone do tego, żeby zostać z kimś obcym, żeby z kimś obcym pójść na spacer, żeby zostać samemu w różnych pomieszczeniach, żeby właśnie nie było problemu takiego, że przy międzylądowaniu

0: dorosłych jest spokojnie w stanie wytrzymać te 11-12 godzin. Nie jest to komfortowe, ale są w stanie wytrzymać faktycznie. Natomiast z technicznego punktu widzenia, no co to za problem jest, że ten pies się załatwił w tej klatce? Tam też są podkłady najczęściej wkładane, które część tej wilgoci wchłoną. No to idąc tym tokiem rozumowania, z malutkimi dziećmi nie powinniśmy latać gdzieś, no bo... No,
1: mamy te słynne pampersy, a w tym przypadku, właśnie. Czyli co, na taki materac czy posłanko pieska można... kładziemy jeszcze jakieś podkłady specjalne, które chłoną ewentualnie to, co on zrobi?
0: Można nauczyć psa w ogóle tego, żeby załatwiał się, jeżeli jest w klatce, czy jest w domu, żeby załatwiał się na podkład specjalny. Jedyny sobie, znaczy tam dwa sobie dobieramy i uczymy psa, żeby się załatwiał na ten podkład. W normalnym funkcjonowaniu nie polecam, bo potem wszystko, co będzie chociaż trochę pachniało takim podkładem, pies wykorzysta sytuację, żeby w nocy na przykład nie trzymać potrzeby swojej fizjologicznej. Natomiast można tego psa nauczyć. Tylko znowu, wiesz, wracamy do tego, no jeżeli ktoś jest miłośnikiem podróży i lata 3 razy do roku, to w spoko. Natomiast generalnie takie podróże odbywamy relatywnie rzadko, więc też moim zdaniem to nie jest problem, że ten pies relatywnie rzadko w tej klatce się załatwi i trzeba będzie to potem posprzątać. Zresztą to i tak w większości przypadków nie my będziemy robić. Pies zostanie wyprowadzony z takiego kontenera i tą klatkę umyje obsługa gdzieś tam lotniska.
1: Jest jeszcze jeden drobiazg, który się pojawił w trakcie naszej audycji, o którym wspomniałeś, czyli paszport psa. Spotkałem się z taką sytuacją, że pies został zaszczepiony zgodnie z polskimi wymogami w książeczce i w paszporcie została wklejona specjalna taka przyklejanka, która pochodzi z tej fiolki szczepionki przeciwko wściekliźnie i wszystko było dobrze. Tylko lekarz weterynarii, może zagadany czy też w całym zamieszaniu, nie wpisał tego faktu zaszczepienia do tego międzynarodowego systemu. I inny lekarz dostrzegł to i uprzedził tych właścicieli, że owszem, wszystko jest okej, oni zrobili wszystko dobrze, ale gdyby na przykład teraz z tym pieskiem pojechali za granicę, nie wiem, do Czech nawet najbliżej, i jakaś służba tamtejsza czeska sprawdziłaby te dokumenty, to by się okazało, że pane bude pokuta i inne konsekwencje, łącznie nawet z kwarantanną. Ponieważ to, że jest w tej książeczce, paszporcie wklejony ten dowód szczepienia, to mało. Musi być w systemie i tutaj taką czujność rewolucyjną, zwiększoną powinniśmy wykazać, jeżeli jedziemy za granicę i wiemy, że taki wymóg jest jak szczepienie przeciwko wściekliźnie.
0: Tak, i to jest w ogóle bardzo ważne jest to, że zmieniły się też całkiem niedawno przepisy. Jeszcze do niedawna paszport obowiązywał też u psa niezaczipowanego, jeżeli pies miał tatuaż gdzieś zrobiony. W tej chwili tylko i wyłącznie zaczipowane zwierzęta mogą się poruszać poza granicę naszego kraju. Ten chip musi być wprowadzony, informacja z tego chipa musi być wprowadzona do tej międzynarodowej bazy i tak samo jest z tym szczepieniem. Czy ono musi być wprowadzone do międzynarodowej bazy elektronicznej? Sam dokument papierowy nic nie zmienia. To wiesz, to jest tak, jak ty byś pojechał na paszporcie, masz paszport papierowy, fizyczny, ale gościu wstukuje paszport do systemu i nagle się okazuje, że tego paszportu w systemie nie ma, więc go nie ma. Po prostu. To jest zero-jedynkowy układ. Tutaj też warto, jeżeli już mówimy o tym, warto przypomnieć sobie takie podstawowe rzeczy, jak obowiązek zapięcia psa w samochodzie. Pies w samochodzie nie może być luzem. W Polsce jest to do 1500 zł mandatu. Trzeba na to zwrócić uwagę, no bo bardzo często obserwuję jakieś tam pimpusie jeżdżące na kolankach albo z wystawionym łbem przez okno i to jest proszenie się o problem.
1: Również ewentualnie proszenie się o zapalenie ucha, bo widziałem już pieska, który wystawał siedząc na tylnym siedzeniu, cała głowa poza samochodem, a pan jechał tam, nie wiem, 60-70 na godzinę, a ucho mało nie odleciało.
0: To zapalenie ucha paradoksalnie to jest mniejszy problem, dużo większy problemem będzie oberwanie na przykład w oko pszczołom, czy jakimkolwiek innym żyjątkiem większym, kiedy ma się nieosłonięte oczy i wystawioną głowę przez okno. Natomiast ja bardzo często widzę psy biegające w samochodzie luzem, faktycznie niezapięte, czy trzymane na kolanach gdzieś tam. Ludzie nie zdają sobie sprawy z zagrożenia, jakie w momencie wypadku taki pies, no, czy to mały, czy duży, duży to już w szczególności, ale czy to mały, czy duży pies w momencie wypadku, kiedy jest niezapięty, jest jak pocisk w samochodzie. I to, że on sobie zrobi krzywdę, to jest jakby oczywista sprawa, ale przy okazji zrobi bardzo dużą krzywdę nam. I tutaj trzeba o to naprawdę zadbać. I o ile w Polsce na takie rzeczy się oczy przymyka, to na przykład w Czechach przewożenie psa niezapiętego to jest do 1000 euro mandatu. Pies musi być zabezpieczony w samochodzie. Najlepiej w ogóle w bagażniku, żeby jechał, jeżeli mówimy o jakichś samochodach typu

0: kombisów i tak dalej. Natomiast jeżeli jest na tylnej kanapie czy na przednim siedzeniu, musi być wpięty na szelkach i musi być wpięty do pasów. I tutaj taka bardzo ważna uwaga, pies musi jechać w szelkach. Pies nie może być zapięty do tych pasów, będąc na obroży. To też jest jedna z mylnych takich przekonań, że wystarczy, że psu założymy obroże, bo tutaj zrobimy sobie po prostu jakby latający pocisk, ale bez głowy, że tak obrazowo powiem, w skrajnych sytuacjach. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, w wielu miejscach, no to jak w Czechach, bo mamy blisko, w wielu miejscach można owszem wejść z psem, ale musi mieć założony kaganiec.
1: No i to ma być kaganiec, a nie to urządzenie, którego używają lekarze, weterynarii i to jest taka tuba, w której pies nie może oddychać, czyli wymieniać temperatury.
0: Dokładnie tak, bo to kiedyś już rozmawialiśmy, także przypominamy, kaganiec normalny, nie kaganiec weterynaryjny. Weterynaryjny kaganiec jest dla weterynarzy.
1: Z pewnością jest jeszcze wiele wątków, o których nie porozmawialiśmy. Jeżeli może ktoś z Państwa ma jakieś pytania i chciałby, żebyśmy o tym porozmawiali, to proszę bardzo, z przyjemnością spotkam się z naszym gościem. Jeszcze raz proszę do mnie napisać w razie pytań, ewentualnie jakieś polemiki. Zawsze podejmiemy ten wątek. Adres poczty radiowej jak zawsze krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. A naszym gościem był psi behawiorysta, wielbiciel Australii, człowiek wielu talentów, z którym mam nadzieję jeszcze nie raz będziemy mogli porozmawiać, Przemysław Pawlik z Nysy. Bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Przy rodzinnym stole.

0: Słuchają Państwo nocnego programu Radia Opole w pasmach FM w internecie. Jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+, na zegarach 23:00, wiadomości wieczorne. A w nich jest komunikat ukraińskiego MSZ o nadaniu jednej z jednostek imienia bohaterów ukraińskiej powstańczej armii. Obniżone stawki VAT-u i akcyzy na paliwa tylko do 15 czerwca. Gmina Branice buduje 25-metrową wieżę widokową na Baraniej Kopie.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Rozpoczynamy od powiatu strzeleckiego. Jedna osoba została poszkodowana po zderzeniu dwóch samochodów osobowych, do czego doszło na odcinku wojewódzkiej 426 w Piotrówce w powiecie strzeleckim. Działania służb w tym miejscu już dobiegają końca. Przejazd obecnie bez żadnych problemów.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Na polsko-ukraińskiej kłótni o przeszłość zyska tylko Putin. Tak wicepremier Radosław Sikorski komentuje decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohatera ukraińskiej powstańczej armii. W związku z tym faktem prezydent zaproponował odebranie prezydentowi Ukrainy orderu Urobiałego. Taka jest prerogatywa głowy państwa, wyjaśniał w Sopocie minister spraw zagranicznych.
2: Jestem rozczarowany tym, że prezydent Zełenski nie uwzględnił naszej wrażliwości historycznej, ale sądzę, że premier Donald Tusk już to podsumował celnie, że jeśli się pokłócimy o przeszłość, to kto inny narzuci nam przyszłość.
0: Tymczasem ukraiński MSZ wydał oświadczenie, w którym stwierdza, że obecnie dla ukraińskich żołnierzy ukraińska powstańcza armia symbolizuje wyłącznie opór wobec imperialnej polityki Moskwy.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Obniżone stawki VAT-u i akcyzy na paliwa tylko do 15 czerwca. W Dzienniku Ustaw opublikowano w tym tygodniu rozporządzenie, które utrzymuje rządowy program ceny paliwa niżej. Jednocześnie resort energetyki wykluczył przedłużenie go na całe wakacje. W jego ramach, przypomnijmy, weekend przynosi znaczne obniżki cen paliw. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,16 zł, za litr oleju napędowego nie więcej niż 6,37 zł.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Rozpoczyna się sprawdzanie pod kątem formalnym propozycji złożonych w ramach budżetu obywatelskiego Opola, w którym na pomysły mieszkańców przygotowano w tym roku w miejskim planie finansowym 8 600 000 zł, w tym 2 miliony na projekty ogólnomiejskie, reszta na pomysły zgłaszane w poszczególnych dzielnicach. Listę projektów, które trafią pod głosowanie, mamy poznać w ostatniej dekadzie września.
3: Co prawda obszar.
0: Gmina Branice buduje 25-metrową wieżę widokową na Baraniej Kopie. To najwyższy punkt w okolicy, mierzy 416 metrów nad poziomem morza. Ta nowa atrakcja turystyczna, czyli druga wieża po Włodzininie, ma być gotowa do końca roku, zapewnił naszego reportera burmistrz Branic Sebastian Baca.
4: Życzliwych dla naszego pomysłu zlokalizowania właśnie tam wieży widokowej. Udało się pozyskać teren, na którym ta wieża stanie. Ciekawa konstrukcja wzorowana na wieży w pogrzebieniu, która z daleka będzie się odbijała na taki złoty kolor.
0: A w samych Głubczycach do końca roku potrwa modernizacja hali sportowej przy ulicy Olimpijskiej. W tym tygodniu doszło do podpisania umowy z wykonawcą. Inwestycja za ponad 3,5 miliona złotych, blisko połowie ma dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
1: Światowe agencje informują.
0: Kazachstan jest gotowy składować irańskie zasoby nisko wzbogaconego uranu w razie podpisania porozumienia pokojowego Teheran-Waszyngton. To zadeklarował w wywiadzie dla Financial Times szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi. W stolicy Kazachstanu Astanie spotkał się z prezydentem tego kraju. W Czechach trwa Noc Kościołów. Zainteresowanie jest gigantyczne. To okazja, by zwiedzić świątynię z przewodnikiem i zajrzeć w niedostępne zwykle miejsca. Zwiedzaniu towarzyszą koncerty oraz wystawy. W wydarzeniu biorą udział prawie 2000 kaplic i kościołów w całym kraju.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W Opolu całkiem przyjemna temperatura, 15 stopni. W nocy początkowo zachmurzenie małe. Nad ranem spodziewamy się stopniowego wzrostu zachmurzenia, aż do wystąpienia niewielkich, przelotnych opadów deszczu. Temperatury minimalne od 10 do 12 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu. Sobota, zachmurzenie duże z przelotnym deszczem, miejscami także burze. Wszystko to przy temperaturach maksymalnych od 21 do 23 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z północnego zachodu. Dziękuję, spokojnej, dobrej nocy, do usłyszenia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Dobry wieczór, witam w audycji Gorączka Piątkowej Nocy przy mikrofonie Agnieszka Kurenda-Schmidt. A dziś, drodzy Państwo, poznamy kolejny rozdział twórczości Lolly Young i jej singiel From Down Here, który powstał we współpracy z Jamesem Blake'iem i jest pierwszą premierą tej artystki po jej spektakularnych sukcesach w roku 2025. Powiemy także o polskim zespole Tant Freaky, który ma szansę wystąpić na scenie Montreux Jazz Festival, czyli jednego z najbardziej prestiżowych wydarzeń muzycznych na świecie. Szczegóły już za moment. Zostańcie Państwo z Radiem Opole.

Utwór Skin to jest pierwsza premiera Alessi Rose od czasu wydania wersji deluxe epki Voyeur z listopada zeszłego roku. I to jest piosenka, która opowiada o zagubieniu, o takim emocjonalnym napięciu, które wynika z prób spełnienia oczekiwań innych kosztem własnej tożsamości. Muzycznie ten utwór rozwija się od subtelnego fortepianu i delikatnego wokalu po bardzo energetyczne brzmienie gitar i syntezatorów, ale też dynamicznej perkusji. Jak podkreśla sama artystka, Skin powstało w przełomowym momencie ich życia. To jest zapis jej wewnętrznych zmagań związanych m.in. z potrzebą akceptacji. Utwór jest dla niej formą uświadomienia sobie, że próba bycia wszystkim dla wszystkich prowadzi do utraty siebie, a prawdziwym wyzwaniem jest nauczyć się żyć w zgodzie ze sobą. Po bardzo udanym 2025 roku, w którym Rose koncertowała u boku Dua Lipy, teraz zapowiada bardzo intensywny sezon festiwalowy. Dziś jest w Polsce i występuje na Orange Warsaw Festiwalu jako jedna z gwiazd tego wydarzenia.

14 sierpnia ma się ukazać nowy album Lukasa Grahama zatytułowany Good Times i wraz z ogłoszeniem premiery ten artysta udostępnił bardzo energetyczny utwór o drugich szansach, o akceptowaniu błędów, o próbie stawania się lepszą wersją siebie. Second Chance, bo taki nosi tytuł, to bardzo wyrazisty, folkowo-popowy utwór z mocnym, chwytliwym refrenem. Według zapowiedzi nowy materiał ma być bardzo osobisty, ma nawiązywać do muzycznych korzeni wokalisty związanych z jego dorastaniem w Kopenhadze. Good Times ma być też takim powrotem do irlandzkiego dziedzictwa jego ojca, który miał ogromny wpływ na pierwsze muzyczne doświadczenia Lukasa, no i zaszczepił w nim miłość do folkowych brzmień. Album powstawał we współpracy z grupą cenionych muzyków nagrywających w Nashville i Nowym Jorku, z których wielu było związanych właśnie ze środowiskiem ojca Lukasa. No i dzięki temu projekt ten jest silnie osadzony w tej celtyckiej tradycji, co nadaje mu bardzo wyjątkowy, autentyczny charakter.

Lola Young konsekwentnie buduje swoją pozycję na muzycznej scenie. Niewątpliwie jest jedną z bardziej wyrazistych artystek młodego pokolenia. A pod koniec tego miesiąca Lola zaprezentowała swój nowy singiel From Down Here, który jest bardzo intymny, emocjonalny, utrzymany oczywiście w jej charakterystycznym stylu, którym łączy alternatywny pop z taką soulową wrażliwością. Nowy singiel porusza temat zagubienia, presji i poszukiwania własnej tożsamości, podkreślając jednocześnie autentyczność, z której Lola jest znana. Do utworu powstał również bardzo sugestywny, minimalistyczny klip, który jest oczywiście do obejrzenia w internecie, no i który wzmacnia tę atmosferę napięcia, które jest obecne w twórczości Loli. Posłuchajmy jej najnowszego singla From Down Here.

Miles Senko znów daje nam powody, by o nim mówić, a tym powodem jest nowy singiel Standing in My Place, czyli bardzo subtelna, bardzo emocjonalna kompozycja o relacjach, o poszukiwaniu własnego miejsca, utrzymana w charakterystycznym, bardzo organicznym stylu wokalisty. Utwór opiera się na minimalistycznej produkcji, jest tutaj wyrafinowana sekcja rytmiczna, ciepły wokal Milesa. No i artysta po raz kolejny pokazuje, że siłą jego muzyki jest właśnie przestrzeń, emocje, a nie rozbudowane aranżacje czy radiowa dynamika. Ten singiel świetnie wpisuje się w konsekwentnie rozwijany u niego kierunek łączący soul, jazz, funk z taką nowoczesną wrażliwością. W jego brzmieniu słychać zarówno inspirację klasyką Motown, jak i wpływy neo-soulu, ale też tej europejskiej sceny jazzowej. No a dzięki albumom takim jak Born in Black and White, Jazz Been Me czy Memories of Love zdobył uznanie już w całej Europie i myślę, że jego twórczość z pewnością ma szansę trafić do słuchaczy, którzy właśnie szukają tej autentyczności i muzycznej jakości.

Polski zespół Tant Freaky stanął przed ogromną szansą na międzynarodowy przełom, a to dlatego, że znalazł się w gronie finalistów konkursu, którego nagrodą jest występ na prestiżowym Montreux Jazz Festival. O tym, czy ta polska formacja pojawi się na tej legendarnej scenie, zadecydują głosy publiczności. A jak wiadomo, Montreux Jazz Festival od lat gromadzi największe gwiazdy światowej muzyki. Dla młodych artystów jest to wyjątkowa okazja do zaistnienia na światowej scenie. W przeszłości występowali tam m.in. Prince, David Bowie czy Nina Simone, co tylko podkreśla rangę tego miejsca. A zespół Tant Freaky wyróżnia się na pewno oryginalnym stylem łączącym funk, jazz i alternatywę z nowoczesnym brzmieniem, bardzo wyrazistym groove'em. Zespół buduje swoją tożsamość i przyciąga publiczność właśnie energicznymi koncertami, ale też takim świeżym podejściem do muzyki. I co istotne, jego członkowie pochodzą, drodzy Państwo, z Jeleniej Góry, także Wrocławia, więc mam nadzieję, że tutaj to wsparcie z Dolnego Śląska i Śląska będzie duże. Sam awans do finału to oczywiście ogromne osiągnięcie, jednak już teraz kluczowe jest to wsparcie. Każdy głos może przybliżyć grupę do występu na tej najważniejszej scenie świata, no i może otworzyć drzwi do międzynarodowej kariery. Dodam tylko, że głosowanie trwa tylko do 31 maja, także wszystko w Państwa rękach.

Na chwilę odchodzimy od jazzowo-soulowych klimatów, bo oto pojawi się na naszej radiowej playliście Will Swinton z alternatywnej sceny Nowej Zelandii. Will opublikował właśnie swój nowy singiel Only Once, który jest bardzo emocjonalnym, gitarowym utworem o intensywnym i wręcz uzależniającym uczuciu, które balansuje gdzieś między euforią a desperacją. Premiera pojawia się w dość ważnym momencie kariery tego artysty, bo po ogłoszeniu jego występu na Lollapaloozie w Chicago, ale też koncertach u boku MGK. Jeśli chodzi o ten nowy utwór Only Once, to jest bardzo emocjonalny, gitarowy utwór, który opowiada o potrzebie bliskości, o uzależnieniu od relacji, nawet jeśli opiera się ona na złudzeniach. Singiel kontynuuje kierunek znany z wcześniejszych jego singli Better Off czy Find a Way. No i potwierdza, że Swinton bardzo konsekwentnie buduje to własne rozpoznawalne brzmienie. Rośnie jego popularność, wsparcie artystów, ale też mediów. No i kolejne koncerty sprawiają, że jego pozycja na międzynarodowej scenie szybko się umacnia.

0: Dobry wieczór, tu Opole, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o zdrowiu psychicznym młodych ludzi. Z czego wynika tak duża podatność chociażby na depresję czy różnego rodzaju zaburzenia? O tym dzisiaj będzie mówić dr Elżbieta Zubrzycka, psycholog. Zanim ten temat na antenie Radia Opole, zaczynamy od przeglądu informacji. To ma być dodatkowy magnes przyciągający turystów. W przyszłym roku w Bielsku Podlaskim ma działać Muzeum Filmu Znachor. Powstanie w budynku znanym z tego filmu, który mieści się przy Placu Ratuszowym 9. Będzie to jednostka Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
1: Film cieszy się cały czas ogromną popularnością. Mamy taką informację od analityków turystycznych, że takie muzeum cieszyłoby się ogromnym zainteresowaniem.
2: Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek.
1: Wnętrze tego domu będzie m.in. zaaranżowane na wnętrze tych starych chałup, które były w filmie Znachor. Tam zbudujemy również kawiarnię. Będzie można tam zaznajomić się z historią filmu.
3: Muzeum Bielsko-Podlaskim zyskuje nowe możliwości rozwoju dzięki tej inwestycji.
2: Dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku Waldemar Wilczewski.
3: Będziemy mogli przyciągnąć osoby, które często do tej pory do muzeum nie zaglądały. Chcemy postawić też na to, co chociażby się działo wokół ciągle ważnego wydarzenia dla mieszkańców Bielska przed już ponad 40 laty kręcenia filmu Znachor w reżyserii Jerzego Hochmana.
4: Ja bardzo się cieszę, że sprawę budynku doprowadzamy do końca.
2: Wicemarszałek Marek Malinowski.
4: Pieniądze na kulturę muszą być, bo to stanowi o naszej tożsamości.
0: Na remont drewnianego budynku w centrum Bielska Podlaskiego Muzeum Podlaskie dostało 2 700 000 zł. To z programu rządowego Polski Ład. Dzięki tym pieniądzom wymieniony będzie dach i okna, a także instalacja kanalizacyjna. Dom będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wartość całej inwestycji to 3,5 miliona złotych. A teraz przenosimy się do Radomia, tam ciekawe wydarzenie w weekend. Budzą podziw, niedowierzanie, zachwycają, wzruszają. Najbliższy weekend iluzjoniści, lalkarze, połykacze ognia z całego świata zjadą właśnie do Radomia. W tym mieście po raz 15 odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji. Przed publicznością wystąpi wielu znakomitych twórców. To będzie magiczny, pełen wrażeń weekend, zapowiada organizator festiwalu, iluzjonista Adrian Pruski.
5: Gaku the Drummer to jedyny w swoim rodzaju artysta, który prezentuje żonglerkę i grę na perkusji. Pochodzi z Japonii. Jego przyjaciel z odrębnym pokazem familijnym, stricte dla dzieci, dla rodzin, Tenta Show. Festiwal zakończy się finałowym pokazem Fire Show.
0: Zdaniem prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego festiwal jest okazją do spotkań, rozmów i wspólnego spędzania czasu.
6: Przez 2 dni będziemy mogli podziwiać wielkich mistrzów, będziemy mogli tak naprawdę chłonąć tę sztukę uliczną, ale też, co jest wyjątkowe, będziemy mogli się integrować. To jedno z takich wydarzeń, które naprawdę pokazuje, że budujemy jedną radomską, wielką, naszą samorządową wspólnotę.
0: A w tym festiwalu w Radomiu w pokazach wezmą udział artyści uliczni z Polski, Nowej Zelandii i Tajlandii. To już ten weekend, przypomnijmy. I na koniec o targach książki, międzynarodowych targach książki w Warszawie. Mamy tam ponad 600 wystawców z 33 krajów. To na stadionie PGE Narodowy. Wydawnictwa przygotowały premiery i promocje. Czytelnicy mogą spotkać się z ulubionymi autorami i autorkami. Swoje stoisko na targach ma Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Jej przedstawiciel Adam Kotecki mówi, że można tam znaleźć unikatowe publikacje, a także przedpremierowe wydawnictwo.
7: Mamy, jak zawsze zresztą na targach książki, specjalną promocję dla naszych klientów, czyli do minus 30% na prawie wszystkie wydawnictwa. W tym bardzo świetną premierę Mieczysława Kosza o tytule Ikar, a na targach jest o tyle atrakcyjne, że można kupić przed datą premiery, bo data premiery jest 12 czerwca.
0: Na stoisku Agencji Muzycznej Polskiego Radia można też znaleźć wyjątkową płytę Tomasza Stańki w wersji winylowej i na CD. Swoje publikacje prezentują też instytucje kultury, m.in. Teatr Narodowy. Anna Pękala z działu promocji teatru podkreśla, że to najstarsze wydawnictwo w Polsce. Zaczęło działać wraz z powstaniem instytucji, czyli w roku 1765.
8: To jest idealne miejsce, żeby pokazać, że jako Teatr Narodowy nie tylko i wyłącznie pokazujemy spektakle, prezentujemy natomiast również bogaty program wydawniczy. Mamy wydawnictwa powiązane z Teatrem Narodowym i nie tylko, również taką naszą działalnością edukacyjną, ponieważ mamy również publikacje poświęcone wykładom otwartym, ale oczywiście główny nacisk kładziemy na postaci powiązane z Teatrem Narodowym.
0: Czyli m.in. biografię Jerzego Grzegorzewskiego, Kazimierza Dejmka czy Ireny Eichlerówny. Na targach zaproszeni goście z zagranicy to m.in. osoby z Ukrainy, Włoch, Korei Południowej. Wydarzenie na PGE Narodowym potrwa do niedzieli włącznie. A za chwilę wspomniana już rozmowa z dr Elżbietą Zubrzycką, psychologiem o młodzieży i zdrowiu psychicznym.

0: dzisiaj zaczynamy wspomnianą już rozmowę z psychologiem dr Elżbietą Zubrzycką o tym, w jakiej kondycji psychicznej są dzisiaj młodzi ludzie.
1: Ja myślę, że to jest niezwykle skomplikowane, co myśmy urządzili tym młodym ludziom. W tym okresie dorastania, kiedy oni chcą być coraz bardziej samodzielni i właściwie powinniśmy im pozwalać na ogromną samodzielność, no tak patrząc, pilnując z boku. Spójrzmy, jak to wyglądało w prymitywnych plemionach, dojrzewanie młodych ludzi, przechodzenie do roli wojownika, jeżeli chodzi o chłopców, czy dojrzałej kobiety, jeżeli chodzi o dziewczęta. U nas właśnie nie ma takiej fazy. I ta młodzież jest, uważam, że w dużym stopniu pozostawiona sama sobie, bo kiedy ona wchodzi w ten okres 12 lat i zaczynają się te ogromne zmiany w ciele, to jest ogromne obciążenie, dlatego że oni brzydną. Zaczynają mieć jakieś na twarzy czerwone kropki, których się okropnie wstydzą. Chłopakom około 16 lat rosną wielkie nosy i potem to nabierze z powrotem proporcji, ale na razie jest brzydko, tak? Ten 12 lat, ten okres pokwitania, robią się jak pająki, długie ręce, długie nogi, potem sięgają po szklankę, jeszcze nie wiedzą, że mają takie długie ręce, to ją strądzają ze stołu, no to czują, że są tacy niezgrabni, blejacy. I to jest taki właściwie duża przemiana fizyczna, to się też wiąże z pewnymi bolesnościami przy tym wzroście, to się też ta skóra poci, oni dużo dostają takich negatywnych informacji o sobie, zamiast żebyśmy im pomogli. Więc dużo jest takich rzeczy, które się bardzo mocno zmieniają i nie tylko od strony biologicznej, ale dla dziewcząt na przykład często jest bardzo trudne zaakceptowanie tych bioderek, tych biuścików, które się pojawiają. To już mam być taka gotowa do porodu, to może i do seksu. No, bardzo wiele z nich nie jest zupełnie gotowych do myślenia o sobie w tych kategoriach. Odwracają lustra tyłem, albo też właśnie próbują się z jakimiś takimi kobiecościami i tymi strasznymi wzorcami, które są im proponowane w najróżniejszych okolicznościach. Więc to do tego, oprócz tego tych fizycznych zmian dochodzą oczywiście psychiczne. Dzieci wyrastają, zaczynają być krytyczne. Dotychczas były takie radośnie dziecięce gdzieś do tego 12 roku życia. I nagle zaczyna się myślenie o różnych rzeczy. Zaczyna się pojawiać pojęcie śmierci, ale także porównywanie się z innymi. Myślenie o przyszłości i co dalej. Do jakiej ja szkoły pójdę? Do jakiej szkoły pójdą moi rówieśnicy? Jakie ja mam szanse w mojej rodzinie? Jakie szanse mają inni? Co moja rodzina mi dała? Co inne rodziny innym dała? Jakie ja mam perspektywy? Jakie oni? Zaczyna się pojawiać dużo złości, zazdrości, urazu, że może nie było nam tak dobrze jak komuś innemu. Gdzieś coś trzeba z tymi uczuciami zrobić, więc taka złość na innych może się wyrażać w jakichś zachowaniach, czy buntowniczych, czy takich niszczących kogoś. Zaczynamy widzieć, na przykład, że nasi rodzice, no powiedzmy, że mniej o nas dbają niż ktoś inny, no to jak mamusia całuje syneczka na do widzenia, no to ja ci pokażę. Ja się źle czuję, też będziesz się źle czuł, tak? Ciebie przywieźli Mercedesem, a mój tata jeździ na rowerze. No to ja ci pokażę, da chcecie tego Mercedesa. Także jest bardzo dużo też takich bardzo silnych uczuć właśnie wynikających z porównywania się i też z szacowania swoich szans na przyszłość. Czy ten szacunek jest dobry, czy zły, to jest znowu inna sprawa. Co myśmy tym dzieciakom zdążyli powiedzieć? Bo negatywne myśli o sobie nie są myślami danej osoby. One są wtłoczone do głowy przez otoczenie. Jako że dziecko w swoim naturalnym rozwoju nie może nic wymyślić o sobie negatywnego, dopóki mu tego nie powiedzą. Jak my poprzez wychowanie, także przez często dzieci depresyjne pochodzą z rodzin depresyjnych, już mamy sposób patrzenia i myślenia o życiu i te trzy takie filary złego samopoczucia, to znaczy negatywny stosunek do siebie, do świata i do przyszłości, charakteryzuje coraz większą grupę dzieciaków. Mówi się o tym dużo, że my jesteśmy narzekającym krajem, ale też jesteśmy bardzo mobilizowani do tego narzekania, no chociażby przez polityczne działania, które nam ciągle pokazują, jak nam jest źle i głosujcie na tych, z którymi będzie wam lepiej. Więc od wielu, wielu lat jesteśmy uczeni zauważania rzeczy złych, nawet jeżeli w rzeczywistości jest nam dużo lepiej niż było dawniej, ale tego nie widzimy. I przekazujemy tę negatywną postawę tej młodzieży. I teraz się szacuje, że z nastolatków co trzeci może mieć depresję. Przecież to stawia włosy dęba na głowie. Co się dzieje?
0: A przynajmniej objawy depresyjne.
1: No, objawy, jak jest dym, to musi być ogień. Mhm. Więc to jest też coś takiego, jak popatrzymy, na przykład w jaki sposób dzieciaki są traktowane w szkole. No, idą do tej szkoły jako tam siedmiolatkowie czy sześciolatkowie. Mają 45-minutowe lekcje, 10-minutowe przerwy. Potem mają 19 lat i są w klasie maturalnej. I mają 45-minutowe lekcje i 10-minutowe przerwy. I nie wolno opuszczać terenu szkoły, bo przecież nie mogą wziąć 19-letni ludzie za siebie odpowiedzialności, mimo że mają dowód osobisty, mogą głosować w wyborach. Nie wolno opuszczać terenu szkoły. A jeżeli pójdzie ze szkołą do kina, to nawet jeżeli wraca koło własnego domu, to musi pójść do szkoły, ze szkoły go zwolnią, bo wtedy szkoła już nie bierze odpowiedzialności.
0: Jak zakład penitencjarny.
1: Jak zakład penitencjarny. I w ogóle te przepisy dotyczące bezpieczeństwa zaczynają nas kompletnie pozbawiać jakiegoś umiejętności brania odpowiedzialności za siebie. No dzieciaki od pewnego wieku, no muszą brać odpowiedzialność też za siebie. I właściwie jedynym dowodem na to w tej chwili, że człowiek osiąga pełnoletność, że jakąś przychodzi jakąś granicę dzieciństwa, to jest wódka i prawo jazdy. Nagle można pójść do sklepu i kupić sobie alkohol. No i to jest właśnie taka nagroda za to, że jesteś duży. A druga rzecz, no to dobrze, no prawo jazdy robisz, możesz jeździć samochodem samodzielnie, normalne prawo jazdy. I nie ma właściwie żadnego innego sposobu pokazania młodej osobie, czy ona sobie, że ona przekroczyła jakiś próg. No bo tak jak mówię, no w szkole dalej ma 45-minutowe lekcje i jej nic nie wolno. I jest tak samo jak wtedy, kiedy miało 6 czy 7 latek. Mhm. I potem przychodzi ta matura, nie wiem dlaczego ktoś nazywa to egzaminem dojrzałości. Przecież jaka dojrzałość, jeżeli jestem dalej traktowana jak pierwszoklasista, będąc w 12 klasie?
0: No tak, ale też to chodzi presja otoczenia, często rodziców, też takie wewnętrzne czasem ambicje młodych ludzi i to jest ogromny stres związany ze szkołą, gdzie się tych młodych ludzi ocenia się przy innych. Ja mam takie doświadczenia, że kiedy nagrywam rozmowę z młodymi ludźmi, to jest mi bardzo trudno jakby nawiązać dłuższy dialog, bo oni się boją wypowiadać, bo są przyzwyczajeni do tego, że ktoś ich ocenia i szuka błędu. Jak popełnią błąd, dostają negatywną ocenę.
1: Tak, to jest tragedia. I to, jak to zmienić, właśnie należałoby to zrobić natychmiast, ale kto jest do tego gotowy, żeby naprawdę przeprowadzić głęboką reformę w głowach nie tylko szkolnych, ale rodziców naszego życia na co dzień. Bo jak my się zastanowimy, jak my się odnosimy do tych dzieciaków. Najpierw je wyzywamy, wyśmiewamy, poniżamy, szydzimy z nich. Potem one z tym samym przychodzą do szkoły i z im trudniejszej rodziny dziecko przychodzi do szkoły, tym bardziej narzuca klasie ten styl bycia. Psychologowie nazywają to socjalizacją. Ja uważam, że to jest demoralizacja. I przebywanie w klasie szkolnej to właściwie jest konieczność dla dziecka, które wyszło z rodziny, gdzie było kochane i gdzie było dużo na nie uważności. Nie mówię, że rozpuszczane, ale po prostu, gdzie rodzice zachowywali się jak rodzice, trafia do środowiska, w którym nagle ona się musi nauczyć współżyć, obniżyć swoje loty do dzieci, które rodzice zapomnieli wychować. A chociaż przedszkola bardzo dużo robią, żeby wyrównać tę umiejętność współżycia społecznego, żeby te dzieci się nie biły, żeby umiały rozmawiać, żeby były komunikacja bez przemocy i takie różne rzeczy. No ale za mało mają tego wsparcia dookoła. Samo przedszkole nie wychowa za rodziców tych dzieci.
0: Myślę, że to jest mądre przedszkole.
1: Ja myślę, że jest bardzo dużo bardzo mądrych przedszkoli.
0: Tak?
1: Tak mi się wydaje. No oczywiście nie robiłam żadnych badań statystycznych na ten temat, ale wydaje mi się, że to jest też tak, że żeby pracować z małymi dziećmi, czy to w przedszkolu, czy nauczanie początkowe, to te dzieci trzeba kochać, bo inaczej człowiek nie wytrzyma. Po 3 dniach ucieknie z wrzaskiem z tej instytucji, w której pracuje. Ze starszymi dziećmi można ich nie znosić i je nauczać. Natomiast z tymi małymi nie. Ja dużo chodzę na różne jakieś tam spotkania, to no może też jak mnie zapraszają, to są już miejsca, gdzie więcej robią dla tych dzieci może niż inni, ale spotykam bardzo dużo naprawdę oddanych, świetnych nauczycieli. Także w tym młodszym wieku starają się oni pewnie nadrobić, ale nie ma czegoś takiego jak absolutny zakaz, zero przemocy w szkole. Nie mówi się głupi. Nie wyśmiewa się, nie zrzuca się piórnika z ławki, nie zabiera się komuś czapki, nie rzuca się nią od kolegi do kolegi, żeby on za nią biegał. Nie wyśmiewa się z dziewczynek czy z chłopaków za cokolwiek. Po prostu nie i już. I właśnie to powinniśmy wprowadzić, bo jak się nad tym głębiej zastanowić, to potem się okazuje, że takie najbardziej częste zaburzenia, które dotyczą nas dorosłych, a utrwaliły się, zaczęły się w tym wczesnym dzieciństwie, a potem przez ten okres młodości były utrwalane, to jest przy... Lęki przed atakami paniki, lęki przed ludźmi oceną, wystąpieniami publicznymi, które się sprowadzają do tego, że strach wsiąść do autobusu, bo na mnie patrzą, to od razu źle myślą. Przez tą agorafobię, czyli lęk przed właśnie atakiem paniki na zewnątrz, czy depresja. U podłoża tych zaburzeń, które są niezwykle częste, które, kto wie, czy nie należałoby powiedzieć, że może nawet do 50% ludzi dotyczą, u podłoża tego jest lęk przed wyśmianiem, przed wstydem, przed poniżeniem się, przed kompromitacją. Czyli my tym wyszydzaniem, tą próbą kontroli jednego nad drugim przez takie właśnie wyzywanie, wyśmiewanie, doprowadzamy do tego, że to nie tylko dzieci się wyzywają. Ci dorośli potem panicznie się boją każdego oskarżenia i każdej oceny i to, co pani mówi, że maturzyści, trudno z nimi rozmawiać, bo oni się strasznie boją też oceny i negatywnej opinii. No, to jest, znaczy my jesteśmy społeczeństwem, które niszczy swoją młodzież i tak było pewnie od pokoleń. Tylko może teraz zaczynamy być tego świadomi.
0: No tak, ale tak sobie myślę, że popełnianie błędów jest naturalnym procesem uczenia się. Nie da się czegoś nauczyć bez popełniania błędów. Natomiast kiedy dostaje się jedynki, dwóje, niskie stopnie, no to wówczas to jest jakby kara za to, że się popełniło błąd, który jest jednak z drugiej strony niezbędny do tego, żeby się czegoś nauczyć. Po co są oceny? Czy one są potrzebne?
1: Ja myślę, że oceny są potrzebne, żeby oceniać postęp nasz własny do tego, co robiliśmy tydzień temu. I żeby nam można było powiedzieć, o widzisz, rozwiązywałeś ułamek w zeszłym tygodniu przez 2 godziny ten ułamek, a teraz robisz to po prostu od ręki, albo tam nauczyłeś się rysować kółko równo, a może kotek ma już i ogon i uszy. No, wszystko mi jedno. Tak chodzi mi o to, że jest jakiś przyrost. Czy w bieganiu na 100 metrów, czy w rysowaniu kotka, czy w liczeniu ułamków, czy w pisaniu języka polskiego, może większe bogactwo słów. I gdybyśmy mogli doprowadzić do tego, żeby wyrzucić czerwone, a wprowadzić zielone i dzieciom cały czas podkreślać, co zrobiły dobrze. My byśmy zmienili ich psychikę. Oczywiście nauczycielom byłoby trudno się przestawić na podkreślanie zielonym. Popatrz, jak użyłeś ciekawego słowa, zobacz, jak ładnie to sformułowałeś, zobacz, jaką masz świetną myśl, a tu jak ci dobrze poszło, a tu jakie masz świetne skojarzenie. Czyli wyszukiwanie tych plusów, ale to by zmieniło naszą psychikę dogłębnie, bo my w tej chwili, tak jak pani mówi, jesteśmy nastawieni na wychwytywanie błędów, a to jest jakiś absurd i nieporozumienie. Bo człowiek tak się właśnie uczy. Jak dziecko uczy się chodzić, teraz bija nos, przybija wargi zębami, ściera sobie czoło i pobija tam na różnych stołach. Ma śliwkę na głowie, bo wstało pod stołem, potem już wie, że nie wolno stawać pod stołem, bo stół jest za nisko. I ono w ten sposób się uczy. I wszyscy to przeszliśmy. I ono nie traci motywacji. Ono jest ciekawe świata. Jak ostatnio powiedziała moja wnuczka, która spadła z czegoś, i mama mówi, no czemu nie słuchałaś mamusi, żeby tego nie robić? Mamo, bo życie jest takie ciekawe, a ja lubię robić nowe rzeczy. I 4-letnie dziecko już sobie to uświadamia. Pewnie w przedszkolu były jakieś rozmowy, no samo by nie wymyśliło takiego, ale jak jest gotowość w tym dziecku, żeby tak ocenić swoją postawę w życiu. Ale za chwilę się dowie, że gdzie tam leziesz, białe rajstopki pobrudzisz, a co ludzie powiedzą, a nie wolno chodzić, to jest głupie chodzić po murku, a po co włazisz na ten kamień? Idź równo po chodniku. I my te dzieci, które chcą doświadczać, chcą się uczyć, ustawiamy w jakieś normy jak pociąg po szynach. Zawsze tak samo, zawsze w tym samym kierunku, żeby tylko się nikomu nie narazić na śmieszność, bo co ludzie powiedzą, bo to jest głupie. Co chwilę ci rodzice tak ograniczają te swoje dzieci, bo oni też się strasznie wstydzą popełnienia błędu. Nauczyciele też nie chcą być skrytykowani. Ostatnio miałam jakieś zajęcia, taki chłopczyk po całych zajęciach, na koniec tych zajęć, proszę pani, a jak się pani nazywa? Ja mówię, ojej, dobrze, że mi przypomniałeś. Ja rzeczywiście się nie przedstawiłam na początku zajęć. Tak nie można. A te panie nauczycielki były oburzone na to dziecko, że ono zadaje takie pytanie, bo one źle wypadną, że ich dzieci zadają złe pytania, tak? I one bardzo pięknie się tymi dziećmi zajmowały. Te dzieci były śmiałe, one mnie pytały, one były w konwersacji, więc to nie są zastraszone dzieci. Ale te nauczycielki są zastraszone opinią zewnętrzną. I nawet mimo, że ja mówię, rzeczywiście nie przedstawiłam się, skąd masz wiedzieć, jak ja się nazywam? To jednak one cały czas czują, że to pytanie było niewłaściwe. I my mamy strasznie dużo tych takich obaw w sobie, ale właśnie przez to, że byliśmy ciągle krytykowani, wyśmiewani, karani. A że się powołam na profesora, może on nie profesor, ale Kena Robinsona. On kiedyś miał taki piękny wykład do nauczycieli i mówi, jak myślicie, jaki będzie świat za 5 lat? No trudno sobie go wyobrazić. A za 20? Przecież już w ogóle nie można. Już nie będzie tych zawodów, które są, pojawią się zupełnie nowe. Ten świat będzie kompletnie inny. Ale wy dzisiaj wychowujecie dzieci do tego świata za 20 lat. Więc co one muszą umieć? One muszą się umieć przystosowywać do nowych rzeczy. Przystosowywać, czyli twórczo, pomysłowo, kreatywnie rozwiązywać coraz to nowe sytuacje. A kreatywnie to znaczy co? Zrobić coś, nie mając pewności wyniku. Co z tego wyniknie? No i pewnie co drugi raz wynik będzie inny niż oczekiwany, co my dzisiaj głupio nazywamy błędem, natomiast doświadczeniem. Czyli te dzieci należałoby przede wszystkim nauczyć doświadczać, nie przejmować się wynikami, próbować dalej, tak robią małe dzieci. Małe dziecko wchodzi, spada, przewraca się i potem się uczy, jak się zachowywać, i to jest śliskie, a tamto jest szorstkie, a tamto jest kłuje. No i bo doświadcza. A my potem wycinamy w ogóle tę umiejętność z naszego życia. Mamy siedzieć, nie ruszać się, jak mamy 6-7 lat. Jeżeli się ruszamy, a cała nasza fizjologia mówi, ruszaj się, bo od tego się najbardziej rozwija mózg, od tego najbardziej się marszczy kora mózgowa. No ale nie wolno się ruszać, czyli co ze mnie wypływa, to jest złe. Ja się uczę potem, że to, co ze mnie wypływa, to jest złe, moja intuicja, moje pomysły, moje jakieś próby rozwiązania niestandardowe, to wszystko jest źle, tylko muszę nagrywać i zależeć od oceny zewnętrznej, co kończy się, myślę, w wieku dorosłym tym, że potem chodzimy do pracy i zarabiamy pieniądze, ciężko zarabiamy pieniądze, żeby kupić rzeczy, których nie potrzebujemy, żeby zadowolić ludzi, których nie lubimy. I na koniec jesteśmy niewolnikami, no bo ja muszę mieć takie buty, ja muszę mieć taką drogą bluzkę, muszę jeździć drogim samochodem, moje mieszkanie musi być takie, żeby ludziom szczęka opadła. Którym ludziom? Jakim ludziom? Najbliżsi przyjaciele chcą, żeby... Czy musimy imponować najbliższym przyjaciołom, czym innym niż tym, kim jesteśmy dla nich? Więc jakby gdzieś to jest jakby taki cały proces, który buduje w nas konsumpcjonizm, uzależnienie naszej oceny od świata zewnętrznego, od bogactwa, czy od metek, marek. Jak ja słyszę rodziny, w których nie ma co jeść, biorą kredyt, żeby dziecko kupić iPhone'a za 4000, żeby go w klasie nie wyśmiali, że ma gorszy niż inni. No przecież to już jest jakieś wynaturzenie w tym naszym podejściu do tych gadżetów, do tych materialnych spraw. Ale na pocieszenie powiem, że widzę, że zaczyna się taki trend teraz nie posiadać przedmiotów.
0: Minimalizm.
1: Taki minimalizm.
0: Ale tak sobie myślę o jeszcze jednej ważnej sprawie, że też od młodych ludzi się wymaga, żeby oni już nagle wiedzieli, co chcą robić w przyszłości.
1: 15 lat jak ma, to on ma wiedzieć, jakie ma sobie przedmioty wybrać rozszerzone w szkole. Prawda? A nie powiem, żeby one były jakoś naprawdę dogłębnie przebadane pod kątem jakichś rzeczywiście zawodowych predyspozycji. Poza tym rzeczy się budzą później. I na koniec, jak dziecko odbiera świadectwo maturalne z liceum, to ma 13 przedmiotów na tym świadectwie maturalnym. A jak się wejdzie na stronę ministerstwa, to jest prawie 800 kierunków studiów do wyboru. No to co ono wie o tym życiu? Jak ono ma wiedzieć, jakie ono ma wybrać przedmioty i co ono by chciało studiować? Kiedy ono ma 13 przedmiotów, no dobra, te na liście powtarzają się niektóre. Pewnie na każdym uniwersytecie jest ekonomia i na każdym jest historia. No to niech będziesz ma 200 kierunków do wyboru. Mhm. I co ono wie o sobie?
0: No tak, ale rodzice trochę się boją, jak młodzi ludzie, nie wiem, szukają, eksperymentują, jeszcze nie wiedzą. To jest taka nadopiekuńczość, może taka potrzeba kontroli, która też wynika z jakiejś takiej chęci ofiarowania im dobrego życia, żeby odniosły sukces te dzieci.
1: A przede wszystkim mamy w głowę nakładzioną kompletną bzdurę, mianowicie, że wyniki w nauce wskazują na to, jak ty sobie w życiu poradzisz. A okazuje się, że jest parę różnych sposobów myślenia. Szkoła promuje taki analityczno, taki chłodny, analityczny, faktograficzny.
0: Pamięciowy.
1: Data, adresa, data, zdarzenie, nazwisko, tak? Tak, pamięciowy. I ten jest akurat najmniej potrzebny po tym życiu.
0: W tych czasach.
1: Tak, ale w pracy w ogóle trzeba umieć współżyć z ludźmi, a nie konkurować z nimi o oceny. Ja nie rozumiem, dlaczego nie wolno ściągać. To było najlepsze, co ja w szkole robiłam cały czas. Myśmy wszyscy od siebie ściągali, jakoś szliśmy do przodu i nie musieliśmy się za dużo uczyć. Dużo tam było takich niepotrzebnych rzeczy. I to była piękna współpraca zespołowa. Więc ja mam do tego zupełnie inne podejście. No, ale nie mówmy tego na głos. I szkoła jest nastawiona na ten sposób uczenia się analityczny, faktograficzny, zimny. A tymczasem potem w życiu potrzebne są te cechy, które w szkole przeszkadzają. Pomysłowość. Zrobić coś inaczej niż dotąd. Albo emocjonalność. Angażować się w to, co się robi. Albo uczenie się od ludzi. Współpraca z ludźmi. Pewna logistyka i ta inteligencja praktyczna, która w szkole nie znajduje zastosowania żadnego, a tymczasem te osoby praktyczne pozakładają firmy i będą je świetnie prowadzić. Ale w szkole są uważane za mało inteligentne. Bo one myślą inaczej, one muszą doświadczać, one muszą robić rękami, one muszą poznać tę rzecz, którą robią. I wobec tego te dzieci, które w szkole osiągają bardzo dobre wyniki, a w badaniach mi niemieckich znalazłam takie wyniki, że 80% nauczycieli reprezentuje ten właśnie analityczny, faktograficzny styl myślenia. Wobec tego oni jak nawet najlepiej przygotują lekcje, to w momencie, kiedy wchodzą do klasy, stracili 80% uczniów, bo oni nie będą zainteresowani, bo nie mają inne typy inteligencji. I ci, którzy pięknie dostają te czerwone paski, w większości nie spełnią oczekiwań w nich pokładanych, bo wszyscy uważają, że czerwony pasek to jest właściwie gwarancja tego, że to dziecko osiągnie w życiu sukces. No więc nie. Potem się okazuje, że gwiazdy klasowe pracują u trójkowiczów. Bo trójkowicze się angażują emocjonalnie w to, co robią, bo oni mają na przykład dużo pomysłów praktycznych, w jaki sposób rozwiązać różne problemy, a także postępują niestandardowo i mają odwagę. Więc znajdą jakąś niszę. która jeszcze nie jest wykorzystana. Natomiast dzieci, które bardzo się pięknie uczą i mają same czerwone paski, one zwykle podlegają szkolnym zasadom. One są uległe, one są podporządkowane, one nie wystąpią przeciw. A w życiu, żeby na przykład właśnie stworzyć w firmie jakieś nowe metody działania, to trzeba zrobić inaczej niż robili wszyscy dotąd. Bo jak to się mówi, żeby osiągnąć sukces, musi być albo pierwszy, albo najlepszy, albo inny. No to czerwony pasek nie spełnia tych kryteriów, tak? No może, że pierwszy, ale w pewnym typie myślenia.
0: Może też uzależnia od aprobaty innych, takiej
1: bardzo,
0: zewnętrznej.
1: Bardzo słusznie, też bardzo uzależenia od aprobaty innych. I to ciągłe krytykowanie tej młodzieży, tak jak pani powiedziała o tych maturzystach, że przecież będziesz rowy kopać, jaki to wstyd, jak nie zdasz. Przecież to jest egzamin dojrzałości, a ty przecież jesteś w takim razie niedojrzały. A moglibyśmy im mówić, słuchaj, tyle już wiesz, doszedłeś do 12 klasy, twój umysł się rozwinął, dojrzał, tyle już masz informacji, możesz się uczyć przez skojarzenia, przez wyobraźnię, przez zabawę, przez humor. Uczenie się jest ciekawe, uczenie pogłębia twoją wiedzę. Będzie to ci wszystko sprawiać radość. Stopnie, które masz, nie mają takiego znaczenia dla twojego przyszłego życia. Owszem, matura to jest tylko i wyłącznie bilet wstępu na wyższe studia. No to nie znasz jednego przedmiotu na tej maturze. I co tragedia? Od czegoś są poprawki. Jeszcze pewnie ucząc się tylko jednego przedmiotu zobaczysz, jaki jest ciekawy, dużo się dowiesz i to cię będzie bawić. A nie znasz całej matury? Świetnie. To znaczy, że przez rok będziesz miała szansę pójść do takiej pracy, innej pracy, zobaczyć, co lubisz, czy to, co cię interesuje, bo ty już raz teoretycznie to wiedziałeś, a włóż to ręce i zobacz, czy to jest to, co chcesz robić w życiu. I potem, jak już zdasz tę maturę w drugim terminie, być może pójdziesz na takie studia, że nie stracisz 3 lat na źle wybranym kierunku studiów. Czyli właściwie każdy wynik tej matury może być sukcesem. I możemy pokazywać dobrą stronę w tym życiu. I tym dzieciom cały czas podkreślać, ile one już wiedzą, ile one już umieją, ile się nauczyły, ilu trudnych rzeczy. W naturalnej klasie prawie cały czas same powtórki. A powtórki są przyjemne, szybkie. Jak człowiek się już raz czegoś uczył, to za drugim razem uczy się tego 4 razy szybciej albo jeszcze szybciej. Więc to jest, powtórki to nie jest tak, oni mają skojarzenie z pierwszym uczeniem się materiału. To nie jest pierwszy. A poza tym właśnie pierwszy raz materiał przerabiali w pierwszej klasie. Ale teraz te 2 czy 3 lata więcej, ten umysł już jest inny. Ile on innych rzeczy wie? To już jest cała sieć informacji, do których można sięgać. I można do nich mówić w taki sposób, żeby ich wspierać. Ja ostatnio miałam spotkanie z maturzystami. Właśnie mówiłam o tym, że tak jesteśmy, są zachęcani do nauki, no, przez rodziców i nauczycieli, którzy przelewają na nich swoje lęki. Ostatnio miałam spotkanie z maturzystami. No i opowiadam im to wszystko, właśnie jak my przelewamy na nich swoje lęki i straszymy ich, bo jak my opowiemy o swoich lękach, to nam się robi lżej. Więc nam się wydaje, że im też powiedzieliśmy coś mądrego. Oni mają swoje lęki, myśmy dorzucili im swoje i uważamy, że teraz to ich pięknie zmobilizowaliśmy i teraz będą się uczyć. Pytam, słuchajcie, ale jak wy byście chcieli być zachęcani do nauki? Co chcielibyście, żeby wam powiedzieć, żeby to was rzeczywiście motywowało? No i siedzą ci uczniowie przede mną i nie mają żadnego pomysłu. Oni nie mają żadnego doświadczenia, żeby ktoś im powiedział coś, co ich naprawdę motywuje. W końcu taka jedna dziewczynka mi, no, może żeby ktoś mi pokazał, że wierzy we mnie, że ja zdam, ale nie żeby tak bagatelizował, zdasz, każdy zdaje maturę. Tylko żeby tak powiedział, że wierzy, że ja sobie z tym poradzę i że ja na pewno zdam. I to był jedyny pomysł, co można powiedzieć wspierającego, bo to pokazuje, że oni są głównie straszeni. A kto idzie tam, gdzie jest straszno? Nikt. Więc jak straszymy tym egzaminem, to oczywiście oni odsuwają go od siebie jak najdalej do ostatniej chwili. Ale gdybyśmy właśnie mówili im rzeczy wspierające, pokazywali, jaki oni mają potencjał, ile oni już w życiu zrobili, ile niewiele zostało, żeby dokończyć ten temat przygotowania się do matury, to przecież jak pokazuje się coś takiego miłego, łatwego, w uzasadniony sposób. Bo to prawda. No to przecież wtedy człowiek ma ochotę się uczyć. No bo rzeczywiście już tak niewiele zostało do zrobienia, a potem będzie tak przyjemnie, pójdę sobie na tą maturę, słońce będzie świecić, ptaszki śpiewać, ja sobie pójdę, pochwalę się tym, co umiem. I jaki wynik by nie był, to jest sukces. No to zupełnie inne uczucia się w człowieku budzą.
0: No tak, ale też słyszę tych rodziców, którzy powiedzą, no tak, ale mój nastolatek to śpi, ogląda filmy i w ogóle nie jest zainteresowany, w ogóle nie jest zestresowany. Też takie głosy mogą się pojawić, jak usłyszą tą rozmowę.
1: Tak, i każdy tak mówi, ale każdy by chciał zdać bardzo dobrze tę maturę. Natomiast oni się czują gdzieś bezradni i nie mają poczucia bezpieczeństwa w tym wszystkim. Oni nie bardzo wiedzą, jak się do tego zabrać. Jak ja z tymi maturzystami rozmawiam, to oni też czasem są tacy jakby niezadowoleni z tego, w jaki sposób jest zorganizowane to nauczanie, te powtórki. Oni by chcieli mieć jakąś klarowniejszą informację. Niektóre szkoły mają to świetnie zorganizowane. Na przykład do każdej lekcji na końcu nauczyciel zostawia jakieś 2 czy 3 pytania i potem jak się to wszystko zbierze, to się układa w takie pytania powtórkowe dla całego materiału, który przerabiali, czy z jakiejś geografii, czy z historii. Ale w niektórych szkołach tego nie ma. Skąd ten dzieciak ma wiedzieć, jak odróżnić informacje ważnych od nieważnych? Jak ja patrzę, ja skończyłam biologię w swoim czasie, biochemię. Jak ja patrzę, w jaki sposób jest opisana replikacja DNA, czy tworzenie białek, ja nic nie rozumiem. 5 lat studiów mi nie wyjaśnia tego, co jest napisane w podręczniku. Natomiast nawrzucane tyle szczegółów, tyle nazw, one nie są powiązane ze sobą logicznie, dlaczego zostały wybrane te terminy, a nie inne terminy. To rozbija, jeżeli człowiek ma wiedzę, to jak przeczyta ten kawałek z podręcznika, to kompletnie rozbija tę wiedzę w puch. Ja już nic nie rozumiem, jak się replikuje DNA. No a jak oni mają to zrozumieć? Jak oni to mają jakieś nieprawdopodobne ilości terminów i nie wiadomo po co. Znaczy to jest najlepszy dowód na to, że ludzie, którzy piszą podręczniki, chcą całą swoją wiedzę ze studiów wrzucić ten jeden podręcznik do licealisty, bo sami nie odróżniają rzeczy ważnych od nieważnych. Bo przeszli przez szkołę, w której były szczególiki, fakty, ale nie wiemy, dlaczego są te wybrane, a nie inne, bo my nie odróżniamy rzeczy od ważnych, od nieważnych. Tylko ciągle analizujemy głębiej, głębiej, głębiej, głębiej, a jakaś synteza? Więc jak myślę sobie, że to są bardzo takie głębokie zmiany do przeprowadzenia.
0: Bardzo.
1: W tym sposobie nauczania i w traktowaniu tej młodzieży i oddaniu jej ileś odpowiedzialności za siebie.
0: Mhm. Jeśli czy mogę... się tego też boją? Oddawania swoim młodym dzieciom, młodzieży odpowiedzialności za siebie?
1: Nie wiedzą jak. Sami przeszli przez taki sam kierat. Ja miałam takie spotkanie, takie zdarzenie w moim życiu, że zobaczyłam, co to znaczy, jak... zabiera się mi odpowiedzialność za dziecko. W którymś momencie tak się moje życie ułożyło, że pojechałam z moim synem do Anglii i on miał pierwszą klasę liceum robić w tej Anglii. I najpierw złożyliśmy razem te podania do tego liceum. Po czym do niego zadzwoniono z tego liceum, żeby z nim porozmawiać. No, sprawdzali jakiś tam poziom angielskiego i tak wstępnie, co on umie, czym byłby zainteresowany. Potem ukazali się stawić w szkole określonego dnia. No, pojechaliśmy, ja biegnę z moim syneczkiem 15-letnim na to spotkanie, a pani tutorka, która z nim ma rozmawiać, mówi, a pani też przyszła? No dobrze, nie będzie pani przeszkadzać, tam jest jakiś zderek w kąciku, tam sobie pani usiądzie. I rozmawia z moim synem o szkole, doborze przedmiotów, bo tam jest inny system wyboru przedmiotów niż u nas. No ale potem jakoś rozwinęła się rozmowa. Mówię, ale jak to jest? Rodzica o nic nie pytacie? Proszę pani, on skończył gimnazjum. U nas nie ma dalej obowiązku szkolnego po gimnazjum. Jeżeli on chce się uczyć, to jest jego decyzja. Przecież pani go do niczego nie zmusi. Jeśli chce się uczyć, to on się chce uczyć. Ja rozumiem, że jest na tyle dojrzały, że wie, że rodzice mu zapewnią warunki po temu. Byłam kompletnie zbita z tropu, bo to mój 15-letni syn podpisał umowę ze szkołą, że będzie się w niej uczył i on podpisał umowę dyscyplinarną ze szkołą, jakie obowiązki są jego, jakie szkoły wobec niego. Ode mnie nikt nic nie chciał. Ja mówię, no ale jak to, przecież rodzic coś tam... A ta pani, no proszę pani, jest mu pani w stanie doradzić, jakie przedmioty on będzie studiował? Jeżeli pani jest po politechnice, to pani nic nie wie o humanistycznych. Jak pani jest po humanistycznych, nic pani nie wie o ścisłych. No to my już mamy tutaj od tego swoich specjalistów, żeby pomóc dziecku rozpoznać swoje talenty i je rozwijać. No dobrze, a jeżeli się będzie spóźniał do szkoły? Patrzy na mnie ta Angielka zdumiona, co to znaczy spóźniał, tu u nich takie słowo nie istnieje. No to my wysyłamy kogoś z opieki społecznej. No może w domu jest ktoś chory i on nie może z domu wyjść, może jakieś obowiązki na nim spoczywają, no bo jakby się, z jakiego powodu innego mógłby się spóźnić do szkoły? I to dziecko w wieku 15 lat decyduje, czy będzie się uczyło dalej, czy nie, czego się będzie uczyło, bierze na siebie odpowiedzialność, ono się umawia na coś ze szkołą, ono decyduje, że będzie odrabiać zadania domowe i tam to, co tam w tej i to, co tam jest w tej umowie zapisane. I ja to rozumiem, to jest oddanie odpowiedzialności. Nie powiem, jak ja się czułam jako matka na tym zydelku. To jest coś takiego dla nas zupełnie niezrozumiałego, ale mnie się wydaje, że tak to powinno być.
0: Mhm. Czyli z jednej strony to będzie trudne dla rodzica, ale z drugiej strony da szansę dziecku wziąć ster swojego życia we własne ręce.
1: No dokładnie tak.
0: A rodzice się tego boją, a jak ono źle wybierze, jak zrezygnuje z tej szkoły, jak go będzie interesowało coś innego, będzie sobie jeździł po świecie i podróżował.
1: No dobra, ale oni mają jakiś wpływ na to?
0: Nie wiem.
1: Można powiedzieć bardzo psychologicznie, że dziecko jest jak walizka, co włożysz, to wyjmiesz. Więc jeżeli myśmy w nim zaindukowali cały czas, że radość z nauki, czytaliśmy jakieś książki, opowiadaliśmy sobie ciekawe rzeczy, mówiliśmy, ty zobacz, co tam odkryli, a ty polecieli na księżyc, a tam takie różne jakieś tam ciekawostki o świecie, że ono jest ciekawe tego świata dalej, no to ono będzie pewnie w tym kierunku szło. Ale jeżeli na przykład dziecko na to nie ma ochoty, no przecież my go nie zmusimy, żeby się nauczył z chemii zastosowanie w przemyśle kwasu siarkowego i siarkawego.
0: Odpuścić? Co pani radzi rodzicom?
1: Szczerze mówiąc, na świat się tak szybko zmienia, że przede wszystkim w te dzieci trzeba wierzyć i pokazywać im ewentualnie dobre rzeczy, które z tego wynikną. I ja wiem, że niezwykle trudno jest wytłumaczyć dziecku, dlaczego ma się uczyć do matury. Słyszała pani kiedyś o jakimś pracodawcy, który by zapytał, co miał na maturze z angielskiego, jeżeli skończył studia?
0: Nie.
1: No ja też nie. Ja zatrudniałam w ludzi kilkaset osób w życiu, ale nigdy w życiu mi nie przyszło do głowy pytać kogoś o maturę. Natomiast jak kończył studia, jakieś szkolenia, przeszedł jakiś dodatkowy kurs,

0: bo odniósł do listu nastolatki, która napisała, że się czuje pod presją, że już ma dosyć tej presji, tych oczekiwań i ona powiedziała, że wcale nie musisz iść na studia. Zobacz, ja nie studiowałam i żyję. Jest dużo zawodów, które tych studiów nie wymagają. Trochę kontrowersyjne, ale z drugiej strony pokazujące,
1: nie pani co, ale
0: się własną drogę.
1: Ale jak się ma 19 lat, nie musi się pójść na studia. Ale być może za rok się okaże, żebym ja mogła awansować w tej firmie, to ja muszę mieć magistra. Mhm. I wtedy nagle dochodzę do wniosku, postudiowałabym, no na przykład taki przedmiot czy inny, bo on mi się okazał potrzebny, on się okazał interesujący, mnie to wciągnęło, ja
0: jest
1: to chcę
0: wiedzieć.
1: Jest
0: innego rodzaju motywacja wtedy.
1: Zupełnie inna, to jest moja dojrzała motywacja, dlaczego mi ten dyplom jest potrzebny i co naprawdę mnie interesuje. Po maturze, pamiętajmy, 13 przedmiotów, 800 kierunków studiów. Mhm. Nie mam pojęcia, co mnie interesuje. Siedziałam w ławce, nie wiem, czy mnie interesuje siedzenie w ławce 45 minut, 10 minut przerwy przez następne 12 lat. Nic nie wiem. Niczego nie dotknęłam, niczym się nie zanurzyłam. Jeżeli angażowałam się w coś, to nauczyciele tego nie lubili, bo jak mnie coś interesowało, to się angażowałam, jak mnie nie interesowało, to siedziałam tyłem, no to jestem nierówna, mam charakter niedojrzały, tak? Bo jestem emocjonalną, powiedzmy, osobą. A jeżeli jestem osobą, która jest kreatywna, no to ja rozwiązuję zadania z fizyki metodą chemiczną. Jezus Maria, albo z matematyki, nie metodą, którą dzisiaj przerabiamy. Matematyka podobno uczy myślenia. Ale trzeba robić to według standardu. I pewnego schematu. I właściwie na każdym kroku te cechy, które w życiu będą potrzebne, w szkole są niewygodne. Dziecko potem musi mieć czas, żeby odkryć. Ja spotykam się z takimi młodymi ludźmi, którzy są tacy zaskoczeni, że oni w pracy są tak bardzo doceniani, a w szkole na trójkach wędrowali z klasy do klasy. No ale oni mają ten właśnie inny typ inteligencji, w szkole nieprzydatny. A w firmie tak. No tak, także to jest bardzo wiele tutaj jest dróg i sposobów myślenia, ale ta presja może zniechęcić. No, wie pani, w latach 1950-60 odkryto opór psychologiczny. Przebadano go, opisano na wszystkie strony. Jak naciskasz, to masz zamiast reakcję przeciw. Każda presja budzi niechęć. Coś się zmieniło w społeczeństwie? Nic. Dalej wywieramy presję i ci młodzi już nie dają rady, ale to do niczego nie prowadzi, poza zniechęcaniem.
0: No rodzice robią to w wyniku własnego stresu, też ich rozumiem, bo oni się po prostu boją, chcieliby jak najlepiej, nie potrafią inaczej, sami tego doświadczyli od swoich rodziców.
1: Ale ja widzę, że jak ja rozmawiam z rodzicami i właśnie mi pokazuję takie dwa sposoby zachęcania nauki. Jeden ten, który stosują oni i nauczyciele w szkole, znaczy zastraszanie i udowadnianie dzieciakom, że są głupie, muszą się uczyć więcej, to albo we wrześniu się mówi, ty nie zdasz matury z matematyki. No przecież umarłego można nauczyć matematyki w 8 miesięcy. A ucznia w klasie nie można? I we wrześniu mu powiedzieć, że ja cię nie dopuszczę do matury?
0: Etykietowanie to jest.
1: No ale to jest nieudolność, nieumiejętność. Ten nauczyciel nie potrafi ich zachęcić, nie potrafi pokazać, że to może być ciekawe i nie potrafi nagradzać za postępy. Więc my musimy ich inaczej zachęcać. I jak tym rodzicom pokazuje się ten sposób, w który my dotąd zachęcamy, a potem dostają takiego gotowca, co ma mówić dziecku, to oni są tak zaskoczeni, bo Boże, jakie to jest rozluźniające, jak ja się uspokajam, faktycznie, jak nie znam matury, to nie jest koniec świata. To można świetnie wykorzystać. Właściwie to by się trzeba było zastanowić, czy się opłaca, żeby zdawał maturę. Że to jest jakby, to my idziemy według pewnego schematu też i my musimy nasze schematy rozłamać, żebyśmy mogli te dzieci wspierać.
0: A naszym gościem była dzisiaj dr Elżbieta Zubrzycka, psycholog. I tak kończymy audycję Dobry Wieczór Tu Opole. Za uwagę dziękuję i kłania się przy mikrofonie, życząc dobrej nocy. Katarzyna Zawadzka, do usłyszenia.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Przy rodzinnym stole.
2: Dobry wieczór. Dzisiejszą audycję zacznę od wyznania, ponieważ jestem pod wielkim wrażeniem ostatniej audycji autorstwa Magdy Szybińskiej pod tytułem Na kocią łapę i na psa urok. Było tam o zwierzętach, które latają. Natomiast dzisiaj wiemy, że podróżowanie samolotem stało się niezwykle powszechnym zjawiskiem i o tym chciałem dziś w pewnej mierze porozmawiać. Zapraszam do 23:00. Krzysztof Dobrowolski i mój gość, miłośnik zwierząt, psi behawiorysta, fotograf, miłośnik Australii, Przemysław Pawlik z Nysy.
3: Dobry wieczór Państwu.
2: No to dzisiaj pogadamy o zwierzętach, ponieważ tak się składa, że akurat pisałeś pracę na temat podróżowania zwierząt i to na duże odległości, to namówię Cię na to właśnie, żeby poopowiadać. Nie od strony może przepisów lotniczych, wymogów poszczególnych linii, przewoźników, ale od takiej, chciałbym powiedzieć, ludzkiej strony, jak to jest ze zwierzętami i dlaczego właśnie ten wątek stał się przedmiotem Twojej pracy.
3: Ten wątek stał się przedmiotem pracy z czystej ciekawości i pragmatyzmu. No na jakiś temat tą pracę trzeba było napisać. My byliśmy świeżo po jednej z podróży do Australii i tak jakby siłą rzeczy wyniknęło to z punktu A do punktu B. I przygotowywałem pracę dotyczącą przepisów, jakie należy i wymagań, jakie należy spełnić, chcąc wyjechać z psem właśnie do Australii. Więc to był bardzo konkretny aspekt bardzo wąskiego zagadnienia.
2: To rozumiem, że to było bardzo profesjonalne, ale dzisiaj nie będziesz sypał jak z rękawa paragrafów czy też pewnych wymogów, ale możesz opowiedzieć, że to jest sprawa wbrew pozorom bardzo

0: poważna, a czasem trzeba się do niej przygotować wiele tygodni wcześniej, a nawet miesięcy, bo wyspiarze, zauważyłem, są bardzo uczuleni, jeżeli chodzi o ochronę swoich terytoriów przed chorobami odzwierzęcymi, a także tymi, które atakują rośliny, czyli chodzi o przepisy epizootyczne i fitosanitarne.
1: Dokładnie tak, tylko to nie do końca jest też problem tylko tych i wyłącznie chorób, no bo przewożąc jakiekolwiek stworzenie, czy roślinę, czy żywność z danego z punktu A do punktu B, możemy przywieźć też nie tylko choroby, ale też pasożyty czy zwierzęta, które w danym ekosystemie najzwyczajniej w świecie będą zagrożeniem dla jego natywnych przedstawicieli. Świetnym przykładem, tak a propos Australii, jest jeden z żuczków, który został przywieziony w latach 50. do Australii, który miał zjadać owady, które wyjadały im plony. Rozplenił się tak, że potem trzeba było sprowadzić żabę, która, czy ropuchę, która będzie tego żuczka zjadała i nagle zrobił się problem, bo ta ropucha rozprzestrzeniała się około 100 km rocznie. Taką zdobywała powierzchnię w Australii, a jej jad spowodował niemalże całkowite wyginięcie małych drapieżników torbaczy australijskich, ponieważ nie były na ten jad uodpornione.
0: Ale to bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ gdy człowiek chce pomóc w swoim ekosystemie, to wprowadza właśnie obcy, w cudzysłowie, zbawienny gatunek, a ten pokazuje się z zupełnie innej strony. Przecież tak było na świecie nie tylko właśnie z tymi ropuchami czy tymi żuczkami, ale z zajączkami, wróblami. To później była epidemia, a były sprowadzone tylko po to, żeby tępić jakieś tam szkodniki. Okazuje się, że to z tymi szkodnikami to nie można tak postawić kropki nad i 3-4 tępimy.
1: To bardzo dokładnie pokazuje, jak my bardzo niewiele wiemy o tym, jakie są zależności w poszczególnych ekosystemach. My się tego cały czas uczymy, cały czas zdobywamy nowe informacje. To jednak nie zmienia faktu, że my cały czas jesteśmy bardzo ograniczeni wiedzowo w danym temacie. My nie jesteśmy w stanie rozwiązać albo znaleźć wszystkich powiązań między wszystkimi organizmami, mikroorganizmami, pierwotniakami, bakteriami, wirusami i tak dalej w danym ekosystemie na tyle dobrze, żeby móc bezpiecznie wprowadzić tam jakieś inne stworzenie. I czasami wielu moich znajomych na przykład bardzo się zrzymało właśnie na te przepisy fitosanitarne, do czego ja muszę wyrzucać to, tamto, owam to na lotnisku czy przy przejeździe. Na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w Australii te same przepisy obowiązują czy przy przejeżdżaniu ze stanu do stanu.
0: To opowiedz może jakoś szczegóły, bo przecież przechodziłeś przez te procedury, więc to może być bardzo ciekawe. Pamiętam opowiadanie mojego kolegi, że oględzinom, i to bardzo dokładnym, były poddane jego buty. I on na początku myślał, że może go podejrzewają o schowanie gdzieś tam pod podszewką jakichś zakazanych substancji, a okazało się, że nikt go nie podejrzewał o gangsterską działalność, tylko o niesienie nawet okruszków ziemi. To było bardzo intrygujące.
1: No dokładnie tak, z tego względu, że każde zabrudzenie, na przykład właśnie w tych podeszwach butów, ta ziemia, którą my możemy przywieźć na grunt nowy całkiem, może ze sobą zawierać zestaw pasożytów, zestaw bakterii, zestaw pierwotniaków, wirusów, czy małych stworzeń, których my gołym okiem, a niektóre i gołym okiem zobaczymy, które będą realnym zagrożeniem dla ekosystemu, w którym nie ma mechanizmu obronnego dla danego stworzenia, czy dla danego wirusa, dla danej bakterii. My to traktujemy na takiej zasadzie, co to się może stać. Natomiast z drugiej strony popatrzmy sobie na choroby na przykład roślinne, nie? Jeżeli mamy, tak jak w Australii przykładowo, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w jakimkolwiek innym miejscu, bardzo duże plantacje specjalizujące się w hodowli konkretnego gatunku jakiejś tam rośliny i przywieziemy ze sobą na przykładowo banana, który ma ze sobą jakąś tam skazę, chorobę i tak dalej, i tak dalej. I ten banan, nie daj Boże, znajdzie się gdzieś w pobliżu takiej plantacji, gdzie nie ma żadnych pestycydów czy żadnych środków, którymi w danym momencie ten farmer może tą swoją plantację ochronić, no to od momentu, kiedy dojdzie do pierwszego zarażenia, do momentu, kiedy będziemy miliardy dolarów, czy złotych, czy rupii, czy jakiejkolwiek innej waluty w plecy, to będą kwestie nie lat, tylko czasami tygodni. I ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, bo my mamy niestety tą tendencję do patrzenia nie dalej niż końcówka własnego nosa. No dla nas problem przywiezienia jednej na przykład pomarańczy, czy kawałka schabowego, jak ja to mówię. Świetnym przykładem może być przywiezienie z Polski do Australii mięsa, które w Polsce mogło mieć kontakt z ASF-em, a w Australii ta choroba w ogóle nie występuje. I teraz jeden tylko taki kawałek mięsa może spowodować, że wytępimy całą populację, czy spowodujemy konieczność wybicia całej populacji. Świetnym przykładem też będzie choroba Creutzfeldta-Jakoba, ta, na którą chorowały krowy w Anglii, która spowodowała, że Brytyjczycy musieli wybić milionowe stada. Tak samo z milionowych stad krów przecież żyją Australijczycy. Więc to jest bardzo szeroki problem i ludzie naprawdę nie zdają sobie sprawy z tego, jakie zagrożenie ze sobą niesie przywiezienie, czy jakiejś lekko nadgniłej pomarańczy, czy w ogóle jakiejkolwiek pomarańczy, czy kawałka chleba, czy ze sporyszem. Nie? Po co daleko szukać? Czy faktycznie kawałka mięsa, na którym może rozwinąć się, czy możemy przywieźć pasożyta, który w danym miejscu nie występuje? I tak a propos tych podróży z psami. Australia jest krajem uznanym za wolny od wścieklizny. Nie dlatego, że oni tej wścieklizny nie mieli, tylko dlatego, że nie dopuścili do tego, żeby ona się tam pojawiła, dzięki tym przepisom, o których poniekąd rozmawiamy.
0: Ale tutaj też Brytyjczycy chyba przodowali i to już po zakończeniu II wojny światowej, ponieważ wścieklizna była chorobą zagrażającą, chciałem powiedzieć, temu kontynentowi, tej wyspie. No i Brytyjczycy chyba wzięli się ostro za to i to jest charakterystyczne dla krajów wyspiarskich.
1: No tak, bo tam jeżeli nie występowała jakaś choroba, a jest możliwość, albo występowała i nie było możliwości jakby szybkiego jej zwalczenia, to po jej zwalczeniu musieli zadbać o to, żeby ona tam na te tereny nie wróciła. Tak a propos wścieklizny, o której wspominasz. Na terenie Unii Europejskiej mamy obowiązek szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, tak? My możemy dyskutować, czy to, że w Polsce szczepimy co rok ma sens, czy nie ma sensu, lekarze. Ja zresztą również uważam, że wystarczyłoby raz na 2 lata, skoro te szczepionki są aktywne przez 3, tak jak w całej Europie Zachodniej, że tak powiem. Ale na przykład już na Ukrainie takiego obowiązku, może inaczej, on może pewniej występuje, ale nie jest przestrzegany.
0: Ale tak między nami mówiąc trochę ciszej, u nas też średnio jest z tą solidnością.
1: To nie do końca tak jest. U nas faktycznie ten odsetek zwierząt nieszczepionych na wściekliznę jest dużo mniejszy niż na przykład na Ukrainie, czy w ogóle w krajach postsowieckich. Dlatego na przykład tam oprócz, jeżeli ktoś chce przywieźć zwierzę z Ukrainy do Polski, czy w ogóle z bloku wschodniego do Polski, oprócz zaświadczenia o tym, że pies był szczepiony na wściekliznę, musi mieć jeszcze zaświadczenie o tym, że zostało przeprowadzone badanie tak zwanego miareczkowania, żeby zobaczyć, ile tych przeciwciał przeciwko wściekliźnie ten zwierzak posiada, czy faktycznie był szczepiony. Na terenie Unii Europejskiej tego problemu nie ma, jeżeli mówimy o krajach, których łączą nas granice lądowe. To prawda, też wystarczy zaświadczenie europejski paszport dla psa, zaświadczenie o szczepieniu tam jest wpisywane, o wściekliźnie ono też jest wpisywane do bazy danych, do cyfrowej bazy danych, więc można to sobie zweryfikować. Natomiast to działa u nas. Kraje, do których przyjeżdżamy, które nawet jeżeli mają świadomość, że taki system na przykład w Europie funkcjonuje, ale są krajami podwyższonego ryzyka. Na przykład właśnie ta Australia, gdzie ta choroba nigdy nie występowała. One będą zupełnie inaczej podchodzić do tego tematu. Dla nich samo zaświadczenie nie wystarczy do tego, żeby móc wjechać z psem, czy kotem, czy jakimkolwiek innym zwierzakiem.
0: A co trzeba mieć w takim razie? Czy może sam tą ścieżkę przechodziłeś?
1: Pisałem pracę na temat tego, jak tą ścieżkę w ogóle przejść. I poza bardzo niewielkimi wyjątkami, to jest ścieżka, która trwa co najmniej 6-7 miesięcy. Więc to wcale nie jest takie proste.
0: No ja zwracałem uwagę właśnie na to, żeby się odpowiednio wcześniej przygotować, dlatego że jakby podróż i już same szczegóły dotyczące zakupu biletu, cen, w jakich warunkach, czy w klateczce, czy jedzie na kolanach piesek do 8 kg masy, czy będzie w tym przedziale cargo. To jest jakby sprawa już na koniec ewentualnie naszej wrażliwości i naszego portfela. Natomiast te przepisy wymagają wielomiesięcznych przygotowań. Jeśli ktoś teraz, a więc kiedy jeszcze nie rozpoczął się sezon letni, myśli, że to załatwi, raz, dwa, no to jest trochę w błędzie. To tak najwcześniej za pół roku otrzyma wszystkie dokumenty, które pozwolą na przykład lecieć do Australii. Proszę cię, opowiedz, nie wiem, czy to się coś nie zmieniło od czasu napisania twojej pracy, ale może być bardzo pouczające.
1: Możliwe, że się zmieniło, bo ja tą pracę pisałem 10 czy 11 lat temu. Natomiast samo przygotowanie się do wyjazdu z psem do Australii, czy kotem, czy do Nowej Zelandii musiało trwać co najmniej 6 miesięcy z tego względu, że badania trzeba było, po pierwsze można było zrobić tylko w 2 ośrodkach w Polsce certyfikowanych pod kątem między innymi właśnie miareczkowania i innych chorób, które ten pies może przywieźć, czy kot, ale potem po 6 miesiącach należało te badania ponowić. One musiały być potwierdzone jeszcze raz.
0: Czyli tak mówiąc ludzkim językiem, szczepienie, zaświadczenie o tym to jedno, a drugie, czy ta szczepionka wywołała pożądany efekt i pojawiło się ileś tam przeciwciał, które gwarantuje ten efekt, który był założony.
1: Dokładnie tak. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, pomimo tego, że przeszliśmy cały ten proces weryfikacji z punktu widzenia zdrowotnego, zdrowotnego tego psa, czy kota, czy królika i chcemy wyjechać do tej Australii, czy Nowej Zelandii, też musimy mieć świadomość, że ten pies niezależnie od tego, że my mamy te wszystkie dokumenty, na miejscu przejdzie kwarantannę. I ta kwarantanna w zależności od sytuacji może trwać od 2 do 4 tygodni. Więc to też, ja zawsze mówię, czasami jak się znajomi mnie pytają, zastanówcie się w ogóle, czy na ten czas okres warto zabierać tego psa, abstrahując od stresu, jaki mu ładujemy w kontekście samej podróży.
0: To chciałem cię za chwilę zapytać, bo sobie nie wyobrażam, jak ta psina przez te 12 godzin, czy jeszcze, nie daj Boże, z przesiadką do samolotu, co ona tam przechodzi, ale do tego wrócimy. Mhm.
1: Czy warto w ogóle mu aplikować taką zabawę? Już abstrahując, wiesz, od kosztu. No jeżeli ktoś się zastanawia nad podróżą z psem na drugi koniec świata, no to koszty są najmniejszym problemem, moim zdaniem. Natomiast trzeba się zastanowić, czy warto narażać psa na taką tułaczkę, czy warto, w cudzysłowie na tułaczkę, czy warto narażać psa na tak drastyczne zmiany klimatyczne na przykład, w których on będzie funkcjonował przez następne, nie wiem, 2, 3, 4, 5 miesięcy.
0: Wyobraźmy sobie, że wyjeżdżamy tak jak ty lubisz, w styczniu, w lutym, w czasie, gdy w Polsce mamy temperatury, jakie mamy i nagle 40 stopni więcej.
1: No dokładnie tak i to działa w dwie strony, bo wiesz, jeżeli my przywieziemy takiego zwierzaka, tak jak my przyjeżdżamy z kraju zimnego do kraju ciepłego i przez pierwszy tydzień organizm, czy 2 tygodnie organizm próbuje się dostosować do tych zmienionych warunków. Zmienia się ilość wody, którą pijemy, musimy tą krew troszkę rozrzedzić, żeby ta wymiana temperaturowa funkcjonowała zdecydowanie lepiej. Ale to samo działa w drugą stronę, czyli jeżeli my mamy już tak przygotowany organizm do funkcjonowania w takich upałach i przyjeżdżamy do Polski przykładowo w marcu, a w marcu w Polsce potrafi być minus ileś tam stopni, to ten organizm potrzebuje jeszcze więcej czasu, żeby się znowu zaaklimatyzować do warunków panujących tutaj. Wiesz, ja pamiętam, jak po pierwszym wyjeździe myśmy długo dochodzili do siebie, bo wróciliśmy, wiesz, w przeciągu 24 godzin z 30 stopni do minus 5 i myśmy przez 2 miesiące w Polsce strasznie marzli. Niezależnie od tego już, jaka potem w tym maju na przykład była temperatura. Ze zwierzętami jest podobnie. To jest jedna rzecz. Druga sprawa. Jeżeli rozpatrzymy sobie już faktycznie tą konieczność wyjazdu z tym psem, bo my sobie możemy to wytłumaczyć na wiele różnych sposobów, że będzie za nami tęsknił, uczłowieczymy sobie tego psa, nie? To faktycznie pytanie jest, czy warto go narażać na to, że potem pojedziemy przykładowo do takiej Australii, gdzie występują na ziemi zwierzenia i stworzenia, które nigdy nie występowały w Polsce i ugryzienie takiego ciekawskiego psa przez jakąś skolopendrę będzie dla niego dużo poważniejszym problemem, niż urządzenie tutaj przez jakąś naszą osę i pszczołę.
0: No mamy skłonność do takiego antropomorficznego patrzenia na zwierzęta, czyli przypisujemy im nasze odczucia, nasze cechy, nasze reakcje, a tymczasem to jest zupełnie inny świat. Szkoda, że nie można pogadać z psem, który ewentualnie mógłby się wypowiedzieć na ten temat. No, oczywiście mówię żartem, ale jeżeli ktoś jedzie na stałe do Australii, to zmienia zupełnie ciężar gatunkowy tego wyjazdu, zupełnie inaczej kładzie akcenty.
1: Oczywiście, że tak, tylko że jeżeli zakładamy też, że chcemy wyjechać na stałe do jakiegoś kraju, to też nie jest generalnie nigdy proces, który trwa tydzień czy dwa. I wtedy my mamy, tak jak w kontekście na przykład tego wyjazdu na antypody, wtedy my mamy co najmniej te 7-8 miesięcy na to, żeby też tego psa przygotować do samej podróży, żeby on ją lepiej zniósł najzwyczajniej w świecie. Możemy go przygotować do tego, żeby lepiej zniósł kwarantannę. No, wiesz, mamy jakby zupełnie inny wachlarz możliwości.
0: No i świadomość też innych wymogów, niż by nam się wydawało. A bardzo często to wydawanie się niestety jest głównym źródłem naszej informacji.
1: No niestety, wiesz co, to ja się śmieję, zawsze oglądam takie amerykańskie programy policyjne, bo tak szlifuję sobie język i tam jest takie określenie TikTok lawyer, nie? Więc my się uczymy niestety prawa i przepisów w tej chwili z TikToka, zamiast faktycznie dowiadywać się u źródła, jakie te przepisy i jak one faktycznie wyglądają, bo niestety chorujemy jako cywilizacja, jako społeczeństwo, chorujemy na takie schorzenie, ja wiem lepiej. Bo gdzieś przeczytałem, gdzieś usłyszałem. Tylko problem, wiesz, problem z informacjami w internecie też jest taki, że tam jest też napisane, że Ziemia jest płaska.
0: No, pominę już takie skrajne przypadki, natomiast zachwycamy się czasami też AI. Tu poczynię taką malutką dygresję, chociażby w kontekście naszej audycji. Niestety AI jest już na tym etapie, i to mówią specjaliści, że ta sztuczna inteligencja zaczyna powielać błędy, które sama skądś ściągnęła. No bo ma dostęp do informacji takich, jakie są w internecie. A w internecie są prawdziwe informacje i kompletnie bzdurne i pomieszane co jest bardzo niebezpieczne, bo tworzy takie złudzenie prawdziwości. I teraz AI już zaczyna ściągać i te prawdziwe, i te nieprawdziwe. Bardzo trzeba uważać na te wszystkie dane, jakie nam się uda osiągnąć tą drogą.
1: Znaczy z AI jest jak z Wikipedią. No przecież Wikipedię piszemy my, więc w Wikipedii też są napisane bzdury, bo nie ma redakcji, która by to zweryfikowała w jakikolwiek sposób. Tak samo jest ze sztuczną inteligencją. Ona się opiera tylko na tym, co my wpisaliśmy.
0: A tam są wpisane i rzeczy pożyteczne, i bzdurne.
1: No bzdury generalnie, bo rzeczy pożytecznych akurat niestety jest coraz mniej, jeżeli popatrzę sobie tak krytycznym wzrokiem na to, co tam czasami przeczytam w tym internecie. Natomiast jest coś takiego jak dziennik ustaw, jest coś takiego jak przepisy, jest coś takiego jak przykładowo Państwowa Inspekcja Weterynarii, gdzie można tych wszystkich rzeczy bezpośrednio u źródła się dowiedzieć. Są przepisy celne, które mówią o tym, jak zabrać się w ogóle za wyjazd z psem. Są przepisy skarbowe, które mówią też, bo to też jest kwestia gdzieś tam płacenia podatków w danym kraju, bo inaczej się jest opodatkowany pies w Polsce, a inaczej jest pies opodatkowany w każdym innym kraju. My sobie nie zdajemy z tego sprawy, natomiast jeżeli ktoś usiądzie do tematu, to jest tak. Ostatnio pojawiła się informacja tak a propos tych linii lotniczych, że będzie można latać liniami lotniczymi z psem na pokładzie, nawet dużym psem. Tak? Tylko problem polega na tym, że to jest kwestia tylko jednej linii lotniczej, jest to kwestia linii europejskiej, jest to kwestia tylko psów serwisowych i psów wsparcia emocjonalnego. Ona nie ma nic wspólnego z takim zwykłym, za przeproszeniem, burkiem, ciapkiem czy myszką, którą gdzieś tam sobie wzięliśmy ze schroniska i mamy psa fajnego towarzyszącego.
0: Czyli jest to na przykład pies przewodnik osoby niewidomej.
1: Na przykład, ale to wiesz, jeżeli już rozpatrujemy przykład te podróżowanie, to podróżowanie z psem w ogóle też jest bardzo dużo nieścisłości, bo na przykład w Polsce kierowca autobusu ma prawo nie wpuścić cię z psem do tego autobusu. Na pewno może to zrobić wtedy, kiedy pies nie ma kagańca, ale bardzo często może to też zrobić wtedy, kiedy regulamin wewnętrzny firmy przewoźnika mówi, że nie wolno przewozić psów. I my możemy sobie z tym dyskutować w kontekście ustawy jakiejś tam, możemy sobie wymyślać jakieś tam przepisy, które nam się wydaje, że obowiązują, ale wewnętrzne przepisy przewodnika zabraniają, koniec i kropka. I my możemy się kłócić z tym biednym kierowcą autobusu, ale summarum to on ma rację, bo właściciel prywatnej firmy ma prawo sobie zabronić tego, żeby tamtego psa w tym samochodzie, nieważne jaki to jest pies, przewozić. To jest jedna rzecz. Druga sprawa. Faktycznie też nie zdajemy sobie sprawy, to już mówimy o podróżach bliższych, a nie dalszych. Jest bardzo wiele miejsc w Polsce, do których nie wolno wejść z psem. Szlaków turystycznych, przechodzących przez tereny prawem chronione, parki narodowe i tak dalej. I my możemy się zżymać, czy te przepisy są słuszne, czy niesłuszne, ale one obowiązują. To jest tak samo jak z prędkością dozwoloną na autostradzie czy w mieście. My możemy dyskutować, czy nam się to podoba, czy nie, ale przepis obowiązuje, koniec, kropka. Natomiast potem płaczemy, kiedy wyciągane są w stosunku do nas jakieś tam konsekwencje.
0: No i jeszcze mam pytanie dotyczące źródeł informacji. Czy na przykład twoim zdaniem służba konsularna danego kraju może też nas wspomóc? Bo skoro już tak przykleiliśmy się do tej twojej ulubionej Australii, gdzie byłeś wiele razy, no to jadę sobie na przykład do konsulatu Australii i tutaj pytam o pewne szczegóły dotyczące właśnie podróży ze zwierzakiem, psem, kotem, chomikiem, Bóg wie jeszcze czym. I to chyba też jest dobre źródło, bo powiedziałbym, z pierwszej ręki się dowiadujesz.
1: Generalnie właśnie tam powinniśmy szukać w ogóle informacji. Czyli powinniśmy wejść na oficjalną stronę kraju, do którego, rządową stronę kraju, do którego chcemy pojechać ze zwierzęciem jakimkolwiek, i na tej stronie szukać informacji dotyczących, jak wygląda import zwierząt do takiego kraju, czy przyjazd ze zwierzęciem do takiego kraju. Tam też będzie rozdzielenie na wyjazd taki czasowy, na czasowy przyjazd i na przyjazd stały, bo te przepisy też mogą się różnić w zależności od tego, czy my przyjeżdżamy tylko na urlop i na przykład mamy tego psa przewodnika, bo jesteśmy osobą niepełnosprawną, czy przyjeżdżamy na stałe. Czy to też jest taka rzecz, której w Polsce bardzo rzadko się mówi? Jest szereg ras psów, z którymi nie można wjechać do konkretnych krajów.
0: Tu mnie zaskoczyłeś, muszę przyznać, bo pies to pies. Mniej więcej z punktu widzenia epizootycznego, takiego weterynaryjnego, no to, przepraszam, chciałem powiedzieć, jeden diabeł, no bo ten gatunek przenosi takie choroby, jest podatny na takie sytuacje patologiczne i tak dalej, i tak dalej. A z czego to wynika, to uwarunkowanie w zależności od ras?
1: Każdy kraj ma swój zestaw ras. Najczęściej to są rasy uznane za rasy albo niebezpieczne, albo rasy psów uznane jako broń, czy traktowane jako broń, na przykład białą. W Polsce taką rasą jest hart, który jest traktowany jako broń, i 11 ras psów uznanych za niebezpieczne. I teraz problem polega na tym, że są takie kraje, przykładowo do Wielkiej Brytanii, o ile dobrze pamiętam, nie można wjechać z psem rasy do Argentino, ponieważ Wielka Brytania uznaje tą rasę za skrajnie niebezpieczną i tam trzymanie w ogóle takiego psa jest nielegalne, więc oni nie wpuszczą kogoś z takim psem na swoje terytorium. Każdy kraj ma swój zestaw takich ras i to też trzeba sprawdzić. Ale to jest dokładnie, wiesz, na takiej zasadzie jak w Polsce modny już coraz rzadziej na szczęście owczarek kaukaski też wymaga zgody starostwa na to, żebyś mógł sobie takiego owczarka kaukaskiego w ogóle trzymać w domu.
0: Ktoś pyta w ogóle urząd powiatowy?
1: No generalnie problem się zaczyna wtedy, kiedy dojdzie do jakiegoś pogryzienia, no bo nikt tam specjalnie po podwórkach nie lata i nie sprawdza, czy na tego psa, czy ten pies to jest ta rasa, na którą trzeba mieć zgodę ze starostwa i tak dalej. Problem się zaczyna wtedy, kiedy dojdzie do jakiegoś wypadku. To jest trochę tak jak, może nie do końca dobre porównanie, ale jak z ubezpieczeniem. No fajnie się go nie płaci do momentu, kiedy dzwona jakiegoś nie zaliczysz i UFG cię nie przywali najpierw 9 tysięcy za OC, a potem zrobi cesję, bo trzeba naprawić szkody w tym drugim aucie przykładowo, nie? Więc nikt nie chodzi, nie sprawdza, natomiast trzeba mieć świadomość tego. Ja miałem kiedyś taką sytuację właśnie z jedną z ras uznanych za niebezpieczną, gdzie pojechałem na konsultację do takiego psa i wyluzowany w ogóle, tak pierwsze pytanie, a pokażcie mi zgodę ze starostwa na posiadanie, i nagle ząk, nie?
0: O jaką zgodę chodzi? Tak, czy udawali, czy naprawdę nie wiedzieli?
1: Nie, nie mieli świadomości tego. Nie mieli świadomości tej, no bo też żaden sprzedawca ci nie powie, panie, ale za czym kupisz takiego psa, to musisz iść tam do starostwa i dostać zgodę.
0: Pan, dawaj pieniądze i idź już dalej. Twoje zmartwienie.
1: Dokładnie tak. Natomiast może to być niemiła niespodzianka, bo teraz wiesz, weźmy jakąś hipotetyczną rasę X psa, która jest zakazana w jakimś tam kraju Y i ty sobie w Polsce załatwiasz te wszystkie papiery według tej rozpiski, którą sobie przeczytałeś na stronie ambasady kraju, do którego jedziesz, ale pominąłeś akapity rasy uznane za niebezpieczne albo rasy, których nie wolno, z którymi nie wolno wjeżdżać. No jedziesz na to lotnisko.
0: Wszystko w zasadzie uważasz, że zrobiłeś, dopiąłeś wymogów i tak dalej, aż tu nagle.
1: I słyszysz, że pies zostaje na terenie cargo i wraca następnym samolotem do kraju, z którego przyleciał, nie? Więc też trzeba mieć tego świadomość, bo o ile na przykład do Australii, Australia scedowała wszystkie obowiązki do sprawdzenia, czy można legalnie przyjechać, z czym, po co i dlaczego, Australia scedowała na linie lotnicze. Więc to linie lotnicze będą odpowiadały w razie czego za to, że wpuściły takiego psa na pokład samolotu, wiedząc, że on nie może wylądować w Australii. Natomiast masz do wyboru potem, albo wracasz z tym psem. No bo jeżeli go zabierasz ze sobą, no to logiczne jest, że nie za bardzo masz go z kim zostawić. Jeżeli mówimy o wyjeździe czasowym, jeżeli mówimy o wyjeździe stałym, to już w ogóle. No to wtedy wracasz z tym psem. No i co dalej, nie? Więc tutaj trzeba naprawdę bardzo uważnie podejść do tego tematu. Tak samo to, jak powiedziałem wcześniej, trzeba naprawdę się poważnie zastanowić, czy musimy zabierać tego psa w taką podróż. Bo to jest zupełnie inna kwestia. Wiesz, to nie jest Europa, że sobie zapakujesz psa do samochodu za 1000 kilometrów, gdzieś tam się zatrzymasz, w Dolomitach połazisz, pospacerujesz. Aczkolwiek też mam swoje zdanie na ten temat.
0: To proszę, podziel się z nim tak na gorąco.
1: Znaczy, pies to nie jest zabawka na TikToka i na innego Instagrama, nie? Więc ja osobiście, jeżeli nie ma takiej konieczności, żeby gdzieś tam jeździć po całym świecie z psem, albo zmuszać go do podróży w tereny, do których ten pies do podróżowania nie jest przygotowany, no świetnym przykładem będą, wiesz co, daleko nie trzeba szukać, bo wchodziliśmy niedawno na śnieżnik i część szlaku na śnieżnik jest na bardzo ostrych takich, wiesz, kamieniach, no i wypadałoby, jeżeli już idziemy z psem na taką trasę, już nie mówię, że wypadałoby mieć jakieś zabezpieczenie w postaci jakiejś apteczki, żeby można było tą łapę opatrzyć i tak dalej, ale trzeba mieć świadomość tego, że większość psów, która cały rok spędza gdzieś tam na trawie dookoła domu, rzadko chodzi po betonie, te opuszki ma miękkie i tak dalej, no odczuje bardzo brutalnie taką podróż, więc jeżdżenie z nimi tylko dlatego, że teraz jest taka moda i że wypada i że fajnie, bo się wybiegają i tak dalej, to jest, wiesz, moim zdaniem nie do końca odpowiedzialne, zwłaszcza, że zdarza nam się widzieć na szlakach ludzi znoszących duże psy na rękach tylko i wyłącznie dlatego, że ten pies fizycznie nie dał sobie rady.
0: No i piesek w którymś momencie po prostu kładzie się, zwija się w rogalik i mówi: dziękuję bardzo za podróż, idźcie sobie dalej.
1: No tak, bo wiesz, to jest trochę tak, jeżeli ty idziesz na taką górę, mniejszą, większą, nie? Mamy swoje lata, wiesz, siedzący tryb pracy i tak dalej. I po nie wiem, 2, 3, 4 kilometrach dostajemy zadyszki, to czego my się możemy spodziewać po naszym psie, z którym my robimy dokładnie takie same krótkie spacery przez cały rok dookoła domu?
0: No obydwaj nie mamy kondycji, koniec, kropka.
1: No dokładnie, ale nie możemy, idąc tym tokiem rozumowania, skoro nasze psy ćwiczą, w cudzysłowie, tak samo jak my, no to nie możemy oczekiwać od nich, że tylko dlatego, że mają 4 łapy, będzie im łatwiej gdzieś tam narobić tych kilometrów, bo oczywiście, że będzie im łatwiej, ale suma summarum to też nie są sportowcy i nie są to długodystansowcy, więc ostrożniej troszkę z tymi spacerami, zwłaszcza na jakieś dłuższe szlaki, zwłaszcza w pogodę, która powoduje, że my sami mamy dość wszystkiego, bo wiesz, 25-30 stopni i nagle się zaczyna problem, no bo faktycznie nie do końca jesteśmy w stanie fizycznie wytrzymać taką trasę. Więc nie możemy tego wymagać też od naszych psów, które, tak jak powiedziałem, robią z nami dokładnie takie same spacerki.
0: No i tutaj chyba bardzo ważna rzecz, taki drobiazg, butelka, jakaś micha, czy jakiekolwiek naczynie, które możemy psu dać, no nawet co 15 minut, bo zauważyłem, że właśnie w czasie takich spacerków, przynajmniej mój piesek bardzo lubi popić sobie parę łyczków, ale dość często i to trzeba mieć zawsze na uwadze.
1: No tak, wiesz, to tak samo jak my bierzemy na wycieczkę, nie wiem, 1,5 czy 2 litry wody i sobie popijamy całą drogę, tak samo powinniśmy mieć tą wodę przygotowaną dla psa. Mitem jest to, że my na szlaku znajdziemy strumyki i inne zbiorniki z tą wodą, którą mógłby pies wykorzystać. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, mamy taki problem, który się zrobił od paru lat, gdzie ludzie w dobrej wierze oczywiście, ale jednak uważam, że to tak nie powinno wyglądać, dają psom do picia tylko i wyłącznie wodę, czy przygotowaną, czy jakąś tam mineralną, z butelek niegazowaną i tak dalej, i tak dalej. To powoduje, że taki pies, który potem wychłapta sobie dwa łyki z kałuży, to będzie za przeproszeniem miał takie problemy żołądkowe, że my no, na pewno na szlak z nim nie pójdziemy, bo ani pozbierać, ani nic. Więc z głową. To wszystko trzeba zrobić z głową. Jeżeli my wiemy, że nie jesteśmy w stanie zdobyć rysów, to nie, na szczęście na rysy nie można, ale to nie zabierajmy na te rysy tego psa nieszczęsnego od słowackiej strony, bo tamtędy teoretycznie można. No i coraz częściej zresztą zdarzają się, czy to w Tatrach, czy ostatnio gdzieś tam na Babiej Górze, czy w Karkonoszach, psy wycieńczone gdzieś tam na szlakach, które nie są w stanie normalnie funkcjonować. Druga kwestia jest taka, że jak już zabieramy te psy na te wycieczki, w te różne miejsca i wsadzimy takiego psa do samochodu, o ile jeszcze go przyzwyczajimy wcześniej do tej podróży, czy samolotem, samochodem, znaczy samochodem, czy pociągiem, czy autobusem, to super, ale lądujemy w jakimś nowym miejscu, tam są zupełnie inne dźwięki, zupełnie inne zapachy, zupełnie inna sytuacja. Musimy mieć świadomość tego, że taki pies może się nam wystraszyć czegoś, z czym się spotkał po raz pierwszy. No, wiesz, jeżeli ktoś mieszka w mieście i pojedzie sobie, a tak jak my wczoraj na sesję do Czech, tak? I nagle podejdzie do niego taki buchajek 600-700 kg z rogami o rozstawie metr czy półtora, no to taki pies może zareagować w sposób dla nas niespodziewany zupełnie, bo on nigdy takiej krowy nie widział. A my, znowu, to, że my sobie coś zrelatywizujemy i dla nas coś jest normalne, no to dla nas. Pies to jest pies, on będzie funkcjonował na zupełnie innych zasadach.
0: Westernów nie oglądał.
1: No, to zależy, wiesz, moje oglądają, nie? I drą japę do telewizora. Natomiast nie zmienia to ciągle faktu, że musimy to brać pod uwagę. Ja pamiętam, jak podczas jednego z wyjazdów wcześniejszy mój pies pierwszy raz owce zobaczył i wiesz, stanął jak wryty, no bo to ni to pies, ni to wydra. Konie znał, krowy znał, owce pierwszy raz zobaczył. I chłopak, wiesz, pies, który był niesłychanie spokojnym psem, bardzo zrównoważonym, zobaczył owce, coś mu się nie spodobało i się odpalił, jakby to nie wiem co było. I ktoś mi potem powiedział, a bo ty szkolisz psy, to ja mówię, no ale to są tylko psy. Jezus Maria, my też czasami mamy słabszy dzień i się odpalimy dużo szybciej niż powinniśmy, nie?
0: A propos szkolenia psów, chciałem cię zapytać o ten wątek w kontekście podróży. Czy jako behawiorysta możesz pomóc w przygotowaniu tego psa do lepszego zniesienia tych wszystkich czynników stresogennych? No bo tak sobie myślę, pierwsza rzecz to dłużej niż na co dzień, mówiąc umownie, jest w tej klateczce, w tym transporterze. Jeżeli jedziemy do lekarza weterynarii, no to trwa, nie wiem, godzina dojazd, czy pół godziny, zależy jak daleko. Ale to jest coś, co pies jeszcze, mówiąc po ludzku, zniesie w miarę jeszcze spokojnie. Natomiast tutaj jedziemy na lotnisko, oddajemy w cudze ręce. On ma do czynienia z cudzymi zapachami. To go też trochę oszołomi, trochę ogłupi, bo pies tak odbiera głównie ten świat, również dziwne dźwięki, częstotliwości, jakich nie znał, no bo te silniki na lotnisku, turbiny mają bardzo charakterystyczny odgłos. To może go po prostu paraliżować, niepokoić i tak dalej. I teraz jeszcze idzie do tej ładowni, bo zakładam, że to jest pies powyżej 8 kg masy ciała, i do tej ładowni cargo też jest zupełnie w innych warunkach. Inna temperatura, inne ciśnienie. Ja już całym buduję tutaj zespół czynników, które powodują, że to jest kompletnie kosmos dla tego psa. Tak jak i dla człowieka, który nie jest nienauczony latania co tydzień. To jest też ogromne przeżycie. Wprawdzie pies nie oglądał filmów katastroficznych, ale tu i teraz czuję chyba ogromne obciążenie. I na ile ty jesteś w stanie pomóc, bo właśnie w audycji, na którą się powoływałem, rzecznik lotniska wspominał, że warto porozmawiać z lekarzem weterynarii, czy farmakologicznie go nie wspomóc.
1: Po pierwsze i najważniejsze, trzeba mieć świadomość tego, że psa można naprawdę przyzwyczaić do pewnych warunków. I to jest jakby pierwsza rzecz, tylko nie jest to okres tygodnia czy dwóch, ale wiedząc, że przykładowo w przyszłym roku sobie będziemy wylatywali gdzieś w jakąś taką podróż i przygotowujemy się do wylotu z psem, my mamy cały rok na to, żeby psa oswajać. Na przykład właśnie z tym, żeby w klatce kennelowej spędzał więcej czasu niż normalnie, czyli przedłużamy czy wydłużamy mu te interwały zamiast godzinę, dwie. Uczymy go zostawania w klatce czy w kennelu, uczymy go zostawania dłużej.
0: Ale to tak, zaczynamy od tego, że wprowadzamy go do tego pojemnika i jesteśmy z nim, a później po prostu uczymy go tego przebywania, ale bez nas, ewentualnie, nie wiem, w innym pomieszczeniu.
1: Metod jest bardzo dużo. Ja generalnie wolę takie metody, gdzie pies uczy się pozostawania w klatce kennelowej sam. Musimy przyzwyczaić go do tego, że ta klatka kennelowa, ewentualny kontener transportowy, to jest miejsce, w którym on się czuje dobrze i bezpiecznie. Jeżeli od szczeniaka będziemy przygotowywali psa do tego, że tam ma na przykład legowisko, dostaje jedzenie i tak dalej, no to będzie to dla niego azyl i on się będzie tam czuł dobrze.
0: Fajną rzecz powiedziałeś, że będzie czuł, że to jest jego miejsce, czyli powinien mieć tam swoje posłanko, to, które jest przesiąknięte jego zapachem, zapachem domu.
1: Tak, no to możemy zabrać ze sobą przecież i to w klatkach transportowych można spokojnie przywieźć. Aspekt dotyczący samego komfortu przebywania w kabinie cargo, tam te kabiny cargo w samolotach dzielą się na dwie grupy. Ta, w której przejeżdżają zwierzęta, ma dokładnie taki sam mikroklimat jak kabina pasażerska, więc ona jest może ogrzewana, to źle powiedziane, bo temperatury w samolotach generalnie są ciut niższe niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni i tam faktycznie jest troszkę inne ciśnienie, ale jest to normalnie do przeżycia. Natomiast jeżeli przyzwyczajamy psa od pierwszego dnia pobytu do tego, że ma swoją klatkę czy ma swój kontener transportowy i tam jest jego posłanie, on się tam chodzi spać, tam mu nikt nie przeszkadza, nikt mu nie zawraca gitary, możemy go też przyzwyczaić przecież do tych dźwięków. No co za problem postawić mu gdzieś głośnik i puścić dźwięk tego silnika samolotu. Niech on się przyzwyczaja. Zaczynamy od cichego tonu, potem sobie to zgłaśniamy. To jest też zresztą jeden z sposobów do nauczenia psa, żeby nie reagował na dźwięki, które reaguje nerwowo w każdej innej sytuacji, nie? Przykładowo na, nie wiem, dźwięki strzałów z tłumika i tak dalej. Więc wiesz, to są takie metody, one są długofalowe, natomiast one u większości psów dają naprawdę świetne rezultaty.
0: To jest... Czyli doprowadzają do trochę zobojętnienia na te bodźce.
1: Dokładnie tak, no przecież to o to chodzi, żeby on się nie stresował tą sytuacją, tylko żeby ta sytuacja była dla niego jak najbardziej normalna. Oczywiście, wracając do tego, co mówiła moja poprzedniczka w kontekście tych środków farmakologicznych, jest taka grupa zwierząt, którą faktycznie trzeba w cudzysłowie znieczulić, trzeba dać im jakieś leki na uspokojenie, tak żeby one lepiej ten stres zniosły związany z podróżą, no bo też wiesz, to jest tak jak z ludźmi. No miliony ludzi lata, połowa z nich się panicznie boi latać i się znieczulają w różny sposób, żeby do tego samolotu w ogóle wejść.
0: Taki też, na marginesie mówiąc, polski styl znieczulania, bardzo nieelegancki i uprzykrzający lot pozostałej części pasażerów.
1: No dokładnie tak.
0: Zwierzęta akurat na szczęście tego i nie lubią i się nie stosuje.
1: Dokładnie tak. Natomiast jeżeli mamy tą podróż zaplanowaną dużo szybciej, to my możemy faktycznie tego psa przyzwyczaić. I to jest też, tak idąc tym tokiem rozumowania, popatrz, to jest też to, co kiedyś przy okazji jednego z wywiadów żeśmy rozmawiali o tym, że moje psy są nauczone do tego, żeby zostać z kimś obcym, żeby z kimś obcym pójść na spacer, żeby zostać samemu w różnych pomieszczeniach, żeby właśnie nie było problemu takiego, że przy międzylądowaniu, przy przesiadce, w dobrych liniach lotniczych zawsze jest jakiś opiekun tego żywego inwentarza, który idzie i jeżeli jest możliwość wyprowadzenia psa na spacer, krótki nawet, to tam jest człowiek, który z tym psem na ten krótki spacer spacer wyjdzie.
0: Czytasz trochę w moich myślach, bo chciałem zapytać, jak to jest właśnie z tym tak zwanym spacerkiem. Mhm. Wiadomo, że jeżeli to są 4 godziny, to nie ma żadnego problemu. Natomiast chociażby do tej twojej Australii, no to już się robi poważna sprawa i ta klateczka może być niestety zanieczyszczona, bo zwierzę zwyczajnie nie wytrzyma.
1: No tak, ale to też jest zaleta tej klatki, że będzie zanieczyszczona tylko ta klatka, nie? Większość psów, zwłaszcza raz dużych i psów dorosłych, jest spokojnie w stanie wytrzymać te 11-12 godzin. Nie jest to komfortowe, ale są w stanie wytrzymać faktycznie. Natomiast z technicznego punktu widzenia, no co to za problem jest, że ten pies się załatwił w tej klatce? Tam też są podkłady najczęściej wkładane, które część tej wilgoci wchłoną. No to idąc tym tokiem rozumowania, z malutkimi dziećmi nie powinniśmy latać gdzieś, no bo... No,
0: mamy te słynne pampersy, a w tym przypadku, właśnie. Czyli co, na taki materac czy posłanko pieska kładziemy jeszcze jakieś podkłady specjalne, które chłoną ewentualnie to, co on zrobi?
1: Można nauczyć psa w ogóle tego, żeby załatwiał się, jeżeli jest w klatce, czy jest w domu, żeby załatwiał się na podkład specjalny. Jedyny sobie, znaczy tam dwa sobie dobieramy i uczymy psa, żeby się załatwiał na ten podkład. W normalnym funkcjonowaniu nie polecam, bo potem wszystko, co będzie chociaż trochę pachniało takim podkładem, pies wykorzysta sytuację, żeby w nocy na przykład nie trzymać potrzeby swojej fizjologicznej. Natomiast można tego psa nauczyć. Tylko znowu, wiesz, wracamy do tego, no jeżeli ktoś jest miłośnikiem podróży i lata 3 razy do roku, to spoko. Natomiast generalnie takie podróże odbywamy relatywnie rzadko, więc też moim zdaniem to nie jest problem, że ten pies relatywnie rzadko w tej klatce się załatwi i trzeba będzie to potem posprzątać. Zresztą to i tak w większości przypadków nie my będziemy robić. Pies zostanie wyprowadzony z takiego kontenera i tą klatkę umyje obsługa gdzieś tam lotniska.
0: Jest jeszcze jeden drobiazg, który się pojawił w trakcie naszej audycji, o którym wspomniałeś, czyli paszport psa. Spotkałem się z taką sytuacją, że pies został zaszczepiony zgodnie z polskimi wymogami w książeczce i w paszporcie. Została wklejona specjalna taka przyklejanka, która pochodzi z tej fiolki szczepionki przeciwko wściekliźnie i wszystko było dobrze. Tylko lekarz weterynarii, może zagadany czy też w całym zamieszaniu, nie wpisał tego faktu zaszczepienia do tego międzynarodowego systemu. I inny lekarz dostrzegł to i uprzedził tych właścicieli, że owszem, wszystko jest okej, oni zrobili wszystko dobrze, ale gdyby na przykład teraz z tym pieskiem pojechali za granicę, nie wiem, do Czech nawet najbliżej, i jakaś służba tamtejsza czeska sprawdziłaby te dokumenty, to by się okazało, że pane bude pokuta i inne konsekwencje, łącznie nawet z kwarantanną, ponieważ to, że jest w tej książeczce, paszporcie wklejony ten dowód szczepienia, to mało. Musi być w systemie i tutaj taką czujność rewolucyjną, zwiększoną powinniśmy wykazać, jeżeli jedziemy za granicę i wiemy, że taki wymóg jest jak szczepienie przeciwko wściekliźnie.
1: Tak, i to jest w ogóle bardzo ważne. Bardzo ważne jest to, że zmieniły się też całkiem niedawno przepisy. Jeszcze do niedawna paszport obowiązywał też u psa niezaczipowanego, jeżeli pies miał tatuaż gdzieś zrobiony. W tej chwili tylko i wyłącznie zaczipowane zwierzęta mogą się poruszać poza granicę naszego kraju. Ten chip musi być wprowadzony, informacja z tego chipa musi być wprowadzona do tej międzynarodowej bazy i tak samo jest z tym szczepieniem. Czy ono musi być wprowadzone do międzynarodowej bazy elektronicznej? Sam dokument papierowy nic nie zmienia. Wiesz, to jest tak, jak gdybyś pojechał na paszporcie, masz paszport papierowy, fizyczny, ale gościu wstukuje paszport do systemu i nagle się okazuje, że tego paszportu w systemie nie ma, więc go nie ma. Po prostu. To jest zero-jedynkowy układ. Tutaj też warto, jeżeli już mówimy o tym, warto przypomnieć sobie takie podstawowe rzeczy, jak obowiązek zapięcia psa w samochodzie. Pies w samochodzie nie może być luzem. W Polsce jest to do 1500 zł mandatu. Trzeba na to zwrócić uwagę, no bo bardzo często obserwuję jakieś tam pimpusie jeżdżące na kolankach albo z wystawionym łbem przez okno i to jest proszenie się o problem.
0: Również ewentualnie proszenie się o zapalenie ucha, bo widziałem już pieska, który wystawał siedząc na tylnym siedzeniu, cała głowa poza samochodem, a pan jechał tam, nie wiem, 60-70 na godzinę, a ucho mało nie odleciało.
1: To zapalenie ucha paradoksalnie to jest mniejszy problem, dużo większym problemem będzie oberwanie na przykład w oko pszczołom, czy jakimkolwiek innym żyjątkiem większym, kiedy ma się nieosłonięte oczy i wystawioną głowę przez okno. Natomiast ja bardzo często widzę psy biegające w samochodzie luzem, faktycznie nie zapięte, czy trzymane na kolanach gdzieś tam. Ludzie nie zdają sobie sprawy z zagrożenia, jakie w momencie wypadku taki pies, no, czy to mały, czy duży, duży to już w szczególności, ale czy to mały, czy duży pies w momencie wypadku, kiedy jest niezapięty, jest jak pocisk w samochodzie. I to, że on sobie zrobi krzywdę, to jest jakby oczywista sprawa, ale przy okazji zrobi bardzo dużą krzywdę nam. I tutaj trzeba o to naprawdę zadbać. I o ile w Polsce na takie rzeczy się oczy przymyka, to na przykład w Czechach przewożenie psa niezapiętego to jest do 1000 euro mandatu. Pies musi być zabezpieczony w samochodzie. Najlepiej w ogóle w bagażniku, żeby jechał, jeżeli mówimy o jakichś samochodach typu kombi, SUV i tak dalej. Natomiast jeżeli jest na tylnej kanapie czy na przednim siedzeniu, musi być wpięty na szelkach i musi być wpięty do pasów. I tutaj taka bardzo ważna uwaga. Pies musi jechać w szelkach. Pies nie może być zapięty do tych pasów, będąc na obroży. To też jest jedna z mylnych takich przekonań, że wystarczy, że psu założymy obroże, bo tutaj zrobimy sobie po prostu jakby latający pocisk, ale bez głowy, że tak obrazowo powiem, w skrajnych sytuacjach. To jest jedna rzecz. Druga sprawa. W wielu miejscach, no tak jak w Czechach, bo mamy blisko, w wielu miejscach można owszem wejść z psem, ale musi mieć założony kaganiec.
0: No i to ma być kaganiec, a nie to urządzenie, którego używają lekarze weterynarii. I to jest taka tuba, w której pies nie może oddychać, czyli wymieniać temperatury.
1: Dokładnie tak, bo to kiedyś już rozmawialiśmy, także przypominamy, kaganiec normalny, nie kaganiec weterynaryjny. Weterynaryjny kaganiec jest dla weterynarzy.
0: Z pewnością jest jeszcze wiele wątków, o których nie porozmawialiśmy. Jeżeli może ktoś z Państwa ma jakieś pytania i chciałby, żebyśmy o tym porozmawiali, to proszę bardzo, z przyjemnością spotkam się z naszym gościem. Jeszcze